Trójce czas na nocną Polskę. Aleksandra Rzekowska, Tomasz Żonda. Witamy, przed nami 2 godziny z polską muzyką. A rozpoczęła Martyna Jakubowicz, Mój czas ucieka. I czas uciekł w grupie Olskar. Dostaliśmy właśnie nowy singiel formacji z informacją, że to ostatnia piosenka w karierze tego zespołu i grupa zawiesza działalność. Posłuchajmy, jak brzmi Serce.

trzy razy zespół Allscar w Trójce. A te dźwięki pozytywki, które brzmiały podczas piosenek grupy Allscar, to Piotr Paduszyński, który zdecydował się chyba na karierę solową. Ale to, co robi, brzmi również niezwykle interesująco, więc przypomnijmy sobie również jego nagrania solowe. Iskierki, Azalia i Latarnie, a zaraz potem brat Piotra.

Piotr Paduszyński. Jestem ciekaw, jakby zabrzmiał w duecie z Michałem Kmieciakiem, który równie piękne dźwięki potrafi ze swojego fortepianu wydobyć. Wspomniałem o bracie Piotra, to teraz Jaco Brango, który świetnie sobie radzi solo i nie ukrywam, że chyba tu w Trójce po raz pierwszy usłyszeliśmy jego

do nagrania, wtedy kiedy już skończył współpracę z Neonami, a już występował jako Jaco Brango. Endorfiny potem Tak, tak, to ja, to oczywiście piosenka Grzegorza Ciechowskiego, zresztą Jaco Brango wygrał konkurs imienia Grzegorza Ciechowskiego jakiś czas temu i zaraz potem Mamy to we krwi. Wraz z Jaco Brango, Radek Baranowski.

Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język.

Jack Obrango, 3 razy w Nocnej Polsce w Trójce. A Jack Obrango na co dzień grywa również z Krzysztofem Zalewskim i wraz z nim nagrał również piosenkę singlową. Troszkę przepadła, moim zdaniem zupełnie niesłusznie, Nie umrzemy młodo. A potem Krzysztof Zalewski już solo w piosenkach też z drugiej ręki, bo będzie Szklana Góra. To utwór Jacka Kaczmarskiego filmowy wraz z Miro Kępińskim. I potem Dziwny jest ten świat, ale twórczość Czesława Niemena Zalewskiemu jest niezwykle bliska.

Krzysztof Zalewski w Trójce trzy razy. Piosenki Nie umrzemy młodo to utwór wraz z Jacko Brango, potem Szklana Góra i Dziwny jest ten świat. A skoro jesteśmy wśród piosenek z drugiej ręki, to może w tej chwili grupa Myslowic i ich wersja Historii jednej znajomości. To oczywiście piosenka Czerwony gitar, potem Etsy tu n'existe pas. Po francusku Artur Rojek się zmierzył, całkiem nieźle mu to wyszło. Jako trzeci utwór Myslowica to już piosenka z nowym wokalistą, piosenka pod tytułem Latawce. Dość spory przebój z tych ostatnich grupy Myslowic.

Trzy razy grupa Myclowic w Trójce w nocnej Polsce. Rozpoczęliśmy dziś nasze spotkanie od Martyny Jakubowicz i teraz Martyna pojawi się raz jeszcze, ale u boku grupy Plateau. To piosenka z projektu Grechuta, no a potem utwory, które gdzieś tam nam mogą tematycznie zbliżyć całość i troszkę po krakowsku również brzmią, bo będzie Maleo i Keija Sant, a także

Kto pierwszy szedł przed siebie, kto pierwszy cel wyznaczył, kto pierwszy w nas rozpoznał, kto wrogów, kto przyjaciół.

Walczakiem. Zresztą tę piosenkę państwo po raz pierwszy usłyszeli w Nocnej Polsce, bo miała swoją prapremierę, kiedy panowie przynieśli swoje wspólne dzieło. Ja nie sądziłem, że kiedyś dojdzie do współpracy dwóch tuzów muzyki reggae w Polsce, a jednak się udało. Piosenka, żebyśmy nie zapomnieli o tych, którym jest gorzej na świecie, nawet jeśli są daleko od nas. No jako trzeci w tym zestawie pojawił się Maciej Balcar i wszystkie te piosenki, trzy, miały w sobie pewien krakowski klimat, który myślę, że państwo zdołali również uchwycić. A teraz będzie przez chwilę ekologicznie.

ekologicznie do lasu, o lesie i jeżeli. To Nosowska, Ania Rusowicz i zespół Armia. A za chwilę opowieść biblijna, która właściwie nie wiadomo, czy nie będzie również swego rodzaju przepowiednią. Grupa Exodus pojawi się za moment w nocnej Polsce w Trójce. To będzie Stary Noe, a zaraz potem Edyta Bartosiewicz oraz Tomasz Makowiecki. Troszkę o ratunku, troszkę o ucieczce.

Zespół Exodus, Edyta Wartosiewicz i Tomasz Makowiecki w Nocnej Polsce. A teraz duet, który przemknął, a dla mnie był niezwykle brzmiącym. Kazadi i Kaja razem, Ganesha. Ta piosenka również miała swoją premierę na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. A zaraz potem pojawi się Lipek.

Kazadi i Kaja, także Lipek wraz z Anitą Lipnicką. To była Nocna Polska. Aleksandra Rzekowska, Tomasz Żonda. Dziękujemy i życzymy Państwu miłego dnia z Trójką.

0: Autopromocja.
1: Z Trójką się na jakiś dłuższy czas tutaj zwiążę. Ja oraz moja koleżanka o inicjałach tajemniczych JMK.
2: Tajemnicza będzie historia, którą on i ona przedstawią już niebawem.
3: Właśnie dlatego myśmy zaczęli razem pracować, bo ja miałam świetny temat do śledztwa, a on po prostu, telefon to jest jego narzędzie pracy.
2: Na razie możemy zdradzić tylko tyle. Aha, i jeszcze jedno. JMK to Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych autorek podcastów w Polsce, w tym kryminalnego Piąte Niezależne.

0: zabijaj. A człowiekiem z telefonem, który zadaje nawet najtrudniejsze pytania, jest Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej już wkrótce w Trójce.
1: Świetny aktor teatralny, serialowy i filmowy, choć sam ujmuje to inaczej.
2: Ludzie wiedzą, że skądś pana kojarzę. Pani z Poznania chyba.
1: Do tego uważny obserwator naszej rzeczywistości.
2: Musimy te wartości pielęgnować, nie rezygnować z nich na rzecz tego, żeby tylko było wygodnie, bezpiecznie, ciepło.
1: Andrzej Konopka.
2: Czyli mężczyzna w średnim wieku po mocnych przejściach. No tacy są najbardziej niebezpieczni, mi się wydaje.
1: Bohaterem najbliższego spotkania w cyklu Ludzie i muzyka na antenie w niedzielę po 10:00, a także w podcastach na stronie polskieradio.pl oraz na YouTubie Trójki.
2: To było totalnie uwalniające i przestałem się bać.
1: Zapraszam, Agnieszka Szydłowska.
3: Autopromocja.
4: Ranny wzmacniacz.
5: Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Dzień dobry Państwu. W tym tygodniu okrągłe urodziny obchodziła Maggie Reilly, wokalistka znana przede wszystkim ze współpracy z Mike'iem Oldfieldem i z nim też odnosząca największe sukcesy. Reilly współpracowała także z innymi artystami i oczywiście nagrywała solo. W dzisiejszej audycji prześledzimy jej karierę na przestrzeni kilku dekad, a zaczniemy od nagrań szkockiego zespołu Cado Bell, którego członkinią Maggie Reilly była w latach 70.

Słuchaliśmy zespołu Cado Bell w nagraniach September, Stone's Throw from Nowhere i Rocked to Stony Silence. Po raz pierwszy głos Maggie Reilly pojawił się na płycie Mike'a Oldfielda o tytule QE2 w roku 1980. Tytuł nawiązuje do nazwy transatlantyku Queen Elizabeth II i z tego albumu już za chwilę Sheba.

Za nami trzy kompozycje Mike'a Oldfielda z gościnnym udziałem Maggie Reilly. Tytuły Sheba z płyty QE2 oraz Five Miles Out i Family Man z albumu Five Miles Out. Top ten w Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o listę przebojów albumowych. Five Miles Out, kolejna płyta po QE2, na której długie utwory instrumentalne uzupełniają piosenki śpiewane przez Maggie Reilly. Następny album, Crisis, Oldfield podzielił na dwie części. Płyta zaczyna się od ponad 20-minutowego tytułowego utworu instrumentalnego, a na drugą stronę płyty składają się piosenki śpiewane przez Johna Andersona z grupy Yes, Rogera Chapmana z zespołu Family i oczywiście Maggie Reilly.

Mistake śpiewała Maggie Reilly, wcześniej również dwa utwory z jej udziałem, Foreign Affair i Moonlight Shadow. Największy przebój Mike Oldfielda z Maggie Reilly, czwarte miejsce na brytyjskiej liście przebojów w roku 1983. Teraz Maggie Reilly gościnnie u innych artystów, Peter Blackwad, Dave Greenfield i Jean-Jacques Burnell oraz Rick Fenn, Nick Mason i David Gilmour.

Lie for a Lie. Grali Rick Fenn, Nick Mason i David Gilmour. Śpiewali David Gilmour i Maggie Reilly. Wcześniej fragment wspólnej płyty Dave'a Greenfielda i Jean-Jacques Brunella z grupy The Stranglers i też gościnnie tutaj śpiewała Maggie Reilly, tytuł utworu Rain and Dole and Tea. I wreszcie na początku tego zestawu Maggie Reilly u Petera Blackwada, gitarzysty znanego z grupy Slap Happy, tytuł utworu Blue-Eyed William. Wracamy teraz do nagrań Maggie Reilly z Mike'iem Oldfieldem. Będą to piosenki, które znalazły się na płycie wydanej w roku 1984 Discovery.

Słuchaliśmy nagrań Mike'a Oldfielda z płyty Discovery. Śpiewała w nich Maggie Reilly. Tytuły Two Friends, Crystal Gazing, Tricks of the Light i Talk About Your Life. Za chwilę trzy kolejne nagrania, oczywiście z udziałem Maggie Reilly. Najpierw w duecie z Mike'iem Oldfieldem, a później gościnnie u basisty i wokalisty Jacka Bruce'a.

A Question of Time, a wcześniej Will Power. Dwa nagrania z płyt Jacka Bruce'a, gościnnie Maggie Reilly w roli wokalistki, a wcześniej fragment płyty Mike Oldfielda Earth Moving, piosenka Blue Night. W roku 1990 doszło do zaskakującej współpracy Maggie Reilly z liderem gotycko-rockowej formacji Sisters of Mercy. Co prawda Andrew Eldritch potrzebował Maggie Reilly tylko do harmonii wokalnych, ale jednak pojawiła się w kilku utworach z płyty Vision Thing.

More, jeden z największych przebojów grupy Sisters of Mercy. Pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów niezależnych i top 20 w Anglii. A wcześniej utwór tytułowy z płyty Vision Think. Andrew Eldritch oczywiście w roli głównej, Maggie Reilly gościnnie w chórkach. Teraz przechodzimy do solowych piosenek Maggie Reilly pochodzących z jej debiutanckiego albumu Echoes, rok 1992.

Słuchaliśmy piosenek z debiutanckiego solowego albumu Maggie Reilly Echoes. Płyta ukazała się w roku 1992. Tytuły piosenek Every Time We Touch, Tears in the Rain, Wait i Gaia. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Audycja powoli dobiega końca. Na zakończenie jeszcze Maggie Reilly pojawi się dwukrotnie. Najpierw w piosence z własnej płyty Follow the Midnight Sun, a później fragment albumu zespołu Smokey i utwór Wrong Reason. Udanego weekendu. Dziękuję uprzejmie. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Zawsze wymieniana wśród zestawień polskich płyt wszechczasów.
2: A teraz o tym, jak bez końca wojna i gnie.
1: Nowa Aleksandria. Zagrana na tegorocznym festiwalu przez nieco młodsze pokolenie. Występ ze specjalną dedykacją dla Kasi Stoparczyk.
2: Chciałbym jej zadedykować ten koncert, bo gdyby nie ona, nie byłoby mnie tutaj.
1: Alarmę i goście jako ludzie wschodu grają po swojemu klasyczną płytę Siekiery. Na antenie w niedzielę tuż po 19. Zapraszam, Justyna Grabasz.
3: Maluchy z zaburzeniami odżywiania desperacko chowają zupę do kieszeni.
4: Zaczynamy jesień z Teatrem Polskiego Radia, choć jeszcze latem. Oto pierwsza premiera.
5: Krysia Bednarek. Długa podróż dnia ku drzemce. Reżyseria Daria Kopiec.
3: W razie wątpliwości proszę znaleźć jakiegoś przedszkolaka i poprosić, żeby policzył do 10.
6: Polecam scenę teatralną Trójki Katarzyna Dąbrowska. Gram matkę w tym słuchowisku.
4: Po 19:00 dzisiaj zapraszamy, ale to tylko dla dorosłych.
0: Autopromocja.
7: Minęła 6:00, jest sobota, 19 września, Paweł Turski, dzień dobry. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
8: To cios dla Rosji, Donald Trump podpisał ustawę o sankcjach. W sprawie amerykańskich baz w Polsce jest pełna zgoda, mówił szef MON-u po spotkaniu z prezydentem. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego polskim kandydatem do

0: Kara. Donald Trump podpisał ustawę o sankcjach wobec Rosji nazwaną imieniem zmarłego senatora Lindsey'a Grahama. Prezydent może teraz nałożyć 100% cła na 5 największych odbiorców rosyjskiej ropy i gazu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
1: Ustawa trafiła na biurko prezydenta 2 dni po głosowaniu w Izbie Reprezentantów. Obejmuje sankcjami Władimira Putina, rosyjskich urzędników, oligarchów oraz banki. Uderza także w sektor energetyczny, zbrojeniowy oraz we flotę cieni. Cła dotyczyć mogą przede wszystkim Chin i Indii, największych odbiorców rosyjskiej ropy. Ustawa nie nakłada ich jednak automatycznie na żaden kraj. Decyzja należy do prezydenta, a ten może te sankcje uchylić, jeśli uzasadni to interesem narodowym. Właśnie o tę swobodę Biały Dom zabiegał miesiącami. Trump długo się wahał, uznając sankcje za przeszkodę w negocjacjach z Moskwą. Zgodził się dopiero wtedy, gdy do ustawy dopisano przedłużenie o 5 lat sankcji wobec Iranu. Samo podpisanie ustawy odbyło się bez rozgłosu. Trump zrobił to w zaciszu gabinetu owalnego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Bezpieczeństwo wspólnym mianownikiem po spotkaniu prezydenta i szefa MON-u. W spotkaniu w Pałacu Prezydenckim uczestniczyli też szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Wiesław Kukuła oraz szef Prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Bartosz Grodecki. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że w sprawach amerykańskich baz w Polsce panowała pełna zgoda.
2: Rozmawialiśmy o wszystkich działaniach związanych z naszym sojusznikiem, z Stanami Zjednoczonymi, o bazach amerykańskich, o przygotowaniu, o relacjach wojskowych, o stacjonujących w Polsce amerykańskich wojskach. Tu nie ma różnic zdań. Tu jest wspólny cel, wspólne zadanie, zrobić wszystko, żeby decyzja o ustanowieniu stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce zapadła.
0: Donald Trump ogłosił, że w sprawie amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce dokonuje się znaczący postęp, a jeśli do tego dojdzie, lokalizacja zostanie ogłoszona już wkrótce. Lotnisko w Luksemburgu na krótko przerwało w nocy pracę po wykryciu dronów wykonujących nieuprawnione loty w bezpośrednim sąsiedztwie portu. W komunikacie nie wyjaśniono, skąd pochodziły drony, ani ich charakteru. Uprzedzono jedynie pasażerów, że muszą się liczyć z opóźnieniami rejsów i innymi utrudnieniami. Sytuacja wróciła już do normy. Sejm przyjął ustawę o asystencji osobistej. Osoba z niepełnosprawnością będzie mogła sama wybrać asystenta, a wsparcie będzie przyznawane indywidualnie w wymiarze zależnym od poziomu potrzeby do 240 godzin miesięcznie. Prawo do asystencji będzie przyznawane na okres od roku do 5 lat. Z powodu przedłużających się prac nad ustawą asystencja będzie realizowana dopiero od 2028 roku. Pełnomocniczka rządu do spraw osób niepełnosprawnych Monika Sikora podkreśliła, że nowe regulacje wpłyną na poprawę jakości życia około 100 tysięcy osób z niepełnosprawnościami oraz około 1 miliona członków ich rodzin.
3: Celem jest wsparcie środowiska osób z niepełnosprawnościami, zagwarantowanie im możliwości godnego, niezależnego, samodzielnego, podmiotowego funkcjonowania i o to na pewno będę walczyła. Przed nami jeszcze Senat, więc tam też może się wiele wydarzyć i być może będą jakieś zmiany.
0: Do tej pory usługi asystentów osobistych były realizowane w ramach czasowych, ograniczonych programów. Ojczyzna w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny. Decyzję ogłosił Polski Instytut Sztuki Filmowej, a producentka filmu Ewa Puszczyńska nie kryła radości.
4: Ogromne emocje, głos mi drży, ale bardzo chciałam podziękować komisji za ten wybór, który może nie był oczywisty. W każdym razie bardzo, bardzo dziękuję. Naprawdę się wzruszam. Dziękuję Instytutowi za wsparcie tego filmu. Nie ukrywa mi to, nie jest kłamstwo, że cały świat czekał na tą decyzję. Ja otrzymuję pytania i telefony, czy już, czy już, czy już.
0: Ojczyzna to historia pisarza Thomasa Manna i jego córki wyruszających w podróż po powojennych Niemczech. W grudniu dowiemy się, jakie filmy trafią na krótką oscarową listę, a w styczniu poznamy pełną listę nominacji. Gala wręczenia Oscarów odbędzie się 14 marca.
5: Klimat.
0: 31% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 12 prognozowane są zielone godziny, kiedy zalecane jest zwiększenie zużycia prądu, by wykorzystać energię z OZE. Pogłębia się susza hydrologiczna na południu i wschodzie kraju, a prawie w całej Polsce w lasach mamy zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Wracając do Ojczyzny, czyli filmu Vaterland, który jest polskim kandydatem do Oscara, to co ciekawe, ten film można jeszcze zobaczyć w niemieckich kinach. Byłem w Berlinie, przesiadkę miałem i premiera filmu w Niemczech dopiero odbyła się 3 września, w Polsce to był czerwiec, więc jeżeli ktoś ma niedaleko i

0: zna niemiecki, to zachęcamy oczywiście na udanie się na seans. Piękna letnia sobota przed nami, już przechodząc do pogody. W całej Polsce nie będzie padać. Niemal w całym kraju słońce przykryte będzie tylko nielicznymi chmurami. Temperatura też będzie sprzyjać spacerom i wędrówkom. Będzie bowiem od 19 stopni w Ełku i Szczecinie, przez 21 w Legionowie i Opolu, do aż 23 w Tarnowie.
1: Autopromocja.
2: W tym uniwersum Wiedźmin spotyka Spidermana, chłopaki z Osiedla Swoboda przybijają piątki z Jerzem Jerzym, a w dodatku każdy może zostać superbohaterem. Wystarczy, że przygotuje odpowiedni cosplay, to znaczy kostium. Komiks, przepastny świat gier, wystawa magazynu Produkt, spotkania, rozmowy, wszystko wszędzie teraz. Prosto z 37. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Do usłyszenia dziś. Zaczynamy tuż po 13. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka.
1: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: 7 minut po 6, sobota, piękna pogodowa sobota, taka, że warto się wybrać na wędrówkę.
4: Teraz pieszo.
0: Z podpowiedzią, gdzie można się udać, przychodzi audycja, w której najpierw docierając transportem publicznym, a następnie chodząc, odkrywamy różne miejsca. Olga Szućko, Paweł Turski, dzień dobry. W tym składzie zabierzemy dziś Państwa do miasta, które przez ostatnie 70 lat znacząco zmieniło swój dźwiękowy krajobraz. W mieście tym zmieniała się też architektura. Za sprawą przemysłu, licznych kopalni polskiego złota powstało mnóstwo w tej miejscowości nowych bloków, szkół, przychodni. Powstały one wśród głównych atrakcji miasta. Atrakcji, które przede wszystkim polecali mi, gdy dotarłem na miejsce, mieszkańcy.
5: Klasztor Ojców Dominikanów na Starym Mieście.
6: Zamek Dzikowski.
7: Zamek Dzikowski.
5: Najnowszy dworzec autobusowy, bo kiedyś był jeszcze pradawny.
8: Wisłę, jezioro Tarnobrzeskie.
7: Nad jezioro, tam jest pięknie.
0: Nazwa jeziora nie pozwala już mnie dłużej trzymać Państwa w tajemnicy. Dziś zwiedzać do 7:00 będziemy Tarnobrzeg. Na początek naszego spotkania Armia, której wokalista Tomasz Budzyński urodził się w Tarnobrzegu.

0: Dziś chodzić będziemy ulicami Tarnobrzega. Tak, tak, Tarnobrzega, miasto to poszczycić się może wyjątkową w skali kraju odmianą w dopełniaczu. Dotarłem do tego miasta pociągiem. Pociągi kursują tu znów od lipca i to takie bezpośrednie z Warszawy. Tylko 3 godziny się jedzie. Z dworca, który jest w remoncie, żwawym krokiem mijając zasadzone wzdłuż dróg setki różowych kwiatów, w zaledwie 25 minut można dotrzeć do głównej atrakcji miasta. Jest nią Zamek Tarnowskich. Tadeusz Zych, dyrektor Muzeum Zamek Tarnowskich w Tarnobrzegu, prowadzi nas teraz po tym miejscu, które pochwalić się może nie lada kolekcją dzieł sztuki. Dzień dobry, panie dyrektorze.
1: Witam serdecznie.
2: Jesteśmy na dziedzińcu zamku, bardzo tutaj ładnie, choć wrzesień to tak jakby wszystko kwitło, ale też piękny budynek przed nami, Zamek Tarnowskich. Rodzina Tarnowskich tutaj wzniosła zamek i rezydowała po tym, czy jeszcze jak mieli Tarnów?
1: Po tym, po utracie Tarnowa. Po śmierci największego z Lelwitów, czyli hetmana Jana Amora Tarnowskiego, utracili niestety dla nich Tarnów, dla nas bardzo dobrze, a że mieli od czasów średniowiecza swoje posiadłości, które dzisiaj leżą w obrębie Tarnobrzega, dokupili część terenów i założyli w 1593 roku Tarnobrzeg, który pierwotnie miał się nazywać Nowym Tarnowem. Wtedy oczywiście powstaje nie ten zamek, bo ten zamek, przed którym stoimy, to jest zamek, który został wybudowany niestety po pożarze, który w grudniu 1927 roku strawił prawie doszczętnie ten budynek. I ten, przed którym stoimy, to jest budynek, który został po pożarze w 1930 roku oddany do użytku. Ten wcześniejszy był zbudowany w stylu neogotyku angielskim, a ten jest zbudowany w stylu neobaroku polskiego.
2: I w tej konstrukcji można wiele zobaczyć. Otwieramy drzwi.
1: Wchodzimy do pierwszej sali, która nazywała się poczekalnią.
2: Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak wiele szaf tutaj jest, bo tu się wydaje, że mamy ściany, a tu są same szafy i pawlacze na górze. Jak już poczekałem, to gdzieś mnie zapraszano.
1: To był gabinet hrabiego.
2: Hrabiego oczywiście nie ma, ale tutaj piękne piece widzę, też biurko.
1: Nie do końca bym się zgodził, że hrabiego nie ma, bo jeżeli pan popatrzy na fantastyczny portret Zdzisława Tarnowskiego malowany przez Jacka Malczewskiego. Portret ogromnych rozmiarów. I widać, że Zdzisław Tarnowski, że on tu jest obecny, nawet jeżeli nie fizycznie, to duchem. I chcę zwrócić uwagę na dwa elementy. To jest to biurko. To jest oryginalne biurko księcia Józefa Poniatowskiego. I druga niezwykła postać, szczególnie dla warszawiaków, niesamowicie ważna, to jest portret Marii Szczetrzyńskich-Tarnowskiej. To jest ta osoba, która w czasie Powstania Warszawskiego najpierw negocjowała wyprowadzenie 20 tysięcy cywilów, a potem z von den Bachem negocjowała zakończenie powstania. Idziemy dalej do miejsca niesamowicie ważnego. Tym miejscem dla Tarnowskich była kaplica zamkowa. Na ołtarzu znajduje się dzieło przedstawiające Chrystusa i świętego Jana jako dzieci. Tutaj pierwotnie znajdował się obraz Matki Boskiej Dzikowskiej.
2: Jesteśmy chyba w bibliotece teraz, bo mnóstwo szaf i wielki księgozbiór i to takich bardzo starych ksiąg wokół nas.
1: Proszę sobie wyobrazić, że tutaj w Dzikowie do 1939 roku mieliśmy rękopis pana Tadeusza. Tu był rękopis Balladyny, to były statuty wiślickie, najstarszy odpis kroniki Kadłubka.
2: Kolejne jakieś ciężkie drzwi przed nami.
1: Ciężkie drzwi i przechodzimy do sypialni połączonej z łazienką. Tu nad łóżkiem mamy oryginalnego Guercina, fantastycznego włoskiego malarza.
2: Duży ten zbiór, jeszcze jest tak duży ten zbiór, że można niektórych obrazów nie zauważyć, bo wchodzimy do kolejnego pomieszczenia i państwo obrazy mają nad drzwiami cztery małe na przykład.
1: Tak, tu obrazy wiszą wszędzie. Jesteśmy w pomieszczeniu, które ja nazwałem kossakówką, bo mamy największy na Podkarpaciu zbiór dzieł wymalowanych przez trzy pokolenia.

0: Leniak.
1: To się sufit bardzo podniósł. Domyślam się, że to jest sala balowa już w takim razie, jeżeli się zrobiła i taka akustyka, i tyle światła, i tak wysokie okna.
0: Tę salę nazywano salą wielką, z potężnymi oknami, z widokiem na park w stylu angielskim. Pomiędzy drzewami widnieją nam zarysy Sandomierza. Te białe budowle to jest już Sandomierz. I tutaj w tej sali są prezentowani wszyscy najważniejsi leliwici.
1: Portrety sarmackie jak z podręczników. O matko, ile tutaj jest obrazów, jak pięknie to wszystko jest wyeksponowane.
0: Tutaj mamy pokój czerwony, a w zasadzie można by go nazwać pokojem holenderskim, bo tu pokazujemy malarstwo holenderskie. Mamy potężny portret Marii van Dijk'a. Mamy tutaj młodzieńczy portret Rembrandta.
1: Na długości 3 metrów jest 15 obrazów.
0: 15 obrazów autorów, którzy występują we wszystkich najważniejszych muzeach. Wchodzimy do pokoju myśliwskiego, odtworzonego prawie 1:1, tak jak on był przed wojną. Tutaj pomoc lokalnych myśliwych, którzy podarowali nam sporo swoich trofeów.
1: Sporo, matko, ile tu tego jest? Setka może być łącznie.
0: Ale najcenniejsze i wśród odwiedzających to jest wcale nie Rembrandt, wcale nie Van Dijk, a ten miś.
1: On jest jak żywy.
0: No właśnie, strzelony przez Zdzisława Tarnowskiego, stojący na dwóch nogach, wyciągających przednie dwie łapy do nas, uśmiechający się. Ale rzeczywiście pokój myśliwski robi wrażenie. Jesteśmy w sali, gdzie prezentujemy malarstwo europejskie XVII-XVIII wieku. Tutaj mamy, rzucę nazwiskami, przepraszam za kolokwializm, Veronese, bracia Caracci, Salvatore Rosa, Francesco Albani, Piotr Norblin. I wchodzimy do sali, która jest zwieńczeniem malarstwa, bo jesteśmy w gabinecie miniatur. Miniatury dzikowskie przed wojną były uważane za jedne z najpiękniejszych i najlepszych w Polsce. My dzisiaj mamy zbiór ponad 80 miniatur ze zbioru, który przed wojną liczył 200. To są niezwykłe miniatury, bo to są miniatury w większości malowane przez Wincentego Lezera. Prawie wszystkie są malowane na płytkach z kości słoniowej. Wszystkie mają oryginalne oprawy z epoki. Ale mamy również miniaturę Jana Matejki. Proszę popatrzeć w tej gablocie. To, jak trudna była sztuka miniatur, świadczy to porównanie między Matejką, który przecież świetnym malarzem był, ale nie był miniaturzystą. To, co zrobił, to jest mały obrazek, ale proszę popatrzeć na prawdziwego miniaturzystę Lezera, który potrafił niczym fotograf wydobyć wszystko z ludzkiej twarzy.
1: Wielkie zbiory i zbiory, obok których nie da się przejść obojętnie, więc Państwa oczywiście zachęcamy do odwiedzenia Zamku Tarnowskich w Tarnobrzegu. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Z okien Zamku Dzikowskich widać Sandomierz. Sandomierz, do którego za sprawą serialu Ojciec Mateusz przyjeżdżają dziennie tysiące turystów. Nie docierają oni tak licznie, niestety, do leżącego zaledwie 15 kilometrów na południe Tarnobrzega. Magia szklanego ekranu potrafi zrobić swoje. Nie ma chyba sensu z tym walczyć. Lepiej wyciągać wnioski, może knuć intrygi.
3: Nadchodzi tu czas dobrej zmiany. Więc hieny niech zmienią się też, bo ja dość ambitne mam plany i dla was też miejsce w nich jest. Lada dzień będzie pucz tysiąclecia. Dam znak i zrobicie tu dym. Szczegóły mam wszystkie gotowe i bliskie są dni, gdy po latach gnębienia przez brata to mnie w majestacie hołd razem oddacie, bo wart jestem tronu jak nikt. Tak mam kły i na władzę mam smak, dam wam znak. Dam wam znak.

Skaza, znaczy ojciec Mateusz, wróć. Artur Żmijewski, grający sandomierskiego ojca Mateusza w Trójce, w audycji Teraz Pieszo, w której dziś zwiedzamy Tarnobrzeg. Taką to intrygę uknąłem. Mogą się z niej jeszcze państwo teraz śmiać, ale jak powiem, że większość scen serialu Ojciec Mateusz nie jest skręconych w Sandomierzu, lecz pod Warszawą, to może mając w planach wyjazd na południe, wybiorą państwo nie Sandomierz, lecz Tarnobrzeg.

0: Szczególnie, że ten Tarnobrzeg to nie jest byle jakie miejsce. To tutaj znajdują się ogromne złoża złota, polskiego złota, czyli siarki. Wszystkiego o tym pierwiastku chemicznym, o jego wydobyciu można się dowiedzieć odwiedzając Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego w Tarnobrzegu. Kierownikiem tej instytucji jest Beata Kotasiak-Wójcik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jesteśmy na samym początku.

0: W dawnych czasach do produkcji prochu czarnego, do garbowania skór, bielenia płócien, a także sporządzania leków do leczenia chorób dermatologicznych.
1: Sfoszowice kiedy zamknięto?
0: W latach 80. XIX wieku. Były jeszcze inne kopalnie, które siarkę wydobywały, na przykład kopalnia w Pszowie na Śląsku, w Posądzy, w Czarkowach, ale ostatecznie zakończono wydobycie w roku 1921 i nie wydobywano siarki aż do lat 50. XX wieku, czyli do momentu odkrycia siarki tu w okolicach Tarnobrzega.
1: To przez 30 lat nikt nie wydobywał siarki w Polsce, bo nie było na nią zapotrzebowania? Jak to wyglądało?
0: Zapotrzebowanie było jak najbardziej, z tym, że sprowadzano wtedy siarkę z Sycylii, a także wydobywano piryty w Górach Świętokrzyskich, z których produkowano kwas siarkowy.
1: Dlaczego w takim razie początek lat 50. to jest decyzja o wydobywaniu siarki właśnie w Tarnobrzegu? Co się takiego wydarzyło? Nagle byliśmy odcięci od dostaw z Sycylii. No można łatwo się domyślić, że jednak tak.
0: Tak, oczywiście. Z tym, że nie było takiego pomysłu, żeby siarkę wydobywać w tych latach 50., tylko raczej szukano ropy naftowej i gazu ziemnego. Taką grupą poszukiwawczą geologiczną kierował inżynier Stanisław Pawłowski, który przypadkowo znalazł tę siarkę. Stanisław Pawłowski odkrył te złoża siarki konkretnie 28 września 1953 roku. Już w roku następnym podjęto decyzję o budowie kopalni siarki Tarnobrzeg.
1: Czy to było tak, jak tutaj widać na makiecie, że jak już udało się zabrać to, co niepotrzebne, to docierało się do kamienia siarki o długości kilkuset metrów i można było po prostu go wydobyć, pokruszyć i wywieźć?
0: Kruszono materiałami wybuchowymi, a także zrywospycharkami.
1: Domyślam się, że w takim razie te kopalnie, które były w okolicach Tarnobrzega, to były takie matki żywicielki. Tutaj mnóstwo osób przyjechało, tak jak chodziłem po mieście, widzę infrastrukturę i budynki, które były wznoszone konsekwentnie wraz z rozwojem kopalni.
0: To były główne zakłady miasta i dzięki kopalniom i zakładom przetwórczym siarki Siarkopol zostało miasto Tarnobrzeg rozbudowane. Kiedy inżynier Stanisław Pawłowski odkrył złoża siarki, to w Tarnobrzegu mieszkało 3,5 tysiąca mieszkańców. Nie było takiej miejskiej infrastruktury w postaci kanalizacji, wodociągu. Natomiast kiedy już przedsiębiorstwo powstało, była potrzeba zbudowania osiedla. I tu budowano pierwsze nowoczesne osiedle.
1: Co takiego dawała ta siarka, że warto było inwestować w stworzenie miasta modelowego?
0: Produkowano z tej siarki nawozy sztuczne, środki ochrony roślin. Była potrzebna do produkcji wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych, plastików, komponentów budowlanych, a ponadto w ogromnej ilości była sprzedawana za granicę.
1: Co się takiego stało, że te kopalnie pozamykano? Dlaczego nagle ta siarka, która chyba dalej jest tutaj pod miastem?
0: Siarki tu są nieprzebrane. Miliony. Z tym, że wydobycie siarki metodą odkrywkową, ono się nie opłacało. Na całym świecie zaczęto myśleć o ekologii. Kanadyjczycy opatentowali metodę pozyskiwania siarki z odsiarczania ropy naftowej i gazu ziemnego. I ta siarka była bardzo, bardzo tania. I niewiele krajów tę siarkę naszą kupowało. Także no niestety, ale trzeba było to kopalnictwo siarki zamknąć. Przede wszystkim już w 1992 roku zamknięto kopalnię Machów, ogromną kopalnię odkrywkową. Nie można było tej kopalni zostawić. Należało coś zrobić z tym wyrobiskiem. Tam było kilkaset hektarów odsłoniętej rudy siarkowej. Pozyskano ogromne pieniądze od Skarbu Państwa po to, żeby założyć izolację. Brzegi tej kopalni zostały wyprofilowane na Nieckę i zalano to wodą z Wisły. W ten sposób powstał zalew nazwany Jeziorem Tarnobrzeskim. Tam są ponad 2 kilometry plaż, są bezpieczne zejścia do wody, parkingi, oświetlenie, droga i można sobie tam bardzo spokojnie wypoczywać.
1: Wizja ta przyrodnicza jest o wiele bardziej przyjemna, choć jak ktoś chce zdobyć więcej wiedzy dotyczącej siarki, to tutaj zapraszamy do muzeum, bo tych rzeczy jest mnóstwo. Widzę i różne stroje, i różne makiety, czy schematy technologii otworowej eksploatacji siarki z zamkniętym obiegiem wody złożonej w kopalni siarki Ziórko. To już dla ekspertów, którzy naprawdę chcą wejść w ten temat. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: Siarka dziś nadal jest ważna w Tarnobrzegu. Siarkopol, znany niegdyś w całym kraju, wciąż działa, zajmuje się przetwórstwem siarki oraz produkcją nawozów. Nadal można więc mówić oraz słuchać piosenek o tym, że Tarnobrzeg jest złoty.

0: Rzeczywiście ta siarka jest złota. Nawet produkowano z niej medale. Problem polega na tym, że te medale nie są zbyt trwałe, więc nawet przenosząc je z miejsca na miejsce, trzeba bardzo uważać. W Muzeum Siarki widziałem taki medal i on już był delikatnie pęknięty, więc orderów z siarki raczej nie produkujemy, ale nawozy z siarki jak najbardziej. Złota piosenka w wykonaniu zespołu kabaretowego Tapima z Tarnobrzega nam towarzyszyła z 1968 roku w Trójce o 6:28. 40-tysięczne miasto, które dziś zwiedzamy chodząc, pochwalić się może niesamowitą przyrodą i to nie tylko tą, którą można podziwiać spacerując nad płynącą wzdłuż miejscowości Wisłą. O tym, co warto zobaczyć, gdzie warto się wybrać na spacer, można się dowiedzieć odwiedzając Regionalne Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 Tarnobrzeska, Dolina Wisły w Tarnobrzegu. Kierownikiem tego centrum jest Konrad Niedźwiedź. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jakie tu są perełki w okolicy i w samym Tarnobrzegu? Jak myślę Tarnobrzeg, to Jezioro Tarnobrzeskie, jest oczywiście Wisła, nad którą leży Tarnobrzeg. Są też piękne lasy. Może coś jeszcze?
1: Jeżeli chodzi o te perełki przyrodnicze, jest tutaj sporo. Zaczynając od samego miasta Tarnobrzega, Tarnobrzeska Dolina Wisły, czyli obszar Natura 2000. Też sam Tarnobrzeg, do niedawna kojarzony z przemysłem siarkowym, i został nam duży otwór w ziemi, który był sukcesywnie czystą wodą zalewany. No i w tym momencie mamy jezioro Tarnobrzeskie. Jest nieopodal właśnie Tarnobrzeskiej Doliny Wisły. To jest tak zwane miejsce stopover dla gatunków migrujących. Wisła jest korytarzem ekologicznym, więc tutaj nad jeziorem się te gatunki zatrzymują. Też dalej w granicach administracyjnych lasy zwierzyniec, lasy jasień. Dalej, wychodząc poza granice miasta Tarnobrzega, mamy inny obszar Natury 2000, czyli Puszcza Sandomierska, czyli rozległe lasy. Staramy się o nich edukować i promować.
2: Można się dużo nauczyć o przyrodzie właśnie tutejszej u Państwa w centrum. Mamy tutaj chociażby mnóstwo akwariów.
1: Trzy potężne akwaria właśnie z rybami wiślanymi głównie. Amury, wzdręgi, karasie, liny, szczupaki, okonie. To są nasze wiślane ryby i można je u nas zobaczyć.
2: Wisła to nie tylko woda, to też to, co jest wokół. Jesteśmy w kolejnej sali, gdzie już tutaj całość przekrojowo można zobaczyć tego, jak wygląda ta Dolina Wisły.
1: Tak, to jest ciąg dalszy tej, nazwijmy to, miniaturki wiślanej, którą można zobaczyć w murach, ale ja też jak najbardziej zachęcam do spacerów po wale, pomiędzy walu wiślanym. Ale tutaj faktycznie mamy przekrojowo od tych najciekawszych elementów, czyli samego nurtu wiślanego, ale też ta Wisła w wielu miejscach odcięła się od głównego nurtu, tworząc starorzecza, które są enklawą gatunków wodno-błotnych. Do tego mamy łachy wiślane. Na nich mamy na przykład sieweczkę, mamy tracza nurogęsia, mamy migrują bieliki. Dalej, za łachami wiślanymi, zbiorowiska łąkowe, przebogate, obfitujące w owady, obfitujące małe ssaki. No i idziemy już bardziej w kierunku zbiorowisk leśnych czy zaroślowych, takie jak olsy i łęgi wiślane. Finalnie dochodzimy do gęstej Puszczy Sandomierskiej, którą już mamy nieco dalej, z okazałymi drzewami, z pomnikami przyrody. Mamy tu przykład nawet wadery, można zobaczyć. Oczywiście wszystkie te zwierzęta, które tu posiadamy, one pochodzą jak najbardziej zostały pozyskane w sposób etyczny.
2: To jeszcze nie wybrzmiało. Dlaczego ta Dolina Wisły w okolicach Tarnobrzega jest tak wartościowa?

0: Częstochowa. Tutaj to międzywale jest szerokie. Potrafi dochodzić do 1 kilometra szerokości. Są tutaj eutroficzne zbiorniki wodne. Eutroficzne, czyli bogate w składniki mineralne. A tam, gdzie woda, tam życie. Samo koryto rzeki też obfituje w zbiorowiska, między innymi łąki selernicowe. Mamy tutaj siedliska, które sprzyjają bytowaniu podlegających ochronie gatunków zwierząt, też i ptaków.
1: Przeszliśmy, można powiedzieć, całą makietę, gdzie można zobaczyć, jak się zmienia ta przyroda. Im bardziej oddalamy się od Wisły, ale nie tylko to można u Państwa zobaczyć. Także tutaj widzę kolekcję motyli, jaja, można też poszukać odgłosu lasu, który mnie codziennie budzi, czy ptaków. Bardzo fajne Państwo tutaj mają plansze, w których można ponaciskać różne guziczki i się dowiemy, jak to brzmi, kto nas budzi. Ale jeszcze jest jedna sala, z tego co wiem, gdzie Państwo dzięki współczesnemu przemysłowi, który miał miejsce w wydobyciu w Tarnobrzegu, mają Państwo bardzo ciekawe elementy. To są takie długie elementy, szare, tak 50 centymetrów mają.
0: Sądzę, że nawet więcej niż 50, ale nie będę się mierzył. To są kości mamuta. Te kości pochodzą z okolicznej kopalni w Piasecznie. Także zapraszam też do odwiedzin i do małej rekonstrukcji, bo mamy planszę wskazującą, z których części ciała mamuta te poszczególne elementy pochodzą.
1: Optymistycznie 1/3 mamuta Państwo mają. Trzeba znaleźć jeszcze 2/3 albo się dogadać z innymi kopalniami albo
0: takie
1: z innymi.
0: Takie można poskładać.
1: Tak, tak. No to przecież wiadomo, jak to powstawało w różnych muzeach w Londynie czy innych. To właśnie w ten sposób się zbiera czasami kawałek po kawałku i się dodrukowuje tych brakujących części. Dużo Państwo mają tutaj ciekawych przyrodniczo terenów. Oczywiście zachęcamy do odwiedzenia i Tarnobrzega, jak i okolic. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie. Zapraszam do Tarnobrzega, do Muzeum Przyrodniczego, do Centrum Natury 2000.
2: Kości mamuta są bardzo ciekawe. Wiem, co mówię. Widziałem, są o wiele bardziej okazałe od tych przereklamowanych, moim zdaniem, szczątków, które można zobaczyć na stacji metra Płocka w Warszawie. Nie oszukujmy się jednak, główną atrakcją przyrodniczą miasta, mimo moich wszelkich starań, i tak będzie słynące z krystalicznie czystej wody jezioro Tarnobrzeskie. Akwen ten powstał w wyniku na początku działalności, a następnie zakończenia wydobycia przez Siarkopol. Siarkopol, który dziś nie oferuje już tak wielu miejsc pracy w Tarnobrzegu jak niegdyś, bezpowrotnie zmienił miasto, miał też wpływ na to, jak wyglądały ulice miejscowości oraz na to, co się na nich działo.

0: Parol, rapujący o swoim rodzinnym Tarnobrzegu w audycji Teraz Spieszo w programie trzecim Polskiego Radia o 6.37. Siarkopol zmienił Tarnobrzeg w największym stopniu. Firma ta powstała w wyniku zapotrzebowania na siarkę bloku wschodniego. Gdyby nie II wojna światowa, Tarnobrzeg i tak zostałby zindustrializowany. Miasto zmienić miał centralny okręg przemysłowy. Według ambitnego planu Polski międzywojennej w Tarnobrzegu miały powstać zakłady metalurgiczne oraz najprawdopodobniej rafineria. Tajemnice związane z tymi zakładami skrywa na pierwszy rzut oka niepozorny, zwykły las, las zwierzyniecki. Na spacer jego ścieżkami, z których licznie korzystają piesi i rowerzyści, wybierzemy się teraz z Januszem Wyprzęciem, prezesem Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć.
2: Jesteśmy w lesie, ale nie byle jakim lesie. Nie szlibyśmy do zwykłego lasu w Tarnobrzegu. To jest las skrywający wiele tajemnic.
1: Jest to faktycznie las niezwykły. Ten las w historii Tarnobrzega był tak naprawdę od zawsze. Jest to pozostałość po dawnej Puszczy Sandomierskiej. Później stał się własnością rodziny Tarnowskich. Są zakątki, w których dzika przyroda tutaj naprawdę bardzo dobrze sobie radzi. Znajdziemy tutaj piękne pomniki przyrody, bo mamy ich tutaj prawie 160 sztuk. Ptaków mamy kilkadziesiąt gatunków. Dzięki temu starodrzewowi ta różnorodność jest pokaźna. Ale są też tajemnice historyczne, bo nasz spacer zakończy się nad kręgami betonowymi, nad zbiornikami, ale będziemy też mijać taką ciekawą postać świętego Onufrego. Doszliśmy do pięknego modrzewia, który jest pomnikiem przyrody. Przyznaj, że robi wrażenie.
2: Bardzo wysoki jest, potężny.
1: I to są takie perełki w naszym lesie. Powoli docieramy do kapliczki świętego Onufrego.
2: Jest zadbana ta kapliczka, płot taki miętowy, można spokojnie sobie usiąść. Kwiatki, pięknie też drzewa rosną przed tą kapliczką.
1: Ta kapliczka zmieniła lokalizację, bo jej pierwotne miejsce to było w głębi lasu. Niestety ząb czasu tak skutecznie ją nadgryzł, że po prostu się rozpadła, a sama kaplica została wybudowana przy bardziej atrakcyjnym ciągu komunikacyjnym, więcej osób może tutaj zobaczyć. I sam Onufry jest bez bezpieczniejszy, bo jednak historia z tą figurką była dosyć burzliwa, bo kilka razy była niszczona, a odkąd jest w tym miejscu, jest bardziej spokojny. Podejdźmy pod samego Onufrego, zobaczmy jak on wygląda, bo to jest postać ciekawa. Jest to pustelnik, zwróć uwagę na jego odzianie. Bardzo skąpe.
2: Dobrze, że ma długą brodę i liść mi się przykrył.
1: Taka jest właśnie tutaj postać Onufrego.
2: Tutaj się dało przynajmniej tę kapliczkę przenieść, dzięki czemu ona jest bezpieczniejsza. Tych innych elementów się już nie dałoby przenieść.
1: Zmierzamy do nich. Trzeba się rozglądać. Trzeba dobrze obserwować, jak jest oznakowana ścieżka na drzewach. No i widzisz, iż skręcamy w prawo, jakbyśmy poszli prosto, to
2: no byśmy nie dotarli.
1: No, jest to oznakowanie.
2: Czyli to jest taki biały kwadrat z
1: przekątną linią.
2: Czerwoną przekątną linią i no tej trasy trzeba się pilnować.
1: Leśną, wręcz dziką ścieżkę, która wije się niczym wąż między tymi pięknymi starymi drzewami.
2: Ja się domyślam w takim razie, że one specjalnie zostały tak ukryte, żeby nie było łatwo ich znaleźć.
1: Oczywiście, taki był zamysł w czasach tworzenia centralnego okręgu przemysłowego. Taka infrastruktura, jaka tutaj miała powstać, musiała być skutecznie chroniona. Inżynierowie, którzy projektowali te zbiorniki, z pewnością przewidywali, że Luftwaffe będzie monitorować obiekty i pod okapem dużych drzew będzie to miejsce bezpieczne. Co ciekawe, zachowały się zdjęcia z czasów budowy. Nie używano żadnych koparek i ciężkiego sprzętu. Praca ludzkich rąk tworzyła to niezwykłe miejsce, które przez wiele lat było owiane tajemnicą. I dzięki tarnobrzeskim regionalistom udało się odszukać historię. Dlatego już wiemy, że te zbiorniki to miała być baza na spirytus przemysłowy, w którym miały się gromadzić miliony.

0: miliony litrów spirytusu. To miał być oczywiście spirytus przemysłowy, prawdopodobnie do wzbogacania paliwa lotniczego. I zobacz, byśmy przeszli, a tutaj tuż za górką ogromny zbiornik.
1: To nawet na poziomie gruntu jest schowany.
0: Tak, tak to jest zrobione, że prawie są wkopane w ziemię. Wejdźmy sobie na ten wzgórek. I to jest jeden z 8 istniejących konstrukcji, które oczywiście nie zostały ukończone, bo początkowe prace rozpoczęły się w 1938, a wiemy, że w 1939 już wybuchła II wojna światowa. Prace zostały wstrzymane i już nigdy nie ukończone.
1: Ale jakże to jest dobra konstrukcja, bo prawie 90 lat później ta budowla się trzyma. Oczywiście jest na niej graffiti, ale ona nie przecieka, bo widzę, że deszcz, który tutaj spada, to on tam sobie jakoś mieszka.
0: Jest woda oczywiście. To była konstrukcja żelbetowa. Środek był wykańczany blachą miedzianą, nitowany, i to miały być takie wielkie kadzie, na których miały być jeszcze pokrywy. Blachy nie zachowały się, znalazły swoich amatorów, ale konstrukcja żelbetowa pozostała praktycznie nienaruszona, bo sam mur tej konstrukcji to jest 3, w niektórych miejscach 4-metrowy, więc to jest taka potężna, można powiedzieć, fosa, w której jest woda. Co ciekawe, nawet życie się tam rozwinęło. W niektórych zbiornikach są ryby. Oczywiście te ryby ktoś tam przyniósł i karasie, które tam dosyć dobrze się czują, rozmnażają się i wiemy, że sobie tam mieszkają. Pojawiają się tam czasami zaskrońce, czasami ptaki zlatują, kaczki. Jako baza wodopojowa to jest dobre miejsce.
1: Bardzo ciekawy to jest las. Nie tylko by obserwować przyrodę, słuchać ptaków, wypoczywać, lecz także dla miłośników historii, którzy interesują się szczególnie dwudziestoleciem międzywojennym, bo jednak wytwórnia miała być jedną z 3 najważniejszych inwestycji Centralnego Okręgu Przemysłowego.
0: Dokładnie tak.
1: Bardzo ci dziękuję i zapraszamy oczywiście do lasu.
0: Oczywiście, zapraszamy.
2: Na trójkowym zegarze jest 6:42 i teraz posłuchamy utworu po chińsku o ping-pongu, tenisie stołowym. Co taki wybór muzyczny ma wspólnego z Tarnobrzegiem? Bardzo dużo. Tarnobrzeżanie na pewno już się domyślają.

Słuchaliśmy chińskiego utworu o tym, że dopóki piłka nie dotknie podłogi, punkt jest do zdobycia, bo Tarnobrzeg to europejska stolica tenisa stołowego, który jest zdominowany na rynku światowym przez Chinki i Chińczyków. To w Tarnobrzegu w 1980

0: 1997 roku został założony klub tenisa stołowego Enea Siarkopol Tarnobrzeg. Klub ten wygrał, uwaga, 5 razy Ligę Mistrzyń Pań oraz 33 razy, tak, tak, 33 razy sięgał po tytuł drużynowego mistrza Polski. Od 1987 roku nieprzerwanie trenerem klubu jest Zbigniew Nęcek. Z panem Zbigniewem umówiłem się na terenie tarnobrzeskiej hali sportowej.
1: Witam serdecznie.
2: Weszliśmy do środka i już od razu pierwsze, co rzuca się w oczy, to jest ściana z pucharami.
1: Tak, to też była pewna taka idea, że jak kiedyś będę wyjeżdżał, to chciałbym zostawić to mieszkańcom Tarnobrzega, władzą na pamiątkę. To już jest 40 sezon mojej pracy, także jest tego sporo. Natomiast to jest przede wszystkim wysiłek wszystkich dziewczyn, działaczy, przyjaciół, którzy pomagali mi.
2: Pan tak powiedział, że kiedyś będę wyjeżdżał z Tarnobrzega. 40 lat pan tutaj jest. Pan chyba stąd nie wyjedzie.
1: Nie, no muszę już brać pod uwagę, bo trzeba skromnie zmierzyć się z biologią, z PESEL-em. Natomiast na razie jeszcze nie czuję się wypalony i chciałbym jeszcze popracować, zwłaszcza, że mam w drużynie naprawdę świetne zawodniczki.
2: Żeby te puchary mogły się tutaj pojawić, to gdzieś na początku... Do tego, co siedzi u pana w głowie, to jeszcze dojdziemy, ale gdzieś trzeba trenować. Gdzie się tutaj trenuje?
1: No, za chwileczkę zaproszę pana na tą salę, gdzie wykluwały się sukcesy.
2: Jest taka niepozorna salka.
1: Tak, bo to jest hala widowiskowo-sportowa i kilka dyscyplin sportu korzysta z niej, z młodzieżą szkolną również. Tutaj swój pierwszy trening miała Kinga Stefańska, później Licien. Natalia Bajor, z którą byłem na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu 2024 roku. 9. miejsce to był bardzo duży sukces.
2: Tak, bo wiemy, że ten sport zdominowany jest jednak przez Azję. Tak sobie patrzę na te sale. Nie są to takie warunki, jak już wiem, że to jest klub, który zdobywał 5-krotnie Ligę Mistrzyń. To sufit jest dość nisko, to w ping-pongu chyba zbytnio nie przeszkadza, ale też jest pod ukosem. Tutaj ledwo się mieszczą 4 stoły.
1: Powiem tak, hala nie wygrywa, wygrywają zawodniczki. Zresztą ja jestem tej daty trenerem, że czasami uważam, że za dobre warunki, stworzenie klatki złotej, to nie do końca się sprawdza. Natomiast najważniejsze to były zawsze dla mnie cechy indywidualne zawodniczek, ich charakter, ich zamiłowanie do tej trudnej dyscypliny. Czasami w trudniejszych warunkach lepiej się można przygotować do zawodów.
2: Domyślam się, że pan też jako prezes gdzieś ma swój gabinet z najnowszym pucharem.
1: Jeszcze stosunkowo ciepły, bo ten puchar zdobyliśmy 24 maja. 2 tygodnie później zdobyliśmy 33. tytuł drużynowego mistrza Polski. Zapraszam serdecznie. I są tu te medale.
2: Przed nami puchary. Tutaj można się pomylić. Ten wyższy puchar i większy to jest puchar za mistrzostwo Polski, a ten europejski to jest taki niepozorny. Ale pana historia z tym klubem to jest 40 lat. Co pana tutaj sprowadziło do Tarnobrzega?
1: Jestem absolwentem Politechniki Krakowskiej. Jestem inżynierem i chciałem być bardzo dobrym inżynierem. Ale przez 4 lata pracowałem w 3 miejscach i stwierdziłem, że to nie to. A ponieważ miałem pasję sportową, nie byłem żadnym wielkim zawodnikiem, ale grałem w tenisa stołowego, to zmieniłem kierunek. Skończyłem 2. uczelnię, to była Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku, specjalność trener tenisa stołowego 2. klasy. Ale też szukałem miejsca, gdzie mogę zrealizować swoje plany. Nie ukrywam, że, bo jestem z Krakowa, że ja to chciałem zrobić w Krakowie, tylko nie za bardzo trafiłem na zrozumienie osób, które w ten sposób podchodziły do mnie, że młody trener, że to są nierealne sprawy typu Mistrzostwo Polski, Puchary Europejskie, Igrzyska Olimpijskie, bo ja taki program chciałem zrealizować i akurat z analizy sytuacji przez mojego trenera, pana Mariana Koryzmy z Krakowa, poszukaliśmy miejsca w Polsce, gdzie mogę realizować swój plan. I takie miejsce wydawało nam się realne, to jest Tarnobrzeg. Przyjechaliśmy tutaj i dopiero za 3. rozmowę podjęliśmy decyzję, że rozpoczynamy współpracę. Chodziło generalnie o to, że ja przyjechałem z gotowym programem. Program 5-letni.
2: 39 lat. 5 pucharów Ligi Mistrzyń. Co pana tak trzyma tak naprawdę w tym tenisie stołowym? Bronienie tytułów?
1: Nie. Jestem spełnionym trenerem, ale mam przyjaciół po prostu w Europie, w świecie, w Tarnobrzegu i myślę, że my już w tej momencie się bawimy tym, co robimy. To jest moje życie, ten tenis stołowy. I dopóki zdrowie pozwoli, to i dopóki poradzę sobie ekonomicznie, bo to nie jest łatwa sprawa, to będę funkcjonował. Ale odpowiedź jest dla przyjaciół, bo jesteśmy jak rodzina, jeżeli chodzi o ten zespół.
2: Ja nie uprzedzałem, ale tak, jak widzę piłki, widzę stoły. Ma pan jakieś 2 paletki na pewno?
1: Pewnie.
2: To jest szansa, żeby mnie pan czegoś poduczył?
1: Zawsze i wszędzie. Rakietki już mamy.
2: Przyniósł pan teraz cały koszyk z piłkami.
1: Najważniejszym ćwiczeniem

0: W tenisie stołowego to jest ćwiczenie na wiele piłek, multiballs. Bo bardzo ważna w tenisie stołowym jest technika. Aby doskonalić technikę, to trzeba iść w powtarzalność.
1: Bierzemy rakietki i czy ja w ogóle dobrze trzymam rakietę?
0: No nie.
1: No, wiedziałem, że coś jest nie tak.
0: To jest taki klasyczny ukryt europejski, który pan w tym momencie widzi. Kwestia jest tego, że
1: czyli
0: indywidualnej
1: palec wskazujący
0: cechy.
1: Po
0: tak, tak. Zdecydowanie musi być tutaj, bo to jest wtedy więcej możliwości manualnych, jeżeli chodzi o wykorzystanie parametrów rakietki.
1: Propozycje, jesteśmy w trójce, to co? Do trzech zagramy.
0: Może inaczej. Nie rywalizujmy, ale spróbujmy, aby jak najwięcej tych piłek latało nad tą naszą siateczką. Im więcej powtórzeń, tym większy sukces. Z tej strony to jest forehand, z tej strony backhand. Backhand jest łatwiejszy, forehand jest trudniejszy. Ustawienie na nogach, technika to jest absolutnie najważniejsze. A na końcu dopiero jest trening piłeczko, jeszcze dalej jest wynik. Nie. To jest układ forehandowy.
1: Czyli z drugą stroną.
0: Proszę się tak ustawić. Tu na środku.
1: Okej. Okay. Tak to się w ogóle nie gra w szkole.
0: Jedyne, co mogę poradzić, to proszę nie czekać na piłeczkę, tylko iść na spotkanie.
1: Podejść.
0: Tak. I troszkę ma pan tutaj ten łokieć za wysoko.
1: Panie Zbigniewie, trochę pograliśmy. Ma pan dobre oko trenerskie, mógłby mnie pan wyszkolić. Ale wydaje mi się, że jestem po pierwsze A za stary, B nie wiem, czy da się to pogodzić z pracą w radiu.
0: Przede wszystkim nie zgadzam się, że jest pan za stary. Dlatego, że to jest dyscyplina dla każdego wieku. To jest kwestia tylko, czego się od siebie oczekuje. Ja uważam, że to jest kapitalna dyscyplina dla każdego wieku, dla zdrowia. I to jest łatwe do zorganizowania. To jest kwestia tylko motywacji.
1: To brzmi tak dyplomatycznie, jakbym za grosz nie miał talentu, ale przyjmuję.
0: Nie, uważam, że jak na pierwszy trening, to jeżeli to było pierwsze pana w życiu uderzenie z forehandu, to naprawdę jest nieźle, panie redaktorze.
1: Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego, panie Zbigniewie.
0: Dziękuję za miłą, nietypową, ale bardzo sympatyczną rozmowę.
2: Nietypową, bo zwykle dziennikarze z panem Zbigniewem Nęckiem rozmawiają o sporcie, o tenisie stołowym, a nie uczą się forehandu. Grzechem byłoby jednak nie poproszenie o krótką lekcję gry. O następną prosić nie będę, zainwestuję w robota wyrzucającego piłki, taki dość dobry, wraz z siatką ograniczającą do minimum konieczność zbierania piłek z ziemi, kosztuje 800 zł. Dla zdrowia warto zainwestować, a także po to, by sformułowanie ping-pong nie było nam tylko znane jako zwrot określający międzyludzkie relacje. To będzie...

Ola Nowak i ping-pong w programie trzecim. Ola śpiewała o tym, że trzeba by było wyjść. No i ja też będę musiał wyjść, bo patrzę na zegar i za 4 minuty będzie 7. O 7 w studiu pojawić ma się Tomek Żonda, który będzie robił sobotę. Zanim jednak to można zrobić coś innego. Państwo mogą napisać do mnie maila, zasugerować i podpowiedzieć mi, jakie to miasto powinienem odwiedzić, zwiedzając z trójkowym mikrofonem. Paweł Turski, paweł.turski@polskieradio.pl. Olga Szućko, Paweł Turski, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Twoje wystąpienie naprawdę poruszyło widownię. Jak to zrobiłeś?
2: Wystarczy mówić tak, by inni chcieli słuchać. To można wyćwiczyć.
1: Brzmi jak cenna umiejętność.
2: To codzienność w harcerstwie i każdy może się tego nauczyć.
3: I wiesz, że właśnie o tym mowa, gdy myślimy o harcerstwie. Tradycja, która łączy serca.
4: Działaj z sercem, działaj z nami, zmieniaj świat na lepsze.
5: www.całymżyciem.pl
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
8: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
7: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
8: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
9: Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
8: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
6: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 września, minęła 7. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Poseł Wojciech Król na wolności, sąd nie zgodził się na areszt. Polska jest częścią koalicji antybalistycznej, mówił premier Tusk w Ukrainie. Posłowie przegłosowali podatek od nadwymiarowych zysków koncernów paliwowych. To drugie podejście do ustawy. Sąd w Katowicach nie zgodził się na aresztowanie posła Wojciecha Króla. Wnioskowała o to Prokuratura Europejska, a śledczy przedstawili parlamentarzyście 4 zarzuty o charakterze korupcyjnym. Po wyjściu z katowickiego sądu Wojciech Król nie krył zadowolenia.
12: Jestem bardzo zmęczony, jak domyślacie się państwo. Cieszę się, że sąd zdecydował, że wniosek prokuratury nie zasługuje na uwzględnienie.
11: Sejm zgodził się w czwartek na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Króla. Tego samego dnia parlamentarzysta został zatrzymany.

0: Wojciech Król został zawieszony w prawach członka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Rozmowy o bezpieczeństwie na szczycie za zamkniętymi drzwiami i w wąskim gronie. Ponad 2 godziny trwało wczorajsze spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z szefem resortu obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Agnieszka Drążkiewicz.
1: To była ważna rozmowa, mówił po spotkaniu prezydencki minister Marcin Przydacz.
2: Wspólna wymiana oceny potencjalnych zagrożeń, jakie obserwowane są wokół Polski, w regionie.
1: Na walory merytoryczne spotkania w Pałacu Prezydenckim zwracał uwagę także szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Myślę, że we wszystkich ośrodkach władzy musi być to i jest to poczucie po tej rozmowie budowy wspólnego mianownika, jakim jest bezpieczeństwo. Jest to nam w tych trudnych momentach bardzo potrzebne.
1: Od kilku dni Rosja prowadzi zmasowane ataki na ukraińskim froncie. Widać to także na polskich radarach, bo rosyjskie rakiety spadają również przy naszej granicy z Ukrainą. Widać to było chociażby w miniony weekend, gdy przy przejściu w Dorohusku po ukraińskiej stronie zaatakowano pociąg towarowy, a potem stację paliw. W poniedziałek zaś nasze wojsko wyłowiło z Bałtyku rosyjskiego drona z głowicą i napędem turboodrzutowym. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
0: Polska jest teraz częścią koalicji antybalistycznej, mówił w Ukrainie premier Donald Tusk. To inicjatywa powołana w lipcu w Paryżu przez Ukrainę z Wielką Brytanią, Niemcami, Włochami, Hiszpanią, Holandią, Norwegią, Danią i Szwecją, początkowo bez Polski. Teraz zostało to wyjaśnione. Wiemy, że Polska jest częścią tej koalicji. Chyba nie muszę tutaj niczego dodawać. Sami Państwo wiecie, jak ważne jest to dla Ukrainy, Polski, Europy, żebyśmy mieli coraz skuteczniejsze systemy antybalistyczne.
4: Ballistic Missile System.
0: Premier Tusk był w Ukrainie w ramach Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej. Celem inicjatywy poszerzenie współpracy transgranicznej oraz inwestycji w infrastrukturę transportową i energetyczną. Posłowie przegłosowali ustawę, która wprowadza podatek od nadwymiarowych zysków koncernów paliwowych. To pierwszy krok w kierunku obniżenia cen paliw na stacjach. To już druga ustawa. Pierwszą prezydent Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, przypomina Justyna Piszczatowska z portalu greennews.pl.
5: Prezydent zablokował poprzednią wersję z głównego powodu, jaki podał. Ustawa miała objąć zyski liczone od marca, a przepisy wchodziły dopiero w sierpniu. Nowy projekt ustawy tej wady nie usuwa. Zmieniło się natomiast to, że obecnie wnioskodawcą jest Ministerstwo Finansów, a nie energii. No i nastąpiły kosmetyczne zmiany, jeżeli chodzi o daty.
0: Tymczasem prezydent złożył w Sejmie projekt swojej ustawy. Paliwo kosztuje normalnie, poinformował szef jego gabinetu Paweł Szefernaker. Teraz ruch należy do rządzących, mogą poprzeć rozwiązania, które obniżą ceny na stacjach. Wystarczy obniżyć marże koncernów, napisał na portalu X. Nie tylko ojczyzna Pawła Pawlikowskiego będzie walczyć o nominację do Oscara. O szansę na zakwalifikowanie się na tak zwaną krótką listę oscarową ma też film Michała Marczaka Bez końca. Reżyser mówi, że czuje dużą presję i emocje.
6: Jest to niezła presja, no bo jeszcze w ogóle w historii Polski żaden pełnometrażowy film dokumentalny nie był nominowany, no więc jest ciekawe wyzwanie. Dla mnie to już jest bardzo nobilitujące, no bo będąc już w tej rozmowie, będąc w tych różnych rankingach filmów, które potencjalnie mogą się dostać na shortlistę czy tam nominacje, to nam też zwiększa jakby rozpoznawalność tego filmu. To jest już super.
0: Dokument Bez końca to historia Daniela, który po zaginięciu nastoletniego syna przeszukuje głębiny Wisły. To był Serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A teraz sport i Mateusz Foremniak.
8: Dzień dobry. Dosłownie na drugi koniec świata, konkretnie do Australii, ruszyli nasi tenisiści. Wszystko po to, aby powalczyć o awans do kolejnej fazy Pucharu Davisa. Gospodarze skóry tanio nie sprzedadzą, o czym już przekonał się Max Kaśnikowski, który 3-6 i 0-6 przegrał z dużo wyżej notowanym Alexem de Minorem. Rankingowo znacznie bardziej wyrównany powinien być trwający pojedynek Kamila Majchrzeka z Jamesem Duckworthem. W pierwszym secie to Australijczyk prowadzi jak na razie 4-2. Bramkową równowagą zakończył się za to pierwszy mecz 9. kolejki PKO Ekstraklasy. Widzew 2-2 zremisował z Wieczystą. Za to drugi z krakowskich Beniaminków, a więc Wisła nie zwalnia tempa. Tym razem 2-1 odprawiła Śląsk Wrocław, wprawiając trenera Mariusza Jopa w bardzo dobry nastrój.
9: Myślę, że generalnie wygrał zespół lepszy we wszystkich statystykach. No, bijemy mocno tutaj Śląsk. Na pewno byłby ogromny niedosyt, gdybyśmy tego meczu nie wygrali. Dlatego gratuluję zespołowi.

0: tej mentalności zwycięzców. No i finalnie cieszę się, że kolejne spotkanie u siebie w Ekstraklasie na własnym stadionie jest zwycięskie.
1: Ta wygrana pozwoliła Wiśle przynajmniej do jutra wskoczyć na drugie miejsce w tabeli. Dzisiaj Korona zagra z Rakowem, GKS z Krakowią, a Motor przyjmie u siebie liderującego Górnika. Za granicą Bayern rozwalcował 7-0 Union Berlin, Monaco 2-1 ograło Lens, Monza w takim samym stosunku porała się z Sassuolo, a Brentford 3-0 odprawił Chelsea. Nie ukrywamy, że na podobny wynik liczymy w dzisiejszym meczu otwierającym fazę pucharową Mistrzostw Europy Siatkarzy. Nasza kadra zmierzy się w nim z Łotwą i będzie murowanym faworytem. Skupić się na najbliższym meczu i utrzymać najlepszy poziom. To zdaniem Bartłomieja Bołądzia ma być przepis na sukces.
2: My już długo gramy w tą siatkówkę i wiemy o tym, że po prostu musimy grać na swoim poziomie. A jak schodzimy z tego poziomu, to może przegrać mecz. Nieraz było tak, że przegrywaliśmy, nieraz, że wygrywaliśmy, więc na razie się skupiamy na meczu z Łotwą. Wyszliśmy z pierwszego miejsca, pierwszy cel jest zaliczony i teraz faza pucharowa. Co, mam nadzieję, że ta gra jeszcze będzie szła do góry.
1: Warto zatem trzymać za naszych siatkarzy kciuki. Początek meczu z Łotwą o 15:00.
3: Dziś sporo słońca, tylko po południu na północnym zachodzie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, cieplej na Podkarpaciu do 24.
4: Autopromocja.
5: Świetny aktor teatralny, serialowy i filmowy, choć sam ujmuje to inaczej.
6: Ludzie wiedzą, że skądś pana kojarzę, pan jest z Poznania chyba.
5: Do tego uważny obserwator naszej rzeczywistości.
6: Musimy te wartości pielęgnować, nie rezygnować z nich na rzecz tego, żeby tylko było wygodnie, bezpiecznie, ciepło.
5: Andrzej Konopka.
6: Czyli mężczyzna w średnim wieku po mocnych przejściach. No tacy są najbardziej niebezpieczni, mi się wydaje.
5: Bohaterem najbliższego spotkania w cyklu Ludzie i muzyka na antenie w niedzielę po 10:00, a także w podcastach na stronie polskieradio.pl oraz na YouTubie Trójki.
6: To było totalnie uwalniające i przestałem się bać.
5: Zapraszam, Agnieszka Szydłowska.
4: Autopromocja.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: 8 minut po godzinie 7:00.
9: Zróbmy sobotę.
8: Ola Szućko, Michał Żołądkowski, Tomasz Żonda. Zaczynamy.

Cry for Dawn i Witness for the World na początek. Zróbmy sobotę. Dziś będzie o czymś, o czym chyba nikt sobie nie wyobraża. Czy istnieje świat bez dentystów? Jest taki świat. O tym Andrzej Kiencało, nasz gość stomatolog za chwilę, ale także o gotowaniu Jarek Uściński, nasz trójkowy szef kuchni. Jeśli państwo mają do naszych gości pytanie, proszę dzwonić 227 trójek, a goście za chwilę wraz z nami w studiu.

0: Grupa Trzawiec na początek. Ja kiedyś byłem na ich koncercie. Niezwykle przyjazne brzmienia ze sceny przy Szepę z Buszem Pajer się rozgrywały. A zresztą wokalista grupy miał kiedyś narzeczoną z Polski. Jarek Uściński, dzień dobry, nasz szef dzień kuchni trójkowy. Andrzej Kincało, zastępca kierownika Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej. Dobrze powiedziałem?
1: Zastępca kierownika oddziału.
0: Oddziału. W Krakowie.
1: W Krakowie.
0: Więc będzie troszkę o tym, co jemy i co nam może zepsuć.
2: Czym jemy?
0: Andrzej Kincało to jest człowiek, który był w Papui Nowej Gwinei, w miejscu, w którym po raz pierwszy w życiu ktoś widział dentystę.
1: Tak, to prawda. W tym roku to już był drugi raz. Zaczęliśmy naszą taką misję w tamtym roku, co był pierwszy wyjazd na 2 tygodnie i to było w niedużej grupie, w tylko 3 osoby. Ja, mój student i dziewczyna z Poznania. W tym roku było nas już 7 osób, głównie z Krakowa.
0: Brzmi ciekawie, jestem ciekaw, o czym, jak reagowali ci ludzie, którzy po raz pierwszy zaczęli wiertło, bo niektórzy w Polsce marzą o tym, żeby dentysta jako taki nie istniał. Wiem, że Jarek
2: nie
0: boi się dentysty.
2: Nie marzę o tym, tylko jestem tchórzem.
0: Dobrze,
2: ja wiem, że są potrzebni.
0: Co dzisiaj gotujemy?
2: No jesień.
0: Jesień gotujemy.
2: Trochę dla
0: jesień
2: tych, idzie, którzy nie lubią nie mięsa i trochę dla tych, którzy mięso lubią, ale dla tych, którzy nie lubią, zrobimy tak smacznie, że i tacy jak ja, czyli mięsożercy, wpadną do gara.
0: Do panów, jeśli państwo mają pytania, proszę dzwonić 227 3. My do rozmowy najpierw z Jarkiem powrócimy już za chwilę parę.

0: Mrozu w Trójce. Zróbmy sobotę i teraz zrobimy państwu przyjemność. Mogą państwo odlecieć, dosłownie odlecieć od ziemi, jeśli wezmą państwo udział w konkursie naszym, w którym mogą państwo właśnie doświadczyć takiego lotu prawie jak kosmonauta. Pytanie jest proste. Co pomaga oderwać się od ziemi? Proszę wysłać SMS z odpowiedzią na to pytanie pod numer 73 533 73 533. Koszt za wysłanie wiadomości 3,69 zł brutto.
1: Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com.
0: A już za chwilę zabierzemy się za gotowanie.

0: Basia w Trójce po poranku. Zróbmy sobotę, zróbmy sobie coś smacznego do jedzenia. Jarosław Uściński, trójkowy szef kuchni. Tak się nazwałem ostatnio, ale chyba nie obrażasz się na takie określenie.
1: Nie, nie, absolutnie.
0: Pomyślałem sobie, że zróbmy coś, co zadowoli i wegetarian, i tych, którzy jednak no, bez mięsa sobie nie wyobrażają weekendowego jedzenia. Co byś mógł zrobić, co by odpowiadało jednym i drugim, a smakowało mniej więcej podobnie?
1: Bezpieczna jest zawsze w przewadze cebula albo w przewadze kapusta. Wtedy wiemy, że mięsożercy jedzą to często jako dodatek na bogato i wtedy bez mięsa dajemy też radę. Ale też myślałem o boczniaku, bo w ogóle też bawię się w grzyb pod tytułem soplówka jeżowata. Ale ona jest dość mało osiągalna, więc odpuścimy sobie przynajmniej na razie.
0: Nie mam pojęcia, o czym ty w ogóle mówisz.
1: No i trudno, no, no to jest bardziej suplement, ale skoro suplementujemy się też dobrymi rzeczami, to róbmy to. Boczniak. Grzyb, który kupicie prawie wszędzie, właściwie wszędzie, w każdym normalnym sklepie, który ma warzywa.
0: No i w każdym warzywniaku, tak, dokładnie.
1: Dokładnie, więc jeżeli ubawimy go czosnkiem, czyli mamy boczniaka, nie rwiemy go tym razem, tak jak to zwykle robię, do flaków z boczniaka, tylko mamy te plasterki, całe grzyby, marynujemy je w oliwie, ale bardzo malutko, a najlepiej w ogóle nie dajmy tym razem oliwy. Sól, pieprz młotkowany i na razie bym się zatrzymał. Dusimy odrobinę cebuli z czosnkiem. Dusimy ją w niskiej temperaturze z niedużą ilością tłuszczu, dlatego że to będzie nasz klej do złączenia tych grzybów, ponieważ grzyby dodamy, jak już się przedusi nam cebula, dodamy wtedy cebula z czosnkiem, przyprawy jakie lubicie, bo może to być lubczyk, ale może to być tymianek, oregano, rozmaryn, albo po prostu majeranek. Majeranek jest o tyle fajny, że też się kojarzy dobrze w łączeniu z czosnkiem, z daniami głównymi, czyli z tym trzonowym jedzeniem.
0: Ja się boję, że taki tymianek to troszkę zdominuje smak.
1: Tymianek może, ale ja cały czas mówię, żeby uważać też na przyprawy, bo zioła są nam potrzebne jak najbardziej, ale ja nie mówię o dużych ilościach, naprawdę szczyptami, tak jak sól, tak przyprawy. Ponieważ na zewnątrz to sosy robią ten dodatkowy anturaż. A tu sól i pieprz, mówię o młotkowanym, bo on smażąc się razem z grzybem będzie robił tą dobrą robotę. Więc smażymy sobie...
0: Młotkowane, czyli taki w młodzieży
1: upoklepany,
0: tak? Młotkowane,
1: czyli grubszy, albo kupujemy taki, no ja zalecam kupować gruby i mlić sobie na przemiał, jaki chcemy. Wtedy wiemy, że mamy świeży i pachnący. Ten młotkowany... Czosnek z cebulą przeduszają się. Ilości są takie, jak lubicie, no wiadomo, z cebuli odrobinę więcej. Gdy się przeduszą w tej niedużej ilości tłuszczyku, pakujemy tam jeszcze grzyby do rondelka. Wtedy możemy podnieść odrobinę temperaturę. Tego tłuszczu nadal nie za dużo i smażymy sobie to razem. Po to, żeby grzybek stracił trochę tej surowości, ale on będzie cały czas ładny. Następnie, gdy zmięknie, wyłączamy gaz, tudzież prąd, i folia aluminiowa i pergamin, chyba że ktoś nie ma uprzedzeń do folii aluminiowej samej. Pergamin smalujemy odrobiną tłuszczyku, ale nie za dużo. Układamy ciasno te grzyby z czosnkiem, cebulą, przyprawą i skręcamy jak cukierka. Nie chodzi o to, żeby tam 4-5 warstw było tej folii i pergaminu, tylko tam przynajmniej 1,5-2 warstwy, tak? Żeby gdzieś tam się zazębiło. Skręcamy jak cukiereczka i to smażymy już na patelni, pomimo, że w środku jest
0: w tej folii?
1: W tej folii. Smażymy go dłużej, obracając. Możemy to oczywiście upiec, ale smażony jest, no ciekawy, bo to jest trochę jak taki dewolaj, trochę kotlet.
0: Ale jak to przeniknie, przepraszam cię bardzo, do środka, skoro to smażymy w folii?
1: No, w folii, w pergaminie i będzie się smażyło.
0: A, czyli zamykamy po prostu.
1: Zamykamy, zakręcamy, tak, i po to jest ta cebula również i po to ten grzyb się lekko przesmażył, żeby odparowała ta nadwyżka wody. I taki cukierek, gdy go usmażymy, on się smaży w granicach 15-20 minut, obracamy go co jakiś czas, ruszamy na tej patelence te 2 czy 3 kotleciki, ile nas tam jest. Jeżeli w piecu, no to trzeba podnieść temperaturę do około 170 stopni i robić to również. No nie trzeba tam wtedy obracać, ale ja zalecam patelnię, bo w piecu około pół godziny, ale nie będzie tego efektu skórki fajnej, przesmażonej. Jednak smażenie właśnie z grzybem zrobi to coś fajnego. Jak usmażymy, zdejmujemy z ognia i dajemy mu chwilę przestygnąć. Jak przestygnie, jest szansa, że nam się ten cukierek po rozłożeniu folii po prostu nie rozsypie, tylko ta cebulka to sklei. Czasami jeszcze dodaję cieciorkę, taką zwykłą gotowaną. Cieciorka jest też fajna lub fasola zwykła. Albo z puszki, albo samemu gotujemy. Zakładam, że otworzymy puchę, będzie szybciej, bez wody, bez niczego. I ona również doskonale skleja nam te składniki

0: wewnątrz z cebulką i z czosnkiem. No a do tego, no dobra, mamy kotleta, tak? Czyli mamy coś, co jest
1: Dwoleje.
0: To, czego za chwilę zabronią, tak? Czyli nie można mieć nie będzie można nazwać kurczakiem wegetariańskim, to mamy boczniaka wegetariańskiego, czyli wszystko się zgadza i spina nam na razie. No i teraz sos. No sos to pomidory gruntowe, tak? No wszystko teraz jeszcze przez chwilę, póki te wieczory nie są mocno ciemne i mocno zimne, no to mamy szansę jeszcze na bazarach i w sklepach na pomidory gruntowe, które zupełnie inaczej pachną, bo one oprócz szypułki same w sobie mają smak.
1: Znaczy tak patrzę na ciebie z dużym zadziwieniem, jak zauważyłem.
0: Oj, tam nie patrzę.
1: Znaczy gotujesz w ogóle?
2: Tak. I bardzo lubię.
1: O, no proszę.
0: No, no właśnie. Facyci teraz się garną do gotowania, na szczęście. Od paru dobrych lat.
2: Prawda.
0: No i sos, no to najprostsza rzecz. Powiedziałem wcześniej o tej kapuście. Tam kapusta z boczekiem niekoniecznie. To zostawimy sobie na inne wejście. Ale faktycznie sos na dobrych pomidorach, czy to będzie czosnek, czy to będzie cebulka w nim, czy to będzie nawet por, bo uduszony, a nawet przypalony taki na brązowo prawie por, kompletnie zmienia smak jedzenia. I nawet jeżeli zrobimy sobie sos taki właśnie pomidorowo-porowy, czyli udusimy najpierw pora, czy na masełku, czy na oleju, żeby już się trzymać tej wegetrendu, i ten por się przesmaży i dopiero przesmaży tak porządnie w paseczki pokrojone albo w kostkę, i dopiero dodamy duże kawałki pomidorów takich polnych, no i właściwie tam nic nie trzeba więcej poza solą i pieprzem. No może listek, ziele, jak chcesz, proszę bardzo.
1: Możemy to wszystko zastąpić kawałkiem schabu czy kurczaka tłuczonego?
0: No tak. To znaczy tego boczniaka.
1: Tego boczniaka.
0: No w moim przypadku i pewnie jak tu siedzimy we trzech, myślę, że możemy to zastąpić. No ale kazałeś mi powiedzieć o daniu wegetariańskim, a teraz zastąpić nagle kurczakiem. No tak.
1: No powiedziałem, że coś dla jednych i dla drugich. No.
0: A to takie długie wejście teraz będę miał,
1: no
0: mam?
1: Nie, długiego nie wejdziesz, w jakie
0: no dobra,
1: wejście.
0: Najwyżej mnie wyciszysz, to nie problem. No dobra.
1: Wyciszymy cię w tej chwili już i potem powiesz o tej wersji w takim razie dla mięsożerców. A jeśli państwo mają pytania do Jarosława Uścińskiego, to zapraszamy w tej chwili do telefonu 22 7 3. Michał Żołądkowski będzie kontrolował tę rozmowę i może coś ciekawego od państwa również nagra.

0: Spacey Jane w trójce. Zróbmy sobotę. 227 trójek, nasz telefon dzwoni.
1: Ja w kwestii tego dania, które przygotował, profesjonalista. No ja nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi w tej kwestii, ale to nie ma żadnego posmaku grzybów, jak tak się zrobi. Najlepszy posmak grzybu to są świeże grzyby przeniesione z lasu, tak, obgotowane, pokroić cebulki, rzucić na patelnię razem z grzybkami, no i to wtedy smakuje jak prawdziwy grzyb. A tak jak dodajemy tych przypraw innych, no to nie ma to smaku grzybu. No to po co to jeść?
0: Ha, to zupełnie o co innego chodziło. Bocznik jest specyficznym grzybem, to mówią na to na zachodzie oyster mushroom, tak jak pieczarki. Pieczarki właściwie też są takim grzybem, który nie pachnie jak grzyb leśny, więc to o troszkę inny smak chodziło, zupełnie o inny smak. Zresztą Jarek jest przy telefonie, więc pewnie w kolejnym pojawieniu się na antenie troszkę więcej na ten temat powie. It's a kind of magic.

0: Grupa Queen w Trójce, a my w tej chwili przeniesiemy się do Azji wraz z Tomkiem, a dokładnie Tomek opowie Państwu, jak wygląda życie w południowych przedmieściach Bejrutu i dlaczego buty są tam deficytowym towarem. Tomasz Sajewicz.
1: Tomek w Azji.
2: W Bejrucie świat świeżo upieczonych kruasantów na śniadanie. Od świata lejów po izraelskich bombach dzieli około 20 minut drogi. Tyle zajmuje przejazd z dzielnicy chrześcijańskiej do szyickiej. Tę drogę codziennie pokonuje Ali, który w tym lepszym świecie jest menadżerem restauracji, gdzie można zjeść kruasanty. W tym mniej bezpiecznym Ali ratuje życie.
3: Stand with us, come, say God bless you.
2: Razem z Danim jest strażakiem ochotnikiem w szeregach libańskiej obrony cywilnej. To najważniejsza służba strażacka w targanym wojną kraju. Libańska rzeczywistość jest jak niepasujące do siebie puzzle. Do ubiegłego roku wszyscy de facto strażacy pracowali jako wolontariusze w całym kraju. Od tego roku ci z najdłuższym stażem zaczęli otrzymywać wynagrodzenie. Mizerne, jak na libańskie ceny. Stoimy w palącym sierpniowym słońcu, w owianej złą sławą szyickiej dzielnicy, gdzie zdaniem izraelskiej armii ukrywają się też bojownicy Hezbollahu. W budynku, który powinniśmy nazwać remizą, choć puzzle, które w Europie składają się na to pojęcie, mało składają mi się w głowie w obraz miejsca, będącego źródłem ratunku dla dzielnicy 800 tysięcy osób.
4: They are poor, they have no electricity.
2: Większość ludzi jest biedna, ciągle są przerwy w dostawach prądu, ludzie żyją w warunkach wojennych, pod bombami, mówi Ali.
5: You never think about leaving Lebanon, going.
2: Jak można żyć w takich warunkach, Ali? Nie chciałbyś stąd uciec? Nie. Jeśli my wyjedziemy, to kto będzie pomagać tym ludziom? Kto będzie pomagać naszym rodzinom? Tylko chrześcijanie są tu bezpieczni, dorzuca Deni. Tylko co to za bezpieczeństwo, kiedy słyszysz świst nadlatujących rakiet? Strażakom w Libanie brakuje wszystkiego. Od paliwa, przez sprzęt, po kombinezony ochronne. Zepsute ciężarówki mogą stać bezużyteczne, nawet przez lata, czekając na fundusze na naprawę. To nie pierwsza trudna placówka Aleksandry Bukowskiej-Makkaby. W Libanie polski ambasador tłumaczy mi, że stara się pomagać tym, co najbardziej potrzebne, nawet kiedy są to tylko z pozoru prozaiczne buty.
6: Nasza ambasada zakupiła takie, wydawałoby się prozaiczne sprzęty jak buty. Okazało się, że tutaj strażacy nie mają butów, żeby gasić pożary. Kupiliśmy kilkadziesiąt par butów, kupiliśmy uniformy.
2: Podróżując po Libanie od remis strażackich poprzez szkoły, obozy uchodźców, po szpital dla postrzelonych bocianów. Coraz częściej spotyka mnie naklejka z logo polskiej pomocy. Te od ponad dekady konsekwentnie niesie w Libanie m.in. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Wojciech Wilk przyjechał do Libanu zobaczyć postępy w remoncie remizy.
7: Od 2013 roku wspieramy libańską straż pożarną. A tutaj w Burj Al Barajne przede wszystkim zrobiliśmy remont jednostki straży pożarnej, dlatego że po bombardowaniach południowych przedmieść Bejrutu przez lotnictwo izraelskie ten budynek był uszkodzony, że on został naprawiony, do tego zostały tam dodane m.in. panele solarne, aby w ogóle strażacy mieli prąd. W Libanie prąd w sieci jest może przez godziny, dwie czy trzy dziennie. Oprócz tego nie ma prądu, więc

0: Nie ma i klimatyzacji, nie działa lodówka i wszystko.
1: Deni imituje dźwięk izraelskich dronów, bo pomimo tego, że nad Bejrutem nie słychać już odgłosu wybuchów, to codziennie. Przez kilka godzin słychać obserwujące miasto izraelskie drony. W trakcie aktywnej fazy konfliktu do Deniego dzwoni nie tylko zaniepokojona żona, na jego numer, a także i do innych strażaków. Dzwoni też izraelska armia. Wielokrotnie strzelali do naszych wozów strażackich, albo dzwonią. Natychmiast opuść to miejsce, bo znowu będziemy atakować. Dzwonią, tu izraelska armia, masz 5 minut, żeby opuścić to miejsce. Zostawiamy wszystko. A kiedy uciekamy, pod gruzami wciąż zostawiamy ludzi.
2: Z Azji Tomasz Sajewicz. Nasz telefon dzwoni, 227-3.
3: Co ja wczoraj zrobiłam pysznego? Proziaki. A one były zrobione na mleku, które kupujemy u pani, od co ma szczęśliwą krówkę. Ja to mleko nastawiam, robi się kwaśne. A ponieważ jestem chora, to stwierdziłam, że zaczyna mi brakować pieczywa, to może zrobię te proziaki. Ponieważ nie mam starej kuchni, na której bym piekła te proziaki, upiekłam je na patelni, prawie bez oleju, bez oliwy, a potem je podpiekłam w piekarniku. Mąż mlaskał.
2: Proziaki, co to są proziaki? W ogóle nie mam bladego pojęcia. Może Jarek Namuściński troszkę potem wyjaśni. Ty, Andrzeju, wiesz?
4: Prawdopodobnie to jest z Podkarpacia takie danie, ale mogę się mylić. Więc jeżeli coś, to poproszę o korektę.

0: Andy Williams w Trójce i Andrzej Kieńcało, doktor Andrzej Kieńcało z Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie. Papua Nowa Gwinea. Powiem ci szczerze, że pewnie mało osób tam dotarło. A skąd w ogóle pomysł, żeby pojechać tam wraz z całą załogą dentystyczną?
1: Powiem tak, że nie tylko Papua Nowa Gwinea, a jeszcze do tego Tanzania. Pomimo, że nasza fundacja Pomoc Polski działa od 2025 roku, jest młodą fundacją, ale zrobiliśmy już 4 misje. Właśnie czwarta odbyła się obecnie w Tanzanii. Zajmujemy się głównie organizacją i wsparciem pomocy humanitarnej i edukacji w miejscach, gdzie po prostu pomoc nie dociera albo jest

0: po prostu bardzo ograniczona, zwłaszcza stomatologiczna, ale też i zaczynamy poszerzać nasze kręgi z ogólnolekarskimi. Pomysł padł także takim założycielem tej fundacji, Norbert Rechlis, który mieszka już ponad 25 lat w Papui Nowej Gwinei, jest lekarzem w ogólnej medycyny i też ma gabinet stomatologiczny w Port Moresby, czyli w stolicy. I właśnie był taki pomysł, żeby przyjechać i pomóc ludziom. Na początku w stolicy. Pierwszy nasz wyjazd w stolicy był praca w settlementach, czyli w slumsach, gdzie przebywa 15 tysięcy ludzi raczej ubogich, które nie mają własnej ziemi, swoich domów i przebywają na takim terenie, żyją w bardzo złych warunkach. O uzębieniu to już można tylko pomyśleć, co się dzieje.
1: No powiedz mi, to jest tak, że wy tam przyjeżdżacie i dla was jest to, dla nich to jest pierwszy kontakt z dentystą w życiu.
0: Tak, 90% to jest pierwszy kontakt w ogóle z dentystą. Prawie 99% nie szczotkuje zębów, nie ma szczoteczki ani pasty do zębów. Więc nasza nie tylko pomoc pełna stomatologiczna, głównie chirurgia i leczenie zachowawcze, leczenie endodontyczne, czyli tak zwane potocznie leczenie kanałowe, ale główną rzeczą jest edukacja dzieci i dorosłych. Fluoryzacja z zębów dzieci i dorosłych. Kontakt z ludźmi jest ciekawy. Oni nigdy tego nie widzieli. To jest po prostu dla nich teatr. Oni się zbierają, jak my przyjmujemy, w prowizorycznych, bo to nawet nie jest ani gabinet, to jest po prostu pod otwartym niebem. Albo jeżeli byliśmy w regionie poza stolicą, tak zwanym w miejscowości Kupiano, no to nam szkoła udzieliła swoją bibliotekę, gdzie mogliśmy zrobić taki też prowizoryczny gabinet. Każdy przez okno, jeżeli właśnie jak byliśmy w tym prowizorycznym, to przez okno sobie ludzie zaglądają, patrzą, co my wykonujemy. Dla nich to jest teatr. Naprawdę oni tego nigdy nie widzieli. Czasami nawet przychodzą, żeby usiąść, żeby im coś zrobić, bo dla nich to jest ciekawe, co to jest, jak to będzie. Owszem, wszystkie zabiegi są w znieczuleniu, więc są bezbolesne.
1: Troszkę powiemy o tym później, jak to dokładnie wygląda. Ja z tego, co wiem, bo rozmawialiśmy wcześniej, ty jesteś takim dentystą z powołania, bo jak byłeś dzieckiem, to kiedy chodziłeś z bratem do gabinetu dentystycznego, to lubiłeś patrzeć, jak pani dentystka wierci zęby.
0: Tak, dokładnie. I to mnie chyba naprowadziło właśnie być dentystą.
1: Andrzejku, troszkę potem powiem o tym wszystkim, bo dla mnie sam fakt, że pracujecie w warunkach, w których właściwie nie ma tych warunków, bo tam nie ma nawet wody bieżącej często.
0: Nie ma bieżącej wody, nie ma prądu, więc musimy mieć agregat, który nam prądotwórczy, który nam daje prąd. No niestety te wszystkie urządzenia przenośne też muszą działać na prąd, żeby powiercić. Światła jako takiego, jak w Unii Dentystycznej ma, no to nie ma. Mamy czołówki, jak...
1: O tym wszystkim powiem za chwilę, dobrze? Za chwilę jeszcze w serwis trójki. Potem powrócimy do tego wszystkiego już po serwisie.

0: autopromocja.
1: Zawsze wymieniana wśród zestawień polskich płyt wszechczasów.
2: A teraz o tym, jak bez końca wojna i gniew.
1: Nowa Aleksandria. Zagrana na tegorocznym off-festiwalu przez nieco młodsze pokolenie. Występ ze specjalną dedykacją dla Kasi Stoparczyk.
2: Chciałbym jej zadedykować ten koncert, bo gdyby nie ona, nie byłoby mnie tutaj.
1: Alarmę i goście jako ludzie wschodu grają po swojemu klasyczną płytę Siekiery. Na antenie w niedzielę tuż po 19. Zapraszam, Justyna Grabasz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. 5931.
6: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
7: Jak najczęściej.
6: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
7: Kumulacja, rewelacja.
6: Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
10: Pani Celinka wie, co jest super.
11: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
12: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
0: Skoda.
3: Żegnamy reklamy.
15: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 19 września, minęła 8. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma zgody na areszt dla posła Króla. Sąd odrzucił wniosek prokuratury. Dania, Grenlandia i Stany Zjednoczone porozumiały się w sprawie bezpieczeństwa. Tłumy w Tatrach to widać, słychać i czuć.
16: Tatry są sfekalizowane.
15: Katowicki sąd nie wydał zgody na aresztowanie posła Wojciecha Króla. O areszt wnioskowała Prokuratura Europejska. Śledczy przedstawili parlamentarzyście 4 zarzuty o charakterze korupcyjnym. Pełnomocniczka posła Marta Smułka mówi, że zastosowanie aresztu wobec jej klienta byłoby środkiem nieuzasadnionym.
17: Pan Król się nie przyznaje, ja nie mogę mówić nic bliżej, tak? Nie mogę analizować i przedstawiać swojego zdania na ten temat, no bo jest to kwestia materiału śledztwa, o których mówić nie mogę. Natomiast mogę zdecydowanie powiedzieć, że z zarzutami się nie zgadzamy i że będziemy się bronić.
15: Sejm zgodził się w czwartek na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Tego samego dnia parlamentarzysta został zatrzymany. Dania i Grenlandia potwierdziły, że porozumiały się z USA na temat bezpieczeństwa Arktyki. Podpisanie umowy ma się odbyć podczas zgromadzenia ogólnego ONZ. Według duńskiej premierki Mette Frederiksen jest to umowa uznająca suwerenność i integralność terytorialną Królestwa Danii oraz prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia. Z kolei premier Grenlandii Jens Fredrik Nielsen zwrócił uwagę, że umowa uwzględnia

0: interesy Grenlandii oraz jej miejsce we współpracy międzynarodowej. Wcześniej Donald Trump zgłaszał roszczenia do Grenlandii, oskarżając rząd w Kopenhadze o rzekome zaniedbywanie bezpieczeństwa wyspy w obliczu zagrożeń ze strony Rosji i Chin. Lepiej samemu produkować niż drogo kupować, tak ekspert do spraw bezpieczeństwa Łukasz Napiórkowski komentuje przystąpienie Polski do koalicji antybalistycznej. Ogłosił to wczoraj premier Tusk podczas wizyty w Ukrainie. Ekspert tłumaczy, że ma to być koalicja, która będzie produkować broń na swoje potrzeby, ale też całego sojuszu.
1: Okazuje się, że przez konflikt zbrojny, który zainicjował Izrael ze Stanami Zjednoczonymi przeciwko Iranowi, pokazuje to, że te arsenały zgromadzonych rakiet balistycznych są bardzo na wyczerpaniu. Dlatego też cena na rynku tych rakiet i tych środków walki znacząco wzrośnie.
0: Koalicja antybalistyczna została powołana w lipcu przez Ukrainę, m.in. z Francją, Wielką Brytanią i Niemcami, początkowo bez Polski. Natychmiastowa utrata prawa jazdy na 3 miesiące i ostrzejsze kary za doprowadzenie do wypadku. Projekt zaostrzenia kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych trafił na posiedzenie Sejmu. Wczoraj odbyło się jego pierwsze czytanie.
2: Projekt zmian zakłada m.in. odebranie prawa jazdy na 3 miesiące w przypadku, kiedy kierujący wjedzie na przejazd na czerwonym świetle. Kierowca utraci dokument także w drugim przypadku.
3: Ominął opuszczone zapory lub półzapory, wjechał na przejazd kolejowy w czasie opuszczania zapór lub półzapór albo przed zakończeniem ich podnoszenia.
2: Mówił w Sejmie wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Kluby parlamentarne zapowiedziały, że poprą projekt zmian. Rafał Weber z klubu Prawa i Sprawiedliwości zarzucił jednak rządzącym, że zwlekali z wprowadzaniem tych zmian.
4: Widać, że to działanie akcyjne, impulsywne, że zostało ono spowodowane tragicznym wypadkiem sprzed kilku tygodni.
2: Kierowcy, którzy doprowadzą do wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym, według nowych przepisów będą musieli liczyć się z ostrzejszymi karami za takie przestępstwo. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Tłumy w Tatrach. Tylko w lipcu i w sierpniu Tatrzański Park Narodowy odnotował 2 miliony 100 tysięcy wejść. To ponad 245 tysięcy więcej niż zeszłego lata. O konsekwencjach tak dużego ruchu turystycznego mówi Tadeusz Rusek z TPN.
5: Zaśmiecenie terenu. Sporo ludzi jednak tą kulturę przywozi swoją tutaj, w cudzysłowie kulturę, i sporo po sobie zostawia w tych górach. No oczywiście wielkim problemem są też, tu powiem wprost, miejsca, gdzie ludzie załatwiają potrzeby fizjologiczne. Tatry są sfekalizowane. My nazywamy takie miejsca po prostu srajniki. Sprzątamy to później we wrześniu, ile tam się da.
0: Na razie przyrodnicy nie widzą potrzeby limitowania liczby wejść na teren Tatr. Straż parku zapowiada jednak walkę z tak zwaną nocną turystyką. Chodzi o rosnącą liczbę osób, które wchodzą na teren parku w godzinach obowiązywania zakazu wstępu. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Mateusz Foremniak o sporcie.
7: Nasi tenisiści walczą właśnie o dobry wynik w Pucharze Davisa. W wyjazdowym meczu z Australią w dwóch setach z dużo wyżej notowanym Alexem de Minorem gładko przegrał niestety Max Kaśnikowski. Teraz na korcie oglądamy Kamila Majchrzaka, który 2-6 przegrał pierwszy set z Jamesem Duckworthem, ale odbił sobie tę porażkę w secie drugim, wygrywając 6-3. Przed nami decydująca partia. Do jej wyniku wrócę w serwisie za godzinę. Z przytupem do PKO Ekstraklasy wróciła Wisła Kraków. Wczoraj na własnym stadionie 2-1 grała Śląsk Wrocław i awansowała przynajmniej do jutra na drugie miejsce w tabeli. Mniej powodów do zadowolenia mają w ekipie drugiego krakowskiego Beniaminka. Wieczysta okupuje strefę spadkową, choć wczoraj udało jej się wywieźć punkt z Łodzi. Remis 2-2 z Widzewem docenia bramkarz Mateusz Kochalski.
8: Widzę, przeważał szczególnie w tej pierwszej połowie, ale no ja na pewno miałem też trochę pracy. Może nie było tych strzałów tak dużo, ale było wiele sytuacji czy dośrodkowań, gdzie trzeba było zachować koncentrację i być czujnym. Także na pewno mecz wymagający, przeciwnik też wymagający. My się cieszymy, myślę, że się cieszymy z jednego punktu, bo jednak patrząc na przebieg meczu, to ten punkt jest okej.
7: Dzisiaj o punkty Korona zagra z Rakowem, GKS z Krakowią, a Motor sprawdzi liderującego Górnika. Kopali też w najlepszych europejskich ligach, gdzie z największym rozmachem zagrał Bayern, aż 7-0 gromiąc Union Berlin. Zaskakująco pewnie, bo 3-0 Brentford ograł Chelsea, a na 2-1 stanęło w spotkaniach Monaco z Lens i Monce z Sassuolo. Ligowo dużo działo się wczoraj również na lodowiskach. GKS Tychy 6-2 ograł imienników z Katowic. Energa Toruń 7-2 lepsza na wyjeździe od Podhala Nowy Targ. Unia Oświęcim również 7-2 ograła Krakowie, a Polonia

0: aby tą mało hokejowo, bo 2-1 uporała się z GKS-em Jastrzębie. Za to z żużlową Ekstraligą pożegnała się ekipa Włókniarza Częstochowa, której po porażce w pierwszym meczu 43-47 nie pomogła wczorajsza wygrana w rewanżu 45-44 ze Stalą Gorzów. Na koniec serwisu przypominamy, że dzisiaj rusza faza pucharowa Mistrzostw Europy Siatkarzy. Już w pierwszym meczu 1/8 finału zobaczymy Polaków, którzy o awans zagrają z Łotwą. Początek tej rywalizacji punktualnie o 15.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Najcieplej będzie dziś na Podkarpaciu, tam do 24 stopni, poza tym maksymalnie od 18 do 22. Po południu na północnym zachodzie możliwe słabe opady deszczu, poza tym sporo słońca.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Autopromocja.
4: W tym uniwersum Wiedźmin spotyka Spidermana, chłopaki z osiedla Swoboda przybijają piątki z Jerzem Jerzym, a w dodatku każdy może zostać superbohaterem. Wystarczy, że przygotuje odpowiedni cosplay, to znaczy kostium. Komiks, przepastny świat gier, wystawa magazynu Produkt, spotkania, rozmowy, wszystko, wszędzie, teraz. Prosto z 37. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Do usłyszenia dziś. Zaczynamy tuż po 13. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka.
3: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
9: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Mazowsze przez wieki miało samodzielnych władców, ambitnych biskupów i silne księżne. Tu rodziły się polityczne sojusze, toczyły walki o władzę, a tajemnicza śmierć ostatnich książąt zmieniła bieg historii. Posłuchaj i odkryj pasjonującą historię tego regionu. Dowiedz się, co z czasów mazowieckich piastów pozostało do dziś. Podcast Polskiego Radia. Mazowsze dla korony. Opowieści sprzed 500 lat. Słuchaj na polskieradio.pl. Partnerem podcastu jest Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Organizator wystawy Mazowsze dla Korony. 500-lecie włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Żegnamy reklamę.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Już prawie 12 minut po godzinie 8.
2: Zróbmy sobotę.
1: Ola Szućko, Michał Żołądkowski, Tomasz Żonda. Zapraszamy na drugą godzinę. Zróbmy sobotę, zróbmy sobie coś smacznego i posłuchajmy, co dzieje się, jeśli widzimy po raz pierwszy dentystę.

0: Liza Gracie, zróbmy sobotę. Jarosław Uściński, naszym gościem dzisiaj, nasz szef kuchni. Andrzej Kieńcało, stomatolog, misyjny stomatolog, ładnie to brzmi, misyjny. Z Andrzejem za chwilę porozmawiamy troszkę dłużej, ale mamy w tej chwili telefon.
1: Dzień dobry.

0: ja chciałam się odnieść do tego, co ten pan mówił na temat grzybów. Otóż grzybów nie wolno gotować. Trzeba je dobrze wyczyścić, wytrzeć wilgotną szmatką i wtedy wrzucać na patelnię, bo inaczej to się po prostu traci cały smak grzyba. Takie polecam.
1: No i co? Ja myślę, że to są grzyby to i są grzyby.
2: Znaczy, no są grzyby, które oczywiście parzymy czasami. Może pan sobie je parzył, może powiedział, że gotuje. Sparzenie grzyba powoduje, że on nie będzie takiego świeżego. Mrożonym to nic nie da. Pani odniosła się do pana, który to mówił. I to było też fajne, bo pamiętajmy, jak robimy grzyby marynowane. Owszem, one się gotują. Tylko już w tej marynacie, z octem, z przyprawami. Zaś parzenie grzyba przed usmażeniem daje tyle, że on będzie miał trochę tego płynu w sobie. No będzie strzelał też na patelni, bo ta woda będzie chciała uciekać. Więc tak na patelnię, tak jak moja teściowa, mama i ja i każdy smażymy z czosneczkiem czy z cebulką. No i są przekozackie wtedy.
1: Diarka, odsyłam do telefonu 227-3. Andrzej pozostaje z nami i opowie troszkę, co działo się podczas tych misji między innymi w Papui i Nowej Gwinei.

Can I Walk With You to India Airy. Ja muszę przyznać, że polubiłem tę artystkę, zanim zdążyłem poznać jej muzykę. Byłem w sklepie płytowym, dokładnie pamiętam, że nawet to było w Chicago i zobaczyłem na wystawie okładkę płyty i stwierdziłem, że muszę tę płytę mieć. Dopiero potem okazało się, że posłuchałem jej z dużą przyjemnością.

No, o wycieczkach dalekich. Andrzej Kięcało, stomatolog z kliniki uniwersyteckiej stomatologicznej w Krakowie. No właśnie, wróćmy do tej Papui Nowej Gwinei. Warunki, jak sam powiedziałeś, bardzo prowizoryczne. Jak to wyglądało, kiedy przyjechaliście i stwierdziliście, okej, musimy tutaj coś zrobić, nie mają

0: przenośne, spakować, wysłać na tysiące kilometrów, żeby potem przyjeżdżając tam mieć czym pracować. Owszem, jedziemy też w pełne walizki z tych samych właśnie znieczuleń, materiału do wypełnień, tak zwane plomby. Wszystko to trzymamy w tych walizkach swoich, bo wszystkiego też nie wyślę się, bo każda waga drogo kosztuje. Ale jak już jesteśmy na miejscu, to też te wszystkie potem, jeżeli pierwotnie byliśmy w stolicy, przyjmowaliśmy, no to trzeba było też jeepami to wszystko przewieźć, miejsce, gdzie pracowaliśmy. Jak taki prowizoryczny gabinecik, no to krzesła były takie rozkładane. Czasami były to krzesła ogrodowe albo turystyczne, albo nawet jak siedzieli w slumsach na jakiejś ławce, albo przytrzymało się przy drzewie, albo przy ścianie i na przykład usuwało się zęby. Więc naprawdę ciężkie warunki. Z wodą, jak nam dostarczyli wodę, jak padał deszcz i była nałapana, no to taką wodę mieliśmy.
1: No, to jak to się ma do dezynfekcji wszystkich rzeczy, które normalnie,
0: normalnie u nas funkcjonują? U nas powinno być, nie powinno, tylko jest, sterylizacja i w autoklawach. Tam niestety w autoklaw mieliśmy dostęp w stolicy, w gabinecie
1: lekarza, który
0: ma ten swój gabinet. Na początku była sterylizacja, ale jak wyjeżdżaliśmy w dalsze tereny, za stolicę 300 kilometrów, no to niestety tego autoklawu nie było, więc była wykorzystywana tylko i wyłącznie chemiczna. Dłużej moczono w mocnych środkach dezynfekcyjnych, które zabijają drobne ustroje. Potem to wszystko pakowanie, no bo żeby rozłożyć, żeby mieć ten dostęp do narzędzi, widzieć to, co na narzędzie. Nie mogą też być po prostu leżeć, bo na przykład latają muchy i różne owady, bo to jest wszystko pod otwartym niebem. Więc
1: duże wyzwanie.
0: Jest duże wyzwanie. Plus też musimy się zabezpieczać odpowiednio, bo nie wiadomo, kto pacjent, każdy pacjent jest zakaźny.
1: Jak wyglądają zęby ludzi, którzy nigdy nie widzieli dentysty?
0: To jest dziwne, bo u starszych osób, którzy nie znali, co to jest cukry, co to jest cola, zęby wyglądają dość bez ubytków pochnicowych, ale za to jest taki mały szczegół, że one są bardziej brązowe, a nawet takie pomarańczowe. Wszystko przez to, że u nich w tradycji jest rzucie orzechu betel. On w domieszku pieprzu betelowego i wapnia tworzy taką chemiczną reakcję, która po prostu zabarwia ślinę i wszystkie błony śluzowe w pomarańczowy kolor. Jeżeli ludzie od rana do wieczora przez lata jedzą, żują ten orzech betel, niestety zostawia to na całą grubość, jak szkliwo takiej zębiny jest przebarwione. Też stwarza problem stomatologiczny nie tylko na zęby, ten orzech, ale na błony śluzowe, które niestety powodują nowotwory jamy ustnej, języka, dna czy dziąsła. U młodzieży niestety już mamy rozwój cywilizacji. Kola jest troszeczkę nawet tańsza niż woda. To jest najciekawsze. Czyli dostęp do tych słodyczy jest większy. Dzieci mają już większy problem z ubytkami prochnicowymi. Był przypadek 18-latka, który chodził do liceum, ale trzeba było mu usunąć 20 zębów. To jest dość sporo jak dla takiego młodego człowieka.
1: Co się dzieje, kiedy wy wyjeżdżacie? Czy oni pozostają bez opieki dalszej, aż wrócicie po raz kolejny?
0: Jeżeli w stolicy, to są kilka gabinetów, którzy tam mogą pójść, ale to mówimy o stolicy. Jeżeli wyjeżdżamy czysta do Abau, albo też w planach jest Kerema, to jest zupełnie w innym kierunku, to niestety nie mają. Czekają, załóżmy, kiedy my przyjedziemy kolejny raz. Więc w planach jest po prostu to cykliczne, że nie tylko przyjechaliśmy raz, nadaliśmy pomoc i zamykamy sprawę, tylko cykliczne. Na razie wychodzi u nas raz do roku, ale przymierzamy się ku temu, jak

0: zdobędziemy więcej jakichś sponsorów i na możliwości zakupu więcej narzędzi, bo te narzędzia nie są zabierane, one są dalej tam w bazie. My z nich korzystamy, jak przyjeżdżamy, tylko jeszcze dowozimy coraz nowsze materiały, no bo też zużywamy, pracując. Ostatnio przyjęliśmy około 600 osób i wykonaliśmy ponad 3000 procedur medycznych. To jest dość sporo, jak na pobyt taki niecałe 3 tygodnie.
1: To nieźle. Powiedz mi, czy mieliście szansę obejrzenia tego kraju, chociaż przez chwilę jako turyści? Tam turyści właściwie nie docierają.
0: Turystycznie jest to problem, bo jest kraj bardzo niebezpieczny. Biali ludzie raczej, no można spotkać tylko i wyłącznie w stolicy, bo są z Australii ludzie, tylko że oni nie chodzą po ulicach, się nie przemieszczają, przemieszczają się tylko autami od punktu A do punktu B. Wszystkie szyby we wszystkich autach są zacienione, żeby nie było widać, kto jedzie. Poza stolicą jest bardziej już bezpiecznie, ale tam w ogóle nie widzą białego. Jak widzą, to dla nich jest, oni krzyczą od razu, Whitemany, Whitemany, każdy chce sobą się nawet dotknąć, zrobić sobie zdjęcie, cieszą się, zwłaszcza od razu gromada dzieci, każdy biega za tobą. Dla nich to jest atrakcja. Białych ludzi oni nie widzą.
1: Czy dla ciebie czułeś taki moment, że byłeś pełen obaw, że czujesz zagrożenie?
0: Czasami bywa, ale to... Tak jak mówiłem, poza stolicą tej obawy nie było. W stolicy owszem. Raz poszliśmy sobie w stolicy, bo chcieliśmy się przejść trochę na własną odpowiedzialność. Ale to akurat udało się nam, że szliśmy na piechotę 2 kilometry, więc każdy auto, które przejeżdżało klaksonem, bo dla nich to było też atrakcja nawet w tej stolicy. Biali ludzie nie chodzą po ulicach spacerem.
1: Mieliście opiekę jakiegoś bossa, który tam nad tym wszystkim pilnowo chodził, tak jak to w filmach o mafiozach, to ich nie ruszajcie, bo to są moi ludzie?
0: Akurat aż tak nie, ale głównie nam zabezpieczał Norbert Rechlis, który jestem lekarzem i mieszka tam 20 lat, więc wie, jak funkcjonować. Ale jak udało się nam pójść do takiego parku narodowego, no to byli ich turyści, 4 osoby, chyba z Chorwacji, bo jak sobie przypomnę, bo żeśmy tak wymienili kilka zdań, no to oni mieli swojego normalnego ochroniarza, który miał z pistoletem, chodził przy nich, żeby ich nie okraść. Kraj jest bardzo ładny, bo to jest połączenie i gór, i oceanu spokojnego, no raczej morza koralowego, który jest częścią oceanu spokojnego. Tropikalne warunki, więc jest ciepło. Ładne naprawdę widoki.
1: Z tego co wiem, to jeszcze będziecie niedługo mieli misję, gdzie będziecie leczyli ludzi, którzy nie mieszkają na lądzie, tylko mieszkają na morzu.
0: Tak, dokładnie. Mamy już... Odwiedziliśmy 2 wioski, które są na zatoce. Po prostu mają wybudowane całe wioski. Tam jest około 2000 ludzi. Niestety oni nie mają możliwości wybudowania na lądzie, bo to nie należy do nich ziemia. Tam są walki o ziemię pomiędzy klanami. Niestety to jest jeszcze zakorzenione u nich. Więc taką pomoc planujemy w przyszłym roku zrobić, żeby te wioski też im dopomóc, bo tam jest dość dużo dzieci i widzimy, jaki jest problem u dzieci z zębami.
1: Czyli więc... to już będzie prawdziwy hardcore, że tak się wyrażę.
0: Tak. Powiem, że czasami kawałek lądu w tych wioskach się pojawia, kiedy jest odpył. I niestety jest straszny hardcore, jak zapachowy, tak i widokowy. Bo wszystko, w czym oni żyją, to wszystko wpada.
1: To już może skończmy tę rozmowę. Jest poranek. Andrzej Kięcało, człowiek misyjny, który jeździ po świecie, by pomagać ludziom tam, gdzie widzieli dentystę po raz pierwszy. Są wdzięczni, kiedy odjeżdżacie?
0: Tak. W tamtym roku było super powitanie w szkole, w której robiliśmy.

0: dopomagaliśmy i tą pomoc nieśliśmy. Zrobili naprawdę piękne pożegnanie, przemówienia, to byliśmy naprawdę zaskoczeni. I sami Papuasi są bardzo mili, grzeczni, zawsze powiedzą dziękuję i dzień dobry, do widzenia. A na przykład w Tanzanii jest troszeczkę inaczej. Tam takie podejście, że im się chyba należy. Więc Papuasi bardziej nas zaskakują.
1: Andrzeju, kiedy wrócisz z kolejnej misji, zapraszam, żebyś nam powiedział troszkę więcej o niej w Trójce.
0: Za niedługo ta misja będzie już lada chwila. Zaczęliśmy współpracę z nową fundacją, Fundacja dla Afryki. I za niedługo będziemy jechać do Madagaskaru. Tam jest otwarty szpital teraz we wrześniu i my będziemy go bardziej uruchamiać. I właśnie zaczynamy też ze stomatologią. Także to jest jeszcze nowy kierunek i mam nadzieję, że będziemy wysyłać grupę lekarzy, żeby to było też cykliczne.
1: Andrzej Kieńcało z Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej w Krakowie. To troszkę spokoju w Krakowie życzę. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.

0: Kaśka Ozrocka w Trójce, Zróbmy Sobotę. I teraz przeniesiemy się wraz z Ryszardem Jaźmińskim, no w pewnym sensie, do Gdyni, bo Ryszard tam będzie już niedługo.
1: Fajny film.
2: Druga połowa września to ważny, może nawet najważniejszy w roku czas dla polskiego kina, co wielokrotnie w najbliższych dniach znajdzie wyraz na naszej antenie.

0: poniedziałek, oczywiście pod patronatem Trójki, rozpocznie się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, na którym czeka nas wiele premier najnowszych produkcji. Warto być więc w przyszłym tygodniu w Gdyni, ale mam też dobrą wiadomość dla tych wszystkich, którzy nie będą mogli być tam z nami, bo klimat festiwalu poczujemy symbolicznie już w ten weekend. Tak się składa, że dwa konkursowe filmy właśnie weszły na ekrany naszych kin. W konkursie głównym znalazł się nowy film Łukasza Rondudy o artyście sztuk wizualnych Patryku Różyckim.
1: Ten film, powiedz mi co czujesz, jest w jakimś sensie, nie wiem czy kontynuacją, ale takich właśnie inspiracji prawdziwą postacią, która w danym momencie wydaje mi się, że w jakiś sposób wyraża coś ciekawego, istotnego na temat tej rzeczywistości, w której jesteśmy zanurzeni. I tak było właśnie w momencie, w którym spotkałem Patryka. To jest oczywiście taki bardzo ciekawy miks fikcji i prawdy. To mnie interesuje w kinie, które robię, żeby było bardzo zanurzone w rzeczywistości, ale jednak ją przetwarzało. I tutaj w momencie, w którym spotkałem się z Patrykiem, Patryk jeszcze nie miał sukcesu. Poruszyła mnie taka, to spotkanie z takim bardzo młodą osobą, bardzo młodą, bardzo kruchą, bardzo wrażliwą, też niepewną siebie, jeszcze nie przewidującą, że cokolwiek może dobrego spotkać tą osobę, ale też pełną takiego żaru i też jakiejś wiary w sztukę. I wiedziałem, że chcę nakręcić film o młodości, o młodych osobach, takiej właśnie młodej męskości, którą reprezentował Patryk. I dla mnie to było takie bardzo interesujące ze względu na to, że ja czułem, w jakim na przykład brutalnym świecie jest osadzony właśnie Patryk, na przykład wtedy, ten młody, kruchy człowiek, że ten świat wokół jest bardzo brutalny dla takich młodych osób. Jest bardzo trudno zdobyć sobie miejsce, osiągnąć coś.
0: Film Łukasza Rondudy, Powiedz mi, co czujesz, to jeden z tych tytułów, który Trójka poleca swoim słuchaczom szczególnie. Drugim konkursowym filmem z gdyńskiego festiwalu, który od wczoraj możemy oglądać już w kinach w całej Polsce, jest dramat obyczajowy Ma to sens z bardzo charakterystycznymi bohaterami. Drugi po życiu dla początkujących film Pawła Podolskiego znalazł się z kolei w konkursie Perspektywy.
2: Główny bohater zasysa, że tak powiem, światło z otoczenia, jak jakaś czarna dziura, w tej roli Jędrzej Hycnar. Jak robiliśmy casting i producentki powiedziały, że żony by bardzo chciały zaprosić Jędrzeja Hycnara, to ja mówię, kurczę, Jędrzej Hycnar, człowiek z taką energią, no nie wiem, nie wiem. I czekaliśmy na tego Jędrzeja, ja gdzieś tam sobie korytarzem wędrowałem i minął mnie jakiś pan, taki zmęczony, z jakimś zarostem i mówię, kurczę, tak powinien wyglądać ten bohater, a ten Jędrzej taki, przepraszam, ale to chyba cała Polska wie, piękny po prostu i mówię, jak to będzie? Po czym wchodzę na salę i okazało się, że ten pan to był Jędrzej. No to jest o wychodzeniu z ciemnego miejsca i wydaje mi się, że my bardzo często w takim miejscu jesteśmy, nawet kiedy nie chwalimy się światu, nie mówimy, że mamy jakiś problem, że czujemy się samotni, że czujemy się po prostu źle. I to, co mi się podobało w tym projekcie, to to, że to jest poniekąd opowieść o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę, ale musi ją sobie dać sam. To znaczy to, że ktoś nas próbuje pociągnąć za uszy do góry, to jeszcze nic nie znaczy. Sami musimy chcieć wyjść z tej dziury. I to mi się w tym projekcie spodobało, że ten film pokazuje, że jest to trudne, ale możliwe.
0: I zgodnie z tytułem Ma to sens, bo z seansu filmu Pawła Podolskiego wyjdziemy z bardziej jednak optymistyczną wizją świata. Więcej premier od poniedziałku na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Sporo oglądania przed nami. Do usłyszenia więc za tydzień o tej porze właśnie z Gdyni.
3: Zapraszał będzie Państwa w przyszłym tygodniu regularnie, a także dzisiaj zapraszał Ryszard Teźwiński.

0: The Cooks, trójce, zróbmy sobotę i właściwie zrobimy sobotę, a nie tylko sobotę, za chwilę naszej słuchaczce, laureatce konkursu.
1: Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot, miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com.
0: A polata pani Janna, która napisała tak: od ziemi zawsze odrywają mnie marzenia, a marzenia o lataniu są jednym z nich. Gratulujemy i... cóż, miłego latania. No, w naszym studiu odlotowi goście Jarosław Uściński, Andrzej Kiencało. Jarku, byłeś przez chwilę przy telefonach. Wróćmy do tych grzybów, nie grzybów. Coś jeszcze na podsumowanie naszego grzybów, spotkania.
2: No, wiesz, ja mam zwyczaj i myślę, że przy następnych audycjach będziemy dawać specjalnie prowokacyjne tematy, bo ludzie lepiej reagują na nie i wyciągają swoje pomysły z domu. A podsumowanie, no podsumowanie jesieni. Korzystajmy z tego, że ona jest cały czas. Nie mielmy wszystkiego, nie miksujmy wszystkiego w urządzeniach różnych, bo mam tu kolegę, który sam wie, że i może potwierdzić, te narządy są nam do czegoś potrzebne, żeby o co gryźć, ale poważnie, co tu podsumowywać? No, świetnie, że odzywają się ludzie o grzybach i mówią, że grzyb ma smak, boczniak nie. No trochę błąd, bo boczniak też jest fajny i jest przez cały rok świeży. Ale szczerze mówiąc, też prowokuje rzeczy, które chciałbym, żeby ludzie z siebie wyrzucili. Nam nie wypada powiedzieć, no rzucasz na patelnię grzyba, czosnek, trochę białego wina i właściwie masz gotowe jedzenie, masełkiem zaciągasz. No dobra, dajemy koperek, dusimy te maślaki i mamy przepyszne jedzenie, od tego kartofelek.
0: Ale właśnie, masło. To jest coś, o co chciałem zapytać ciebie, bo... grzyby bardzo lubią masło.
2: Bardzo.
0: Natomiast
2: lubią masło.
0: Ja nie jestem fanem smażenia, chociaż to oczywiście pewnie parę osób powie, że jestem nie za mądry.
2: Zawsze każdy
0: smażenia na maśle. Ja nie znoszę smażenia takich rzeczy na maśle klarowanym, bo ono nie ma smaku.
2: Masło klarowane, ja robię zresztą masło klarowane również z normalnego masła, czyli te 82 lub 3% masła, reszta to maślanka, nazwijmy to. Ja zawsze mówię, dobra, skoro... dlaczego ty smażysz na normalnym maśle, albo dlaczego robisz sos holenderski na całym maśle? Mówię, no prosta sprawa. Smarowałeś kiedyś kanapkę masłem klarowanym? Nie. Dlaczego? Bo jest niesmaczne. No mówię, no właśnie. To po co robisz niesmaczną masę? Odwracam wszystko do góry nogami. Więc tak, masło klarowane do wysokich temperatur, tak jak Indie tego używają, do smażenia w wysokich temperaturach, absolutnie uzasadnione. Ale żeby to zrobić smaczne jedzenie... nie dajmy się jej spięć temu masłu, spalić tym ponad 10%, niemal 20% maślanki. Wtedy wyjdzie wam smaczny produkt.
0: To teraz będzie zadanie dla ciebie bardzo szybkie. W związku z tym, że w tej chwili za 13 minut, godzina 9, pewnie parę osób zastanawia się, parówka czy jajecznica na śniadanie. Jakbyś zrobił tę jajecznicę, żeby ona była niezwykła, chociaż mamy w domu tylko to, co mamy.
2: No prosta rzecz. Wbrew pozorom znowu już wrócimy do masła i jajeczka. Jajka wybite, masło w temperaturze mocno pokojowej, ale nie rozpuszczone i wylewamy na patelnię nie za gorącą. Ma być ciepła, ale nie za gorąca.
0: A i masło wylewamy?
2: Razem. Do masła dodajemy do jajek. One ma kawałeczki, będą w tych jajeczkach. Przeżyjemy, spokojnie.

0: Sól, bardzo mało pieprzu, ale soli też nie dużo.
1: A to rozszczepujemy tak dokładnie jak na omleta?
0: Nie. Po prostu jajka wybite. Sól, pieprz, odrobina tego masełka, ale nie za mała. Więcej masła niż zwykle dodajecie.
1: Więc tak co, łyżkę dużą?
0: Na przykład na dwie porcje, to nawet więcej. Na dwie porcje, czyli na jakieś pięć jajek bez dodatków innych. Nawet sześć, no bo trzy jajka na śniadanie, jeżeli nic innego, to spoko zjemy. I przynajmniej łyżeczka taka
1: czubata
0: masła. Łyżka, przepraszam, nie łyżeczka. I to masło w takiej temperaturze, której jak ruszymy na patelnię, ono szybciej będzie łapało temperaturę. Mieszamy ją łopatką albo rózgą delikatnie przy smażeniu. Więc patelnia teflonowa, no to niech będzie rózga albo drewniana. A jeżeli stalowa patelnia, no to spokojnie metalowa rózga i albo metalowa łopatka. Bardzo intensywnie, dość intensywnie mieszamy. Nie zrobi się ścisła, zwięzła, bo masełko i to jajko doprowadzimy do takiej lejącej lekko masy, ale zwięzłej. To jest niezwykłe połączenie żywego masła w niemałej ilości i jajka i rozszczepywane intensywnie, ale w niewysokiej temperaturze. Tak, to będzie niezwykłe doświadczenie.
1: Andrzej zrobił taką minę, że chyba pierwsze co zrobi, to wróci do Krakowa.
0: Jutro zadzwoni, powie, miałeś rację.
1: Jarosław Uściński, Andrzej Kieńcało. Bardzo panom dziękuję. Zrobiliśmy chyba sobotę paru osobom.
0: Zrobiliśmy. Mamy czym gryźć i mamy co jeść.

Trójce Cinnamon Gum. Zróbmy sobotę. To audycja, która pojawia się w Trójce między 7 a 9 w soboty. Właśnie dziś rozmawialiśmy trochę o gotowaniu, troszkę o podróżach stomatologicznych, nazwijmy to tak dokładnie. Ola Szućko, Michał Żołądkowski, Tomasz Żonda. My już dziękujemy na zakończenie. Jeszcze Tokyo Tea Room. Always the sun.

0: Autopromocja.
1: Maluchy z zaburzeniami odżywiania desperacko chowają zupę do kieszeni.
2: Zaczynamy jesień z Teatrem Polskiego Radia, choć jeszcze latem. Oto pierwsza premiera.
3: Krysia Bednarek. Długa podróż dnia ku drzemce. Reżyseria Daria Kopiec.
1: W razie wątpliwości proszę znaleźć jakiegoś przedszkolaka i poprosić, żeby policzył do 10.
4: Polecam scenę teatralną Trójki. Katarzyna Dąbrowska. Gram matkę w tym słuchowisku.
2: Po 19:00 dzisiaj zapraszamy, ale to tylko dla dorosłych.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź.

0: wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. 5931.
2: Jak liczyć na szczęście w lotto?
1: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy: Grupa Transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Żegnamy reklamy.
11: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 19 września, minęła 9. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura Europejska odwoła się od decyzji sądu w Katowicach o wypuszczeniu z aresztu posła Wojciecha Króla. Paliwa na stacjach nie zabraknie, zapewnia minister aktywów państwowych. Widowiskowa rywalizacja motorniczych. Warszawa świętuje Dni Transportu Publicznego. Prokuratura Europejska odwoła się od decyzji katowickiego sądu, który nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla. Taki komentarz otrzymała brukselska korespondentka Polskiego Radia. Wczoraj poseł usłyszał zarzuty o charakterze korupcyjnym. Późnym wieczorem opuścił sąd rejonowy w Katowicach.
12: Komentarz Prokuratury Europejskiej jest bardzo krótki. Potwierdza ona, że sąd odmówił zastosowania aresztu tymczasowego, że osoba delegowana do Prokuratury Europejskiej złoży odwołanie od tej decyzji i że żadnych dalszych informacji teraz udzielać nie będzie. Chodzi o śledztwo dotyczące podejrzeń o oszustwa i korupcję podczas zamówień na modernizację linii tramwajowych w województwie śląskim. Inwestycja w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii kosztowała prawie 2 miliardy złotych i została sfinansowana z unijnych funduszy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
11: Rosja kontynuuje ataki na Ukrainę. W ciągu ostatniej doby w atakach zginęło co najmniej 6 osób. Rosjanie znowu użyli dronów, rakiet i kierowanych bomb lotniczych. Celami ataków były m.in. Kramatorsk, Słowiańsk i obwód kijowski. Polska ma nienaruszone zapasy paliwa, zapewnia minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Saudyjski koncern naftowy Saudi Aramco poinformował o co najmniej dwóch europejskich odbiorców, że w przyszłym miesiącu nie otrzymają dostaw surowca. Minister Balczun mówił w TVP Info, że jeszcze w sierpniu Orlen zakontraktował 1/4 swoich potrzeb w Norwegii.
13: A tak naprawdę w ciągu ostatnich tygodni, a w ostatnim tygodniu podpisał 16 umów z różnych źródeł, jeśli chodzi o dostawy paliwa, o dostawy ropy. Więc najważniejsza w tych czasach jest dywersyfikacja i ta dywersyfikacja następuje i utrzymanie rezerw następuje.
11: Polski Orlen pozyskuje od Saudi Aramco około

0: 40% surowca. Dni transportu publicznego odbywają się w Warszawie. Prezydent Rafał Trzaskowski poinformował w mediach społecznościowych, że planowana jest m.in. rywalizacja motorniczych.
1: Tutaj właśnie na Marszałkowskiej odbędzie się bardzo widowiskowa rywalizacja tramwajowa. Do stolicy przyjadą reprezentacje tramwajów z całej Europy. Zawodnicy, czyli motorniczy, będą się mierzyć w takich konkurencjach, które sprawdzą ich codzienne umiejętności, które są konieczne do tego, żeby się poruszać po mieście. Precyzja, koncentracja, wyczucie i panowanie nad tramwajem.
0: Na początek już o 10:00.
2: Klimat.
0: Umiarkowana jakość powietrza w Zawierciu, w pozostałych miejscach kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. 31% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Teraz i potem od 12 będzie zalecane zwiększenie zużycia prądu, by wykorzystać nadmiar z OZE. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport, Mateusz Poremniak.
4: Zapowiadało się problematycznie, ale wszystkie opcje pozostają na stole. Mowa o wyjazdowym meczu polskich tenisistów w Pucharze Davisa z Australią. Najpierw w dwóch setach z Aleksem de Minorem gładko przegrał Max Kaśnikowski, a pierwszą partię meczu z Jamesem Duckworthem do dwóch przegrał Kamil Majchrzak. Później jednak wziął się do roboty i kolejne dwa sety wygrał do trzech, zapewniając nam przed jutrzejszymi pojedynkami remis 1-1. Podziałem punktów zakończył się pierwszy mecz 9. kolejki PKO Ekstraklasy, w którym Widzew 2-2 zremisował z Wieczystą. W samej końcówce 3 punkty udało się wyszarpać Wiśle Kraków, lepszej 2-1 od Śląska Wrocław. Dzisiaj Korona przyjmie Raków, GKS Krakowie, a Motor liderującego Górnika. Wydarzeniem dnia będzie jednak mecz naszych siatkarzy w 1/8 finału Mistrzostw Europy z Łotwą. Faworyt jest jasny, ale przeciwników nie można lekceważyć, przyznaje statystyk naszej kadry Kamil Nalepka.
5: Taki zespół charakterystyką podobny do Izraela, na pewno młody, z dobrymi warunkami fizycznymi, ofensywny, myślę, że opiera się na dwóch podstawowych zawodnikach, na Kristapie Smicie i atakującym, młode, waleczne, ambitne chłopaki.
4: Oby ta waleczność i ambicja nie wystarczyła na naszych chłopaków. Początek meczu z Łotwą o 15:00. Ten mecz odbędzie się w Sofii, gdzie trwają również Mistrzostwa Europy w boksie. Tam do 1/8 finału w wadze do 65 kg awansował Bartłomiej Rośkowicz. Takiego wygraną na punkty walkę z Białorusinem Radzionałem opisuje trener Kamil Goiński.
6: Jesteśmy bardzo zadowoleni. Plan taktyczny wykonał tak jak trzeba. Nie dopuszczał zawodnika do siebie. Oszukiwał go tak jak trzeba. Wykonał plan taktyczny w 100%.
4: Kolejna walka Rośkowicza jutro. Dzisiaj o ćwierćfinały powalczy 5 naszych reprezentantów.
0: 10. Dużo słońca i rześko od 18 do 22 stopni. Cieplej tylko na Podkarpaciu, tam do 24.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: A teraz przenosimy się do studia M3, gdzie czeka na Państwa Renata Grochal i jej goście.
3: Śniadanie w Trójce.
8: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Poseł Szczerba robi zdjęcia. Chyba będzie tak jak w szkołach, że powiemy, że tutaj trzeba telefony zostawiać przed studiem w specjalnych skrzynkach, tylko musimy najpierw je zainstalować.
9: Przetarg ogłosić na skrzynki.
8: Dzisiaj najważniejsze wydarzenia będą dla Państwa komentować. Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska.
9: Dzień dobry Państwu.
8: Jacek Trela, Klub Centrum.
10: Dzień dobry.
8: Tomasz Trela, wiceprzewodniczący klubu Lewicy. Tak się właśnie zawiesiłam, bo mamy dzisiaj dwóch panów Trelów. Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość.
10: Dzień dobry.
8: Stanisław Tyszka, Konfederacja.
10: Dzień dobry.
8: I Szymon Stachowiak, doradca w Kancelarii Prezydenta.
11: Dzień dobry.
8: Premier Donald Tusk ostrzega przed rosyjskimi atakami na Polskę. Donald Trump obiecuje rychłą decyzję w sprawie stałej bazy NATO, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce, a w kraju, w parlamencie Jarosław Kaczyński przegrywa z Mateuszem Morawieckim, ale zaczynamy od spraw bezpieczeństwa. W czwartek premier wystąpił w Sejmie i powiedział, że według ostrzeżeń służb w planie rosyjskim są hybrydowe uderzenia dronami i rakietami również na Polskę. Chodzi o to, żeby paraliżować albo przynajmniej osłabiać motywację państw, które pomagają Ukrainie do stosowania przepisów w przypadku agresji na któryś z krajów członkowskich, czyli że Rosja chce zastraszyć państwa natowskie. Michał Szczerba, na ile poważne są te ostrzeżenia służb?

0: jak może eskalować sytuacja?
1: Są bardzo poważne i to nie są tylko informacje, które mają służby wywiadowcze Polski, ale również innych krajów Unii Europejskiej, szczególnie nadbałtyckich, Finlandii i Rumunii. Też tymi informacjami dzielimy się w Parlamencie Europejskim, skąd z panem europosłem Tyszką wracamy. Więc trzeba zrobić wszystko przede wszystkim, żeby przygotować stanowczą, bardzo asertywną reakcję. No, gdyby została przekroczona czerwona linia, czyli naruszenie naszej integralności terytorialnej, czy też naruszenie przestrzeni powietrznej. Sytuacja jest taka, że Rosja po prostu prowokuje, Rosja eskaluje. No i jedyną odpowiedzią, która działa na Putina, musi być siła. Stąd też działania związane z uzbrajaniem, z sejfem, z wieloletnim budżetem, nad którym pracujemy w tej chwili, Europejski Fundusz Konkurencyjności, to okno bezpieczeństwo i obronność, również mobilność wojskowa, czyli środki, gigantyczne środki na infrastrukturę podwójnego zastosowania, więc jesteśmy w pełni gotowi, a co najważniejsze, dołączamy do ważnych koalicji, jak koalicja antybalistyczna, która pracuje nad bardzo ważnym projektem, jakim jest Europejska Kopuła broniąca powietrze. No i oczywiście do tego dochodzą Stany Zjednoczone i tutaj gramy razem. Myślę o prezydencie i rządzie. No, szczególnie wicepremier Kosiniak-Kamysz wykonuje tytaniczną pracę z Departamentem Wojny w kontaktach z Heksetem, żeby doprowadzić ten projekt do końca, do wskazania lokalizacji, do rozpoczęcia budowy i do stałej obecności wojsk amerykańskich, które będą dla nas też policą bezpieczeństwa.
0: Na razie mamy właściwie codziennie jakieś ostrzeżenia we wschodniej Polsce, lubelskie, ale też i Podkarpacie. Mieszkańcy dostają powiadomienia o tym, że trzeba się schronić, że jest zagrożenie z powietrza. Tomasz Trela, co byłoby dla Polski takim przekroczeniem czerwonej linii, o którym mówił poseł Szczerba, bo w miniony weekend 800 metrów od polskiej granicy było uderzenie na stację benzynową dronów, zapaliły się dwie ciężarówki, czyli te prowokacje, jak to mówią eksperci, premier też, że to są takie w cudzysłowie przypadkowe, rakieta znaleziona, nie rakieta, tylko dron znaleziony w Rusinowie nad morzem na plaży. Co będzie takim przekroczeniem czerwonej linii?
2: Na pewno takim momentem zwrotnym byłoby to, jak te drony spadałyby na terytorium naszego kraju i nie byłoby to zdarzenie incydentalne, tylko zdarzenie ciągłe. Ale wydaje mi się, i tak też mówią specjaliści, że oprócz tych kwestii prowokacyjnych na razie nic z tych rzeczy się nie powinno wydarzyć. Putin to będzie robił, Putin to testuje. Putin testuje i Polskę, ale też całe NATO. Pamiętajmy o tym, że w przyszłym roku bodajże w 7 chyba krajach Unii Europejskiej, tych takich dużych, odbywają się wewnętrzne wybory. To ma też grać na destabilizację i to ma też grać na sprawdzanie, jak zachowują się poszczególne partie polityczne czy przedstawiciele partii politycznych w danym kraju. Premier nakreślił, to było głównie wystąpienie w parlamencie do obywateli, żeby nasi rodacy wiedzieli, z czym my mamy do czynienia, żeby też nie przesadzać tutaj z pewną paniką. Wiemy, że te dwa województwa lubelskie i podkarpackie jest najbardziej na to narażone, ale też z drugiej strony premier pokazuje i cały nasz rząd pokazuje, jakie działania podejmujemy, żeby się dozbrajać, ile pieniędzy na to wydajemy, jakie mamy sojusze, jakich mamy sojuszników. Przecież ta wizyta wczoraj w Ukrainie też była tego dowodem, żeby pokazać bardzo jednoznacznie też Putinowi i Federacji Rosyjskiej, my się jako Polska nie cofniemy. My cały czas uważamy, że wolna, suwerenna, niepodległa Ukraina to bezpieczna Polska i będziemy konsekwentnie to robili. Ja mogę tylko zaapelować do przedstawicieli prawej strony sceny politycznej, żeby takimi swoimi wypowiedziami, jak wczoraj, to było chyba wczoraj w Sejmie, pan Mentzen, który wyszedł i powiedział, że my mamy fatalną armię, nie mamy w ogóle sprzętu, jesteśmy w ogóle na nic nieprzygotowani. No przecież to jest takie jawne granie w orkiestrze Putina. To, o czym mówi pan Czarnek, który cały czas podtrzymuje, że Polska nie powinna w ogóle

0: ogóle pomagać Ukrainie i ta pomoc powinna być wstrzymana. Są naprawdę bardzo szkodliwe i niepotrzebne wypowiedzi. Sytuacja jest poważna i w sprawie bezpieczeństwa nie ma co tutaj robić tych fikołków politycznych, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi.
1: Jacek Trela. Opozycja domagała się m.in. były premier Mateusz Morawiecki zwołania zamkniętego posiedzenia Sejmu, na którym premier przedstawiłby szczegóły raportu, który, jak twierdzi, dostał od szefa CIA Johna Radcliffe'a. Po pierwsze, czy ten raport istnieje, bo Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta, kwestionuje to, że ten raport w ogóle istnieje, a po drugie, dlaczego się nie odbyło takie zamknięte posiedzenie? Może lepiej by było przekazać opozycji, jakie zagrożenia czekają na Polskę według Amerykanów?
2: No, minister Przydacz lubi wszystko kwestionować i wielokrotnie się mija z prawdą, więc...
1: Ale jest ten raport, czy go nie ma?
2: Myślę, że tego nie wiem, polegam na tym, co mówi minister Siemoniak, że jest i polegam na tym, co mówi premier Donald Tusk i wydaje mi się, że jestem przekonany, że te informacje, które przekazał premier Tusk, są wystarczające. Nie trzeba sięgać głębiej do tego raportu. Gdyby ten raport upublicznić w gronie parlamentarzystów, niewątpliwie te informacje, które są informacjami tajnymi, rozlałyby się i na pewno byłoby to, czy mogłoby to być ze szkodą dla Polski. Więc uważam, że tutaj są działania prawidłowe, podejmowane. Są inne gremia, w których można na ten temat rozmawiać. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, nawet Rada Gabinetowa, ale to nie musi być tak szeroko omawiane. To są sprawy bardzo wrażliwe. Natomiast wydaje mi się, że też działania, które są podejmowane przez rząd, jasno pokazują, że nie boimy się gróźb Putina, bo najgorzej byłoby podkulić ogonek i słuchać, co Putin mówi, że zniszczy Warszawę w ciągu 2 dni, czy jego ludzie mówią. Dobrze, że...
1: Mikołaj Patruszew, doradca prezydenta Putina, tak powiedział w reakcji na słowa Radosława Sikorskiego, który mówił, że przewaga, jeśli chodzi o obronę przeciwlotniczą, że przewaga NATO jest nad Rosją ogromna.
2: I dobrze, że Donald Tusk pojechał na Ukrainę, bo właśnie pokazał, że nie boimy się tych gróźb. I dobrze, że też jest w drugą stronę podejmowane działania, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz spotyka się z sekretarzem wojny Heksetem. Będą rozmawiali na temat stałej bazy w Polsce. To jest też istotna gwarancja bezpieczeństwa dla Polski.
1: Ale pan się spodziewa, że w przyszłym tygodniu zostanie ogłoszona ta decyzja dotycząca lokalizacji stałej bazy? Czy ona ma być na Dolnym Śląsku, czy w Wielkopolsce jest też zachodniopomorskie wymieniane?
2: To jest proces i nie sądzę, żeby to było w tak krótkim czasie. Zresztą nie wynika to też, czy pośrednio wynika, że to tak szybko się nie stanie z wystąpienia Donalda Trumpa, który mówił o tym, że no jest to zaawansowane, ale zawsze to ale postawił i myślę, że to dopiero się wydarzy pod koniec tego roku.
1: To ja zacytuję Donalda Trumpa, który napisał w swoich mediach społecznościowych: dzięki odważnemu przywództwu mojego przyjaciela Karola Nawrockiego, prezydenta Polski, poczyniono znaczne postępy w kierunku utworzenia bazy amerykańskiej w Polsce. Jeśli tak się stanie, lokalizacja zostanie wkrótce ogłoszona. Będzie to historyczny krok dla naszego sojuszu polsko-amerykańskiego. Karol Karski, czy to dobrze, że w takiej sytuacji zagrożenia, jaka jest, nasila się, premier mówi, że eskalacja ze strony rosyjskiej stała się faktem i rzeczywiście widzimy to. Czy to dobrze, że Mariusz Błaszczak mówi, że pytany w jednej z rozgłośni o to, czy na wypadek ataku na któryś z krajów bałtyckich polscy żołnierze powinni ruszyć z pomocą, mówi, że polscy żołnierze powinni bronić Polski?
3: Pierwsza podstawowa kwestia to jest fakt, iż nasze bezpieczeństwo oparte jest na sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi.
1: I na NATO też, czy nie?
3: Na NATO, ale w NATO główną siłą są Stany Zjednoczone.
1: Traktat Północnoatlantycki mówi o artykuł 5 o czym? O kolektywnej obronie? To jest, wypisujemy się z
3: tak,
1: tego?
3: Tak, natomiast członkami NATO jest wiele państw o różnym potencjałem militarnym i tylko niektóre z nich są w stanie reagować globalnie. I Stany Zjednoczone, jeśli deklarują chęć utworzenia stałej bazy w Polsce, to jest to bardzo dobry sygnał i należy z tego skorzystać. Pani redaktor, odwołała się tutaj do słów

0: przewodniczącego Błaszczaka. Ja bym powiedział w ten sposób. Bądźcie państwo bardzo ostrożni z używaniem do politycznej debaty różnych wypowiedzi w celu zdyskredytowania przeciwnika. Nie chcę wchodzić w szczegóły, natomiast powiem tylko w ten sposób. Czy znacie państwo dokładnie plany ewentualnościowe na wypadek wojny?
1: Nikt nie zna.
0: Natomiast plany ewentualnościowe zakładają określone działania w określonym czasie, określonych oddziałów, konkretnych oddziałów z określonych państw. I czy jesteście państwo pewni akurat, że w tym wariancie planu ewentualnościowego, który zakłada na przykład obronę państw bałtyckich, występują działania wojsk polskich? Kropka. I tego nie będę rozwijał.
2: Myślę, że nawet pan nie powinien.
3: Nie powinien.
0: Nikt nie powinien.
3: To są skomplikowane procedury.
4: Stanisław Tyszka, Konfederacja.
3: Pana Błaszczaka była taka niezręczna, powiedzmy. On nie potrafił wytłumaczyć tego, że mamy artykuł 4, mamy artykuł 5, prawda? Artykuł 5 był raz w historii uruchomiony.
1: Trzeci, czyli potencjał obronny.
0: Dobrze, znowu państwo gracie bezpieczeństwem Polski. Natomiast mamy do czynienia z sytuacją, w której działania rosyjskie wpisują się w doktrynę Gierasimowa. To niekoniecznie musi być atak kinetyczny. To jest ciągłe grożenie atakiem kinetycznym, atakiem nuklearnym. Rosyjskie ćwiczenia wojskowe od wielu lat, te wszystkie manewry Zapad zakładają testowanie użycia sił nuklearnych rosyjskich. I to jest straszenie. Oby nigdy nie doszło do tego, że stanie się to w rzeczywistości. I teraz, proszę państwa, mamy do czynienia z polskim premierem, no, który jest wzorcem niesłowności, wzorcem mówienia nieprawdy. I w takich sytuacjach jak ta, słuchanie jego słów nie przynosi żadnej wiedzy.
4: No ale co konkretnie tutaj premier mówił nieprawdziwego? Powiedział, że to, co mówi od kilku miesięcy, że ta eskalacja nastąpi ze strony rosyjskiej, no i ona nastąpiła. Co tu jest nieprawdą?
0: Znaczy, działania ze strony rosyjskiej następują od wielu lat, w tej chwili się nasilają. W tej chwili mamy też do czynienia z wypowiedziami premiera Tuska, który stwierdza na przykład, że otrzymał raport od szefa CIA. No, gratuluję, jeśli szef CIA raportuje premierowi Tuskowi. Natomiast faktem jest, że także minister Kosiniak-Kamysz stwierdził, że nie widział tego dokumentu, nie zapoznawał się z nim. W związku z tym możliwe, że są to relacje z jakichś rozmów. Natomiast z pewnością nie ma potrzeby podkręcania tego. Sytuacja jest wystarczająco poważna. Natomiast chodzi o to, żeby polskie siły zbrojne prawidłowo funkcjonowały. Cały czas muszą się rozwijać. Nie może być tak, że na polskim wybrzeżu odnajdowany jest dron, który nie wiadomo skąd przyleciał, który gdyby może nie wyrzuciło tej konstrukcji ze sklejki styropianu, ale niestety i z głowicą bojową na brzeg, to władze polskie w ogóle by nie wiedziały o istnieniu
4: tego. Ale przyzna pan, że nie było tym razem tak, że to kobieta na koniu odnalazła drona po wielu miesiącach. Stanisław Tyszka i Szymon Stachowiak i później Tomasz Trela i pan
3: premier Tusk zachowuje się tak, jak się zawsze zachowuje. To znaczy straszy wojną i atakuje opozycję. Nie tak się powinien zachowywać odpowiedzialny lider w momencie, kiedy mamy rzeczywiście tych różnych incydentów więcej. Ja bym wolał, żeby on mniej mówił, więcej robił, czyli powiedział, jak wygląda w tym momencie nasze przygotowanie w zakresie obrony przeciwko dronom, rakietom, jak wygląda kwestia schronów, bo ludzie dostają dziwne wiadomości na Podkarpaciu, prawda? Natomiast informacji o schronach nie ma. Jak wygląda kwestia produkcji amunicji, prawda? Cały czas tej amunicji 155 mm nie mamy. Jak wygląda kwestia tego, co proponuje Sławomir Mentzen, czyli próbnej mobilizacji chociaż jednej brygady, żeby pokazać, czy do tego jesteśmy gotowi. Dlaczego Tusk straszy wojną od paru lat?
4: W publicznym przemówieniu właściwie wystawić się wrogom na talerzu, powiedzieć, ile mamy amunicji i tak dalej? No nikt tego nie robi, żaden lider.
3: Pani redaktor, my nie jesteśmy gotowi w zakresie obrony. Jeżeli się straszy wojną...
4: A pan wie, ile Rosja ma amunicji?
3: Straszy się wojną od paru lat i obiecuje się, premier Tusk parokrotnie publicznie obiecywał system przeszkolenia. Robił to dwa 2-3 lata temu. Nie ma tego przeszkolenia. Tak? Cały czas nie, jakby w tym zakresie Kosiniak nic nie robi.

0: No Tusk jest za to odpowiedzialny, bo on to wprost o tym mówił. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. Parę miesięcy temu, nie wiem czy państwo pamiętają, zdarzyła się kwestia taka, że bez wiedzy Polaków oddaliśmy rakiety, pociski do systemu Patriot Ukraińcom.
1: Pięć słów.
0: W momencie, kiedy się o tym opinia publiczna dowiedziała,

0: zaawansowane technologicznie, my ich potrzebujemy do obrony Polski. Ta otoczka, w tym momencie straszenie wojną, jest służone również po to, że w tej chwili rząd Tusk chce oddać kolejne pociski do patriotów Ukraińców. Tak?
1: Ale
0: i chce zrobić
1: pośle,
0: to po cichu w tym momencie.
1: Pośle, ale,
0: to jest narażenie Polski na niebezpieczeństwo. My się na to nie zgadzamy,
1: to
0: żeby bez wiedzy Polaków takie rzeczy robić.
1: Unia Europejska, według informacji przekazywanych między innymi przez Ursulę von der Leyen, ale też ekspertów, Unia Europejska zamierza przekazać 60 tych pocisków. To wszystko się dzieje w uzgodnieniu z NATO, więc nie wiem, czy jest możliwe, żeby prezydent Karol Nawrocki o tym nie wiedział. I czy my, jako bezpośrednio zainteresowani sąsiad Ukrainy, nie wolimy, żeby Ukraina...
0: Przepraszam,
1: w sytuacji, kiedy są drony odrzutowe, Rosja zaczęła stosować nową broń, drony odrzutowe i Zełenski apeluje, nie mamy czym ich zestrzeliwać. Czy to nie jest w naszym interesie,
2: to
1: żeby pomóc?
2: Mieli, tak?
0: Tusk straszy wojną, że za chwilę.
1: Ale jak oni nie zestrzelą tych dronów, to może one za chwilę będą u nas.
2: Ale oni nie zestrzeliwują. Przecież to jest rakieta, która spadła na terytorium Polski, przepraszam, pod Lublinem, ona była eskortowana przez myśliwiec ukraiński, przez MiG-29 do granicy polskiej i przekazana po prostu do dyspozycji Wojska Polskiego. W związku z tym to nie jest tak, że Ukraińcy mają te same priorytety, co Polska. Polska jest państwem frontowym. Tak samo jak Ukraina musi mieć możliwość bronienia się, ale tak samo Polska jako państwo frontowe, graniczące z obwodem kaliningradzkim, graniczące z Białorusią na terenie, której również
1: panie
2: stacjonują
1: wojska. Panie profesorze, ale jak mamy 200 tych pocisków do patriotów, a oddamy Ukrainie kilka, to będzie... Najpierw się wszyscy wypowiedzą.
0: Jeżeli oddamy to Ukraińcom, to my nie będziemy mieli. To jest prosto.
1: Jak oddamy kilka, to nam zostanie jeszcze...
2: Kiedy Ukraina mogła upaść, wtedy należało ją wspierać w większym zakresie. W tej chwili Polska musi również mieć uzbrojenie
1: Szymon
2: dla własnej obrony.
1: Szymon Stachowiak, Kancelaria Prezydenta. Czy prezydent Karol Nawrocki jest za tym, żeby Polska wzięła udział w tej koalicji, która będzie pociski do systemów Patriot przekazywała dla Ukrainy? I czy prezydent poznał już jakieś szczegóły w sprawie tej stałej bazy NATO?
3: No tutaj zaczynając od początku tematu, który dzisiaj poruszamy, no to kwestie bezpieczeństwa są obszarem, o których powinno się jak najmniej w sposób szczegółowy mówić w przestrzeni publicznej. Myślę, że tutaj się wszyscy absolutnie zgadzamy. Dzisiaj funkcjonujemy w takiej rzeczywistości. No możemy ją zaklinać bądź nie, ale społeczeństwo bardzo dobrze to widzi, że niestety rząd trochę się zagalopowuje w budowie atmosfery strachu, bo to jest to, czego Rosja oczekuje. Rosja oczekuje dezintegracji naszej ściany wschodniej, oczekuje pewnej paniki i niepokojów społecznych w Polsce w związku z tą sytuacją i my musimy tutaj się skupiać przede wszystkim na budowaniu naszych zdolności obronnych, a nie na budowaniu atmosfery strachu i jakiegokolwiek poczucia strachu wśród społeczeństwa. Tutaj też się pojawił ten temat raportu. Ja rozumiem, że to trochę broniąc być może premiera Donalda Tuska, to była pewna figura retoryczna, bo fizycznie żadnego raportu CIA nie ma i nie było. Były rozmowy ministra Siemoniaka, było przekazanie tych rozmów. Ja się też bardzo cieszę, bo tutaj służby polskie zadziałały w sposób prawidłowy. BBN oraz Kancelaria Prezydenta również otrzymały te informacje od ministra Siemoniaka, więc mamy wiedzę w tym zakresie. Oczywiście to nie jest miejsce, żeby o tym rozmawiać. Myślę, że tutaj wszyscy absolutnie się z tym zgadzamy. Niemniej na tym...
1: Wczoraj było spotkanie też ministra obrony.
3: Tak, było to
1: szefem sztabu generalnego i prezydentem.
3: Było to dobre spotkanie, rzeczowe. Rozmawialiśmy właśnie o kwestii stałej bazy wojsk amerykańskich, o kwestii Narodowej Strategii Bezpieczeństwa, też o tym raporcie. Także te rozmowy trwają, ta współpraca trwa i miejmy nadzieję, że zawsze trwać będzie, bo tutaj absolutnie bezpieczeństwo nie powinno mieć żadnych barw politycznych. Nie powinniśmy prowadzić żadnych dyskusji, które mają na celu polityczne rozgrywanie swoich oponentów, które co niestety ma miejsce, czy to w polskim Sejmie, w wykonaniu polskiego rządu, w mojej ocenie niestety w szczególności. Więc
1: a dlaczego prezydent nie zwołał RBN-u? Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
3: Dzisiaj fundamentalnym problemem nie jest kwestia zwołania RBN-u, który jest ciałem doradczym i przedstawiającym opinię dla pana prezydenta, tylko fundamentem jest zbudowanie i rozbudowa tej ścieżki komunikacji między rządem a prezydentem. Dzisiaj widzimy dużą poprawę w stosunku do tego, co było jeszcze parę miesięcy temu i trzeba dalej w tym procesie działać i to rozwijać. Bo to Rada Bezpieczeństwa Narodowego, to żebyśmy mieli świadomość, to nie jest jakiś tam wielki twór, który teraz będzie budował strategię obronnościową Polski, tylko to jest ciało doradcze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Gdy będziemy mieli pełną informację od rządu, gdy pan prezydent będzie miał odpowiedni zasób informacji, wtedy można pracować nad tym dalej. Dzisiaj zasoby BBN-u, dzisiaj zasoby Kancelarii Prezydenta do tego wystarczą, aby być w kontakcie z Ministerstwem Obrony Narodowej, aby być w kontakcie z polskimi służbami. Tutaj też się pojawił wątek stałej bazy NATO. Ja się bardzo cieszę, bo mamy to

0: co jest najważniejsze tak naprawdę w tego typu wielkich przedsięwzięciach, czyli mamy najdalej idącą w historii wolę polityczną, która wynika z bardzo dobrych relacji prezydenta Donalda Trumpa i prezydenta Karola Nawrockiego, więc jeżeli ta wola polityczna jest, no to teraz jest praca oczywiście na poziomie Ministerstwa Wojny, Pentagonu i Ministerstwa Obrony Narodowej i my ze swej strony te działania absolutnie wspieramy. Naprawdę tu nie chodzi o to i ja myślę, że wszyscy przy tym stole powinniśmy się zgodzić, że nie chodzi o to, czy wstęgę przed bazą będzie przecinał prezydent Karol Nawrocki, Donald Tusk czy Władysław Kosiniak-Kamysz, tylko że po prostu do tej bazy jak najszybciej dobrze. Pan prezydent Karol Nawrocki wypracował w swoją relacją z prezydentem Donaldem Trumpem bardzo silną wolę polityczną w tym kierunku, najsilniejszą od czasu obecności Polski w NATO. I ja mam ogromną nadzieję i będziemy też z całych sił tutaj wspierać Ministerstwo Obrony Narodowej w tych działaniach, aby ta baza jak najszybciej powstała.
1: Pięknie, to z patriotami.
2: Moment, Tomasz Trela i później Michał Szczerba.
3: Znaczy, jeżeli chodzi o rakiety do systemu Patriot, to wszyscy powinni zdawać sobie sprawę, że ta decyzja jest konsultowana i podejmowana w kooperacji z NATO. To nie jest tak, że ktoś sam podejmuje tę decyzję, tylko podejmujemy ją wspólnie.
1: Ale mamy
3: i
1: coś
3: po
1: do powiedzenia,
3: akceptacji NATO mamy. Natomiast jeżeli chodzi o obronność i bezpieczeństwo naszego kraju, to ja tylko przypomnę 200 miliardów złotych w tegorocznym budżecie i mimo sprzeciwu i prezydenta Nawrockiego i całej prawicy w polskim parlamencie, ponad 180 miliardów złotych, które już pracują na to, że są zamawiane nowe kontrakty, są realizowane zamówienia w naszych polskich fabrykach. Natomiast jeżeli słyszę pana profesora Karskiego, który mówi, żebyśmy nie grali bezpieczeństwem, ja nie wiem, czy pan profesor słyszał, co wczoraj powiedział pana kolega Mariusz Błaszczak, że niektórzy generałowie Wojska Polskiego to jest beton, i ich należałoby odsunąć od podejmowania decyzji. No to jeżeli to są takie wypowiedzi, Błaszczak mówi o betonie, Czarnek mówi o tym, żebyśmy nie pomagali Ukrainie, no to są naprawdę wypowiedzi szkodzące. I proszę tutaj nie mówić, że strona partii Koalicji Demokratycznych robi politykę, bo odkąd ja pamiętam, odkąd ta sytuacja jest tak trudna, to my staramy się łagodzić te napięcia i staramy się odpierać te zarzuty. Bo chcę panu powiedzieć tak, po tych w dzisiejszych wypowiedziach Mariusza Błaszczaka taka informacja pewnie ląduje na Kremlu, że szef klubu parlamentarnego partii opozycyjnej mówi o dowódcach Wojska Polskiego, że to jest beton. Tak naprawdę co to są za ludzie? Pan Mentzen, którego tu przedstawiciel, pan poseł Tyszka jest, ostatnio w dość szerokim wywiadzie mówi, że nasi wojskowi to tak naprawdę nie znają się na niczym. Że on kiedyś
1: on
3: był na Radzie...
1: On o generale Kukule mówił, który nie potrafił dokończyć budowy Wojsk Obrony Terytorialnej.
3: Proszę mi nie wchodzić, proszę mi nie przerywać. Że on kiedyś był na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, jak słuchał tych wojskowych, to uważa, że stracił 5 godzin, bo tam się nic nie dowiedział. To są właśnie
1: ja
3: tak szkodliwe, to są właśnie
1: doświadczenia.
3: No to jeżeli macie takie doświadczenia, to po pierwsze nie przychodźcie, a po drugie nie przeszkadzajcie, bo działacie Putina i chcielibyście, żeby Putin dowiedział się, żeby Putin się dowiedział, jakie mamy zasoby, jaki mamy sprzęt, jakie mamy kadry. Wy nie macie o tym zielonego pojęcia, bo wy nawet nie jesteście w stanie
1: ale
3: załatwić podpisów
1: dla prezydenta
3: Krakowa, naprawdę.
1: Finansowaną przez Polaków Ukraińcom.
3: Nie ma pan racji. No
1: chcecie,
3: nie ma pan racji.
1: Oddajecie
3: no,
1: pociski
3: racji
1: do patriotów, które służą obronie Polaków Ukraińcom. Jeżeli Ukraińcy ich użyją,
3: to
1: my ich nie użyjemy.
3: Wie pan ile mamy tych pocisków?
1: 200.
3: A wie pan ile oddaliśmy?
2: Pięć.
1: Parę. Jakim prawem? A kto panu daje prawo do oddawania tego, co pan nie sfinansował? Polacy to sfinansowali.
3: A wie pan, jaka jest
1: deklaracja? Do obrony polskich dzieci, a nie ukraińskich.
3: Proszę się nie krzyczeć, tutaj się nie wydzierać. To po pierwsze.
1: To jest absolutnie skandaliczna decyzja, którą wy chcecie przykryć straszeniem wojny.
3: Panowie,
1: przestańcie rozbrajać
3: się. Jak się pan będzie na mnie dar, to się będę dar też tak na pana. Więc proszę się tu nie wydzierać.
1: Ale ja się nie boję tego.
3: Proszę się
1: tu
3: nie wydzierać.
1: Ale szanowni panowie, czy pan się zgadza na oddanie polskich pocisków Ukraińcom?
3: A wie pan, dlaczego się zgadzam? Wie pan, dlaczego się zgadzam? Bo dostaliśmy deklarację od sekretarza NATO, że dostaniemy te patrioty.
1: Ale pan wie, że Amerykanie ich nie mają.
3: Jak będą potrzebne.
1: Ale Amerykanie ich nie mają.
2: Tutaj w tym dialogu stawiamy kropkę. Panowie, teraz Michał Szczerba.
4: Chodzi o to też, żeby
2: proszę się zgłaszać do głosu. Zgłosił się
4: Polaków z województwa podkarpackiego i lubelskiego o zagrożeniu, żeby ludzie wiedzieli, gdzie się mają schronić.
3: Ile pan schronów wybudował jako formacja polityczna przez 8 lat? Dobrze, no proszę powiedzieć. Żadnego.
5: Pierwsza rzecz,
3: dziękuję.
5: Uporządkujmy dyskusję.
3: A wy co wybudowaliście?
5: Uporządkujmy dyskusję.
2: Najpierw niech pan odpowie na pytanie, czy jest

0: raport w formie jakiegoś raport, dokumentu. Raport
1: CIA. Zrobili nic.
2: Pan minister Tomasz Siemoniak, koordynator do spraw służb specjalnych, odbył wizytę w Waszyngtonie.
0: To wiemy.
2: Spotkał się z szefem CIA, który wcześniej też był w Moskwie.
1: Który złożył mu raport.
2: Który przedstawił...
1: Kosiniakowi nie
0: pokazał. Panowie!
2: Który przedstawił informację polskiemu ministrowi, których ostatecznym adresatem miał być polski premier, w sprawie zagrożeń i aktualnej sytuacji. Pan minister Siemoniak ten raport, prawdopodobnie w formie ustnej, przekazał panu premierowi Tuskowi. Też mam informację, że te same informacje zostały przekazane kancelarii prezydenta. Kropka. Polska jest bezpieczna, bo Polska dzięki również od czasów prezydentury Bronisława Komorowskiego ma plan ewentualnościowy. To był szczyt NATO w Lizbonie 2010 rok. Pan prezydent Komorowski uczestniczył w nim. I od tamtego momentu Polska ma plan. Ten plan został zrewidowany oczywiście po agresji rosyjskiej w Ukrainie w 2023.
0: I kto jest państwem ramowym dla Polski?
2: I jest cała grupa...
0: Czyli tym państwem, które nam w przypadku ataku uruchamia jest jednostki, Stany Zjednoczone.
2: I cała grupa, pani redaktor, środków, które zostaną zmobilizowane, które bardzo szybko dostarczą pomoc. NATO jest w stanie zmobilizować w bardzo krótkim czasie, i mówię to odpowiedzialnie, 500 000 żołnierzy. Więc generalnie wszystko jest przygotowane. To, czego nam brakuje...
0: Panie pośle, oczywiście pan może zapewniać, ale kiedy był... Przepraszam bardzo, chcę zadać pytanie. Kiedy był nalot dronów we wrześniu 2025, to nasze państwo ramowe, czyli Stany Zjednoczone, które powinny w pierwszej kolejności uruchomić pomoc, Donald Trump mówił, że to może pomyłka, że tak naprawdę trzeba sprawdzić. Pomagali nam europejscy sojusznicy, między innymi ci wstrętni Niemcy, o których prawica tak mówi.
2: 5000 żołnierzy niemieckich znajdzie się, ale już w tej chwili...
0: Czy pan jest przekonany, że Amerykanie uruchomią pomoc?
2: Tak, jestem przekonany, że artykuł 5 działa i wszystkie...
0: A nie wyszło pismo, że się z nami solidaryzuje?
1: Tak jak Arabii Saudyjskiej.
2: Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, naprawdę mimo różnych wątpliwości do tego prezydenta, cały czas współpraca w wymiarze wojskowym, natowskim funkcjonuje. I naprawdę ta dyskusja nie może być o tym, że Polska dołącza do koalicji donacyjnej i przekazuje kilka pocisków do systemu, bo Polska robi to w pełnej kooperacji ze stroną amerykańską, z producentem. Dokładnie wiemy, jakie będą kolejne transze, które też Polska otrzyma. I kilka pocisków, wtedy kiedy budujemy koalicję na rzecz tego, żeby drony odrzutowe nie przepływały przez polską granice i nie stwarzały niebezpieczeństwa na Lubelszczyźnie czy w Podkarpackiem, jest kwestią odpowiedzialności i my to robimy. I naprawdę to nie jest zadanie polityków, żeby w tej chwili pouczać wojskowych, co mają robić i jak mają planować naszą obronę.
1: Sprawdzać, jak wydawane są pieniądze polskich podatników.
2: Dyskusja i wojna.
1: To jest nasz obowiązek jako opozycji, żebyście nie oddawali Ukrainie drogiego sprzętu polskiego. No to jest nasz obowiązek.
0: Jacek Trela.
3: Jak słuchamy tej dyskusji, to tak, z jednej strony pan profesor Karski, starając się wytłumaczyć dziwne wypowiedzi posła Błaszczaka, zasłania się planem ewentualnościowym i zatrzymuje się i mówi, że dalej to jest tajemnica. A z drugiej strony słyszę
4: no to jeszcze raz,
3: posła,
4: jest pan pewien plan ewentualnościowy strony państw bałtyckich zakłada użycie wojsk polskich.
3: Z drugiej
4: polskich.
3: Strony słyszę posła
4: czy
3: Tyszkę,
4: pan jesteśmy
3: który,
0: przepraszam bardzo, czy pan może się uspokoić?
3: Słyszę posła Tyszkę, który,
0: teraz mówi, Jacek Trela.
3: Który mówi o tym, że to Polacy mają zdecydować o tym, czy oddać Ukrainie patrioty. To Polacy mają się dowiedzieć, ile jest, ile mamy pocisków i tak dalej, tak. I tak dalej. No, wyobrażam sobie, że pan chciałby rozpisać referendum w sprawie oddania 5 rakiet Patriot.
1: To jest wasz przy obowiązek, tylko powiem, żeby informować finansujących Polaków powiem, o
0: panie
1: tym,
0: pośle, ale pan wie, że to są tajne
1: dajemy.
0: Informacje.
1: To jest, nie, panie redaktor, ja jestem długo no,
0: poprzednim razem musiał to oddalić szef MON-u.
1: Od 4 lat dowiadujemy się o wszystkim, co daliśmy.
0: Kończy Jacek Trela i
1: Karol Platformy nie informują.
3: To jest 1% uzbrojenia w te rakiety w Polsce. 1%. O 1% pan robi awanturę, strasząc Polaków. Strasząc Polaków tym, że Polska się rozbraja. 1%.
1: Głównie przez PiS.
3: Tak.
1: No. Mogę teraz?
0: Tak, proszę bardzo.
1: Rozbroiliśmy się na potęgę, głównie przez Prawo i Sprawiedliwość, w mniejszym stopniu przez obecną koalicję. Natomiast oddawanie patriotów.

0: oddawanie pocisków do patriotów jest zahacza o zdradę stanu. Teraz, jeżeli chodzi o to wasze polisę bezpieczeństwa, jak pan Szczerba powiedział, ta baza amerykańska. To jest na razie deklaracja. My nie wiemy, co to mają być za żołnierze, ilu ma ich być, kiedy i tak dalej, i tak dalej. Mamy strategię obrony Stanów Zjednoczonych, która wyraźnie mówi o przesunięciu na Indo-Pacyfik. Oni są zajęci bardziej, coraz bardziej Chinami. I mamy idiotyczną wojnę na Bliskim Wschodzie, powodującą trzęsienie ziemi generalnie na rynkach ropy i gazu wywołaną przez Trumpa na Bliskim Wschodzie. Co się ostatnio mówi, jeżeli chodzi o obecność wojsk amerykańskich w Europie? No, mówi się o bardzo daleko idących cięciach.
1: Amerykanie... Między 25 tysięcy a 40 tysięcy telewizja NBC podała. Tylko to zdaje się
0: 40 tysięcy to jest połowa.
1: Ale to zdaje się są informacje, które wcześniej wynikały też z tej strategii bezpieczeństwa.
0: Mówi się o tym od wielu, więc teraz jakby my też musimy patrzeć na to w kontekście obecności ogólnej Amerykanów. Znaczy, czy to będą żołnierze przesunięci, czy nie, tak? Znaczy, ja przestrzegam przed takim mówieniem, jak pan Szczera powiedział, że to jest polisa bezpieczeństwa. My mamy tylko jedną polisę. My się sami musimy szykować do obrony. Tak? My musimy zadbać o to, żeby polski przemysł zbrojeniowy się rozwijał. Musimy
1: zadbać o to,
0: ludzie, nie wiem, czy wy byliście na targach w tym momencie w Kielcach?
1: No
0: ja rozmawiałem z wieloma polskimi przedsiębiorcami. To, co jest zrobione z sejfem, to jest katastrofa. Znaczy większość tych, no tak. kontraktów, w związku z tym, że to było na gwałt robione przy bardzo krótkich terminach, nie zostanie zrealizowana. Będą firmy upadały, oni mają poważne problemy już w tej chwili. Tak? Natomiast ja powtarzam, my nie mamy rezerwistów.
2: Zaczyna chwalić
0: uczmy się naprawdę z cudzych wojen. Tak? To nie jest nasza wojna na Ukrainie, to jest cudza wojna. To jest wojna Ukrainy z Rosją.
3: Pani redaktor, uczmy się naprawdę teraz, ja rozumiem, teraz, że teraz musimy
0: szkolić rezerwistów, tak? Musimy zmobilizować próbnie chociaż jedną brygadę.
1: Trzeba wprowadzić powszechny pobór wojskowy,
0: tak jak w tym momencie produkują firmy w sposób rozproszony na Ukrainie drony, żeby polskie firmy mogły...
1: Ale
0: tak,
1: proszę pana, czy pan zarejestrował, że wczoraj... Przepraszam bardzo. Wczoraj było spotkanie karpackiej ósemki i tam padła deklaracja, być może też również w zamian za te kilka pocisków do patriotów, że Ukraina, bierzemy udział w koalicji antybalistycznej i Ukraina udostępni nam też swoje technologie antydronowe.
0: Wierzę, jak zobaczę.
1: No, ale to jest...
2: Od czterech lat, naprawdę.
0: Gdyby nie Polska,
1: może lepiej by było, gdyby polska polityka przestała być domeną emocji, a zaczęła być domeną interesu.
0: Gdyby nie Polska pomoc, nie byłaby Ukrainy. Ukraińskie państwo w tym momencie czci ludobójców z UPA, którzy mordowali Polaków.
3: Najważniejsze w tej chwili,
1: ale to nie mieszajmy już tego do historii, Karol Karski i Michał Szczerba. Karol Karski, Michał Szczerba i przechodzimy do kolejnego
4: tematu. Proszę państwa, podkreślę jeszcze raz.
3: Gwarancją bezpieczeństwa
4: Polski są po pierwsze polskie siły zbrojne. Po drugie sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Aby ktokolwiek mógł udzielić nam pomocy, musimy mieć zdolność do najpierw obronienia się sami. Polska jest państwem frontowym NATO. Plany ewentualnościowe NATO są nastawione na obronę Polski. Graniczymy z obwodem kaliningradzkim, graniczymy z Białorusią. Jeśli będzie miał miejsce jakikolwiek realny, kinetyczny atak ze strony Rosji, to przejdzie on przez Białoruś, przez bramę smoleńsko-brzeską. I musimy sami mieć zdolność do obrony. Musimy jak najdłużej mieć możliwość obronienia się i polskie siły zbrojne muszą funkcjonować. I także Polacy muszą być poinformowani, gdzie mogą się schronić, a jednocześnie musimy pamiętać o tym, że bezpieczeństwo Polski dla nas jest najważniejsze. Zobowiązania sojusznicze są oczywiście bardzo istotne. Natomiast każde z państw Sojuszu Północnoatlantyckiego zaciąga te zobowiązania po to, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo. I musimy w ten sposób działać. Jednocześnie musimy mieć świadomość, że wojna na Ukrainie oczywiście ma wpływ na bezpieczeństwo Polski, ale jednocześnie należy wszelkie działania wobec Ukrainy, wsparcia dla Ukrainy, które to wsparcie jest oczywiście konieczne, ale musimy podejmować je w kontekście bezpieczeństwa Polski. W każdym momencie może być potrzebna inna forma wsparcia dla Ukrainy. W jednym momencie była potrzebna większa, w innym momencie możemy skupić się na zapewnieniu bezpośrednio bezpieczeństwa Polski. W obliczu nasilających się zagrożeń ze strony Rosji musimy pamiętać,

0: że my musimy sami zapewnić sobie bezpieczeństwo, żeby nie było tak jak w 1939 roku, że zobowiązania sojusznicze ze strony Wielkiej Brytanii i Francji.
1: Michał Szczerba opowiada i przechodzimy już do kolejnego tematu.
2: Generalnie z panem profesorem Karskim się zgadzam, tak? To jest obowiązek każdego kraju członkowskiego, ale wynika z artykułu 3 Traktatu Waszyngtońskiego. Inwestycja we własny potencjał obronny, tak żeby można było kolektywnie prowadzić działania obronne czy też odstraszać. Natomiast my mówimy o konkretach i wtedy, kiedy rzeczywiście są nieodpowiedzialne głosy po prawej stronie, a takim nieodpowiedzialnym głosem, przypomnijmy, niech pan się na razie nie wypowiada, jeżeli Przemysław Czarnek mówi, że trzeba wstrzymać pomoc Unii Europejskiej dla Ukrainy, to my mówimy, a figa, będziemy wspierać Ukrainę, ile się da, bo to jest w interesie Polski. Wczoraj przekazała Komisja Europejska 3,3 miliarda euro Ukrainie.
3: Zostaną rozkradzione większości.
2: No widzi pan, znowu ten defetyzm, znowu ta narracja
4: nie,
2: rosyjska.
4: Nie, to są fakty.
3: Naprawdę,
4: to jest rosyjska
3: narracja. Ale tam zarzuty
4: pana kolega.
3: Prawa
1: ja chcę, tylko powiedzieć panu europosłowi, że albo obydwu panom europosłom, że jak mówicie naraz, to nasi słuchacze nic z tego nie rozumieją. Więc dokładnie. Wy możecie się kłócić między sobą, ale robimy ten program dla słuchaczy i dla widzów.
2: Konfederacja Mencena, Bosaka i też pana posła Tyszki wyhodowała Brauna, który robi burdy w Parlamencie Europejskim, wchodzi na spotkanie delegacji parlamentu, która rozmawia z opozycjonistami rosyjskimi, rozbija to spotkanie i dzisiaj pan także, nie chcę pana porównywać do pana kolegi, natomiast tymi cały czas wstawkami, że Polska jest niebezpieczna, że Polska nie jest przygotowana, pan naprawdę nie robi dobrej roboty, bo jest dokładnie inaczej.
3: Ja teraz o czym innym mówię.
2: Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć.
3: Wiem, że korupcja na Ukrainie jest straszna.
2: Korupcja by była na Ukrainie, jest i prawdopodobnie
3: będzie,
2: przez jakiś czas będzie.
3: Ale nie szkodzi.
1: Dobrze, stawiamy kropkę, bo już
2: chcę bardzo wyraźnie
1: panowie, nie posuwamy
2: Polskę,
1: się do przodu w tej dyskusji.
2: Polskę będą przechodzić 3 korytarze strategiczne mobilności wojskowej. Będziemy mieć gigantyczne środki w ramach instrumentu Łącząc Europę w nowej perspektywie. Mamy dokładnie określone punkty newralgiczne, infrastrukturalne, które będziemy wzmacniać, uzupełniać, linie kolejowe, tunele, mosty i tak dalej, i tak dalej. Dodatkowo jeszcze jedna informacja o tych schronach, bo to naprawdę nie wymaga jakiejś dużej umiejętności i funkcjonowania i obsługiwania internetu w komórce. Jest strona internetowa Komendy Straży Pożarnej, która określa 70 tysięcy schronów i miejsc schronienia w Polsce. I odpowiedzialnością państwa i panów jest również to, żeby o tym przypominać, żeby każda szkoła, każdy zakład pracy dokładnie mógł się zorientować, gdzie w sytuacji takiej. Co za bzdurę opowiadacie, że ktoś nie wie na Podkarpaciu czy na Lubelszczyźnie. Te miejsca są wskazane.
3: Nie mają pojęcia
2: te miejsca są wskazane.
3: Ale pan krzyczy na Polaków w tej chwili.
1: Ale ja panu coś powiem. Na Podkarpaciu samorządowcy mówią, że oni nie wiedzieli, co robić.
3: No.
1: Może trzeba po prostu poinformować to ludzi, zrobić jakąś
3: akcję na boiska.
5: Nie udawajmy, że ten system nie koleje.
1: Panu Karskiemu ja tylko przypomnę, bo już naprawdę ustawa o obronie ojczyzny, wypadły przepisy dotyczące obrony cywilnej. No i naprawdę, tak i pan dzisiaj się pyta,
6: gdzie są schrony. W 22 roku wyrzuciliście obronę obywateli, bo was to nie interesowało. Tak.
3: Uważaliście, że to jest niepotrzebne.
0: Wszystko robi się w swoim czasie.
6: Zostało uzupełnione przez nas w 24 roku.
1: I tak już ten temat bezpieczeństwa jeszcze nie raz będzie wracał, zdominował nasz dzisiejszy program, ale chcę, żebyśmy zdążyli jeszcze omówić sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Maciej Berek od środy powinien rozpocząć swoją kadencję, czyli 16 września w Trybunale Konstytucyjnym. Nie został zaproszony na ślubowanie do prezydenta. Za to pojawiła się informacja w mediach społecznościowych szefa kancelarii prezydenta Zbigniewa Boguckiego, że powtarza kancelaria, iż prezydent oczekuje na informacje dotyczące stażu na stanowisku radcy prawnego pana Macieja Berka. Berek powiedział w TVP Info, że skieruje pismo do prezydenta z informacją, że nie ma takiej podstawy prawnej, żeby prezydent mógł kwestionować jego kompetencje.
3: Jak nie ma, to nie pokaże.
1: I Tomasz Trela, Nowa Lewica. Co będzie się działo z Trybunałem? Wczoraj była manifestacja przed Trybunałem zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Między innymi był tam kandydat na premiera Przemysław Czarnek, który mówił, że zrobimy wam jesień średniowiecza.
3: Och,
4: naprawdę. Wszyscy się wystraszyli, pouciekamy i pochowamy się pod stołem, bo Czarnek poszedł pod para Trybunał Konstytucyjny. Sytuacja jest oczywista i prosta. Są wybierani sędziowie Trybunału

0: konstytucyjnego zgodnie z konstytucją przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i zgodnie z prawem oni powinni być jak najszybciej dopuszczeni do pracy i do orzekania, żeby ten paraliż, który trwa od czasu, kiedy PiS przejął władzę, czyli od 2015 roku, w końcu się zakończył. No Karol Nawrocki w ramię z Jarosławem Kaczyńskim postanowili dalej to blokować. Ja nie wiem, kto doradza prezydentowi Nawrockiemu, ale dzisiaj doszukiwanie się czy żądanie dokumentów dotyczących kandydata, który nie jest kandydatem, tylko jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, nie ma absolutnie żadnego znaczenia, bo to jest trochę tak, jak ja bym dzisiaj do pana doradcy powiedział: proszę mi powiedzieć, ile szczęk na ustawkach w latach młodości Karol Nawrocki złamał swoim przeciwnikom, jak się z nimi bił w lesie. Co to ma za znaczenie w ogóle? No to bądźmy realni i mówmy realnie. Zaraz za kilka miesięcy znowu uzupełni się jedno
1: w styczniu
0: będzie kolejne miejsce i znowu będzie kolejny sędzia wybrany do Trybunału Konstytucyjnego i Trybunał powinien pracować i powinien działać. Na razie niezgodnie z prawem działa pan Święczkowski, ponieważ nie dopuszcza legalnie wybranych sędziów. Pan Karol Nawrocki utrudnia te działania, bo przypomnijmy, i to każdy prawnik, już nie mówię o konstytucjonalistach, już nie mówię o twórcach tej konstytucji, mówi, że ten zapis, że składa się ślubowanie w obecności prezydenta, był taką...
1: Wobec prezydenta
0: był taką formą dekoracyjną, uwiecznienia na fotografii, że to w Pałacu Prezydenckim się dzieje, natomiast nie ma to w żadnym stopniu, żeby to dopełniało formalności, jeżeli chodzi o ostateczne powołanie. Więc czekamy, jak prezydent się zreflektuje na to, żeby ci sędziowie zaczęli działać, a przede wszystkim tu już nie chodzi o prezydenta, tylko chodzi o pana Święczkowskiego, który rażąco łamie przepisy prawa, ponieważ ludziom, którzy mają funkcję, nie przydziela zadań, nie przydziela obowiązków, nie płaci wynagrodzenia. No to jest sytuacja skandaliczna.
1: Jacek Trela, jak długo Maciej Berek powinien czekać na zaproszenie z Pałacu Prezydenckiego, zanim złoży ślubowanie w Sejmie, bo już został publicznie taki scenariusz też podany, że może tak się zdarzyć, że Berek postąpi tak samo jak czwórka sędziów, którzy nie zostali zaproszeni do prezydenta i złożyli w Sejmie ślubowanie wobec prezydenta, mówiąc, że robią to wobec prezydenta i zawieźli to do kancelarii prezydenta.
2: Tak, nie powinien długo czekać, dlatego że to jest po pierwsze obowiązek Macieja Berka, żeby złożyć to ślubowanie i on chce ten obowiązek wypełnić. Gdyby tego obowiązku nie wypełnił, nie będzie mógł być sędzią, to znaczy, jeżeli nie złoży tego ślubowania, to znaczy, że rezygnuje z tego wyboru. Więc on chce to zrobić. Prezydent nie ma żadnych uprawnień do tego, żeby mu uniemożliwić. Prezydent ma obowiązek przyjąć to ślubowanie. Co to znaczy przyjąć to ślubowanie?
1: Ale ile powinien czekać? Bo to jest, że niezwłocznie, czyli bez zbędnej zwłoki. Co to znaczy? Czy to są 2 tygodnie, 3 tygodnie, nie 2 dni?
2: No to nie jest dookreślone, ale myślę, że
3: wystąpią przeszkody.
2: Nie powinno być, nie ma żadnych przeszkód. Są wyimaginowane tylko kwestie. Gdyby, załóżmy hipotetycznie, gdyby kandydat, wybrany sędzia przez Sejm legalnie, okazało się w tym czasie między wyborem a dotarciem informacji do prezydenta, że popełnił przestępstwo, to wtedy prezydent ma prawo zareagować w ten sposób, że nie odbierze ślubu.
4: Ale także jeśli nie spełnia...
1: Przepraszam bardzo.
2: Trybunał Konstytucyjny w 2015 roku przebiegu procesu wyboru w Sejmie. Sejm
1: kropka. Ja chcę jeszcze na antenie Trójki, a zostało nam już tylko kilka minut, zacytować prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który był w podobnej sytuacji, bo były wątpliwości co do pani sędzi Bagińskiej, kandydatki LPR-u i samoobrony. Okazało się, że jako syndyk mogła łamać prawo. Lech Kaczyński zwlekał z zaprzysiężeniem pani Bagińskiej i w końcu ją zaprosił na ślubowanie i powiedział tak: wbrew wyraźnemu obowiązkowi przez wiele tygodni zwlekał zwlekałem z przyjęciem tej przysięgi. Dopiero kiedy żadne sugestie, aby pani sędzia zrezygnowała ze swojego urzędu, a innej metody tutaj nie ma, nie dawały rezultatu, to zgodnie z przepisami konstytucji musiałem to zrobić. Odebrałem od Bagińskiej przysięgę zgodnie z przepisami konstytucji, ponieważ Sejm powołał ją na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Pani no sędzia właśnie. Bagińska...
3: I kilka dni później pani sędzia Bagińska zrezygnowała, do czego się wcześniej zobowiązała.

0: Ale co powiedział Lech Kaczyński? Mówi teraz profesor prawa, konstytucjonalista Karol Karski.
1: Została następnie uwzględniona właśnie w orzeczeniu wyroku K34/15 Trybunału Konstytucyjnego 3 grudnia 2015 roku, na który wszyscy się tutaj powołujemy. I tam jest właśnie opisana sytuacja, że co do zasady prezydent ma obowiązek przyjęcia ślubowania, natomiast w pewnych sytuacjach prezydent ma prawo, a nawet obowiązek wstrzymać się z przyjęciem ślubowania.
2: No właśnie, ja o takiej sytuacji, panie profesorze,
1: i
2: przed chwilą
1: Trybunał Konstytucyjny,
2: pani redaktor zacytowała informację o pani Bagińskiej.
1: Myślę, że to są takie trzeba właśnie powiedzieć sytuacje. Tak, karty na stół. Myślę, że pan minister Berek może mieć dokumenty poświadczające to, iż wykonywał zawód radcy prawnego przez co najmniej 10 lat. Jeśli je ma, niech je okaże i to się natychmiast wszystko
0: wyjaśni. I stawia Karol Karski, Michał Szczerba.
1: Na tym polega problem.
0: Proszę o odpowiedź na pytanie, co by się stało, gdyby Berek wysłał do prezydenta informację, że w tym i w tym okresie pracowałem tu i tu i prezydent dostałby tę informację. Co by się stało?
3: Panie redaktor, po pierwsze można było zadać pytanie, a jakich dokumentów pan prezydent Nawrocki żąda od czwórki wcześniej wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo też...
0: A to zanim pan zada kolejne pytanie, to proszę na moje odpowiedzi.
3: Dobrze, więc po pierwsze w przestrzeni publicznej jest zaświadczenie, które wydała Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie o tym, że...
1: O tym, że pan Berek
3: przez 17 lat wykonywał zawód radcy prawnego.
0: Nie, że był zarejestrowany jako radca.
1: Że się sam zarejestrował
0: w Izbie Okręgowej
2: Izby Radców Prawnych.
3: Jako wykonujący zawód w tej kategorii.
1: I hodował staż. I co kosztowało go 19 zł więcej niż miesięcznie składał.
0: A czy pan przestanie przeszkadzać?
3: Się uspokoi.
0: Miał pan czas,
3: żeby się wypowiedzieć. I wystarczy wejść na Wikipedię, żeby zobaczyć i policzyć sobie, do 10 nie jest trudno, że pan Maciej Berek, doktor Maciej Berek, pracował w Kancelarii Senatu jako radca prawny, legislator. Pracował w Najwyższej Izbie Kontroli jako radca prawny i prawnik. Pracował w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.
1: Ale nikt odpowiedział, że nie
3: był radcą prawnym. Był przez wiele, wiele lat również prezesem Rządowego Centrum Legislacji, gdzie wykorzystywał i realizował zawód radcy prawnego i tak dalej. Mam wrażenie, że to jest po prostu jakaś ściema, jakaś zmyłka, jakaś kolejna uzurpacja i bezprawie Kancelarii Prezydenta, który nie chce dopuścić sędziów do tego, do Trybunału, aby wpływy Ziobry, jeszcze jakie tam są, ucierpiały.
0: I kropka. Żegnamy słuchaczy radiowej Trójki. Bardzo dziękujemy za uwagę. To było Śniadanie w Trójce, ale proszę z nami zostać na YouTubie, na stronie internetowej Trójki.
1: I
0: goście państwa i moi będą się dalej kłócić o Trybunał i pan Karski może się trochę uspokoi.
4: Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Złote paluszki rybne?

0: narobiłeś?
1: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
0: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Z aplikacją filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
10: Stokrotka.
12: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
13: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
14: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
13: Pytał Pan, czego sobie życzę?
15: Życz sobie tego, co...

0: od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Żegnamy reklamy.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 września, minęła 10. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. W związku z atakiem Rosji na zachodnią Ukrainę Polska podrwała myśliwce. O zagrożeniu ze strony Rosji rozmawiali goście śniadania w Trójce. Donald Trump zakazał niektórym mediom wstępu do Białego Domu, wśród nich telewizja CNN. Polska znowu podrwała myśliwce. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że działania te są związane z atakami Rosji na zachodnią Ukrainę. Naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości. Działania mają charakter prewencyjny. Dowództwo monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji. O bezpieczeństwie i ostrzeżeniach uplanowanych przez Rosję atakach na kraje NATO rozmawiali goście śniadania w Trójce. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba mówił, że informacje, które przekazał premier w Sejmie, są bardzo poważne.
4: To nie są tylko informacje, które mają służby wywiadowcze Polski, ale również innych krajów Unii Europejskiej, szczególnie nadbałtyckich, Finlandii i Rumunii też. Więc trzeba zrobić wszystko, żeby przygotować stanowczą, bardzo asertywną reakcję. No, gdyby została przekroczona czerwona linia. Sytuacja jest taka, że Rosja po prostu prowokuje. No i jedyną odpowiedzią, która działa na Putina, musi być siła.
3: A z kolei poseł PiSu Karol Karski odniósł się do słów jego partyjnego kolegi Mariusza Błaszczaka, że gdyby doszło do ataków na któryś z krajów bałtyckich, to polscy żołnierze powinni bronić Polski.
5: Czy znacie państwo dokładnie plany ewentualnościowe na wypadek wojny? Plany ewentualnościowe zakładają określone działania w określonym czasie, określonych oddziałów. I czy jesteście państwo pewni akurat, że w tym wariancie planu ewentualnościowego występują działania wojsk polskich? Kropka. I tego nie będę rozwijał.
6: Myślę, że nawet pan nie powinien.
3: Dopowiedział europoseł Konfederacji Stanisław Tyszka, a śniadanie do odsłuchania i zobaczenia na naszej stronie internetowej i na YouTubie. W październiku rozpocznie się realizacja ogólnopolskiego programu badań przesiewowych w kierunku raka płuca. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski powiedział, że z niskodawkowej tomografii komputerowej będą mogli skorzystać nałogowi palacze.
7: To jest oferta skierowana przede wszystkim do ludzi palących, używających wyrobów tytoniowych.

0: tomograficznych. Zgodnie z ankietą wypełnioną, taka osoba będzie skierowana do badania tomografii komputerowej, niskodawkowej. To jest badanie, które ma wykryć wczesne postacie raka płuc.
1: Z badania będą mogły skorzystać osoby w wieku 55 do 74 lat, które mają za sobą co najmniej 20 paczkolat, czyli paliły przez 20 lat paczkę papierosów dziennie. Prezydent USA Donald Trump wykluczył telewizję CNN i MSN Now oraz portal Politico z Białego Domu z powodu rzekomych kłamstw na jego temat. Zagroził podobnymi posunięciami wobec innych mediów. Pytany chwilę później podczas rozmowy w gabinecie owalnym o powód decyzji odpowiedział, że nie była to reakcja na konkretne materiały, lecz kumulatywny efekt ich stronniczych, zdaniem prezydenta, publikacji. Twierdzi, że jego decyzja nie jest pogwałceniem pierwszej poprawki do konstytucji gwarantującej wolność słowa i wolność prasy. Węgierski rząd zapowiedział wprowadzenie nowych zasad dotyczących łączenia funkcji politycznych i kierowniczych stanowisk w sporcie. Zgodnie z planowanymi przepisami ministrowie, sekretarze stanu, parlamentarzyści, europosłowie i szefowie partii oraz niektórzy inni wysocy urzędnicy państwowi nie mogliby zasiadać we władzach dużych klubów ani federacji sportowych.
2: Nowe przepisy mają dotyczyć organizacji, które zrzeszają ponad 500 zarejestrowanych sportowców. Nie obejmą natomiast małych, lokalnych klubów. Zakaz miałby obowiązywać również przez 4 lata po zakończeniu pełnienia funkcji politycznej. Osoby zajmujące obecnie stanowiska w klubach miałyby w ciągu 30 dni od wejścia ustawy w życie złożyć oświadczenie dotyczące ewentualnego konfliktu interesów. Jeżeli ustawa zostanie przyjęta w zapowiadanym kształcie, zmiany dotkną przede wszystkim 3 znanych klubów. Z funkcji prezesa Ferencváros i TC musiałby odejść poseł Fideszu Gábor Kubatov, skierowania Honvéd do Budapeszt były minister spraw zagranicznych Péter Szijjártó, a z MTK Budapeszt europoseł Fideszu Tomasz Deutsch. Wprowadzenie takiego zakazu ma ukrócić faworyzowanie przez państwo i sponsorów klubów kierowanych przez polityków związanych z władzą. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Sobota słoneczna, od północnego zachodu stopniowy wzrost zachmurzenia i tam możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna dziś od 18 do 22 stopni. Cieplej miejscami na Podkarpaciu i w Małopolsce do 24.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
6: Autopromocja.
7: W tym uniwersum Wiedźmin spotyka Spidermana, chłopaki z Osiedla Swoboda przybijają piątki z Jerzem Jerzym, a w dodatku każdy może zostać superbohaterem. Wystarczy, że przygotuje odpowiedni cosplay, to znaczy kostium. Komiks, przepastny świat gier, wystawa magazynu Produkt, spotkania, rozmowy, wszystko, wszędzie, teraz. Prosto z 37. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Do usłyszenia dziś. Zaczynamy tuż po 13. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka.
6: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz

0: kucharz, polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowit. Pożegnaj lato w wielkim stylu. 19 września w Bytowie wielki finał Orlen Lang Team Race. Zjawiskowe Kaszuby, rodzinne strony Czesława Langa. Ten wyścig gwarantuje emocje i na długo zostanie w pamięci uczestników. Tego nie można przegapić. Szczegóły na langteamrace.pl. Partnerzy. Grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni. TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Polec za Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Aury oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Gabinet masażu, słucham.
10: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
9: Cześć, a co się dzieje?
10: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
9: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
10: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
9: Kochana, sam go stosuję.
11: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
12: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
13: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
14: Żegnamy reklamy.
15: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
16: Tak, to właśnie my. Patrzę na zegar. Jest dokładnie 11 minut po godzinie 10. Dzisiejszą audycję zatytułowaną Trójkowy Ekspres zrealizuje Olga Szućko, wyda Gosia Jakubowska, a przed mikrofonem ten czas do 13 spędzi z Państwem Paweł Kostrzewa. Dzień dobry, witamy i zapraszamy. No właściwie wszyscy już mówią dookoła, z lewej, z prawej, że to ostatni weekend tego lata, że to ostatnia sobota tego lata. Tak, to wszystko prawda i podobno ma już nie być tak ciepło jak dziś, więc jeśli mogą Państwo wyjść z Trójkowym Ekspresem gdzieś na dwór, to zapraszamy. Dzisiaj radio można mieć zawsze gdzieś blisko siebie. Naszą alternatywną audycję zaczyna dzisiaj piosenka, która z tą właśnie nie ma właściwie nic wspólnego, ale znam wielu zatwardziałych rock'n'rollowców, którym serce zaczyna mocniej bić, kiedy słyszą to nagranie.

I was your lover. Sophie B. Hawkins, ona otwiera nasze dzisiejsze spotkanie. Jak spędzić tę sobotę? Najlepiej w stylu dowolnym, a jeśli będzie Państwu z trójką po drodze, to nam będzie niezwykle miło. Chciałem powiedzieć, że że dziewczyna mówi takie słowa nieładne. Żadne te słowa nieładne w słowach w porównaniu do słów, które słyszałem w pewnym serialu, który oglądałem w ostatnim tygodniu. Ale na szczęście ja nie o wszystkim muszę mówić.

I ja uległem, dałem się uwieść temu zabawnemu duetowi z Wielkiej Brytanii. Get Down Services, Stop Levin, oni grali latem na festiwalu w Polsce, ale wrócą i zagrają jeszcze dwa koncerty. Jeśli ktoś sprawdził tę nową płytę, to proszę sprawdzić również daty, będzie można ich zobaczyć na żywo. Co jeszcze? A, co zrobić, żeby ta sobota i pożegnane lato na rok było najpiękniejsze? No, ta muzyka musi nam dopomóc. In the Path of Hurricanes, nowe nagranie Hedenowa.

0: Piosenka, bez której prawdopodobnie świat istniałby dalej, ale dobrze, że jest. Hedenowa, In the Path of Hurricanes, na ścieżce huraganów. Niech państwa omijają huragany, niech zawsze świeci takie piękne niebieskie, takie piękne żółte słońce i niech zawsze będzie nad państwem takie niebieskie niebo, jak teraz jest nad Myśliwiecką 357.
1: Trójkowy Ekspres.
0: Sobotnia przedpołudniowo-popołudniowa audycja, a co w niej dziś? Między innymi posłuchamy sobie nowego, wyczekiwanego albumu Becka, który nosi tytuł Riding Lonesome. Będą nowe nagrania na przykład wokalistki ze Skandynawii, Yndling, i to jest bardzo ładna piosenka, już teraz ją zapowiadam. Noszę ze sobą pewien utwór przez całe lato i zdąży w ostatnią sobotę lata 2026 wybrzmieć, tak? Taką mam nadzieję, przed godziną 11. Sięgniemy trochę do historii muzyki nie tylko rockowej, bo dzisiaj wypada kilka ważnych rocznic, a jeśli nie dzisiaj, to one były wczoraj albo będą jutro, no ale że mamy sobotę, to musi się wszystko zmieścić właśnie w sobotę. Na koniec lata oczywiście zaśpiewa zespół The Cure, ale to nie wszystkie niespodzianki. Proszę zostać z nami do godziny 13. Tymczasem właściwie przepis gotowy na przebój. Trochę Coldplay, trochę The Cure i odrobina Editors.

I tak oto niespodziewanie minęło 20 kilka lat. Tu przecież swoje premierowe piosenki prezentowali Editors w Trójkowym Ekspresie, a teraz zapowiadają nową płytę. To trzeci już utwór zwiastujący ten nowy album i w końcu taki, który spodobał się i mi również, w związku z tym również jest w żelaznym rozkładzie jazdy Trójkowego Ekspresu na całą jesień, bo nawet jeśli coś nam zbyt bardzo przypomina, no to na tyle jest radosny i optymistyczny, że nawet rozpędzi chmury w Szkocji, bo jak Gosia donosi, tam już prawdziwa jesień. A u nas to jesień może będzie za miesiąc, bo jak przyjdzie złota polska jesień, to tak jakby było lato.

0: śpiewnika kobiecych imion, dziś Nikita Nikidu, jak śpiewają Keyside, jeszcze jedno premierowe nagranie w Trójkowym Ekspresie. Ciekawe, jak dziś w Helsinkach Kasia jak zwykle słucha Trójkowego Ekspresu i melduje się stamtąd. No pewnie trochę jak w Szkocji, a może się mylę. Mamy na to lekarstwo. Teraz cała Trójka zaśpiewa z nami. To będzie jeden z największych polskich przebojów.
1: Muzyka. Ale tylko refreny, tak?

0: gości.
1: Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to Państwu też przypadło do gustu, jak i mi. Moim zdaniem jesteśmy coraz lepsi. To posłuchajmy, jak w oryginale tę niezwykłą piosenkę śpiewa Martyna Jakubowicz. Jeśli dobrze pamiętam, to był numer jeden na liście przebojów programu trzeciego. Przy okazji pozdrowienia dla artystki.

domach z betonu i też dodaje od siebie, nie ma wolnej miłości, Martyna Jakubowicz. Dwa razy na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego w 20 i w połączonych 21 i 22 notowaniu. To było tak mniej więcej, prawie z dokładnością co do miesiąca, jednego miesiąca, 44 lata temu. Panu Piotrowi zrobiło to dzień, cieszę się bardzo. Pan Tomasz wyszedł na pole, kto inny wyszedł na dwór. Niech każdy wychodzi gdzie chce. To sobota w stylu dowolnym, z trójkowym ekspresem w tle. To teraz artyści, którzy po raz pierwszy pojawią się u nas na antenie. Po raz pierwszy, mam nadzieję, że nie ostatni, bo przygotowałem sobie kilka nagrań na kolejne spotkania, aby zapoznać się z artystami, którzy ukrywają się pod nazwą The Bracknell, Heavy on the Feeling.

Heavy on the Feeling to The Bracknell po raz pierwszy w Trójkowym Ekspresie. A teraz sięgamy do historii muzyki rockowej. Ciekawe, czy państwo odgadną, co to za zespół. Był rok 1978, mniej więcej ta pora roku, 17 września dokładnie. Zespół wynajmuje stadion Wembley. To już jest ekstrawagancja, prawda? Ale to nic w porównaniu z tym, co się dzieje dalej. Żeby nakręcić ten teledysk, wynajmuje zespół dodatkowo 65 modelek, ażeby przejechały się po stadionie Wembley na rowerach. I to by było też właściwie całkiem ekstrawaganckie, gdyby nie dodać do tego to, że wszystkie pojechały nago.

Tak, to był zespół Queen. Oni mieli fantazję, kiedy promowali swój album Jazz. To impreza w Londynie, która zapowiadała właśnie wydanie tego albumu, była taka, że wszyscy uczestnicy pamiętają ją do dziś. Wszyscy, co oczywiście żyją, a ci, którzy czytali tylko oni, to zawsze wspominają, myślą kiedyś. Kiedyś to były czasy. Zespół Queen, Bicycle, 1978 rok, to był 17 września, kiedy Wembley opanowały właśnie modelki Queen i nakręcono teledysk do tego nagrania. Szeroko oczywiście dostępny w streamingu. Za 11 minut 11. Tak podkreślam celowo tę godzinę, bo teraz wydarzy się coś, na co ja czekałem całe lato. Od czerwca noszę ze sobą jedną piosenkę i zawsze za długa, zawsze się nie mieści, zawsze coś nie tak. Ale dzisiaj mam nadzieję, Olga, że to będzie od początku do

końca. Jeśli musi się zmieścić, to grajmy już. Grajmy, ja będę opowiadał. Był sobie duet Seals and Crofts i na początku lat 70. nagrali piosenkę Summer Breeze. Ta piosenka oczywiście stała się przebojem, ale zaraz szybko po nich The Isley Brothers nagrali swoją wersję. Oj, tak, tak. I ta wersja jest naprawdę niezwykła. Proszę poczekać do końca. Tam jest takie solo na gitarze, że nie powstydziłby się Carlos Santana. To jeden z braci po prostu zagrał. No i jak taka letnia bryza zawieje, to wtedy w głowie ma się jaśminowe myśli. Proszę posłuchać.

0: Autopromocja.
1: Zawsze wymieniana wśród zestawień polskich płyt wszechczasów.
2: A teraz o tym, jak bez końca wojna i gniew.
1: Nowa Aleksandria. Zagrana na tegorocznym festiwalu przez nieco młodsze pokolenie. Występ ze specjalną dedykacją dla Kasi Stoparczyk.
2: Chciałbym jej zadedykować ten koncert, bo gdyby nie ona, nie byłoby mnie tutaj.
1: Alarmę i goście jako ludzie wschodu grają po swojemu klasyczną płytę Siekiery. Na antenie w niedzielę tuż po 19. Zapraszam, Justyna Grabasz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: 5, 9, 31.
7: Jak liczyć na szczęście w lotto?
8: Jak najczęściej.
7: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowie. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Czyta lektor AI.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
13: Stokrotka.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
18: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie.

0: funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
1: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
0: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
1: Aflofarm.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Żegnamy reklamy.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 19 września, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Nie było naruszenia naszej przestrzeni powietrznej, myśliwce wróciły już do bazy. Prezydent w Nowym Jorku, Karol Nawrocki, wystąpi na forum ONZ. Eksperci spodziewają się rekordu. Na aukcję w Paryżu trafią dwa nieznane dotąd obrazy Claude'a Moneta. Zakończyło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Naziemne systemy obrony i rozpoznania radiolokacyjnego wróciły do standardowej działalności operacyjnej. Nie zarejestrowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Operowanie lotniska wojskowego było związane z uderzeniami rosyjskich dronów na cele w zachodniej Ukrainie. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej odbywają się szkolenia z reagowania kryzysowego. Bezpieczne schronienie możemy szybko wyszukać, na przykład dzięki aplikacji Gdzie się ukryć, mówi zastępca komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie, starszy brygadier Rafał Goliszek.
8: Takich miejsc na terenie dużych aglomeracji jak najbardziej mamy dużo. One są wskazane, natomiast to przeświadczenie ludzi musi być jeszcze takie, że muszą się tego nauczyć, że jednak ta aplikacja jest, ona jest ogólnodostępna i każdy z nas w takiej sytuacji powinien szukać miejsca schronienia.
7: Treningi są organizowane przez Resort Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy ze Strażą Pożarną. Prezydent Karol Nawrocki udaje się z wizytą do Nowego Jorku, weźmie udział w Zgromadzeniu Ogólnym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Poruszane tematy będą dotyczyły relacji międzynarodowych i gospodarczych, ale również bezpieczeństwa, mówi Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Spraw Międzynarodowych.
9: Będzie miał długą, szeroką wypowiedź na temat tego, jak my widzimy wyzwania i zagrożenia stojące przed światem z perspektywy Polski, ale także jak widzimy te szanse. Będzie prezydent mówił oczywiście o łamaniu prawa międzynarodowego przez państwa autorytarne, o konieczności powrotu do prymatu prawa międzynarodowego nad prawem siły.
7: Udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ jest głównym celem wizyty Karola Nawrockiego w Nowym Jorku. Prokuratura Europejska odwoła się od decyzji katowickiego sądu, który nie zgodził się na tymczasowe aresztowanie posła Wojciecha Króla. Śledczy przedstawili mu 4 zarzuty o charakterze korupcyjnym, ale sąd nie przychylił się do wniosku prokuratury o konieczności aresztu. Sprawa posła Króla będzie dla prokuratury europejskiej testem wiarygodności, uważa Zbigniew Przybyłka z Klubu Jagiellońskiego.
10: Bardzo chciałbym, żeby ten test, taki debiut w polskiej przestrzeni prawnej, karnej dzisiaj sprawił. Uważam, że za wysoce skazaną, żeby zwłaszcza sprawy dotykających polityków była instytucja, którą nie posądzamy o to, że jest uwikłana w bieżące partyjne spory.
7: Sejm zgodził się w czwartek na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Króla. Tego samego dnia parlamentarzysta został zatrzymany. Wojciech Król został zawieszony w prawach członka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Paryski rynek sztuki przygotowuje się na wyjątkowe wydarzenie. Wkrótce na aukcję trafią 2 nieznane dotąd obrazy mistrza impresjonizmu, Claude'a Moneta. Według ekspertów obrazy mogą zostać sprzedane za rekordowe kwoty.
11: Największą atrakcją jest monumentalny obraz Irysy, namalowany przez Moneta pod koniec życia. Szacowana wartość dzieła wynosi od 22 do 30 milionów euro. To najwyżej wycenione dzieło, jakie kiedykolwiek wystawiono na aukcji we Francji. Drugi obraz, zatytułowany Wierzba Płacząca, wyceniany jest na około 10 milionów euro. Oba dzieła, zachowane w wyjątkowo dobrym stanie, po raz pierwszy zostały udostępnione publiczności.

0: Przez lata znajdowały się w prestiżowej kolekcji francuskiej rodziny Schlumberger, a o ich istnieniu wiadomo było dotąd jedynie ze zdjęć. Obrazy trafią pod młotek 22 października wśród kilkudziesięciu dzieł wybitnych artystów, m.in. Paula Cézanna, Gustava Courbetta i Camille Claudel. Po aukcji obrazy Moneta zostaną zaprezentowane publiczności w Hongkongu i Nowym Jorku. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Po chłodnym poranku zrobiło się cieplej. Dziś na termometrach maksymalnie od 18 do 22 stopni. Cieplej na Podkarpaciu w Małopolsce, tam 24. Jest sporo słońca, ale po południu nad morzem oraz na północnym zachodzie miejscami możliwe słabe opady deszczu.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
3: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue. Zapraszamy do reklamy.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Ludzie w podróży w Trójce.
11: Audycja, w której tym razem ruszymy wspólnie do Bielska Białej.
12: Miasto 17 wzgórz, dla mnie przybysza z płaskiego Mazowsza, no to było szokujące.
11: Moim gościem będzie Maciej Chmiel, dyrektor studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej. Zapraszam w niedzielę tuż po 23. Agnieszka Obszańska.
13: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
14: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
15: 5931.
16: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej!
15: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
18: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
19: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
20: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
21: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
20: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
21: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
20: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
22: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
23: GWM. Go with more.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. Media.

0: Infomarkt. Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: W tej godzinie jesteśmy odrobinę szybciej, 9 minut po godzinie 11. Słońce, spacer, sobota wolna od pracy, ale nie od radia, muzyka i Kostrzewa. O, kocham ten stan. Brakuje tylko Szkocji w tle, którą ktoś wcześniej wspominał. Człowiekowi nie dogodzisz.

0: 35 lat, nowozelandzka grupa. Tak pomyślałem, że może w sekcji Archeo wrócimy do tego nagrania w ostatnią sobotę lata, bo jeszcze trochę lata w tej piosence jest, a już tam jest jakaś taka nuta, która moim zdaniem mówi, że jesień zbliża się wielkimi krokami. Cruise Control, tempomat mamy ustawiony.
1: Trójkowy Ekspres.
0: Olga Szućko, Gosia Jakubowska i Paweł Kostrzewa i The Stone Roses.

Miłe wspomnienie. The Stone Roses, Love Spreads w Trójkowym Ekspresie w sobotnie przedpołudnie ostatniej soboty lata 19 września 2026 roku. Olga, czy myśmy się umówili na Davida Berna teraz, czy nie? Nie, to ja tylko między sobą to ustaliłem. To ja w takim razie krótko zapowiem, bo jest co zapowiadać. David Byrne, były lider grupy Talking Heads, właśnie wydał nowy album i pomyślałem, że jeśli to jest płyta, już ją całą przesłuchałem, to nie jest płyta, która zmienia świat, to myślę, że sympatycy Davida Byrne'a powinni o tym wiedzieć. Tym bardziej, że towarzyszy mu zespół, w którego nazwie jest Pociąg, więc zawsze to jest dobre skojarzenie. Ghost Train Orchestra, David Byrne, When We Are Singing.

Ciągle świetnie się bawi. David Byrne, jego nowy album nosi tytuł Who is the Sky, a to jest nagranie When We Are Singing. To kiedy będzie ta nowa płyta Becka w końcu, żebyśmy sobie posłuchali razem w sobotę? Będzie za kwadrans pierwszy raz, a za godzinę i kwadrans drugi raz. Proszę jeszcze o odrobinę cierpliwości. Tymczasem spróbujemy zapowiedzieć pewien koncert. Dzisiaj wieczorem w Kolonii na jednym koncercie zagrają dwa nasze, mam nadzieję, ulubione nowe zespoły. Overpass i Fletcher Fletcher.

Dzisiaj wieczorem w Kolonii taki koncert jako przedgrupa Flecze Flecze, jako zespół w roli głównej OVPS. Panie Jacku, już panu zazdrościmy, czekamy na relacje. Swoją drogą, fajnie jakby taki koncert mógłby się odbyć na przykład w Warszawie. Organizatorom koncertów przy okazji dopowiem, że tam ten bilet kosztuje 100 zł, tak mniej więcej przeliczając na naszą walutę. Wracając jeszcze do OVPS i do Is This Real. Miał to być wakacyjny przebój, miał to być przebój. Wydaje się, że chyba tylko będzie wakacyjny i przeminie jak wakacyjna miłość. O, ale na szczęście mam tu nagranie, które doskonale znamy od 36 lat i dokładnie wtedy to był szał.

Freedom, George Michael, Listen Without Prejudice. Taki tytuł nosi ten album. Jak to się stało, że to nie poszło w Ameryce? To wierzyć się nie chce, no ale to stało się początkiem tych wielkich kłopotów jego, kłopotów wydawniczych, spraw sądowych z wytwórnią płytową. Miał ogromne pretensje George Michael o to, że wytwórnia nie dopilnowała tego tematu i że ta płyta nie stała się taka wielka. Nie chce mi się w to wierzyć, kiedy słucham jej kolejny raz, że to nie było, być może chciał, żeby to był jeszcze większy przebój. A wracając do teledysków, tak sobie pomyślałem, co tam 65 modelek w jednym teledysku Queen na stadionie Wembley. Tutaj George Michael zaprosił 5 najsłynniejszych supermodelek w historii świata. Tatiana Patitz, Christy Turlington, Linda Evangelista, Cindy Crawford i oczywiście Naomi Campbell.

Jarvis ma urodziny. Jeśli 36 lat temu ukazał się album Listen Without Prejudice George'a Michaela, to 63 lata temu urodził się właśnie Jarvis Cocker z zespołu Pulp. Dokładnie dziś, 19 września 1963 roku. No to teraz zapowiadany Beck. Czekaliśmy na tę płytę naprawdę kilka długich lat. Ale on ostatnio nas nie rozpieszczał, rzadko wydaje płyty. No skoro rzadko wydaje, to trzeba je dobrze nasłuchać, no i potem wybrać to, co najlepsze. Album nosi tytuł Riding Lonesome i tak samotnie podróżując, można nawet w ostatnim wagonie. Runaway, Beck.

Runaway to Beck z jego nowego albumu Riding Lonesome i zrobimy jeszcze jeden kurs z nim, ale to mniej więcej za godzinę w Trójkowym Ekspresie. To jeszcze jedne urodziny wyjątkowego artysty od lat związanego z programem Trzecim Polskiego Radia, w takim sensie, że słuchamy jego muzyki i kolejne pokolenia dziennikarzy prezentują jego nagrania. Odwiedził nas w roku 1997 i gdyby państwo chcieli zobaczyć na moim profilu na Facebooku, to nawet dał sobie zrobić ze mną zdjęcie. David Coverdale, kiedyś Whitesnake, Deep Purple, duet z Jimmy Page'em. Tu zaśpiewa Here I Go Again. Ma 75 lat.

0: Here I Go Again, White Snake. David Coverdale był w 1997 roku w Polsce. To nie było takie oczywiste, wtedy artyści nie byli tak chętni. Zresztą dzisiaj to też bywa bardzo różnie, ale on wtedy przyjechał ze swoim gitarzystą Adrianem Vandenbergiem i zagrali trzy akustycznie swoje największe przeboje, między innymi Here I Go Again. Pamiętam słowa Davida: thank you for your hospitality. Było nam wtedy naprawdę bardzo miło. A wczoraj gościem Trójki był Mrozu. Gościem Trójki w Nowe w piątek u Gosi Jakubowskiej. Wróćmy na kilka chwil do tej rozmowy i posłuchajmy fragmentu jego nowej płyty, bo z tą nową płytą do nas przyszedł.
1: Ta płyta, mam nadzieję, że przedłuży nam wszystkim lato. Dzisiaj mamy piękny dzień, akurat jesteśmy w Warszawie, no jest błękitne niebo i też to niebo jest na okładce, jest zachodzące słońce i taka była idea. Pamiętam, że był taki moment zeszłej zimy, bo mieliśmy znowu taką zimę stulecia i ja już miałem na tej płycie wystarczającą ilość piosenek poważnych z takim no, dużym ładunkiem emocjonalnym. Między innymi byliśmy świeżo po nagraniu piosenki Anioły do filmu Pojedynek, która też się znalazła na tej płycie. No, musieliśmy po prostu wylecieć z Polski do jakiegoś innego anturażu i do ciepłego miejsca i wtedy się to wszystko odblokowało, więc te wszystkie pięć piosenek, które doszły teraz po singlach, są robione w już taki naprawdę niektóre nawet mam przed sobą ocean i horyzont oceanu.
2: Wow, pięknie to wszystko brzmi. Natomiast ja też chciałabym dotknąć warstwy brzmieniowej, no bo tutaj jakieś nawiązanie do lat 70. Rozmawiałam nawet z Justyną, że chwilami kojarzy mi się ta muzyka z Elvisem Presleyem.
1: No myślę, że piosenka Mówisz i Masz ma taki vibe. Nawet jak dogrywałem tak zwane back wokale, zrobiłem taki ho ho ho, ale stwierdziliśmy, że to będzie too much.
3: Cześć, tu Mrozu, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki i Trójkowego Ekspresu.
0: I my dziękujemy bardzo. Mrozu w Trójkowym Ekspresie. Dzieje się.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Jak sobota to...
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
9: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
13: Bo teraz w Auchanu przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchanu nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchanu, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
2: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
3: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym.

0: Powiedz się, jak możemy ci pomóc.
1: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Żegnamy niskie ceny.
6: Żegnamy reklamy.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 19 września. Jest południe. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Nie jeżdżą pociągi na linii Księginice-Brzeg Dolny na Dolnym Śląsku. Uszkodzona jest sieć trakcyjna. Niezidentyfikowane drony w okolicy lotniska w Luksemburgu. Port zamknięto na kilka godzin. Pojutrze początek festiwalu filmowego w Gdyni. Będą obrazy znanych, ale też początkujących młodych artystów. Utrudnienia kolejowe na Dolnym Śląsku. Z powodu zerwania sieci trakcyjnej nie kursują pociągi między Księginicami a Brzegiem Dolnym. Problem zauważył maszynista. Przekazał nam Piotr Hamernik z Polskich Linii Kolejowych.
8: Na miejscu są już ekipy techniczne Polskich Linii Kolejowych i energetycy. Trwają działania zmierzające do przywrócenia ruchu pociągów.
7: Pociągi dalekobieżne kursują objazdem przez Lubin. Składy regionalne zastąpiły autobusy. Przez 4 godziny nie działało lotnisko w Luksemburgu. Było zamknięte z powodu dronów, których nie udało się zidentyfikować. Władze Luksemburga zwołały posiedzenie kryzysowe.
9: Drony zauważono wczoraj o 22:00. Wtedy też zapadła decyzja o wstrzymaniu startów i lądowań. Ponad 20 samolotów zostało przekierowanych na lotniska w Belgii, Francji, Szwajcarii i Niemczech. Były to głównie maszyny Luxair, ale także linii KLM, Dolomiti i Ryanair. Część samolotów doleciała do Luksemburga, gdy tuż przed godziną 2:00 w nocy otwarto znowu lotnisko. Nocny chaos sprawił, że podróżujący do i z tego portu lotniczego także dziś muszą liczyć się z opóźnieniami. Rano zostało zwołane posiedzenie komisji antykryzysowej z udziałem przedstawicieli luksemburskich ministerstw, linii lotniczej i ekspertów od bezpieczeństwa lotniczego. Komisję powołał po wcześniejszych zdarzeniach premier Luc Frieden. W czwartek kilka niezidentyfikowanych dronów zauważono w pobliżu miejscowości Medernach. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
7: Białoruś ponownie pomaga Rosji w atakach na zachodnią Ukrainę, twierdzi przedstawiciel Ukraińskiej Straży Granicznej. 22 czerwca po ultimatum prezydenta Wołodymyra Zełenskiego reżim w Mińsku wyłączył przekaźniki wykorzystywane do sterowania rosyjskimi dronami. Prawdopodobnie nie zostały one jednak zdemontowane, powiedział rzecznik Państwowej Służby Granicznej Andriy Demczenko. Od ubiegłego tygodnia przekaźniki są ponownie włączone i ułatwiają Rosji ataki na zachodnią Ukrainę. Z powodu nocnego ostrzału polska armia ponownie poderwała myśliwce. Maszyny wróciły już do baz, nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Po ostatnich incydentach rosną obawy dotyczące zagrożenia ze strony rosyjskich dronów, a to sprzyja szerzeniu się dezinformacji. Hubert Trusiuk, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego z ratusza w Chełmie, radzi, by przy szukaniu informacji na temat ostatnich wydarzeń w pobliżu granicy czy bezpieczeństwa korzystać ze sprawdzonych źródeł.
10: Naprawdę proponuję czytać poradniki, które się ukazują w przestrzeni publicznej. Jest tego coraz więcej, tylko gorąco zachęcam do przeglądania nie social mediów i domorosłych fachowców, tylko posiłkować się faktycznie tymi stronami, tak jak Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, to są jednak fachowcy dedykowani do tego. No i zachęcam do skorzystania z naszej strony, naszego Urzędu Miasta, bo też mamy tam poradniki, jest taka zakładka bezpieczeństwo, można zobaczyć, co tam się dzieje.
7: Taki zbiór przydatnych informacji Urząd w Chełmie stworzył ponad rok temu. Nie tylko pełnometrażowe, ale i krótkie filmy na festiwalu w Gdyni. Impreza rozpocznie się pojutrze. 16 obrazów wystartuje w konkursie głównym, 8 w konkursie perspektywy. Dyrektorka artystyczna festiwalu, Joanna Łapińska, zapowiada, że w tym roku 28 filmów zostanie zaprezentowanych w kategorii krótkometrażowej.
11: To są często twórcy, twórczynie, którymi zachwycamy się w momencie, kiedy pracują nad swoimi krótkimi filmami. Są nazwiska, które śledzimy, także nazwiska, do których chcemy wracać, jak chociażby Jan Bujnowski, Klaudia Fortuniak, Zuza Banasińska. Wymieniam tylko osoby, których nowe filmy obejrzymy w tym roku w konkursie filmów krótkometrażowych. I tu jest ta świeżość, ta odwaga, młoda brawura, której sobie zawsze myślę, oby nie stracili, kiedy zaczną pracować z pełnym metrażem.
7: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się po raz 51. Otworzy go pokaz obrazu Dziki Dziki Wschód Jana Holoubka.
12: Klimat.
7: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Około 65

0: 5% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Do 16 ze względu na tzw. zielone godziny warto korzystać z nadwyżki prądu. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Sponsorem audycji jest Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Prawie wszędzie słonecznie, jedynie nad morzem oraz na północnym zachodzie miejscami możliwe słabe opady deszczu. Termometry wskażą od 18 do 22 stopni. Cieplej miejscami na Podkarpaciu i w Małopolsce do 24.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Sponsorem audycji była Grupa Azoty, producent Noxy AdBlue.
4: Autopromocja.
5: W tym uniwersum Wiedźmin spotyka Spidermana, chłopaki z Osiedla Swoboda przybijają piątki z Jerzem Jerzym, a w dodatku każdy może zostać superbohaterem. Wystarczy, że przygotuje odpowiedni cosplay, to znaczy kostium. Komiks, przepastny świat gier, wystawa magazynu Produkt, spotkania, rozmowy, wszystko wszędzie teraz. Prosto z 37. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Do usłyszenia dziś. Zaczynamy tuż po 13. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka.
4: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
12: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
13: 5931.
14: Jak liczyć na szczęście w lotto?
13: Jak najczęściej.
14: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
13: Kumulacja rewelacja.
14: Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
16: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją, z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy, z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
17: 8 minut, dopiero 8 minut po 12. Czy jesteście z nami? Chcę zobaczyć wasze ręce.
2: Trójkowy ekspres.

Mogę powiedzieć, że dawno nie słuchaliśmy Smashing Pumpkins i to absolutnie uważam za pewnego rodzaju zaniedbanie. Stand Inside Your Love. To ta piosenka otwiera trzecią tercję w Trójkowym Ekspresie dziś. Nic się nie zmieniło. Podróżujemy w takim samym składzie tu na Myśliwieckiej 357, tu przy Myśliwieckiej 357. Olga Szućko, Gosia Jakubowska i mówiący te słowa Paweł Kostrzewa. Państwo przybywają, bo jedni albo ich nie było, albo dopiero wsiedli, albo są cały czas. Dziękuję, że wszyscy są. Dziękuję za wszystkie podziękowania za George'a Michaela. To zawsze taka niespodzianka jest bardzo miła. Dziś nie tylko koncerty Fletcher Fletcher i Overpass w Kolonii. O jednym w Nowym Jorku, który odbędzie się za jakiś czas, powiem chwilę, bo ten zespół dziś będzie grał w Pensylwanii. Ale również mamy tutaj na nasłuchu Music for Today, taki portal, który dzisiaj jest w Berlinie na Broken Social Scene. Ale zanim pójdą na koncert, to co? To słuchają Trójkowego Ekspresu. Oto premiera Run Remedy. Friends with Cars.

Jeszcze jedna piosenka idealna na koniec lata i początek jesieni. Obym się nie mylił. Zainspirowała Państwa dzisiaj piosenka, którą zaśpiewaliśmy razem w domach z betonu i pani Ela Alicja pisze: obudziłam się później niż zwykle, wstałam z łóżka, w radiu była muzyka. No i dalej pozdrowienia ze środka Atlantyku, gdzie na jednej z wysp kanaryjskich tańczę z wężem ogrodowym. To jeszcze jeden piękny fortepian, idealny na koniec lata.

The way it is. Tak to jest. Bruce Hornsby in The Range. Dziś w Trójkowym Ekspresie na 30 minut mniej więcej przed końcem naszego spotkania i na pożegnanie lata ten sentymentalny fortepian. Kiedy przychodzi do nas nowa muzyka z Norwegii, to zwykle znak, że idzie jesień.

Skoro nie ma Cocteau Twins, to musi wystarczyć Yndling, Shell. Po raz pierwszy w Trójkowym Ekspresie, bo to nowa piosenka. Mam nadzieję, że będzie więcej. Tam można znaleźć na tych płytach od czasu do czasu coś, co zostanie na dłużej. No może to nie od razu dzieje się tak, że wrze w żyłach krew, ale zawsze można powiedzieć, chętnie bym wrócił do tej piosenki. Tak jak wrócę teraz do dwóch klasycznych nagrań. Oba są na pożegnanie lata.

Lato prawie minęło, summer's almost gone, the Doors i the last day of summer. Dziś już w ten dzień, kiedy trzeba, prawda, drodzy słuchacze? The Cure. No to pozostańmy przy muzyce, która nam po pierwsze mówi, że kiedyś to muzyka była wielka i że w jednym utworze, który za chwilę usłyszymy, zadziało się tyle, że można by ułożyć pewnie kilka płyt nowych zespołów, które dziś nagrywają, a to wszystko zdarzyło się w te mniej niż 10 minut, ale jeszcze nie uprzedzam faktów. I tak mamy od 35 lat, bo 35 lat temu ukazały się dwie słynne płyty, jedna czerwona z żółciami, a druga niebieska z czerniami, tak bym powiedział. Ja teraz będę mówił tak delikatnie, bo to tak bardzo delikatnie się zacznie. When you're talking to yourself.

Ten winyl dobrej jakości nie trzeszczało specjalnie nawet w tych najbardziej cichych fragmentach tego nagrania. Guns N' Roses i Estranged. To nie jest jeszcze koniec naszego spotkania. Zwykle te najważniejsze utwory wybrzmiewają w ostatnich minutach, a my tu mamy przed sobą jeszcze trzy nagrania, ktoś by uwierzył. Jeszcze nam trochę tego żegnania lata pozostało. It Ends Right Here. To nowa muzyka Becka.

It ends right here. To się kończy właśnie tu, no ale nie kończy się jeszcze Trójkowy Ekspres. To nowa muzyka Becka z jego nowego albumu Riding Lonesome. Ja mam nadzieję, że podróżowaliśmy dzisiaj w bardzo długim pociągu. Wszystkie przedziały były zajęte i wszyscy zasłuchiwali się w dzisiejszą selekcję. Wierzę w to gorąco. Dziękuję za wszystkie informacje, które dziś dotarły do mnie drogą elektroniczną. Jeszcze jedna właściwie smutna rocznica, tak muszę powiedzieć, bo w tych dniach od 7 lat wspominamy Jurka Janiszewskiego, wspaniałego dziennikarza muzycznego. Całe lata związany był z Radiem Lublin, ale wszyscy inni w Polsce znaliśmy go z Trójki. Jurku pamiętamy.

I to już niemal wszystko w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Gosia Jakubowska, Olga Szućko i Paweł Kostrzewa. I jeszcze takie miłe obowiązki. Po 13 Katarzyna Borowiecka i jej Wszystko Wszędzie Teraz. Po 15 Piotr Kaczkowski, Sobotnia Tonacja Trójki. A my sobie zrobimy przedsmak dzisiejszych wydarzeń w Pensylwanii. Tam wystąpi dziś wieczorem grupa Telescreens. Dobrego weekendu, dobrego tygodnia i dobrego życia.

0: Autopromocja.
1: Zawsze wymieniana wśród zestawień polskich płyt wszechczasów.
2: A teraz o tym, jak bez końca wojna ginie.
1: Nowa Aleksandria. Zagrana na tegorocznym off-festiwalu przez nieco młodsze pokolenie. Występ ze specjalną dedykacją dla Kasi Stoparczyk.
2: Chciałbym jej zadedykować ten koncert, bo gdyby nie ona, nie byłoby mnie tutaj.
1: Alarmę i goście jako ludzie wschodu grają po swojemu klasyczną płytę Siekiery. Na antenie w niedzielę tuż po 19. Zapraszam, Justyna Grabasz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
11: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
12: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Żegnamy reklamy.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 września. Jest 13. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Awaria sieci kolejowej na Dolnym Śląsku. Są utrudnienia w ruchu w okolicy Brzegu Dolnego. Mołdawia walczy z wyłudzeniami. Planuje zmiany w zasadach korzystania z kart SIM. W Warszawie rywalizują motorniczy z kilkudziesięciu krajów Europy. Trwa usuwanie awarii na kolei w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Uszkodzona została sieć trakcyjna między Księginicami a Brzegiem Dolnym. Pociągi tą trasą nie kursują. Składy dalekobieżne kierowane są objazdem przez Lubin. Połączenia lokalne obsługuje komunikacja zastępcza. Na miejscu działają służby techniczne, PLK, SA i energetycy. Politycy spierają się w sprawie wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego i jego zaprzysiężenia przez prezydenta. Karol Nawrocki uzależnia przyjęcie ślubowania od tego, czy Maciej Berek przedstawi dokumenty potwierdzające, że spełnia wymogi formalne. Chodzi o sprawowanie funkcji radcy prawnego przez 10 lat. Tomasz Trela z Nowej Lewicy mówił w Śniadaniu w Trójce, że działania prezydenta mają na celu dalszy paraliż prac Trybunału Konstytucyjnego.
2: Żądanie dokumentów dotyczących kandydata, który nie jest kandydatem, tylko jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Bo to jest trochę tak, jak ja bym dzisiaj do pana doradcy powiedział, proszę mi powiedzieć, ile szczęk na ustawkach w latach młodości Karol Nawrocki złamał swoim przeciwnikom, jak się z nimi bił w lesie. No co to ma za znaczenie w ogóle? No to bądźmy realni i mówmy realnie.
1: Poseł PiSu Karol Karski przekonywał, że prawo jasno stanowi, jakie są obowiązki prezydenta wobec wybranych przez Sejm sędziów.
3: Co do zasady, prezydent ma obowiązek przyjęcia ślubowania, natomiast w pewnych sytuacjach prezydent ma prawo, a nawet obowiązek wstrzymać się z przyjęciem ślubowania. Karty na stół. Myślę, że pan minister Berek może mieć dokumenty poświadczające to, iż wykonywał zawód radcy prawnego przez co najmniej 10 lat. Jeśli je ma, niech je okaże.
1: Maciej Berek zaczął pełnić funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego w środę. Wcześniej był ministrem w kancelarii premiera. Pożar w pobliżu lotniska w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie. Widać płomienie i dym. Władze nie komentują tych doniesień. Mołdawia szykuje zmiany w zasadach korzystania z kart SIM. Ma to utrudnić działania oszustów. Według zapowiedzi władz operatorzy będą musieli dokładniej identyfikować użytkowników, a korzystanie z anonimowych numerów stanie się niemal niemożliwe.
4: Zmiany mają pomóc w walce z wyłudzeniami, które w ostatnich latach stały się jednym z najpoważniejszych problemów związanych z cyberprzestępczością. Mołdawski parlament przyjął przepisy przewidujące, że aktywacja kart prepaid i eSIM będzie możliwa tylko po potwierdzeniu tożsamości na podstawie dokumentu. Operatorzy mają gromadzić dane użytkowników, co ma umożliwić szybsze wykrywanie osób wykorzystujących telefony do oszustw. Według władz przestępcy często korzystają z dużej liczby anonimowych numerów, zmieniając je po każdej próbie wyłudzenia. Nowe przepisy mają ograniczyć ten proceder oraz ułatwić współpracę operatorów z policją i organami ścigania. Rząd podkreśla jednak, że zmiany nie mają ograniczać zwykłego korzystania z usług telefonicznych, lecz zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników. Mołdawia należy od początku 2026 roku do europejskiej strefy Roam Like at Home, obejmującej Unię Europejską, Ukrainę i Mołdawię. Władze argumentują, że wraz z rozwojem usług cyfrowych konieczne jest również wzmacnianie zabezpieczeń przed oszustami telefonicznymi i internetowymi. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Kręgle, precyzyjne hamowanie czy koszykówka. W takich m.in. dyscyplinach rywalizują w Warszawie reprezentanci 26 krajów podczas Mistrzostw Europy Motorniczych. Zawody odbywają się na torowisku przy Marszałkowskiej.
5: Panie z Gorzowa specjalnie przyjechały?
6: Tak, kibicować naszym koleżankom i kolegom.
5: Pani nie mają piękny transparent.
6: Już go prezentujemy.
5: Na niebieskim tle mamy piękny tramwaj PSE Twist.
6: Nawet tak, nie mylę. Tak, numer 301 pod katedrą przystanek.
5: Jak Państwu się podoba ta rywalizacja?
6: Bardzo nam się podoba, dlatego przyjechałyśmy, żeby zobaczyć, kibicować.
7: Bardzo dobry wynik. To jest w okolicy 450 punktów.
8: Się dzieje tutaj o wiele więcej niż się spodziewałem i mi się bardzo podoba, bo nie spodziewałem się, że tak mi się spodobają mistrzostwa.
5: Która konkurencja Ci się na razie najbardziej podoba?
8: Kręgle, chociaż drużyny jak na razie nie udało im się jakoś super fajnie przebić tych kul, ale no i również cofanie do tyczki to też bardzo fajne.
5: Warto tutaj jeszcze przyjechać, bo do 17?
8: Myślę, że warto. Zdecydowanie.
9: Dobrze znany!
1: Rywalizacji motorniczych przeglądał się Paweł Turski. To był Serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Słaby przelotny deszcz nad morzem i na północnym zachodzie. W innych regionach słonecznie i bez opadów. A w większości kraju od 18 do 22 stopni. Cieplej na podkreślenie.

0: Karpaciu i w Małopolsce do 24.
1: Autopromocja.
2: Z Trójką się na jakiś dłuższy czas tutaj zwiążę. Ja oraz moja koleżanka o inicjałach tajemniczych JMK.
3: Tajemnicza będzie historia, którą on i ona przedstawią już niebawem.
4: Właśnie dlatego myśmy zaczęli razem pracować, bo ja miałam świetny temat do śledztwa, a on po prostu, telefon to jest jego narzędzie pracy.
3: Na razie możemy zdradzić tylko tyle. Aha, i jeszcze jedno. JMK to Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych autorek podcastów w Polsce, w tym kryminalnego Piąte nie zabijaj. A człowiekiem z telefonem, który zadaje nawet najtrudniejsze pytania, jest Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej już wkrótce w Trójce.
1: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
5: Żegnamy reklamy.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 13.
3: Wszystko, wszędzie, teraz.
0: Zacznę dzisiaj od takiej opowieści. Z miejsca, w którym teraz jestem, widzę po lewej stronie na głównej scenie grupę artystów związanych z kultowym magazynem komiksowym Produkt. Właśnie wpisują, czy właściwie wyrysowują tak zwane rysografy. Na ten proces czeka wijąca się pod sceną kolejka, a z prawej strony właśnie zakończył się turniej gier League of Legends. To akurat ta gra, w którą grali zawodnicy. Bardzo głośno kibice na trybunach reagowali na tę grę, a pomiędzy tymi dwoma punktami, o których mówię, elfy, druidzi, stormtrooperzy z Gwiezdnych Wojen, superbohaterki, superbohaterowie, nawet chyba widziałam ze dwóch Wiedźminów, tak? Proszę Państwa, jesteśmy na 37. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi i stąd przez najbliższe 2 godziny będziemy opowiadać o tym, co najsmakowitsze w programie festiwalu w tym roku, ale też w komiksie, ale też w grach. Będą goście i jeszcze raz goście i intuicja mi podpowiada, że będziemy dzisiaj mieć sytuację dynamiczną, bo pewnie wpadnie ktoś niezapowiedziany. W Warszawie przy Myśliwieckiej czuwa nad wszystkim Olga Szućko, w Łodzi na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier Stefan Myszk, Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry.

0: Catch These Fists i Wet Leg to na początek. Będzie trochę muzyki filmowej, będzie trochę muzyki z gier, ale będą też tak energetyczne kawałki, które oczywiście usłyszałam gdzieś przy okazji serialowych ścieżek dźwiękowych, ale też pasują idealnie do tego miejsca i do tego wydarzenia. 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier. Jesteśmy w Łodzi, w Atlas Arenie, a ze mną dyrektor festiwalu Adam Radoń. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jeszcze dopowiem, że szef Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, bo to jest takie miejsce, w którym to wszystko powstaje, co się raz do roku we wrześniu tutaj właśnie odbywa. Jak się czujesz?
1: Ja się czuję uniesiony i bardzo szczęśliwy. Raz do roku mamy festiwal, ten duży, i po prostu on mnie bardzo przejmuje i no, jestem trochę tatą tego festiwalu,
0: no tak.
1: Więc...
0: Bo to jest twój 37? Czy ja dobrze liczę?
1: No, no można tak policzyć. No. Więc no, chociaż czuję się młodo, od razu powiem, tak, bo to chociaż ta cyfra jest taka duża. Także cieszymy się, bo to no, udało się w Łodzi stworzyć największe święto wielbicieli kolorowych zeszytów i wspaniałych opowieści komiksowych, i że to Łódź właśnie wygrała w tych zawodach, to zasługa nie tylko moja, ale całej tej ekipy, która tutaj to wszystko organizuje, moich kolegów, koleżanek z liceum, z którymi to dawno temu zaczynaliśmy.
0: Właśnie, bo zaczynaliście, z tego co pamiętam, w jednej salce w Domu Kultury, tak?
1: Tak, najpierw jeszcze w ogóle w klasie od chemii w liceum, także to były pierwsze nasze po prostu zebrania, ale od razu tam było czuć w powietrzu, że tak powiem, bunt i chęć,
0: że to się szybko nie skończy.
1: Że to nie będzie tak, że to po prostu zapomnimy o tych spotkaniach. Także dzisiaj te spotkania mają taki charakter, że wypełniamy szczelnie Atlas Arenę, Sport Arenę. Cały czas ludzie jeszcze przychodzą, tak. Bo te główne punkty programu w sobotę, no to jeszcze ciągle przed nami będą za chwilę konkursy cosplayowe się zaczynały, zaczną się też, no, cały czas idzie tutaj program spotkań z artystami,
0: tak,
1: z całego
0: spotkania,
1: świata.
0: Są oczywiście też spotkania takie, które mają na celu zdobycie rysografu, bo to jest też to, po co się przejeżdża do swoich idoli komiksowych i do swoich idolek komiksowych na festiwal. Ale też przeszłam oczywiście po płycie, popatrzyłam co na stoiskach, popatrzyłam co się dzieje i popatrzyłam na ludzi, i to jest właściwie jedno z nielicznych, jeśli nie jedyne wydarzenie, na którym mamy zaangażowanych do maksimum ludzi, ale w każdym wieku, bo są kilkulatki poprzebierane i z pomalowanymi twarzami. Widziałam małego Grogu na przykład i są

0: bardzo młodzi, ale jednak chronologicznie trochę starsi od tych sześciolatków. To jest, myślę, niezwykłe tutaj na festiwalu.
1: To jest festiwal rodzinny. Tak? Kiedyś nam się komiks kojarzył głównie z młodymi chłopakami z pryszczami na twarzy. Tak?
0: Na szczęście to już się skończyło.
1: A dzisiaj w naszym konkursie głównym festiwalu trzeci rok z rzędu główną nagrodę bierze artystka.
0: Ola Bylica.
1: W tym razem to jest Ola Bylica. To jest, proszę Państwa, no niespodziewana sytuacja. Pamiętam takie festiwale z przeszłości, na których pachniało trochę jak w szatni po meczu, ponieważ no, sami faceci tam się głównie przez te festiwale przewijali. Dzisiaj no, olbrzymia część tej twórczości, jeśli nie większość już w tej chwili w Polsce, to jest rysowanie, tworzenie komiksów przez dziewczyny. I tak samo coraz więcej dziewczyn i coraz silniej jest ich w świecie gier. Także my się po prostu pomału usuwamy, tak?
0: Nie, robimy, nie, to nie, nie, nie, nie.
1: Robimy
0: ja
1: miejsce,
0: nie
1: robimy
0: chodzi,
1: miejsca, trochę,
0: usuwać.
1: Trochę miejsca.
0: Dla
1: trochę,
0: wszystkich
1: trochę
0: miejsca starczy, ja się z tego bardzo cieszę, tak, że
1: to musi być tak właśnie,
0: korzystać.
1: Żeby był ten balans, tak? Musimy tak zachować, żeby to było tak, że i my, znaczy no, że tak powiem, równowaga w przyrodzie.
0: Wszystkie grupy
1: i wtedy,
0: wiekowe, wszystkie grupy, tak, jeśli chodzi o płeć.
1: I teraz tutaj są kilkupokoleniowe rodziny, gdzie najmłodszy czyta coś, czego najstarszy w ogóle jeszcze nigdy nie widział, ani nawet
0: czasami
1: jest
0: ten najmłodszy,
1: tak,
0: czyta właśnie to z takim samym zapałem, co ten najstarszy czytał dwa pokolenia temu. I tak samo się z tego cieszy. Mówię tu oczywiście o Chryście, o Baranowskim, o...
1: Piękne rzeczy zostają z nami na zawsze.
0: Tak, Papciu Chmielu.
1: Festiwal to jest taka cudowna chwila i miejsce, gdzie można przyjść właśnie z wnukiem czy z dzieckiem i powiedzieć, a teraz zobacz, ja to czytałem i chciałbym ci to dać i zobaczyć, co ty mi o tym powiesz, jak to przeczytasz. I to muszą być wspaniałe chwile, tak? Tak?
0: No to jest duma, wydaje mi się, ale chciałam cię zapytać też z tych wydarzeń w tym roku. Wiem, że to jest pytanie trudne i to jest pytanie ojca, które dziecko najbardziej kocha, ale z czego jesteś dumny najbardziej w tym roku?
1: To troszeczkę takich, bym powiedział, spraw wewnętrznych, bo udało mi się przeprowadzić bardzo dobrze organizacyjnie to. Dla Państwa tutaj to nie jest widoczne, ale najbardziej to się cieszę z wystawy Produkt, o której będziecie mówili. Najbardziej to się cieszę z wystawy Rafała Gosienieckiego i najbardziej się cieszę, że John Romita Jr., mój ulubiony amerykański autor, jest z nami na Atlas Arenie. Właśnie tam siedzi oblężony tłumem po prostu do fanów. Jak czytałem Punisher Warzone dawno temu, to po prostu no, nie mogłem się napatrzeć na ten komiks. Ten komiks jest tak piękny, tak świetnie narysowany. Wyobrażałem sobie, że kiedyś mógłbym poznać Johna Romita Juniora. I proszę Państwa, udało się, go już jakiś czas temu poznałem. Ten proces namawiania takiej gwiazdy do przybycia do Polski, gdzie ten tutaj nasz rynek no, jest cały czas taki trochę europejski, środkowoeuropejski, to jest wielki wyczyn. Także cieszę się bardzo, że on tutaj z rodziną zresztą są, zdecydowali się tu być z nami. To wielki moment,
0: tak,
1: w historii festiwalu.
0: To jest wielka radość. Także John Romita Jr., gość, jeden z gości specjalnych festiwalu, a z Rafałem Gosienieckim, o którym wspomniałeś, którego wystawa w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, spotkamy się już za kilka minut o wystawie Produktu. Także porozmawiamy po 14 z Michałem Śledzińskim i Bartłomiejem Kluską. Adam Radoń, bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję. Jest jeszcze czas, żeby wsiąść w samochód albo pociąg i przyjechać do Łodzi. Bawimy się tu
0: dziś
1: jeszcze
0: jutro.
1: Tak. Także zapraszam serdecznie.
0: Dziękuję, dziękuję Adamie. Teraz sięgamy po muzykę z serialu anime, z serialu Cowboy Bebop. Nie bez powodu. Za chwilę wszystko się wyjaśni. Let's kick the beat.

0: Mushroom Hunting. Taki jest właśnie tytuł tego utworu. Seatbelts, czyli formacja Yoko Kanno i muzyka z serialu Cowboy Bebop. Serial anime, serial japoński. Oczywiście kilka lat temu zrealizowany także w wersji aktorskiej, ale może wracajmy chętniej do tej animowanej. Nie bez powodu ten japoński serial i ten japoński wątek się pojawia, bo dołączył do mnie zapowiadany już Rafał Gosieniecki. Dzień dobry. Mikrofon dla ciebie, Rafale. Numer dwa. Dzień dobry, możesz teraz powiedzieć dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witam serdecznie, bardzo się cieszę. Przeglądaliśmy przed momentem produkt książkowy, czyli wydawnictwo towarzyszące wystawie Produkt Wystawowy, wystawie magazynu Produkt. Produkt ukazywał się w latach 99-2004 i no, ma status produktu kultowego, jeśli chodzi o pokolenie, które wtedy wchodziło w dorosłość i rozczytywało się w komiksach. I ty tam byłeś. I też wróciłeś po tych 24 latach, kiedy produkt także wrócił.
1: Tak.
0: Więc chciałabym cię zapytać najpierw, zanim rozwiniemy trochę opowieść o twoim życiu twórczym, jak wspominasz tamten okres, jak ty w ogóle trafiłeś do produktu, który powstał w pokoju Michała Śledzińskiego na bydgoskim osiedlu, no i jak się wracało po tych latach do tego towarzystwa?
1: Osiedle, kiedy ja dołączyłem, osiedle już było poznańskie.
0: Aha!
1: To było studio Boni, kawalerka w bloku. I szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak się dostałem do produktu.
0: O, to ciekawe.
1: Wyobrażam sobie, chyba Śledziu też nie pamiętam. Mam wrażenie, że
0: może wybłagałem. To były takie czasy, że ciężko się pamięta te czasy.
1: Mam wrażenie, że wybłagałem sobie miejsce. I chyba specjalnie dla mnie Śledziu stworzył Strefę Kwasu, która była sekcją w produkcie, która pokazywała nieco inne rzeczy.
0: Ja tutaj przeglądając produkt książkowy, który jest oczywiście katalogiem także wystawy, ale ze znakomitym tekstem Bartłomieja Kluski i są tam oczywiście cytaty z waszych wypowiedzi, rozmowy i tak dalej. Zobaczyłam na przykład twój projekt postaci Osiedla Swoboda. Nie wiem, czy coś takiego pamiętasz. Osiedle Swoboda
1: nie
0: to jest oczywiście komiks Michała Śledzia-Śledzińskiego, ale gdzieś tutaj teraz gorączkowo... O, proszę bardzo, nie, to nie jest to. Gorączkowo teraz szukam tego miejsca. O, tutaj, proszę bardzo.
1: A, to jest szkic, który powstał, kiedy siedzieliśmy wszyscy w kawalerce

0: ja rysowałem pierwszy odcinek Fantazmaty, bo to jest mój koniec
1: produktu.
0: To jest twój
1: koniec, tak.
0: I to rysowałem, kiedy rozmawialiśmy o czymś niezwiązanym zupełnie. Siedzieliśmy całą noc, cały dzień, nie spaliśmy.
1: Rozumiem. No rzeczywiście tu jest napisane, że to jest szkic, sketch, więc takie rarytasy na wystawie, produkt wystawowy w EC1 w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej. Wczoraj wernisaż się od

0: Uważam, że to jest absolutny przypadek, ale to, że wszyscy się zebrali, że każdy znalazł czas. To jest naprawdę niesamowite.
1: Również. No właśnie,
0: ja tylko tam dwa komiksy narysowałem. Mm-hmm. I ja nie rysowałem komiksów przez 10 lat.
1: No właśnie, bo zajmowałeś się...
0: Bo ja głównie pracuję przy grach. I nagle usiadłem i musiałem rysować coś, czyli fantazmatę, musiałem rysować nowy odcinek w stylu, w którym rysowałem 20 lat wcześniej. To było dosyć zabawne. Plus jeszcze do scenariusza Michała Śledzińskiego narysowałem taki 12-stronicowy komiks, który jest trochę cyberpunkowy, że tak powiem.
1: A na twojej wystawie, bo także twoja wystawa jest w EC1, co można zobaczyć? Taka autorska. Bo jest też oczywiście na tej wystawie produktu, ale osobna wystawa to jest wystawa Rafała Gosieniewskiego.
0: Na mojej wystawie, ona się nazywa Lost Bits, czyli zagubione kawałki czy fragmenty. I tam są rzeczy, których albo jeszcze nie pokazywałem, bo nie mogłem. I są szkice z gier, przy których pracowałem. Są projekty z tych gier, 2D, 3D. I również komiksy, które dopiero zostaną wydane. Tudzież moje prywatne ilustracje, których po prostu nikt nie widział.
1: Te komiksy, które dopiero zostaną wydane, to jeszcze zapytam, ale chciałam, żeby... Wiem, że mamy mało czasu i ciężko jest w kilku zdaniach podsumować tak duży okres, po pierwsze życia, a po drugie pracy. No ale trafiłeś na studia, po studiach w Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, też do Tokio. No i tam wszedłeś w świat gier, ale mówiłeś wielokrotnie, że do tej Japonii tak czy siak cię ciągnęło, więc czy możesz opowiedzieć o tym, co akurat tam tak bardzo do ciebie przemówiło?
0: Ja chciałem zawsze pracować przy produkcji gier. I wtedy w Polsce niczego nie było.
1: To był początek właściwie lat 2007-2006?
0: Ja wyjechałem na początku 2005. I wtedy Przemek Truściński zaprojektował Wiedźmina. I oni zaczęli pracować przy pierwszym Wiedźminie.
1: Tak, to było jeszcze przed Wiedźminem.
0: Tak. I to wiedziałem. To było małe studio wtedy i nie wiedziałem, czy coś się stanie po prostu z rynkiem gier. A w tym czasie, czyli na początku lat 2000, Japonia była absolutnie czołówką. Było i Metal Gear Solid, i Silent Hill, czyli Konami, Final Fantasy. I dlatego chciałem pojechać po prostu i pracować przy grach.
1: A to było łatwo wejść w ten świat?
0: Ja to zawsze powtarzam, ja miałem duże szczęście, bo mi się to stało zupełnie przypadkowo. Dosłownie. Po prostu spotkałem...
1: To było jakieś spotkanie w kawiarni, pamiętam, że kiedyś o tym opowiadałeś.
0: Tak. W kawiarni spotkałem człowieka, którego żona pracowała w Grasshopper Manufacture. I oni wtedy zaczynali nowy projekt. I szukali kogoś zagranicznego, żeby jakby rozszerzyć diversity teamowe.
1: Różnorodność
0: teamową. I tak to się stało.
1: I tak to trwa i jestem przekonana, że wśród naszych słuchaczy i słuchaczek są osoby, które znają twoje prace. Natomiast ja bym chciała jeszcze o te komiksy zapytać, bo czy to produkt faktycznie i to spotkanie po latach uruchomiło jakoś jeszcze cię komiksowo? Czy może też ośmieliło osoby, które ewentualnie mogły się do ciebie zwrócić? No skoro już trochę wróciłeś, to może byśmy zrobili coś więcej?
0: To też było dosyć przypadkowe. Aha. Tak naprawdę ja wróciłem do komiksu, bo podstępem Jakub Rebelka wysłał mi 6 stron bez tekstu, nie było scenariusza i niektóre kadry były puste na tych 6 stronach.
1: Takie wezwanie.
0: I po prostu jak zobaczyłem te puste kadry, to dorysowałem swoje, po czym wysłałem mu następne 6 stron też z pustymi kadrami i on dorysował. I mieliśmy z tego robić cały album. Ale właśnie wtedy on się zajął się jakimś komiksem na zlecenie w Stanach Zjednoczonych, a do mnie przyszedł też komiks na zlecenie. Pomyślałem, okej, może dam radę.
1: To porozmawiajmy o tych komiksach, które jeszcze się nie ukazały, ale mam nadzieję, że będzie szansa, żeby się ukazały. Taki tytuł Pan Lodowego Ogrodu powinien paść. Czyli to jest komiks, adaptacja, seria Jarosława Grzędowicza, a scenariusz adaptowała Maria Lengren.
0: Tu nie wiem, co się stanie. Jest 26 stron narysowanych, no i właściwie, ponieważ ja po prostu wykonałem pracę na zlecenie, to nie wiem, co się z tym będzie działo dalej.
1: No to ja będę w takim razie wypatrywała informacji, no ale też z ostatniej rozmowy długiej z tobą, z Tomaszem Kołodziejczakiem się dowiedziałam, że też razem pracujecie, bo Tomasz Kołodziejczak z kolei adaptuje swoje książki. Ostatnia rzecz

0: Polita. No i ty jesteś jednym z autorów, który zaprosił.
1: Tak, jestem jednym z autorów. To jest już skończone, to jest 46 albo 48 stron.
0: Aha, czyli to jest potężna rzecz. Dość.
1: No to jest to taki album.
0: No tak, tak, ale właściwie myślę tak bardziej z punktu widzenia pracy, no bo to, co robiłeś do produktu, to jednak są krótsze formy niż taki pełen album.
1: No, to było trudne, mm-hmm. ale akurat w
0: zwłaszcza,
1: tym czasie...
0: Zwłaszcza, że podobno się czepiał Tomasz Kołodziejczyk, że nie ma takich brzust w Polsce.
1: Tak było. Musiałem zmieniać obrazki. Więc jest kilka stron, na które były super frustrujące. Ale ogólnie dobrze nam się pracowało i zresztą przetarliśmy szlaki i będziemy dalej pracować.
0: Super. Nano Kadabra to jest to hasło, którego należy szukać w internecie, bo jest też strona internetowa temu poświęcona i to ma być taki projekt multimedialny, więc wydaje mi się, że warto zapamiętać. No ale też wspomniałeś gdzieś o tym, że myślisz razem ze scenarzystą, żeby też do swojego autorskiego, czy do tego komiksu, który był w produkcie, czyli Fantazmata, wrócić.
1: No chcielibyśmy z Piotrem Kowalskim, czyli genim, wrócić do robienia Fantazmaty i on też tutaj jest. Mm-hmm. Też będzie dzisiaj na spotkaniu z produktem, mam nadzieję.
0: No tak, bo to spotkanie jeszcze...
1: I rozmawiamy o tym. Mamy teraz 3 dni, bo on też mieszka za granicą. Mamy teraz 3 dni i możemy sobie porozmawiać.
0: Czy wasze strefy czasowe są jakkolwiek kompatybilne, czy doby...
1: Jest 7 godzin różnicy.
0: 7 godzin. No to jeszcze da się przeżyć. Tak. To liczę na to, że się dogadacie. Rafał, ponieważ jest wszystko wszędzie teraz, to jest audycja w Trójce, w której opowiadam także o kinie, to pomyślałam sobie, że każdego z gości będę dzisiaj pytała o to, co ostatnio widzieli albo na co czekają. A ponieważ gdzieś też usłyszałam, opowiadałeś o swoich fascynacjach takich wczesnych czytelniczych i William Gibson się pojawił wśród tych fascynacji, to jestem ciekawa, czy czekasz na serial na podstawie Neuromancera.
1: Czekam i trochę się boję.
0: Aha. Bo on się ma pojawić jakoś w przyszłym roku.
1: Tak, mam nadzieję, to jest Aploski, prawda?
0: Tak.
1: Mam nadzieję, że udźwigną to, tak jak udało im się zrobić ciekawą rzecz z fundacją, chociaż zdania są podzielone, ale czekam na to.
0: No to jest w takim razie jeden z tych tytułów, które chciałabym wymienić jako takie, na które warto zwrócić uwagę. A masz jakiś, który ostatnio widziałeś? Być może z tej japońskiej perspektywy też coś ciekawego.
1: Ja ostatnio niewiele oglądam. A myślę, że przez ostatnie kilka miesięcy nie obejrzałem specjalnie żadnych filmów.
0: Bo pracowałeś nad ostatnią Rzeczpospolitą.
1: Też.
0: Kołodziejczak.
1: Trochę się wstydzę, bo wydaje mi się, że ja oglądam jakieś głupoty na Netflixie. Stare seriale. Ostatnio oglądam Doktora House'a.
0: Jest to jakaś przyjemność powrotu do rzeczy, które się zna, a jednocześnie sprawiają, że jakieś ciepełko się pojawia. Rafał Gosieniecki, bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję najmocniej.
0: Życzę wspaniałego festiwalu, no i zapraszamy na to spotkanie z twórcami produktu, bo tam się pojawi was bardzo dużo i będzie okazja do świetnej rozmowy.
1: Zapraszamy i dziękuję bardzo.
0: Dzięki serdeczne. Jesteśmy na 37. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier. To jest Charlie XCX w piosence, no powiedzmy, filmowej, bo i Vincent Cassel się pojawia tam w teledysku, a za chwilę kolejny gości to nas dołączy.

0: Kamera, czyli Charlie XCX. Proszę Państwa, zaczął się kolejny turniej gier wideo. Chyba to jest cały czas League of Legends, bo jesteśmy na 37. Festiwalu Komiksu i Gier, Międzynarodowym Festiwalu i emocje są naprawdę gorące, ale ja się też bardzo cieszę, że dołączył do nas w trójkowym studiu tutaj w Atlas Arenie kolejny gość, Rafał Szłapa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Zdradzimy, no bo przecież to nie jest tajemnica, że obchodzisz 50 na festiwalu.
1: Tak wyszło.
0: I świętujesz. No,
1: przyznałem się organizatorom. No
0: i postanowili to wykorzystać.
1: Tak, ja dużo zaproponowałem punktów programu, ale że było przeciążenie, została tylko 50.
0: Została tylko 50, ale oczywiście dzisiaj już się odbyło to spotkanie i nawet ja odwiedziłam stoisko EC1, Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, żeby zakupić komiksy, o których zaraz wspomnimy również, bo to są też twoje komiksy, to słyszałam, że kilka osób za mną stojących w kolejce mówiło, to przed chwilą byłam na spotkaniu z autorem, więc tak to właśnie tutaj wygląda. Natomiast jeszcze chciałam zapytać w takim razie, jak twój nadgarstek, bo przyszedłeś z przyborami do robienia
1: autografu.
0: W waszym przypadku to rzeczywiście jest dosyć intensywna praca fizyczna, jeśli chodzi o nadgarstek. Zależy, kto którą ręką, prawy lub lewy, bo faktycznie dużo wrysowujecie tych wpisów.
1: Tak, nie ograniczamy się wyłącznie do robienia autografów. Robimy też takie małe rysunki, które na początku nikt nie wiedział, jak to nazwać. Były koncepcje rysowany autograf i tak dalej. Ostatecznie wrys lub rysograf.
0: Ja używam też zamiennie i to jest zawsze wielka frajda obserwować też twórców przy pracy i właśnie przy takiej pracy, no w sumie krótkiej, ale mimo wszystko to są bardzo piękne dzieła sztuki, to co powstaje i taki egzemplarz komiksu później się naprawdę
1: zdradzę ci, Katarzyno,
0: trzyma w honorowym miejscu na półce. Zdradzaj.
1: Zdradzę ci, że nigdy nie bolała mnie ręka.
0: No i to jest bardzo piękna.
1: A jeszcze ty już od lat, także.
0: To jest bardzo piękna puenta tej części rozmowy, ale ponieważ rzeczywiście obchodzisz tę 50 tutaj, to pozwalam sobie w związku z tym zapytać, bo jesteś absolwentem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
1: Zgadza się.
0: Pochodzisz z Bielska-Białej. Jak się zaczynała fascynacja komiksem w tym przypadku? Bo wiem, że zaczynała się wcześniej, też wcześniej zaczynałeś rysować.
1: Od dzieciństwa. Ja jestem dzieciakiem, który wychował się w latach 80, a wtedy zbyt wielu alternatyw na rozrywkę dla młodego człowieka nie było. No, można było Jaruzelskiego obejrzeć w telewizji.
0: Tak było, to prawda.
1: Albo kogoś innego, równie ważnego i sławnego. Natomiast nie do końca to było to, czego się szukało. Jak wiadomo, no, popkultura trafia mocno do młodych ludzi, a my tę popkulturę to... Oj, było dokładnie odwrotnie niż jest teraz. Ona teraz jest wokół nas, otacza nas zewsząd i właściwie wystarczy wyciągnąć rękę, żeby znaleźć fajną grę, fajny komiks, książkę, serial, cokolwiek. Wtedy to raczej było coś w rodzaju łowienia i podobnie też było z komiksami, więc pamiętam, miałem chyba 3 komiksy w domu. To był tytuł z Romek i Atomek, Jerzego Chmielewskiego, jakiś relaks. I nawet chyba te Żbika nie miało.
0: Relax, czyli czasopismo.
1: Relax to było czasopismo. Tak, miało zbiorcze.
0: Tam między innymi w Polsce
1: formy.
0: Po raz pierwszy Torgal się ukazywał.
1: Tak, dokładnie.
0: Rosyjskiego i Żana Wana.
1: No i muszę powiedzieć, że jak wtedy w to wpadłem, a wpadłem mając 5 lat, bo to chyba nawet mój brat te komiksy przyniósł starszy do domu, To tak zostało mi do teraz.
0: Och, chwała tym starszym braciom i starszym siostrom.
1: Jak najbardziej.
0: Którzy przynosili do domu komiksy. A czy... No, zapytam, bo pamiętam Grzegorz Rosiński, pokoleniowo zupełnie inna sytuacja, natomiast zawsze mówił, że już w liceum plastycznym miał problem i zabronione były komiksy. Czy ty na Akademii Sztuk Pięknych się przyznawałeś do tego, że komiks to jest to, co cię interesuje?
1: To ja te wspomnienia Grzegorza Rosińskiego czytałem na długo, zanim ja trafiłem do Akademii Sztuk Pięknych, więc już byłem przygotowany, już z gardą szedłem, natomiast... ja byłem troszkę później, troszkę też zmieniły się te, zresztą teraz
0: no właśnie,
1: można
0: tak myślałam,
1: powiedzieć,
0: na to liczyłam,
1: w Krakowie teraz już jest pracownia komiksu.

0: na przykład, czy w Katowicach, w tych wszystkich dużych uczelniach, powiedzmy ktoś, kto komiksem czy taką narracją się interesuje, znajdzie dla siebie miejsce. No, ja trochę za wcześnie byłem, jeszcze tego nie było, ale traktowali mnie jak takiego nieszkodliwego wariata.
1: Poradziłeś sobie. Muszę zapytać o twojego bohatera, który mnie jakoś też towarzyszy i czekam na kolejny zeszyt Blaira, ale też, no ty jesteś człowiekiem, który z jednej strony robi bardzo dużo rzeczy, które, no, na przykład jak te komiksy o historii kina, o ważnych postaciach historii kina, bardzo bliskie mojemu sercu teraz, które się ukazują. Bardzo dużo takich współprac, na przykład Pan Europa, taka seria się ukazywała. Natomiast,
0: dla Senatu, dla MSZ-u.
1: Tak. Więc, ale też jesteś bardzo mocno zakorzeniony w komiksie niezależnym. Właśnie Blair, twoja seria, powiem tak bardzo ogólnie i w dużym uproszczeniu oczywiście, super bohaterska, bo tam rozkładasz na czynniki pierwsze ten mit superbohaterski, no to jest komiks niezależny. I ty też przy kolejnych wydaniach dokładasz tam do rzeczy, które już kiedyś się ukazały, jakieś zmiany, inne wersje. Opowiedz trochę o tym procesie.
0: Myślę, że kolekcjonerzy mnie znienawidzą, bo nie wystarczy kupić jednego egzemplarza, jak on mi się skończy.
1: Tak,
0: robię dodruk, to faktycznie dołożyłem 10
1: tak,
0: stron. Ja dzisiaj na spotkaniu tym pytałem, że w zeszłym roku przyjechałem z drukami 3 i 5 i właśnie jedna z takich osób, która musi mieć wszystko, pyta: Rafał, a co ty tam zmieniłeś w tych nowych? Ja mówię, wiesz, niewiele, okładka tylko.
1: Aha.
0: A on na to, okładka, pip!
1: No, jeżeli musi mieć wszystko i wcale się nie dziwię, to rzeczywiście jest to kolejne miejsce na półce. Ale powiedz, skąd się wziął Blair? Dlaczego akurat superbohaterem powinieneś się zająć? No superbohaterów u nas za dużo nie ma. Ja zawsze powtarzam, że w serialu Kacperiada pojawił się superbohater, który był związany z muchami, z tego co pamiętam. No i oczywiście był As w Hydrozagadce. I to by było tyle.
0: I w ogóle superbohaterowie pojawiali się u nas wcześniej, czy tam w Karuzeli, czy Szpilkach, jeszcze za PRL-u, to raczej była kontestacja i w zasadzie żartu się pojawiali. I szczerze mówiąc, Blair rodził się długo, on powstał początkowo jako short zrobiony na zamówienie takiego czasopisma Przekrój, które miało wtedy siedzibę w Krakowie, z nim współpracowałem i zamówili materiał o komiksie. Nie dano mi żadnych dodatkowych wskazówek, powiedziano, zrób komiks o komiksie. I tak uznałem, co będzie takiego archetypicznego dla komiksu, jeżeli nie superbohater? Ja zrobiłem wtedy historię o superbohaterze, który jest zmęczony, który wraca po całym dniu pracy. Czyli trochę to jakby do Szpilek można było i do tej Karuzeli. I zdaję sobie sprawę, że niewiele to jego wszystkie wysiłki, niewiele wpłynęły na rzeczywistość.
1: Na losy świata.
0: To było jeszcze przed MCU, przed tą całą eksplozją amerykańskich filmów i też komiksu. Już były te komiksy, ale teraz
1: tak, ale
0: jest ich jeszcze więcej
1: chyba
0: u nas.
1: Zyskały dzięki tym filmom większą popularność.
0: Siłą rzeczy, że to dotarło w ogóle do ludzi, którzy nigdy komiksami się nie interesowali. Nie? Wszędzie na koszulkach, na piórnikach, na ołówkach. Otaczają nas zawsze, nawet jakbyśmy nie chcieli. Ja zrobiłem bardziej historię o tym, że ten superbohater to tak średnio do nas pasuje. Jakby to wyglądało w naszej rzeczywistości i to można znaleźć w moim komiksie, więc ktoś, kto oczekuje Spidermana czy Kapitana Ameryki, no może się srogo zawieść.
1: Tak, ja oczywiście nie chciałabym, żebyśmy zdradzali, bo być może ktoś jeszcze sięgnie po którąś wersję Blaira i zaczyna się od wypadku, no i ten człowiek, który nie miał mocy, zyskuje moce, a potem co się z tymi mocami dzieje, to już właśnie nie możemy powiedzieć za dużo. Czyli Blair to jest jedna część tej rozmowy, ale jeszcze już będziemy zmierzać do finału, ale muszę zapytać o tę serię właśnie z Narodowym Centrum Kultury Filmowej i EC1 łódzkim robioną i Maciej Jasiński scenariusze o kinematografii. Mamy przed sobą dwa zeszyty, Pionierzy Kinematografii i Pola Negri.
0: Będzie jeszcze Ina Benita i Przełom Dźwiękowy. Te komiksy są już narysowane. Mm-hmm. To akurat tak, które w innym trybie powstawało niż ja zazwyczaj robię. Zazwyczaj dostaję zlecenie i robię komiks, a potem być może jest jakiś ciąg dalszy. Natomiast tutaj od razu dostałem zlecenie na 4 komiksy. To jeszcze miało wtedy w zamierzeniu towarzyszyć wystawie. I rzeczywiście część tych planż już na tą wystawę trafiła, natomiast musieliśmy troszkę poczekać, aż one w formie właśnie takiej książkowej zostaną publikowane. No my namawiamy ich na publikację kolejnych tytułów. Także tutaj myślę, że możemy być pewni, że oprócz tych dwóch, które już są i które są do nabycia tutaj,

0: Na festiwalu będą kolejne dwa, natomiast być może pojawią się też następne.
1: Ja na to liczę, bo akurat jeśli chodzi o kinematografię, to jest mi dosyć bliska, ale też czekam w takim razie na ten komiks o Inie Benicie, bo to jest ciekawa postać.
0: Tak,
1: postać,
0: i to będzie super.
1: O której komiks. Przez dekady myśleliśmy, że jej życie skończyło się w jednym miejscu, a dopiero w wyniku śledztwa bardzo wnikliwego młodego dziennikarza dowiedzieliśmy się, że Ina Benita nas wszystkich oszukała.
0: Temu zresztą komiks będzie poświęcony. I właśnie losom powojennym, bo on się na tym głównie koncentruje, także już mogę teraz zaprosić, natomiast no, nie sposób nie wymienić Maćka Jasińskiego, z którym wspólnie to zrobiliśmy i który fantastycznie napisał te scenariusze, bo niestety przy komiksach biograficznych czy takich instytucjonalnych często jest ten problem i na to wszyscy narzekają, że to są, że po prostu są nieciekawe czasami, natomiast on to na tyle ufabularyzował. No, komiks o Poli Negri to jest historia szpiegowska, taka trochę w stylu Bonda, ponieważ głównie koncentruje się na tej jej, nie wiem, to była plotka, że ona pracowała w wywiadzie.
1: Działalność szpiegowska
0: tak,
1: była
0: zamierzona. Natomiast z kolei pionierzy kinematografii, którzy mają tutaj premierę, to jest opowieść, jak Mark Twain pisał książkę o polskich wynalazkach, czyli mamy taką opowieść opowieści. On pisze książkę o polskich pionierach kinematografii.
1: Czyli jest to Kazimierz Pruszyński.
0: Która ostatecznie nigdy nie powstała, ta książka. No i dlaczego? No to już można się dowiedzieć z komiksu. Natomiast no też jest to fajna, porywająca historia i myślę, że tutaj wiele zawdzięczam scenarzyście, że no, taki fajny materiał dorysowania mi się zdarzy.
1: Pionierzy kinematografii, premiera tutaj w Łodzi, Pola Negri, Podwójne życie. Czekamy na dwa kolejne komiksy z tej serii. Rafał, mam jeszcze takie ostatnie pytanie. Audycja Wszystko Wszędzie Teraz opowiada także o kinie. Dzisiaj głównie komiks, będą też gry, ale zapytam, co ostatnio ciekawego widziałeś albo na co czekasz? W kinie albo na małym ekranie.
0: O, dobra. Ostatnio obejrzałem superbohaterski serial Lanterns na HBO i jestem zaskoczony, bo jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. Przy okazji musiałem sobie przypomnieć True Detective,
1: ten serial jest
0: do
1: tak
0: którego
1: dobry,
0: go porównują.
1: Tak, bo to są tak, porównania, ale też twórcy znakomici i muszę ci powiedzieć, że serial Latarnie, ten tytuł pada właśnie co tydzień ostatnio w audycji, bo ilekroć pada pytanie o jakieś nowe produkcje, które nas zachwyciły, to właśnie między innymi są te Latarnie.
0: To jest dobry kierunek, w którym kino superbohaterskie powinno iść jednak. Ono powinno... Na pewno nie powinno opowiadać tej samej historii bez końca, do której nas trochę Marvel przyzwyczaił ostatnimi laty.
1: A to faktycznie jest zupełnie inna historia. Rafał Szłapa, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Wszystkiego
0: pięknie.
1: Najlepszego z okazji twojej 50. obchodzonej
0: to
1: tutaj
0: był dla mnie zaszczyt
1: na festiwalu komiksu i gier w Łodzi. No i życzę ci wspaniałych spotkań jeszcze dzisiaj.
0: Dziękuję
1: jutro.
0: Pięknie.
1: Dzięki. A my teraz sięgamy po muzykę i to będzie utwór z serialu na podstawie książki Amerykańscy Bogowie. Brian Reitzel i Debbie Harry. Now it works. So that was

Pierwszy sezon serialu Amerykańscy Bogowie, towarzyszyła mu ścieżka dźwiękowa autorstwa Briana Reisela. No i to był ten sezon, na który warto zwrócić uwagę i wydaje mi się, że warto od czasu do czasu do niego wracać, bo potem dziwne rzeczy zaczęły się dziać z tym serialem i jak Państwo słyszą, nawet na Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi nie jestem w stanie nie mówić o serialach. Kilka tytułów padło od naszych gości, natomiast tutaj z tego co widzę wciąż turniej gier wideo i bardzo żywiołowo reagująca publiczność, a ja, żeby zakończyć tę pierwszą godzinę naszego spotkania, sięgnę po ścieżkę dźwiękową serialu, na który bardzo czekam. To będzie piąty sezon finałowy serialu Babylon Berlin. Będzie, ale mówię na razie to z zastrzeżeniem, że nie mamy jeszcze daty polskiej premiery, natomiast w tym tygodniu premiera w Niemczech, jedna z najbardziej wystawnych produkcji w historii niemieckiej telewizji, serial opowiadający o schyłku Republiki Weimarskiej, no i serial kryminalny, który łączy wątki charakterystyczne dla kina noir, ale także jest tam element paranormalny, znakomita ścieżka dźwiękowa. Tutaj akurat z trzeciego sezonu, formacja Moite, ale jeśli Państwo znają Babylon Berlin, to wiedzą, że muzyki jest tam mnóstwo i jest bardzo różnorodna. Wracamy po 14.00.

0: Autopromocja.
1: Maluchy z zaburzeniami odżywiania desperacko chowają zupę do kieszeni.
2: Zaczynamy jesień z Teatrem Polskiego Radia, choć jeszcze latem. Oto pierwsza premiera.
3: Krysia Bednarek. Długa podróż dnia ku drzemce. Reżyseria Daria Kopiec.
1: W razie wątpliwości proszę znaleźć jakiegoś przedszkolaka i poprosić, żeby policzył do 10.
4: Polecam scenę teatralną Trójki. Katarzyna Dąbrowska. Gram matkę w tym słuchowisku.
2: Po 19:00 dzisiaj zapraszamy, ale to tylko dla dorosłych.
0: Autopromocja.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Jak sobota to...
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
13: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
12: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
13: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
12: Aflofarm.
14: 5931.
15: Jak liczyć na szczęście w lotto?
16: Jak najczęściej.
15: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
16: Kumulacja, rewelacja.
15: Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
13: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
17: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
13: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
18: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
19: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
18: No dobrze, a taki fajny prezent?
19: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
19: Na mediaexpert.pl.
20: Włączamy niskie ceny.
5: Żegnamy reklamy.
21: Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 września. Jest 14. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Do kilku lat mogą sięgnąć opóźnienia w dostawach amerykańskiej broni dla sojuszników. Lewica podsumowuje 1000 dni w rządzie i chwali się osiągnięciami. Słoneczny weekend w Tatrach, na szlakach tłumy turystów. Stany Zjednoczone ostrzegły sojuszników przed możliwymi opóźnieniami w dostawach kluczowej broni i systemów obrony powietrznej sięgającymi nawet 5 lat, podała agencja Bloomberga z Włoka.

0: A wynika z konieczności uzupełnienia własnych zapasów Pentagonu, uszczuplonych w wyniku wojny z Iranem. Kwestia obrony przeciwpowietrznej dla Ukrainy oraz ewentualnego licencjonowania produkcji Patriotów w Europie ma być jednym z głównych tematów rozmów europejskich liderów z prezydentem Donaldem Trumpem podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku na początku przyszłego tygodnia. Budowa tanich mieszkań na wynajem, wprowadzenie renty wdowie i programu Aktywny Rodzic. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podczas konferencji 1000 dni lewicy w rządzie wymieniała sukcesy ugrupowania od czasu wejścia do rządu w 2023 roku.
1: O naszych sukcesach i osiągnięciach w tym rządzie można mówić za pomocą liczb. Ponad 1 000 000 emerytów i emerytek pobierających rentę wdowią. Wydaliśmy ponad 10 miliardów złotych na opiekę nad malutkimi dziećmi, na żłobki, na babciowe, na cały program Aktywny Rodzic. Mogę mówić o ponad 100 gminach, w których do niedawna nie było ani jednego żłobka, ani jednego miejsca opieki nad dzieckiem, a dzisiaj jest.
0: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówiła też o reformie Państwowej Inspekcji Pracy. Po wejściu w życie przepisów autorstwa Lewicy, inspektorzy mogą podejmować decyzje o zmianie umów zlecenia lub B2B na umowę o pracę. Na bezpłatne szkolenie obronne zaprasza wiceministra obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Organizują je Wojska Obrony Terytorialnej.
2: Zapraszamy nastolatków, zapraszamy osoby dorosłe. Nie ma żadnych ograniczeń górnych, wiekowych. Do każdego polskiego domu trafił poradnik bezpieczeństwa. To teoria na szkoleniu w gotowości. Można się zapoznać z praktyką. Chodzi o to, by być przygotowanym na sytuacje kryzysowe. Wiem, że wiele osób mówi o tym, że sytuacje kryzysowe pewnie nie będą mnie dotyczyć. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że sytuacja kryzysowa to jest także pożar, powódź. To nie tylko są zdarzenia mające związek z konfliktem zbrojnym.
0: Na szkolenie w gotowości można zapisywać się do końca listopada, na przykład przez system M-Obywatel. Tak zwane państwo islamskie używa sztucznej inteligencji do produkcji bomb i planowania ataków, donosi Al Jazeera, powołując się na raport badaczy z Uniwersytetu w Cambridge. Przepytali oni 27 byłych członków Boko Haram, nigeryjskiego odłamu islamskiej ekstremistycznej organizacji.
3: Z badania wynika, że islamiści szybko nauczyli się, jak łamać zabezpieczenia i właściwie rutynowo korzystają z czata GPT, Groka, Cloda i innych platform AI. Zadają więc im pytania na przykład o to, jak skonstruować bombę, zwiększyć jej moc, albo jak bezpiecznie odzyskać materiał wybuchowy ze znalezionych niewybuchów. Jak zwracają uwagę badacze, najbardziej niepokoi to, że AI na bieżąco radzi ekstremistom, jak rozwiązać problem na polu walki, analizując obraz z kamer, które mają przypięte do piersi. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
0: Rosyjska tenisistka Anna Blinkowa oficjalnie ogłosiła, że zdecydowała się zmienić obywatelstwo na francuskie. 28-letnia triumfatorka dwóch turniejów WTA od kilku lat trenuje w Cannes. Blinkowa jest 17. rosyjską tenisistką, która zmieniła obywatelstwo od ataku Rosji na Ukrainę. Najbardziej znane to Daria Kasatkina, Warwara Graczewa i Anastazja Potapowa. Tłumy w Tatrach ostatnie dni lata przyciągnęły na szlaki miłośników górskich wędrówek. Warunki są dobre do dłuższych wycieczek, przyznaje przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
4: Każdy chce skorzystać z ostatnich dni tej dobrej pogody. Przypominam, że w związku z tym, że turystów jest bardzo dużo, mogą nas spotkać pewnego rodzaju niedogodności. Na tych szlakach, gdzie mamy łańcuchy, zwężenia, mogą tworzyć się zatory, kolejki. No tutaj szczególnie te miejsca takie kluczowe to są Rysy, Giewont, pewnie pewne fragmenty Orlej Perci również.
0: Od poniedziałku w Tatrach prognozowane jest znaczne ochłodzenie. W wyższych partiach będzie padał śnieg. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Teraz na termometrach w większości kraju od 18 do 22 stopni, na Podkarpaciu i w Małopolsce nawet 24. Pogodniej dużo słońca, jedynie nad morzem i na północnym zachodzie może się chmurzyć i miejscami padać.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Autopromocja.
8: Świetny aktor teatralny, serialowy i filmowy, choć sam ujmuje to inaczej.
9: Ludzie wiedzą, że skądś pana kojarzę, pan jest z Poznania chyba.
8: Do tego uważny obserwator naszej rzeczywistości.
9: Musimy te wartości pielęgnować, nie rezygnować z nich na rzecz tego, żeby tylko było wygodnie, bezpiecznie, ciepło.
8: Andrzej Konopka.
9: Czyli mężczyzna w średnim wieku po mocnych przejściach. No tacy są najbardziej niebezpieczni.

0: zająć.
1: Bohaterem najbliższego spotkania w cyklu Ludzie i Muzyka na antenie w niedzielę po 10:00, a także w podcastach na stronie polskieradio.pl oraz na YouTubie Trójki.
0: To było totalnie uwalniające i przestałem się bać.
1: Zapraszam, Agnieszka Szydłowska.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Ludzie w podróży w Trójce.
11: Audycja, w której tym razem ruszymy wspólnie do Bielska Białej.
12: Miasto 17 wzgórz, dla mnie przybysza z płaskiego Mazowsza, no to było szokujące.
11: Moim gościem będzie Maciej Chmiel, dyrektor studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej. Zapraszam w niedzielę, tuż po 23:00. Agnieszka Obszańska.
13: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
14: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
15: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
14: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
16: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
17: Nasza firma ma politykę B2B.
16: Pani Anetko, ja dam Pani umowę o pracę, a Pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
17: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
16: A po co Panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
18: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
19: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
20: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
21: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
22: 9 minut po 14.
3: Wszystko, wszędzie, teraz.
22: Olga Szućko przy Myśliwieckiej w Łodzi na 37. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier. Jesteśmy w składzie Stefan Myszk i Katarzyna Borowiecka. Zaczynamy od utworu, który wykorzystywany był w wielu filmach, między innymi Velvet Goldmine, Todda Haynesa, między innymi w Billy Meliocie, Stevena Daldrygo. Nie bez powodu o tym wspominam, bo to filmy, które będą pokazywane w klubie filmowym Replay w Katowicach, w kinie Światowid, właściwie Velvet Goldmine już za nami, a w październiku pokażemy Billego Elliota i dlatego właśnie T-Rex i Cosmic Dancer na początek teraz.

0: T-Rex, Cosmic Dancer. Taki utwór na początek drugiej godziny naszego spotkania prosto z Łodzi, prosto z Atlas Areny, z 37. Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier. Przede mną publikacja Produkt Książkowy Bartomeja Kluski, a w EC1, w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, wystawa Produkt Wystawowy. I odpowiedzialni i za produkt książkowy, i produkt wystawowy, i produkt w ogóle dołączyli do mnie. Michał Śledziusz-Ledziński, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Bartomiej Kluska, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Michał, to zacznij... Nie, właściwie nie, inaczej zaczniemy. Bartku, zacznijmy od ciebie, bo cały czas towarzyszy nam tutaj turniej. Dźwiękowo nam towarzyszy. Jesteśmy w takim miejscu, w którym słychać i publiczność, właściwie kibiców dopingujących, i kolejne etapy tego turnieju gier wideo. League of Legends, to się odbywa wciąż, czy już się odbyło? Ty jesteś też tutaj specjalistą od gier na festiwalu, więc opowiedz, co się dzieje? Co my słyszymy?
2: Problemem dotychczasowych edycji festiwalu były puste trybuny. Wszędzie się coś dzieje, natomiast na trybunach
0: nic się nie dzieje.
2: Tutaj w Atlas Arenie. Postanowiliśmy to zmienić, w związku z czym mamy właśnie League of Legends i Valoranta tutaj graczy. No, można to oczywiście oglądać zdalnie. Większość osób, kibiców tego e-sportu tak to robi. Natomiast no jednak jak to się robi na trybunach, można poczuć się właśnie częścią takiej wielkiej kibicowskiej e-sportowej rodziny. Tutaj jeśli chodzi o gry, no staramy się dopieścić wszystkich, zarówno tych starszych, nawet najstarszych graczy, pamiętających jeszcze konsole i komputery z lat 70., 80. Okazuje się, że te sprzęty są bardzo trwałe i świetnie sprawują się nawet po 40, 50 latach. Nawet w rękach młodych, niedoświadczonych graczy, którzy nie wiedzą, czym jest joystick na przykład, albo próbują grać dotykowo na starych kineskopowych.
0: Takie muzealne eksponaty, monitor, jak joystick.
2: Ale, tak, ale mamy też właśnie coś nowszego, mamy też gry dla dzieciaków, mamy też no właściwie gry dla wszystkich, począwszy właśnie od e-sportu przez wirtualną rzeczywistość, rozszerzoną rzeczywistość. Możemy sprawdzić każdy rodzaj grania. Nie konkurujemy z dużymi imprezami stricte growymi, które no, mają takie tytuły AAA, czyli takie dla najbardziej kosztowne, ale próbujemy też pokazać na przykład gry niezależne, tak zwane indyki,

0: chcemy pokazać młodym ludziom, że ta droga indyka, chociaż wyboista i trudna, może dostarczyć dużej twórczej satysfakcji również w game devie.
1: I dlatego właśnie to jest festiwal komiksu i gier, ale teraz wracamy do komiksów i właściwie zostałbym przy tobie, Bartku, bo ty pisząc produkt książkowy o magazynie Produkt, który ukazywał się w latach 99-2004 i był takim i zebrał wokół siebie środowisko twórcze i kwiat pokolenia, tak bym powiedziała, komiksowego. Chciałam cię zapytać z twojej perspektywy. Przebrałaś jednak taką pozycję kronikarza tutaj trochę. Czym to zjawisko było? Czym był Produkt?
0: Produkt był ważnym magazynem w historii polskiego komiksu. Ta historia nie została do tej pory należycie spisana i należycie pokazana. Był to magazyn, który po okresie tak zwanej wielkiej smuty w historii polskiego komiksu, gdy w latach 90. twórcy młodzi właściwie, no oczywiście istnieli, natomiast nie bardzo mieli gdzie pokazywać swoje prace. I pokazywali je przede wszystkim w zinach, które trafiały tylko do rąk zainteresowanych. To wreszcie dostali dzięki Michałowi Śledzińskiemu taki właśnie magazyn, który trafił też na przykład do Empików. Ja tak trafiłem na Produkt. Ja jestem jeszcze z tego pokolenia, dla którego prasa jest naprawdę ważna, jest takim informacyjnym elementem życia. Ja moją biografię mogłem pisać począwszy od Świerszczyka, przez Świat Młodych, Top Secret, Bajtka i tak dalej, aż właśnie po Produkt i bobrowałem sobie któregoś dnia w Empiku i tam patrzę, jest magazyn komiksowy. Mówię, ojejku, ja nie znam tych autorów. Michała znałem, ale z prasy właśnie growej, ze świata gier komputerowych. Patrzę, jest Produkt, są nowi autorzy i tak zostałem i to nie jest tylko moja historia. To jest historia właściwie całego pokolenia polskich sympatyków komiksu.
1: W tej publikacji, w książce, która towarzyszy wystawie, która z kolei towarzyszy festiwalowi, no ale oczywiście dłużej będzie można ją zobaczyć w EC1, w Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej, wspomina Michał Śledziński. Zrobiliśmy spotkanie w moim pokoju, które dzieliłem z bratem w domu rodzinnym. Siedzieliśmy, gadaliśmy z odpaloną na moim starym PC-cie piracką kopią Photoshopa. Rzeźbiliśmy godzinami w plikach. We wrześniu czekała mnie przeprowadzka do Olsztyna, gdzie miałem studiować. Ustaliliśmy tytuł, powstała także pierwsza wersja logotypu. Nazwa wyszła ode mnie, ale nie poszedłbym z tym dalej bez akceptu Andrzeja Jańskiego, a widziałem, że Produkt zarezonował od razu. To już kończę ten cytat, bo patrzę w oczy Michała Śledzińskiego. Posłuchałeś już teraz tej opowieści też Bartka i ja też ze swojego doświadczenia i doświadczenia wielu znajomych wiem, że Produkt był bardzo ważnym, takim formacyjnym wręcz magazynem, ale także wejściem w świat komiksu zupełnie innego niż ten, na którym się wychowywaliśmy. Wielokrotnie już rozmawialiśmy o Produkcie. Byłeś gościem audycji Wszystko Wszędzie teraz w styczniu, kiedy świętowaliśmy twoje 30-lecie pracy twórczej, ale jednak zapytam, no, czym jest dla ciebie teraz ta wystawa Produktu? Bo to jest pierwsza z tych wystaw, które towarzyszą festiwalowi, która nie jest wystawą jednego artysty, tylko właśnie środowiska.
2: Znaczy ja myślę, że przede wszystkim to jest jakieś takie oddanie sprawiedliwości temu, co my wtedy jako 20-paroletni ludzie zrobiliśmy, bo patrząc z perspektywy czasu, to jest wariactwo, co my zrobiliśmy, bo w ciągu właściwie 4 lat powstały setki, jak nie tysiące plansz komiksu. Coś, co właściwie w tym momencie jest nie do osiągnięcia po raz kolejny. Ja nie wiem, w jaki sposób, nie wiem, zbieraliśmy siły na to. Już nie pamiętam po prostu tego twórczego fermentu. Pamiętam, że on był, że on istniał, że byliśmy w środku i nawet jeden z filarów Produktu, Karol, KRL, Kalinowski, autor przecież doskonałych komiksów i Łauma, i Kościsko, i oczywiście filar Produktu, jak wspominałem, on powiedział bardzo ważną rzecz, że on się czuł, jakby był w trasie rock'n'rollowej przez 4 lata, tylko nie wyszedł z pokoju.
1: To właśnie tak było. A co na wystawie można zobaczyć?
2: Na wystawie mamy inaczej. Na wystawę wchodzimy właściwie w sam magazyn. To jest pomysł Marcina Łuczaka, twórcy scenariusza i kuratora tej wystawy. Czyli po prostu wchodzimy w środek magazynu. Jesteśmy w jego środku, patrzymy sobie na to, jak powstawał, patrzymy sobie na oryginały, patrzymy na korespondencję, którą my jako twórcy wymienialiśmy między sobą, patrzymy nawet na stare dyskietki, na których przesyłaliśmy sobie pliki. A to wszystko jest określone dość sporą ilością tekstu, bo jednak jesteśmy w magazynie, a magazyn również posiadał potężną działkę publicystyczną, więc to też chcieliśmy zachować na wystawie.
1: Wystawa, przypomnijcie, do kiedy będzie można ją zobaczyć?
0: Wystawę będzie można obejrzeć do 7 marca przyszłego roku, także czasu, aby się z nią zapoznać, jest dość.
1: Jest wystarczająco, zachęcam do tego bardzo. Natomiast Bartku, jeszcze do ciebie się skieruję teraz, ponieważ rzeczywiście w tej książce, Produkt książkowy, bardzo mi się podoba to używanie nazwy Produkt, no też część tych rarytasów, które można zobaczyć na wystawie, no

0: Znalazło się tutaj na stronach, no ale również bardzo w tekst jeszcze będę się wczytywać, więc teraz jeszcze dzisiaj się zaopatrzyłam w tę książkę, ale jest tu mnóstwo wspomnień także, no i cała kronika produktu.
1: Zależało nam, by opowiedzieć tę historię zarówno tekstem, jak i ilustracją, więc tego materiału ilustracyjnego jest tutaj dużo. Wydawnictwo Kultura Gniewu oraz Centrum Komiksowej Narracji Interaktywnej zrobiły też naprawdę ładną książkę, którą można nie tylko czytać, ale także oglądać i postawić później na półce, żeby przypominała o magazynie produkt, bo wystawa oczywiście jest znakomita, jest fantastyczna. Natomiast ja widziałem takich wystaw także w Centrum Komiksu już wiele i przychodzi zawsze taki smutny moment, że wychodzą ostatni zwiedzający, natomiast przychodzą właśnie tacy wielcy, barczyści panowie, w strojach roboczych i ją demontują, wynoszą wszystkie eksponaty, ścianki i tak dalej, a książka już z nami zostanie.
0: Książka zostanie, no ale to demontowanie dopiero w marcu 2027 roku. Ja teraz przeglądając książkę, bo to jest tak z takimi publikacjami, że jak już zacznie się przeglądać, to nie można zamknąć, ale otworzyłam na stronie akurat, na której jest zdjęcie Andrzeja Janickiego.
2: Na kucyku.
0: Współzałożyciela na kucyku. Czy pamiętasz, Michał, co to za okoliczność?
2: Okoliczności były takie, że jako, że to był magazyn, który powstawał oczywiście na wariackich papierach, więc bardzo często nie mieliśmy materiału zdjęciowego, na przykład do tekstu, który opisywał to, co się dzieje na konwencie jeszcze, czyli jesteśmy na tej imprezie, ale jest to 20 lat wcześniej, to nie jest Międzynarodowy Festiwal Komiksu, jest to konwent twórców komiksu, nie mamy żadnego zdjęcia, więc dzwonimy do Andrzeja Jańskiego, słuchaj, masz coś fajnego? A Andrzej mówi pół żartem, no mam siebie na kucyku na przykład, jak mam chyba 3 czy 4 lata.
0: Tak,
2: bierzemy i podpisujemy to po prostu. Andrzej w drodze na festiwal, na konwent twórców komiksu w Łodzi.
0: Tak. I do wstawienia na stronę 26 dopisane charakterem pisma Michała Ślezińskiego. Produkt książkowy Bartłomiej Kluska, produkt komiksowy, produkt wystawowy, magazyn produkt Michał Śleziński. Bardzo wam dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: I za tę odpowiedź. To jeszcze powiedzcie, co przed wami tutaj na festiwalu, bo o produkcie sporo się jeszcze będzie mówić.
2: Tak, no, za chwileczkę widzimy się w ogóle z ekipą produktu, 14.30, no to jest za parę minut.
1: A później o 16.15 widzimy się na spotkaniu wokół produktu książkowego, także to, czego nie opowiedzieliśmy tutaj, opowiemy publiczności tam.
0: Będziecie mieli więcej czasu, bo niestety antena, jak to mówimy w radiu, nie jest z gumy, więc teraz to już jest finał naszej rozmowy. Michał Ślezinski, Bartłomiej Kluska, dzięki jeszcze raz.
2: Dzięki.
0: Wracamy do muzyki, a potem kolejni goście.

0: Junior i Panik. Piosenka tak zadziorna, jak zadziorne było pokolenie produktu. A ze mną już przedstawicielka zupełnie innego pokolenia i właściwie nie wiem, dlaczego w taki sposób to przeprowadzam, ponieważ zupełnie nie chciałam zwracać uwagi na te chronologiczne aspekty festiwalu, choć wydaje mi się, o czym mówiliśmy z Adamem Radoniem na samym początku, że to jest piękne na festiwalu komiksu i gier, że tutaj naprawdę spotykają się wszystkie pokolenia. Ola Bylica. Dzień dobry, Olu.
1: Dzień dobry.
0: Ilustratorka, graficzka, edukatorka artystyczna, autorka komiksu Kobieta i jej motyle, Maria Sybilla Merian, czyli komiksu, który zdobył 2 lata temu Grand Prix w konkursie Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 na projekt albumu komiksowego. No i właśnie dzisiaj ma premierę uroczystą, więc ja już mam go. Bardzo jestem szczęśliwa, że mogę też zobaczyć ten efekt w papierze, bo wcześniej zapoznałam się z komiksem w formie cyfrowej. Ale zanim o tym, to chciałam, żebyś troszeczkę o sobie opowiedziała, bo to jest twój debiut, jeśli chodzi o komiks, więc wiem, że się zajmujesz także nauczaniem. Wiem, że należy do Stowarzyszenia Ochrony Smoków?
1: Obrońców Smoków.
0: Obrońców Smoków. Więc proszę, opowiedz trochę o sobie.
1: No tak, tak jak mnie
0: Stowarzyszenie Obrońców Smoków tak. Mnie bardzo interesuje, muszę powiedzieć.
1: Może powiem więcej na ten temat, bo tak,
0: bardzo
1: jestem
0: proszę.
1: Ola Bylica i oprócz tego, że należę do Stowarzyszenia Obrońców Smoków, jestem też osobą odpowiedzialną za KLOPSA, czyli Koło Lokalnych Obrońców Smoków oddziału Łękawice, tak bardziej magicznie. I ratujemy zagrożone gatunki zwierząt.
0: Wspaniale.
1: I smoków.
0: Okay. A gdzie was znaleźć? W internecie?
1: Tak, można nas znaleźć w internecie, ale tak ogólnie to działamy pod Krakowem, no bo to tajna organizacja. Chociaż jasne. Teraz widzę, że wychodzimy do publiki.
0: Trochę wychodzicie do publiczności, tak. Stowarzyszenie Obrońców Smoków. Myślę, że wystarczy wpisać w wyszukiwarkę internetową i znajdą państwo potrzebne informacje i współrzędne, żeby
1: tak,
0: stowarzyszenie
1: dokładnie.
0: Znaleźć. No a jak to się stało, że właśnie Maria Sybilla Merian została bohaterką twojego debiutanckiego komiksu? I teraz, ponieważ dowiedziałam się, czym się zajmuje Stowarzyszenie Obrońców Smoków, to mam wrażenie, że jest tutaj jakaś łączność. Bo to botaniczka, entomolożka, malarka również, artystka sprzed wieków.
1: Tak, dokładnie.
0: Ilu? 3, 4?
1: No, 17 wiek.
0: Prawda?
1: Tak.
0: No i kobieta, która była sobą.
1: Tak, przede wszystkim była sobą.
0: Więc
1: tak?
0: Jak ją znalazłaś i jak to się stało, że to właśnie o niej opowiedziałaś tę historię?
1: Samą kobietę znalazłam w kwartelniku Przekrój w 2019 roku. To był zanim poszłam jeszcze na ASP właściwie, to był taki pierwszy początek. Zaczynała się też pandemia i bardzo mnie zainspirowała ta historia. No bo jednak to jest kobieta, która zdecydowanie wyszła poza schemat
0: tak,
1: całym swoim życiorysem.
0: Był o niej jakiś artykuł.
1: Tak,
0: rozumiem.
1: Był o nim artykuł.
0: To też jej twórczość po prostu wraca teraz w XXI wieku.
1: Tak.
0: Po 2 wiekach zapomnienia Maria Sybilla Merian się zaczęła pojawiać.
1: Tak, dokładnie. Myślę, że tutaj trzeba oddać tą sprawę stowarzyszeniu, które dba o to, żeby właśnie ta kobieta nie została zapomniana. I to jest Marianen.de. Mają też, że tak powiem, muzeum w Niemczech, także oni badają Marię Sybillę i tak naprawdę mają ogromną kolekcję jej prac. Oraz tak naprawdę piszą o niej bardzo dużo i też chcą, żeby kobieta stawała się coraz bardziej popularna. A no, ja na nią trafiłam przypadkowo. I szczerze powiedziawszy, ta historia dojrzewała we mnie dość długo, no bo od 2019 roku. Chcę powiedzieć, że ten komiks też był moim tak naprawdę dyplomem licencjackim, który realizowałam w pracowni ilustracji w Katowicach na Akademii Sztuk Pięknych. I to był po prostu temat, który przyszedł do mnie no właściwie podczas obrony i podczas też wymyślania pomysłów, z czego w ogóle chciałabym się bronić. I wiedziałam, że chcę zrobić komiks, że chcę zrobić komiks o kobiecie i też, że chciałabym zrobić komiks albo coś, co zawiera w sobie bardzo dużo właśnie wątków takich ekologicznych, ale też bardzo dużo zwierząt, roślin, bo to jest mi po prostu bliskie. Jakby kocham naturę, praktycznie cały swój wolny czas spędzam w górach, mieszkam nad jeziorem i cały czas chodzę na spacery, więc po prostu to jest mi bardzo, bardzo bliskie.
0: A tutaj rzeczywiście cała konstrukcja tej opowieści, opowieści biograficznej, ale podporządkowana jest etapom rozwoju poczwarki, prawda? Bo
1: tak.
0: To jest od poczwarki do motyla,
1: dokładnie.
0: Od osoby, która no, ma bardzo dobre warunki w dzieciństwie, bo wychowuje się w rodzinie bardzo postępowo jak na owe czasy, ale w czasach trudnych, a jednak decyduje o sobie i ostatecznie to ona

0: wie, co dla niej najlepsze i co chce robić. Powiedz mi, powiedz proszę o zdobywaniu informacji, bo też ja dopowiem, że tutaj w skład tej opowieści graficznej są też włożone grafiki właśnie Marii Sybilli Merian, ale także są nawiązania do sztuki z tamtego okresu. Tak, tutaj na przykład mamy, akurat teraz otworzyłam komiks na takim, to jest miedzioryt właśnie, czy...
1: Tak. Tak,
0: to jest miedzioryt opowiadający o warsztacie miedziorytniczym, czyli taki autotematyczny. Powiedz trochę o tym, jak ta historia biograficzna w twojej głowie i w twoim warsztacie się przekuwała na komiks właśnie, na planszę.
1: Chcę powiedzieć, że dla mnie turbo ważny jest research i uważam, że to jest coś, co trzeba zrobić zdecydowanie na samym początku, przed tworzeniem jakiejkolwiek książki, jakiegokolwiek komiksu. Ja też jestem taką osobą, która, no szczerze powiedziawszy, bardzo lubi czerpać z życia i faktycznie z tego, co było. Chyba nie siedzę sobie tak bardzo w głowie, żeby wymyślać wszystko od zera, tylko bardziej ze sobą kleję i łączę te wątki, tak żeby one po prostu były i się przeplatały. Natomiast faktycznie to było ogromne wyzwanie, dlatego że komiks zawiera praktycznie cały życiorys Marii, więc tutaj musiałam, że tak powiem, wgłębić się w jej życiorys. Przeczytałam kilka książek o tej kobiecie, zarówno w języku polskim, jak i też w niemieckim. Stworzyłam taki timeline, na którym mniej więcej rozbiłam sobie jej życiorys, dzieląc na poszczególne rozdziały, bo tak jak dobrze tutaj zaznaczyłaś, faktycznie one są podzielone na rozwój cyklowy jedwabnika morwowego, który jest też bardzo ważny dla tej historii, bo...
0: Od niego się zaczęło.
1: Tak, od niego się zaczęło w wieku 13 lat, kiedy w końcu udało jej się po 3 latach wyhodować jedwabnika morwowego z jajeczek. Stwierdziła, że tak, to jest jej droga życiowa, już niczym innym nie chce się zajmować.
0: To jest tak, że oczywiście to był czas, kiedy kobiety nie miały wstępu na uniwersytety,
1: dokładnie,
0: a jednak ona swoją pasją do obserwacji, ale też taką naukową, poznawczą, zdobyła wiedzę potrzebną do tego, żeby, i tutaj sięgam znowu do, bo po całej opowieści są jeszcze informacje biograficzne, notki o bohaterach i bohaterkach. Ile gatunków zostało nazwanych na cześć Marii? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, no co najmniej 10.
1: Tak, dokładnie.
0: Więc rzeczywiście jest to postać, o której warto wiedzieć. Na przełomie XVII-XVIII wieku żyła. A co ciebie w niej najbardziej ujęło, co ci najbardziej zaimponowało w tym życiorysie?
1: Chyba całokształt. Całokształt, że ona po prostu chciała być sobą. Za wszelką cenę chciała być sobą, za wszelką cenę chciała badać motyle, za wszelką cenę chciała pokazać, że ona może to robić, niezależnie od przeciwności. I to mnie zainspirowało.
0: I pokazała to też swoim córkom.
1: Tak. Jej córki są niesamowite.
0: To prawda.
1: Takie rzeczy osiągnęły. Coś niesamowitego.
0: I dlatego ten komiks także pewnie jest zadedykowany kobietom. Przede wszystkim bądźcie sobą. Ola Bylice, Kobieta i jej motyle. Maria Sybilla Merian. Komiks, który polecamy i komiks, który dzisiaj ma na Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi uroczystą premierę. Domyślam się, że masz mnóstwo teraz jeszcze obowiązków z tym związanych.
1: Tak, dokładnie. Zaraz właśnie uciekam na stoisko.
0: W takim razie zachęcam Państwa do spotkania z Olą i będę czekała na kolejne twoje propozycje, Olu. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Jeszcze przypominam, to Stowarzyszenie Obrońców Smoków.
1: Tak, dokładnie.
0: Proszę szukać w internecie informacji. Ola Bylica, dziękuję. My sięgamy teraz znowu po muzykę, zanim przyjdą kolejni goście. W kinach mają Państwo teraz film dokumentalny Michała Marczaka pod tytułem Bez końca. Trudny, ale ważny seans o rodzicach, którzy szukają odpowiedzi, a ja sięgam po utwór, który towarzyszył jednemu z poprzednich filmów Michała Marczaka. Zupełnie inna historia. Wszystkie nieprzespane noce, taki nosił tytuł, a ta piosenka właściwie była sztandarowym utworem tego filmu.

0: To Caribou oczywiście i Can't Do Without You. Piosenka, która towarzyszyła filmowi Wszystkie nieprzespane noce Michała Marczaka. Jego najnowszy film, film dokumentalny Bez końca, od tygodnia jest w kinach. Bardzo Państwu ten seans polecam. Polecamy go w naszych audycjach od czasu, kiedy miał premierę na festiwalu Millennium Docs Against Gravity wiosną tego roku. A my jesteśmy teraz na zupełnie innym festiwalu. Przypomnę, 37. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. I teraz to międzynarodowe też nabierze zupełnie innego wymiaru, bo kolejne gościnie w naszym studiu tutaj. Anna Krztoń, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kasia Nie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Czynię komiksów. Też spotykałyśmy się już w audycjach w Trójce. Z Anią rozmawiałyśmy między innymi o autobiograficznej serii Życie i w czas przy okazji premiery trzeciego chyba tomu.
1: Tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: To było wtedy. To było wtedy. Kasiu, myśmy się chyba spotkały 2 lata temu tutaj właśnie na festiwalu w Gdyni, ale nie musisz tego pamiętać.
2: Nie byłam nigdy na festiwalu w Gdyni.
0: Nie, było, nie. Bo ja już myślę o tym, skąd audycja w przyszłym tygodniu będzie. W Gdyni będziemy w przyszłym tygodniu na festiwalu filmowym. Zapraszam. Będzie dużo polskich filmów. Na festiwalu w Łodzi widziałyśmy się. Dwa lata temu oczywiście. Tak, tak. Mam wrażenie, że rozprasza mnie trochę turniej growy, który się rozgrywa bardzo intensywnie i żywiołowo. Dopingują kibice grających, ale my się spotykamy, żeby porozmawiać o Supergirl, bo zostały się zaproszone do takiego projektu, w którym twórczynie i twórcy z całego świata opowiadają historię bohaterki DC Comics. Więc Aniu, Kasiu, opowiedzcie, jak do tego doszło? No Kasiu, ty miałaś już takie kontakty z amerykańskimi wydawnictwami. Mockingbird, to jest ten tytuł, który...
2: To był mój pierwszy tytuł.
0: Tak, no właśnie, to był twój pierwszy tytuł, 2016 rok. Potem oczywiście bardzo różne współprace, no ale tutaj. Jak to wyglądało i czy to... Bo tutaj muszę się upewnić. To jest wasz wspólny rozdział, czy to jest coś, co rysowałyście każda swoją wersję?
1: Nie, nie, to jest nasz wspólny rozdział.
0: No
1: to jest historia.

0: historia polska. Tak, ta antologia Supergirl Świat składa się z chyba z 10 czy 12 stronicowych historii z różnych państw. Myśmy odpowiadały za tą polską. Mhm. Część to jest już któryś tom tej serii Świat.
1: Tylko kolejne postaci dostają swoje odsłony z całego
0: świata. Superman, Batman i tak dalej. Tak. Więc to jest nasza wspólna historia, gdzie ja odpowiadałam za scenariusz, a Kasia odpowiadała za rysunki.
1: Co, o czym opowiada ta wasza historia?
0: Może Kasia? Może ty chcesz powiedzieć?
2: Wiesz, napisałaś scenariusz, więc wiesz lepiej.
0: Ale ty narysowałaś, więc wiesz, o czym było. Nie, no dobra. To jest historia, po prostu, której akcja dzieje się na Śląsku, w kopalni. Mhm. Supergirl tam ratuje górników. Jest osadzony dosyć mocno w śląskim krajobrazie, bo akcja się dzieje na Nikiszowcu. Są elementy folkloru, dlatego że pojawia się skarbek. No i to tak myślę, dobra, większość zdradziłam tak naprawdę. No nie ma w tym wielkiej filozofii, to jest 12 stron.
1: Nie, ale filozofia polega na tym, jak to zostało ujęte, jak to zostało opowiedziane i jak to zostało narysowane. A jak wasza współpraca przebiegała, taki duet? Bo to chyba pierwszy raz pracowałyście razem?
0: Tak.
1: Tak, Kasia, teraz ty musisz opowiedzieć.
2: Tak, i to jest też pierwszy raz, kiedy pracowałam z kimś, kto też rysuje, więc też ciekawe było to, że wiedziałam, że jeżeli Ani pokaże jakieś szkice, że zobaczy jakieś szkice, to będzie od razu wiedziała, o co chodzi.
1: I rzeczywiście tak było?
0: Tak było, tak.
2: I generalnie też to, jak Ania napisała ten scenariusz, też widać było, że myśli kadrami. A nie często jak scenarzyści jednak czasem trzeba jakieś kadry rozbić, bo jest to opisane tak, że postać robi dwie rzeczy naraz w jednym kadrze, więc ja muszę to rozdzielić. Ania doskonale z własnej praktyki wie,
0: dziękuję,
2: jak to wygląda, więc nie miałyśmy bezpośredniego kontaktu w trakcie prac, no ale znamy się osobiście, więc gdzieś tam rozmawialiśmy ze sobą i no ja sobie bardzo cenię. Fajnie było jeszcze coś zrobić razem, Aniu.
0: Bardzo fajnie było, potwierdzam.
1: No to ja czekam w takim razie na to, co jeszcze będziecie robić razem, ale jestem też ciekawa, jak taka propozycja trafia do właśnie Kasi Nie i Ani Krztoń.
0: Do mnie trafiła tak, że po prostu znalazłam informację na jednej z takich wewnętrznych naszych rysunkowych dziewczyńskich grup, że na Facebooku, że tam ktoś tam szuka scenarzystki do takiego projektu Superhero, więc ja się zgłosiłam, bo akurat wtedy, no nie wiem, no zawsze szukam zleceń, co ja mam powiedzieć, wtedy też szukałam zleceń. I dopiero już zostałam skontaktowana później właśnie z Egmontem Polska i się okazało, że to chodzi o Supergirl. Że im zależało z racji tego, że to była Supergirl i że w całej tej antologii są tylko dziewczyny, tak? Mhm. Tylko dziewczyńskie duety tworzą tę historię, że zależało im też na tym, żeby znaleźć do stworzenia tej polskiej historii, żeby znaleźć scenarzystkę, bo rysowniczkę wydaje mi się, że to od razu wiedzieli, kto to będzie rysował.
2: Ja dostałam maila, czy chcę rysować ten scenariusz. Już było wiadomo, że Ania będzie go pisać.
1: To jest też takie dla mnie intrygujące, że zatknięcie ciebie, Aniu, jednak artystki niezależnej, przecież twoje komiksy, pamiętam jak tutaj chyba 2 lata temu albo 3 lata temu, to ty dostałaś właśnie taką nagrodę za całokształt, jeśli chodzi o komiksy niezależne. No i zaraz zamierzam też odwiedzić twoje stoisko i zobaczyć, jakie nowości. No a tutaj jednak mamy zupełnie nie niezależny komiks,
0: tak,
1: prawda?
0: Jak najbardziej. Mnie to też zaskoczyło. Ale
1: to bardziej nie chodzi o zaskoczenie, tylko bardziej chodzi o to, jak ty do tego podeszłaś, jak się odnalazłaś w tym świecie.
0: No troszkę mi to zajęło, bo to jednak jest zupełnie nie mój klimat. Miałam trochę pomocy od znajomych, którzy bardziej siedzą w komiksach Superhero, którzy mi tam powiedzieli, co poczytać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, to jest po prostu moja praca i ja robię dużo zleceń, w sensie rysuję też komiksy na zlecenie, teraz na przykład zrobiłam komiks dla naszej księgarni, jakby. Więc biorę różne, wiadomo, że nie biorę wszystkich jakby współprac, czy wszystkich zleceń, które mogę, natomiast to stwierdziłam w pewnym momencie, że będzie super wyzwaniem, chociaż na początku byłam przerażona, ale potem miałam takie, kurcze, a może spróbuję, a może mi się to uda, no i mi się udało, więc jakby coś tam mi się udało, tak, to już czytelnicy ocenią, jak bardzo się udało, ale to jest jednak takie fajne, budujące, żeby się zderzyć trochę z zupełnie innym klimatem, żeby się nie zabudowywać w tej swojej niszy po prostu, że ja robię komiksy obyczajowe, autobiograficzne i tak będę robić do końca życia, już będę robić to samo, nie? Tylko właśnie spróbować czegoś nowego, żeby się sprawdzić, czy faktycznie się potrafi, bo to było wyzwanie, ale myślę, że wyszło fajnie.
1: Mhm. I bardzo mi się podoba to podejście i bardzo czekam na kolejne

0: właśnie takie wyzwania, otwieranie nowych okien i nowych drzwi, bo myślę, że to przekraczanie kolejnych progów, na tym to wszystko polega, zwłaszcza w pracy twórczej. Anna Krztoń, Kasia Nie, to jeśli chodzi o Supergirl, świat, no to jest już ta antologia, w której towarzyszą waszemu komiksowi także komiksy autorek z Niemiec, Włoch, Hiszpanii, to sobie wypisałam, bo nie zapamiętałam oczywiście, Meksyku, Kamerunu, Francji, Turcji, Japonii, Stanów Zjednoczonych, no i właśnie komiks Kasi Nie i Ani Krztoń. Ale muszę was też zapytać o wasze rzeczy, bo śledzę regularnie w mediach społecznościowych to, co u ciebie, Aniu, się pojawia z tego właśnie komiksu obyczajowego, ale bardzo jestem ciekawa waszych kolejnych kroków, bo wiem też, Kasiu, że u ciebie plany komiksu autorskiego są w realizacji.
1: Tak, ja rysuję sobie po godzinkach trochę swój własny komiks Orkademia.
0: Dużo masz na to czasu po godzinkach? Bo ty jesteś zajęta, prawda? No właśnie.
1: Nie mam dużo czasu, troszkę powoli to idzie, ale fajnie jest takiego coś swojego robić, co nie jest z żadnej strony mi narzucane.
0: A jeśli chodzi o te tytuły, nad którymi pracujesz, no na zlecenie, powiedzmy, użyjmy takiego sformułowania, to co to teraz jest?
1: Aktualnie rysuję kolejnego Fantoma dla szwedzkiego Egmontu. To jest bardzo popularna postać. To jest postać amerykańska, ale jest bardzo popularna w Szwecji i w Australii z jakiegoś powodu. Także
0: niezbadane są wyroki fanów i fanek. Tak. To jest rzeczywiście czasami idą zupełnie innymi kierunkami, niż by nam się wydawało. A Orkademia to o czym będzie?
1: To jest romantazy. Ja stwierdziłam, że narysuję taki komiks, jaki chciałabym czytać i jaki mi się będzie przyjemnie rysowało. Więc tam są orki, elfy, głównie bohaterki kobiece. Orkademia. Zapraszam serdecznie, można za darmo czytać w internecie.
0: Kasia Nie, no właśnie, to zachęcamy do odwiedzenia także waszych mediów społecznościowych i tych miejsc, w których można was znaleźć w internecie. Aniu, a u ciebie?
2: No ja poza tym, że robię swoje komiksiki niezależne i jeżdżę z nimi na festiwale, to rysuję też nową powieść graficzną od no już ponad roku i myślę, że tak jeszcze z 2 lata albo przynajmniej 1,5 roku zajmie, zanim ona ujrzy światło dzienne.
0: No to jednak trochę trwa.
2: To trochę trwa,
0: podkreślać,
2: tak,
0: to trwa, się a myślę, nie robi się tego w tydzień.
2: Myślę, że będzie miało grubo ponad 200 stron. To jest jakby historia o uzależnieniu. Ale oprócz tego to narysowałam komiks dla naszej księgarni do scenariusza Anety Korycińskiej, czyli Baby od Polskiego. Komiks się nazywa Gramatyka w komiksie, jest komiksem edukacyjnym i będzie miał premierę na Festiwalu Książki w Krakowie pod koniec października. Jest to komiks dla dzieci, młodzieży, natomiast ja bardzo dużo rzeczy dzięki niemu zrozumiałam, także polecam także dorosłym.
0: Jako językoznawczyni z wykształcenia jestem zaintrygowana i bardzo jestem ciekawa, jak w komiksie pokazuje się gramatykę. To będę obserwowała. Natomiast chciałam dopytać jeszcze, czy cały czas, bo tutaj akurat nie śledzę aż tak wnikliwie, twoja seria dla Kosmosu, dla dziewczynek powstaje?
2: Jak najbardziej. Cały czas Karolina i Klara ze scenariuszem Sebastiana Frąckiewicza dla Kosmosu, dla dziewczynek. To jest seria, którą rysujemy, gdzie główna bohaterka, znaczy ja rysuję, Sebastian pisze, ja też czasami piszę, tak się troszeczkę wymieniamy od czasu do czasu. To jest opowieść, w której główna bohaterka podróżuje w czasie i w każdym odcinku spotyka jakąś Polkę ważną w historii. To są królowe, naukowczynie, artystki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jest to naprawdę wspaniała seria, robimy to od 2017 roku, można przeczytać w magazynie Kosmos dla dziewczynek.
0: Ania Krztoń, Anna Krztoń, Kasia Nie. Przepraszam, bo
2: Ania też może
0: Ania,
2: być.
0: Też może być, oczywiście. Bardzo wam dziękuję za spotkanie. Supergirl, Świat, to jest ta antologia, o której rozmawiałyśmy. Jeszcze nie widziałam tego komiksu, szczerze mówiąc, więc bardzo jestem ciekawa. Ale tylko zobaczyłam, że jesteście i że coś takiego powstało, to musiałam się z wami spotkać w audycji, żeby o tym szerzej opowiedzieć. A teraz dołączyłabym jeszcze jeden głos do naszego spotkania. Katarzyna Toś. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Dobry duch dzisiejszej audycji. Spotkałyśmy się już kilka tygodni temu w audycji, żeby opowiedzieć o tym, co się będzie działo na festiwalu. Jesteś jedną z organizatorek festiwalu, ale też z mocnym rysem w twojej biografii komiksowym, jeśli chodzi o tworzenie albo inspirowanie do tworzenia. Więc Kasiu, z jednej strony bardzo ci dziękuję za pomoc przy zorganizowaniu wszystkich gości i tego miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj razem z trójką, ale chciałam cię też zapytać właśnie o ten komiks, z którym ty przychodzisz. No to jest historia, chociaż no to już Art Spiegelman udowodnił, że trudne historie w komiksie też warto opowiadać mausem, ale to, no właśnie, no to jest historia z okresu bardzo mrocznego w historii XX wieku.
3: Tak, to jest komiks, który jest adaptacją dzienników Dawida Sierakowiaka. Dawid Sierakowiak, możemy powiedzieć, że

0: był naszą taką łódzką Anną Frank, żydowski chłopiec w getcie łódzkim.
1: Te dzienniki też parę lat temu ukazały się w druku.
0: Tak, było kilka wydań, no ostatnio wznowiony parę lat temu. Ten dziennik zilustrował, po prostu przedstawił Michał Arkusiński. Jest to wyjątkowa historia niesamowitego chłopaka, erudytę. Można tylko się zastanawiać, co by się zdarzyło, gdyby przeżył wojnę, gdyby mógł dalej tworzyć. Po prostu zapiski są niesamowicie dojrzałe, więc Michał miał tutaj bardzo dużo do powiedzenia. Musiał się jakoś wypowiedzieć artystycznie na temat tego, co zastał w dzienniku. Ciekawa rzecz jest taka, że właśnie It's Good jest dobrze. Trochę może na przekór, jest opowiadana na trzech płaszczyznach. Jest oczywiście płaszczyzna samego dziennika, adaptacja dziennika. Jest też historia odnalezienia dzienników. No i to, co przeżywa sam autor, praktycznie przyjeżdżając do Łodzi, bo mieszka w Zgierzu, zawsze przejeżdża przez po prostu teren byłego getta. Co ciekawe, właśnie ten rozpad więzi rodzinnych, zanik różnych działań, no po prostu powolną agonię, no narysował w sposób niesamowity, ponieważ od kolorowego rysunku realistycznego przechodzi do rysunku czarno-białego. Prawda jest taka, że jak Michał zaczął rysować komiksy historyczne, w sumie zaczęliśmy naszą współpracę od biografii Marka Edelmana, po prostu pod tytułem Edelman.
1: Czyli trzymacie się cały czas tego samego okresu?
0: Nie zupełnie. Ale dosyć tak.
1: Sysgit jest dobrze. Ten komiks mam dla Państwa. Proszę do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Te poszczególne płaszczyzny czasowe również różnią się stylistyką rysowania w tym komiksie. Dla wielbicieli sztuki komiksowej wszystkie możliwe propozycje tutaj na festiwalu komiksu i gier w Łodzi dziś i jutro. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie, bardzo Państwu dziękuję za uwagę. No i tak jak już trochę wbrew rozsądkowi i podświadomie zapowiedziałam, w przyszłym tygodniu słyszymy się z Gdyni, z 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Olga Szućko realizowała program w Warszawie, a my łódzcy autorzy dzisiaj, Stefan Myszk, Katarzyna Borowiecka, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Świetny aktor teatralny, serialowy i filmowy, choć sam ujmuje to inaczej.
2: Ludzie wiedzą, że skądś pana kojarzę. Pan jest z Poznania chyba.
1: Do tego uważny obserwator naszej rzeczywistości.
2: Musimy te wartości pielęgnować, nie rezygnować z nich na rzecz tego, żeby tylko było wygodnie, bezpiecznie, ciepło.
1: Andrzej Konopka.
2: Czyli mężczyzna w średnim wieku, pomoc.

0: najczęściej. No tacy są najbardziej niebezpieczni, mi się wydaje.
1: Bohaterem najbliższego spotkania w cyklu Ludzie i muzyka na antenie w niedzielę po 10:00, a także w podcastach na stronie polskieradio.pl oraz na YouTubie Trójki.
0: To było totalnie uwalniające i przestałem się bać.
1: Zapraszam, Agnieszka Szydłowska.
2: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: 5, 9, 31.
10: Jak liczyć na szczęście w lotto?
9: Jak najczęściej.
10: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowit.
14: Ory oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
15: Bo teraz w Auchan przy zakupie kawy mielonej Lavazza Qualita Oro 250 gramów, druga 60% taniej. Promocja 18 i 19 września. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smyk z rabatem do 76%. Rób zakupy w Auchan, zbieraj naklejki i zgarniaj zniżki na akcesoria Smyk. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
16: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
17: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
16: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
17: Pytał Pan, czego sobie życzę?
18: Życz sobie tego, co najlepsze i spełniaj

0: zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły dostępne w placówkach banku oraz na stronie www.pocztowy.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Żegnamy reklamy.
5: Program trzeci Polskiego Radia, sobota 19 września, minęła 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Finansowanie in vitro, renta wdowia czy wolna wigilia, Lewica chwali się sukcesami. Jedna osoba zginęła w nocnym pożarze budynku w Dąbrowie Górniczej. Jak reagować na sygnały alarmowe? Uczyli się mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia. Lewica podsumowuje 1000 dni rządów oraz kreśli plany na przyszłość. W stolicy odbywa się konwencja partii, na miejscu jest Michał Fabisiak.
6: Lewica do swoich sukcesów zalicza finansowanie in vitro z budżetu, rentę wdowią czy program Aktywny Rodzic. Przypomina, że załatwiła też wolną wigilię czy transkrypcję małżeństw par jednopłciowych. Wicepremier Krzysztof Gawkowski mówił, że jego partia chce zrobić jeszcze więcej.
7: Tutaj dzisiaj rozpoczynamy opowieść o 1000 przyszłych dni. Żadnej zmiany rządu za rok nie będzie.
6: Wśród spraw, które obiecuje załatwić Lewica, wymieniono reformę ochrony zdrowia czy legalną aborcję. Lider ugrupowania, marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, mówił też o opodatkowaniu gigantów cyfrowych.
8: Jeżeli jest olbrzymia platforma cyfrowa, to nawet jeżeli jest amerykańska,

0: podatki, bo to jest państwo polskie.
1: Lewica ostrzega, że te plany, jak i jej osiągnięcia trafią do kosza, jeśli do władzy dojdzie prawica. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
2: Jedna osoba zginęła w pożarze, do jakiego doszło w nocy w Dąbrowie Górniczej. Ogień pojawił się na drugim piętrze czterokondygnacyjnego budynku. 12 osób ewakuowano. Nie wszystkich udało się uratować, przyznaje Bartłomiej Osmulski z policji w Dąbrowie Górniczej.
3: Niestety w mieszkaniu ujawniono zwłoki 68-letniego mężczyzny. Nie znam znany powód pożaru. Powołano biegłego z zakresu pożarnictwa.
2: Akcja służb zakończyła się rano. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia mogli wziąć udział w treningach reagowania na sygnały alarmowe. Nasz reporter odwiedził takie ćwiczenia przygotowane w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach.
4: Na terenie naszego powiatu mamy 19 takich syren, 18 jest w jednostkach OSP, jedna jest umiejscowiona na naszej komendzie. Takie dzisiejsze spotkanie ma przygotować mieszkańców do spokojnego, świadomego i zgodnego z komunikatami służb postępowania w sytuacji zagrożenia. Przede wszystkim apelujemy o spokój, zachowanie rozsądku.
5: Gdy usłyszymy alarm obrony cywilnej, znajdźmy bezpieczne miejsce. Takim bezpiecznym miejscem w domu będą pomieszczenia, które nie będą miały okien i będą miały ograniczoną ilość drzwi. Szukajmy pomieszczeń, które mają strop betonowy. Może być to na przykład piwnica, na parterze może być to na przykład toaleta.
6: Bezwzględnie stosuj się do poleceń służb i alertu RCB.
2: Treningi w tych dwóch województwach są kontynuacją ogólnopolskiego treningu z sierpnia, w którym uczestniczyło ponad 154 tysiące osób. Cyberataki na system głosowania online, na łączność w Rosji. Trwają tam trzydniowe wybory parlamentarne. System głosowania w Moskwie był w nocy celem cyberataku. Agencja Interfax twierdzi, powołując się na szefową Centralnej Komisji Wyborczej, że sytuacja jest pod kontrolą, a wybory odbywają się bez większych zakłóceń. Rosjanie zaczęli głosować wczoraj, wyniki mają zostać podane jutro. Władimir Putin twierdził wcześniej, że Ukraina będzie próbowała wpłynąć na wynik wyborów, ale nie podał żadnych dowodów. W południe ruszył Oktoberfest. Impreza zainicjował tradycyjnie burmistrz Monachium. Zapowiedziom dobrej zabawy towarzyszyły częściej niż w poprzednich latach życzenia pokoju podczas festiwalu.
7: Los!
8: Pierwszą beczkę dwoma uderzeniami wbił kranik Dominik Krause. Pierwszy raz w historii stolicy Bawarii nad burmistrzem jest polityk zielonych. W głównym namiocie monachijskiego Oktoberfestu imprezę otwierał również premier landu, a przez najbliższe dwa tygodnie w największej tego typu imprezie udział weźmie ponad 6 milionów osób. Litrowy kufel piwa kosztuje w tym roku 15-16 euro. Ubiegłoroczną imprezę przerwało pojawienie się nad terenem festiwalu drona. Jego pilot został ujęty, okazał się nim turysta z Gruzji. Nie ustalono natomiast sprawców wysłania dronów nad lotnisko w Monachium i pobliską jednostkę wojskową. Do tych incydentów doszło również podczas Oktoberfest. Po niedawnym udowodnieniu Rosji wysłania uzbrojonego drona na lotnisko w Lipsku, w Niemczech wprowadzane są kolejne środki, które mają przeciwdziałać rosyjskiej wojnie hybrydowej. Pełnej pokoju zabawy. Stąd takie życzenia nie tylko ze strony burmistrza Monachium. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
9: Klimat.
2: Jakość powietrza jest przeważnie dobra, a na zachodzie kraju bardzo dobra. Około 65% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Do 16 ze względu na tzw. zielone godziny warto korzystać z nadwyżki prądu. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Słaby przelotny deszcz nad morzem i na północnym zachodzie. W innych regionach słonecznie i bez opadów. W większości kraju od 18 do 22 stopni.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Kłaniam się i do 16 zapraszam na sobotnią tonację Trójki. Dziś ponownie zaczynamy od trzech wspaniałych uzupełnień.

Gdy Jimi Hendrix nagrywał album Electric Lady Land, miał 25 lat. To trzecia, a zarazem ostatnia studyjna płyta wydana za jego życia. Dla młodszych słuchaczy to istotna wiadomość, bo po śmierci artysty ukazało się nie mniej niż 40 albumów sygnowanych jego nazwiskiem. Siłą rzeczy różnej technicznie jakości. Że Hendrix wyprzedził swój czas, wiemy właściwie od początku. Czasami jakieś muzyczne wydarzenia nam o tym przypominają. Na przykład równo 60 lat ma przebój, który nazywał się Lato w mieście. Pomyślałem, że niektórzy słuchacze Trójki mogą go pamiętać. To podręcznikowe 2 minuty z sekundami. Spróbujmy odtworzyć

Kanadyjsko-amerykański zespół The Loving Spoonful. Wokalistę Johna B. Sebastiana mogą Państwo też kojarzyć z występem na festiwalu w Woodstock i piosenką o tym właśnie tytule. O samym Woodstock wie sporo, bo mieszkał tam wtedy, w 1969 roku i mieszka nadal. W sobotniej tonacji uzupełnienie trzecie. Muzyka Hendrixa, ale płyta nasza.

Ilekroć odtworzę muzykę Jimiego Hendrixa, układają państwo następne niezbędniki. Dziś Tomasz Kciuk-Jaworski i Czesław Niemen, Little Wing. Za tydzień spróbuję powrócić do studia imienia Agnieszki Osieckiej na balladę o Józku z Pragi Jana Jangi Tomaszewskiego. To także ponadczasowe dzieło.

Teraz trochę pracy. Z ponad 20 godzin nowej muzyki bieżącego tygodnia wybrałem fragmenty 5 wydawnictw. Oto pierwsze.

Jak nowa płyta. Czy zwrócili Państwo uwagę na tekst? Sophia Loren, Słupna Park. Trochę ponad 30 lat temu, tu, w tym studiu, gościłem zespół Myslowic. To była pierwsza wydana przez EMI-O-TEM płyta. Artur Rojek opowiadał m.in.

Oraj, słuchając tego utworu po raz pierwszy. Mówią, że pomysły na piosenkę powinny dojrzewać, ale 30 lat? Do płyty Artura Rojka jeszcze powrócę. Teraz kolejna nowość.

Greta von Fleet. Kolejny nowy utwór dziś, bez specjalnego zaskoczenia. Ale korzystam szybko z okazji, bo spodziewali się Państwo wielkiego hałasu i nastawiam 200 nie najłatwiejszych sekund. To najświeższa propozycja zespołu Slipknot. I hope no bad people show.

0: humanity.
1: Slipknot. Wiem, że to nie jest propozycja dla wszystkich, ale uwierzmy sympatykom grupy, metal wyzwala. I pasuje mi tu też zdanie Artura Rojka. Dzisiaj już wiem, że niedoskonałość jest czymś normalnym, a normalność jest czymś wyjątkowym. Do jego płyty wrócę za 8 minut. Wcześniej obiecane nowości. Pierwsza od słoweńskiego zespołu Laibach.

kolejny zwiastun nowego wydawnictwa zespołu Laibach, ale to chyba nie będzie spójna płyta. Następne nagranie wybrałem z płyty wydanej wczoraj, ale tu akurat znamy na pamięć każdą nutę.

0: just a jealous guy. I'm just a jealous guy. Look out, I'm just a jealous guy.
1: Roger Taylor, najbardziej znany jako perkusista grupy Queen, wydał wczoraj swoją 7. solową płytę. Wśród 10 utworów ten piękny hołd pamięci Johna Lennona. W sobotniej tonacji wracam teraz do ćwiczeń z nieoddychania.

Przy tym fragmencie płyty Artura Rojka moje ucho zatrzymało się najdłużej. Schowana prawie na koniec nauka tęsknoty. Tu wydaje mi się każda nuta i każde słowo są niezbędne. Także oddech, zawahanie. W sprawie nieoddychania mam jeszcze taki 3-minutowy niezbędnik.

to już kilka tygodni temu państwo pisali do mnie: bociany odleciały, czas zagrać Ranrig. Podziękuję za dziś. Przypomnę adres, pod którym będę do przyszłej soboty. To stt@polskieradio, pisane razem, .pl lub na Facebooku. I nastawię nową płytę Becka. Sporo tu pięknych dźwięków pomieścił w 3 kwadranse. Dobrego tygodnia. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Jak sobota to?
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. 5931.
7: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
13: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
16: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
15: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
16: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
15: A to akurat bardzo proste.
17: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
0: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 września. Jest 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Będą kolejne ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej. Wiosną badacze IPN-u pojawią się w Hucie Pieniackiej. Teoria zwyciężania, czyli jak skutecznie odstraszać przeciwnika, mówił o niej w Kopenhadze dowódca sił NATO. Zakłócony ruch na lotnisku w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej. Media podają, że nieopodal płoną zbiorniki paliwa. Wiosną mają rozpocząć się prace ekshumacyjne pomordowanych przez UPA Polaków w Hucie Pieniackiej, zapowiada wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski.
18: Obecnie kończymy prace ekshumacyjne w Chłosku, dzisiaj w granicach Lwowa. Tam ekshumujemy polskich żołnierzy z września 1939 roku. 30 sierpnia odbyły się uroczystości pogrzebowe w Ostrówkach, 55 ekshumowanych ofiar zbrodni wołyńskiej. No i przygotowujemy się już jako instytut na kolejne prace. Już na wiosnę przyszłego roku rozpoczniemy pracę w Hucie Pieniackiej.
12: W zbiorowej mogile w nieistniejącej wsi w obwodzie lwowskim mogą się znajdować szczątki od kilkudziesięciu do kilkuset ofiar morderstw ukraińskich nacjonalistów z 1944 roku. O ustaleniach ostatniego szczytu NATO w Ankarze rozmawiali w Kopenhadze szefowie obrony państw sojuszu. Polskę reprezentował szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Rozmowy dotyczyły też wzmocnienia odstraszania i obrony oraz wsparcia Ukrainy. Wojskowi poznali tajną koncepcję autorstwa naczelnego dowódcy sił sojuszniczych NATO, informuje rzecznik sztabu generalnego Wojska Polskiego pułkownik Marek Pietrzak.
19: Ważnym elementem było wystąpienie generała Grynkiewicza, który zapoznał

0: znał szefów obrony państw NATO z teorią zwyciężania, czyli koncepcją określającą sposób, w jaki sojusz powinien rozwijać swoje zdolności i prowadzić działania, aby skutecznie odstraszać potencjalnego przeciwnika. To oczywiście było zapoznanie z niejawną wersją. Jawne założenia tej teorii zostaną przedstawione przez generała Glinkiewicza podczas najbliższego Warsaw Security Forum.
1: W kuluarach szczytu generał Wiesław Kukuła spotkał się z szefami sztabów generalnych Czech i Szwecji. Odprawy graniczne na przejściach w Dorchusku i Zosinie w województwie lubelskim odbywają się już bez zakłóceń. Rano ruch został wstrzymany na godzinę. Powodem były rosyjskie ataki na terytorium Ukrainy, tłumaczy major Dariusz Sienicki z Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Wstrzymano odprawy graniczne w drogowym przejściu granicznym w Zosinie oraz w drogowym przejściu granicznym w Dorochusku. Ewakuowano oba przejścia. Całość tej operacji przebiegła sprawnie. Nie odnotowaliśmy jakichś szczególnych zdarzeń. Już od kilku dni, praktycznie od tygodnia, w związku z atakami, które mają miejsce nad terytorium Ukrainy, okresowo wstrzymywana jest odprawa graniczna na drogowych przejściach granicznych w województwie lubelskim na granicy z Ukrainą.
1: Rano armia podrywała myśliwce. Nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski. Kłęby czarnego dymu i płomienie w pobliżu międzynarodowego lotniska w Rijadzie. Mieszkańcy stolicy Arabii Saudyjskiej informowali o odgłosach eksplozji. Według mediów w pobliżu lotniska płonął zbiornik paliwa należący do koncernu Aramco. Na miejscu byli strażacy. Serwis Flight Radar poinformował o poważnych zakłóceniach w ruchu lotniczym, w tym opóźnieniach i odwołanych lotach. W nocy saudyjskie władze wysłały mieszkańcom Rijadu ostrzeżenie dotyczące potencjalnego zagrożenia z powietrza. Nowy gatunek kota odkryty w Boliwii. Jest to pierwszy od ponad 100 lat. Nowy żyjący gatunek tego zwierzęcia zidentyfikowany przez badaczy.
3: Ten niewielki dziki kot, oficjalnie nazwany Leopardo Stilcao, zamieszkuje boliwijskie lasy mgliste Yungas. Waży poniżej 1,5 kg i mierzy około 46 cm długości. Jest mniejszy od typowego kota domowego. Jego jasno-brązowe futro pokryte jest ciemnymi cętkami przypominającymi teł lamparta. Aby ustalić miejsce tego kota w południowoamerykańskim drzewie genologicznym kotowatych, naukowcy porównali genomy, czyli kompletne zestawy informacji genetycznej ponad 30 osobników pochodzących z różnych miejsc, w tym z Kolumbii, Peru i Brazylii. Analiza wskazała, że kot z ośrodka ochrony należy do wcześniej nieznanego gatunku, którego linia ewolucyjna oddzieliła się od linii pokrewnych gatunków około 1,5 miliona lat temu. Ostatnim gatunkiem kota, oficjalnie zidentyfikowanym przed tym odkryciem, był urugwajski kot pampasowy w 1923 roku. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Dużo słońca, zwłaszcza na wschodzie, w centrum i na południu. Przelotne opady deszczu możliwe na zachodzie oraz na Pomorzu. Jutro więcej chmur, deszcz i burze na zachodzie i północy. Teraz na termometrach od 19 do 24 stopni, jutro od 17 do 25.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Autopromocja.
7: Maluchy z zaburzeniami odżywiania desperacko chowają zupę do kieszeni.
8: Zaczynamy jesień z Teatrem Polskiego Radia, choć jeszcze latem. Oto pierwsza premiera.
9: Krysia Bednarek. Długa podróż dnia ku drzemce. Reżyseria Daria Kopiec.
7: W razie wątpliwości proszę znaleźć jakiegoś przedszkolaka i poprosić, żeby policzył do 10.
10: Polecam scenę teatralną Trójki, Katarzyna Dąbrowska. Gram matkę w tym słuchowisku.
8: Po 19:00 dzisiaj zapraszamy, ale to tylko dla dorosłych.
6: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
16: Ludzie w podróży w Trójce.

0: Bielice. Audycja, w której tym razem ruszymy wspólnie do Bielska Białej.
1: Miasto 17 wzgórz, dla mnie przybysza z płaskiego Mazowsza, no to było szokujące.
0: Moim gościem będzie Maciej Chmiel, dyrektor studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej. Zapraszam w niedzielę, tuż po 23. Agnieszka Obszańska.
2: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
8: Za każdy dzień!
9: Utwór dostępny w dobrych serwisach streamingowych. Poleca Polskie Radio.
10: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
12: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: Żegnamy reklamy.
15: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
16: Prawie 10 minut po godzinie 16.
17: Audycja międzynarodowa.
16: Agnieszka Lichnerowicz, serdecznie zapraszam Państwa na dzisiejszą audycję międzynarodową, którą wydaje Józef Niewiarowski, a realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. A w programie dziś między innymi o tym, że po miesiącach gruźb Donald Trump ogłosił właśnie porozumienie w sprawie Grenlandii i czy rzeczywiście to przełom. I na jakich, albo raczej czyich warunkach ma miejsce. Będziemy o tym rozmawiać w audycji międzynarodowej, ale też o tym, że odbywają się właśnie wybory czy pseudowybory parlamentarne w Rosji, po których Władimir Putin może ogłosić mobilizację, ale też jutro kolejne wybory w Niemczech i pytanie, czy kanclerz Merz w związku z tym przetrwa ten weekend na stanowisku. Ale zaczniemy audycję od piosenki Baraban, czyli Bęben, popowego duetu Ukraińców Artema Pivovarova i Klawdii Petriwny. To jest utwór z 24 roku. On jest popowy, ale powstał na podstawie wiersza Bęben Smutku, którego autorem jest Geo Szkurupi, ukraiński futurysta z pokolenia rozstrzelanego odrodzenia, a więc generacji artystów rozkwitu ukraińskiej kultury prawie 100 lat temu. Szkurupi został aresztowany, następnie rozstrzelany przez NKWD, więc jest to popowa interpretacja ważnego dla ukraińskiej kultury i pamięci wiersza.

0: audycję międzynarodową, rozmowy w audycji międzynarodowej. Zaczniemy jednak od podsumowania i próby zrozumienia serii ostrzeżeń, które docierają do nas w ostatnich dniach na temat możliwości dużych modeli językowych, czyli tak zwanej sztucznej inteligencji, i z których to doniesień każde kolejne brzmiało tylko bardziej niepokojąco. Mamy mianowicie informacje o zbuntowanych agentach AI, które hakują, knują i atakują. Mamy też doniesienia o tym, że choćby bojówkarze próbowali z pomocą czata sztucznej inteligencji zbudować broń biologiczną. No ale przede wszystkim mamy czołowych właścicieli tychże modeli, szefów amerykańskich firm, którzy ostrzegają, że sztuczna inteligencja może stanowić dla nas egzystencjalne zagrożenie, a już niedługo będzie mogła podbić internet. O co w tym chodzi? Będę o to teraz pytać Aleksandrę Wójtowicz, analityczkę Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Myślę, że część ludzi w Dolinie Krzemowej wierzy, że teraz oni są bogami i budują nowy świat i że to jest przerażające i naprawdę stanowi egzystencjalne zagrożenie. Ale odłóżmy te ich ideologie na bok. Dlaczego oni nas ostrzegają?
1: Wydaje mi się, że jest kilka powodów, ale taki pierwszy i podstawowy z nich jest taki, że chcą pokazać, że te ich modele sztucznej inteligencji, które produkują, które sprzedają, są w rzeczywistości w jakimś sensie bardziej potężne.
0: No, marketing.
1: Dokładnie tak. I to też dla mnie jest takie znamienne, że tak naprawdę bardzo często te właśnie takie szumne wypowiedzi o tym, że ta sztuczna inteligencja zniszczy nasz świat, no,

0: zaatakuje nas, będzie jakaś niezwykle niebezpieczna, pojawiają się równolegle wraz z wypuszczaniem przez firmy AI-owe nowych modeli. Przecież kiedy Anthropic, zarządzany właśnie przez Daria Amodei, o którym jeszcze zaraz porozmawiamy, wypuścił te modele Mythos i Fable, no to tak samo słyszeliśmy, tak? Najpotężniejsze modele, no zaraz się świat skończy dosłownie. I tak i teraz, kiedy OpenAI opublikowało właśnie ten swój model Astra, który tak też przez pierwsze dni, kiedy ta Astra funkcjonowała w przestrzeni publicznej, to już czytałam komentarze typu matematyka jako dziedzina nauki się skończyła, albo coś takiego. No więc wydaje mi się, że to nie jest przypadkiem, że te rzeczy zawsze zbiegają się w czasie.
1: A jeszcze też szybko to podsumuję, żebyśmy mogły pójść dalej, ale pewnie niektórzy zwracają uwagę na to, że te rozwiązania, które oni proponują, mają de facto stworzyć kartel, zamknąć ten rynek dla mniejszej konkurencji. Zwracają też uwagę na potencjalną grę z Chinami. I właśnie to nie jest dla mnie jasne. Mamy oficjalną odpowiedź Pekinu, że to jest jakiś głupi pomysł, próba spowolniania rozwoju tych systemów, ale mamy też doniesienia, że na przykład szef komunistycznej partii jednak ostrzega, że te systemy stanowią zagrożenie dla partii. W przyszłym tygodniu będzie spotkanie w Waszyngtonie, będzie gościł Donald Trump, przywódcę Chin. Więc jak to się wpisuje w tę rywalizację mocarstw?
0: Tak, no nie dość, że Trump będzie się widział właśnie z Xi Jinpingiem, to odbędzie się też spotkanie Scotta Bessenta, czyli sekretarza skarbu, z Heli Fengiem, tak? Wysokim przedstawicielem również rządu chińskiego. I tam właśnie sztuczna inteligencja będzie też jednym z kluczowych tematów. No, mi się wydaje, że tutaj po prostu mamy taki trójkąt, tak? To znaczy kilka takich stron tej gry. Bo z jednej strony mamy Chiny, z drugiej strony Trumpa i z trzeciej strony mamy także te firmy technologiczne, tak? Bo chciałam też wspomnieć, że drugą przyczyną, moim zdaniem, dla której właśnie te firmy technologiczne teraz tak mówią o tym, jaka to sztuczna inteligencja nie jest niebezpieczna, jest to, że właśnie wcale nie są najlepsze, jak chciałyby pokazywać, tylko że ich modele są dużo gorsze.
1: Od chińskich, tak.
0: W jakimś sensie tak, ale że też są gorsze od tego, co obiecywali za te pieniądze, które dostali od inwestorów. Bo twierdzili tak, że już po prostu rok, dwa, a my już będziemy mieli tak zwaną ogólną sztuczną inteligencję, która właśnie osiągnie no prawie, że świadomość, tak? I jakoś niezwykle ogromną inteligencję porównywalną do ludzkiej. No ale to się nie dzieje. I w tym sensie wydaje mi się, że takie udawanie, że jesteśmy odpowiedzialni, tutaj prosimy o tę pauzę, ma być jakimś takim czynnikiem, który uspokaja inwestorów i który tym inwestorom mówi, no to nie jest tak, że straciliście, prawda, te pieniądze, kiedy widzicie, że chińskie modele są przecież tańsze i porównywalnie dobre, tylko tutaj te nasze najlepsze modele tworzone są przez ludzi odpowiedzialnych, którzy dbają o bezpieczeństwo cywilizacji. No tylko, że z jednej strony mamy to, a z drugiej strony mamy Trumpa, który wydaje mi się, że no po prostu tak przetwarza informacje w taki sposób dosyć wybiórczy. I zdaje mi się, że on już tak uwierzył w to, że te modele są takie wielkie i wspaniałe, tak, że teraz, kiedy ci przedstawiciele właśnie tak tych firm technologicznych mówią mu, że nie, no musimy naprawdę przystopować, tak, musimy zastanowić się, co chcemy osiągnąć tym rozwojem sztucznej inteligencji, to Trump mówi nie. I wykorzystuje tak tego trzeciego aktora, mówi, że nie, no bo tutaj się zbroimy i są te Chiny.
1: I teraz pytanie, bo tak naprawdę jakieś międzynarodowe regulacje by się przydały, nie mówiąc o regulacjach w Stanach Zjednoczonych i pewnie nie ma co z tym tak pędzić, choćby z powodów klimatycznych, no bo dużo energii zużywane jest na naprawdę czasami bezsensowne produkcje i rozmowy, więc co jest możliwe dzisiaj według pani, jeżeli chodzi o potencjalnie jakieś regulacje, czy w Stanach Zjednoczonych, czy międzynarodowe, albo co można by było zrobić, by naprawdę chronić nas przed zagrożeniami, albo by te systemy rozwijały się na naszą korzyść, a nie dla zysku i dla partii?
0: Tak, no ja uważam, że sztuczną inteligencję należy regulować. Może nie w takim rozumieniu, prawda, Dario Amodei, czyli szefa Anthropica, tylko no w takim faktycznym rozumieniu, tak? To znaczy stworzyć regulacje, które pozwolą nam na osiągnięcie tych narzędzi sztucznej inteligencji, które będą bardziej korzystne dla nas jako społeczeństwa, a mniej niekorzystne jednocześnie, tak? To znaczy będą, no nie będziemy ich tworzyć właściwie dla takiego samego tworzenia. Czy to jest możliwe? No tak, na pewno, tak? No mówimy o Chinach. Ja tutaj nie chcę podawać Chin jako dobrego przykładu.
1: Ale oni regulują.
0: Ale oni regulują i tak naprawdę, prawda, tak ten Trump mówi, że nie, regulacje zabiją naszą sztuczną inteligencję, a jednocześnie mówi, no ale Chiny są naszym głównym rywalem, to jest jakaś, prawda, nowa, zimna w ogóle.

0: wojna, to jest bardzo absurdalne stwierdzenie. No ale Chiny mają najbardziej uregulowaną sztuczną inteligencję. Także z uwagi na to, że to jest kraj autorytarny i po prostu no, sztuczna inteligencja jako taki nowy sposób wyszukiwania informacji w internecie mogłaby potencjalnie w Chinach tak, dać dostęp do szerokiej gamy informacji, których partia komunistyczna Chin nie chce, żeby ich obywatele, obywatelki miały. Więc tam też pod tym względem ta AI jest regulowana. No ale są też inne przykłady regulacji, tak? W samych Stanach Zjednoczonych mamy stany takie jak Kalifornia, które regulują AI dosyć mocno, więc ta
1: narracja... Ja tylko dodam, że jeden z argumentów, który też analitycy podają, jest taki, że jeżeli demokraci zdobędą władzę w kongresie, to mogą rzeczywiście wprowadzić regulacje i dlatego te firmy teraz proponują, by one się w dużej mierze same regulowały.
0: Tak, tak, tak. Ja się też zgadzam w ogóle z tym argumentem. Też mi się wydaje, że właśnie one, te firmy, widząc, że jednak to poparcie dla Trumpa spada, wykorzystują ten moment, tak? No i właśnie tutaj mają wiele, powiedzmy, pieczeni na jednym ogniu, tak? Z jednej strony tych inwestorów, ale z drugiej strony tak chcą wymyślić regulacje, które będą dla nich po prostu jak najmniej kosztowe, tak? No natomiast pewne regulacje w niektórych stanach, jak właśnie Kalifornia czy Minnesota, już istnieją. No mamy też przykład europejskich regulacji, tak? To akt o sztucznej inteligencji. Dosłownie wczoraj powołana została dyrektorka właśnie Komisji do Spraw Sztucznej Inteligencji w Polsce, Pamela Krzypkowska. No i znowu, tak, ten akt o AI służy właśnie temu, ażeby jednak te modele najniebezpieczniejsze, ale nie w sensie tych swoich strasznych mocy, prawda, po prostu wręcz paranormalnych, tylko w kontekście... chodzi o to, że to są modele wykorzystywane na przykład do jakichś kwestii związanych z bezpieczeństwem, biometrii, oceny, nie wiem, naszych zdolności kredytowych, zdrowotnych. Generalnie takie rzeczy, które mają duży wpływ na nasze życie, żeby były konkretnie uregulowane i żeby w pewnych dziedzinach na przykład sztucznej inteligencji stosować nie można było.
1: To tak na koniec jeszcze raz, jak się nazywa to nowy organ w Polsce, który właśnie ma zarządzać regulacjami?
0: Komisja do Spraw Sztucznej Inteligencji.
1: I nowa szefowa tego. I po co ona jest? Znaczy, co ona nam da?
0: Poczułam się przez chwilę jak na egzaminie. Tak myślę, matko, czy dobrze odpowiedziałam?
1: Nie, chciałabym, bo to jest coś zupełnie nowego, więc...
0: Tak. No, chodzi o to i Pamela Krzypkowska, tak, która wcześniej była dyrektorką w Ministerstwie Cyfryzacji, teraz będzie zarządzać właśnie tą komisją. No to chodzi o to, że jest to organ, który po prostu będzie... po pierwsze wdrażał AI Act i stosował go w Polsce, tak? Czyli w momencie, w którym będą wprowadzane...
1: No na przykład opisy, tak? Bo tam jest obowiązek opisywania w wielu sytuacjach, że ta sztuczna inteligencja jest wykorzystywana.
0: Tak, dokładnie, dokładnie. Dokładnie tego typu rzeczy. I właśnie sprawdzanie na przykład, kiedy będą jakieś incydenty, tak? Związane właśnie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, to też jeśli chcielibyśmy coś zgłosić, tak? Jako niezgodne z AI Actem, to jeśli to się wydarzy w Polsce, to po prostu przechodzić to będzie tak, zanim dotrze do Komisji Europejskiej, właśnie przez komisję w Polsce.
1: Bardzo dziękuję za komentarz i wyjaśnienia. Aleksandra Wójtowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była Państwa gościnią. A teraz czas już na doniesienia z ostatnich godzin, czyli na porozumienie w sprawie Grenlandii. Wszyscy deklarują zadowolenie, Dania, Grenlandia, a przede wszystkim Donald Trump, który przecież w ostatnich miesiącach groził w tej sprawie Duńczykom i Grenlandczykom. A więc czy wierzyć, czy nie, czy to jest rzeczywiście porozumienie, z którego coś wynika? O to będę teraz pytała Piotra Szymańskiego, analityka Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, czy to jest rzeczywiście porozumienie? Trump już wiele rzeczy ogłaszał, więc pytanie, czy możemy uznawać, że się porozumieli? No i na czyich warunkach?
2: No wygląda na to, że Marco Rubio ogarnął sytuację i wynegocjowano porozumienie, które zadawala każdą ze stron. Poczekajmy może jeszcze do momentu, kiedy ono zostanie podpisane. Wszelkie szczegóły dotyczące tego, jak miałoby ono wyglądać, pochodzą tak naprawdę z konta w mediach społecznościowych Donalda Trumpa, bo to, co strona grenlandzka i duńska podkreśla, to to, że porozumienie honoruje integralność terytorialną Królestwa, że honoruje i respektuje prawo do samostanowienia Grenlandii i że jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich trzech stron i dla samego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Więc tak naprawdę są to na razie dosyć ogólnikowe twierdzenia. No ale Donald Trump może przed wyborami połówkowymi ogłosić sukces w polityce zagranicznej. Nie mówi już o przejęciu kontroli nad Grenlandią, tylko o przejęciu wieczystej tej kontroli nad bezpieczeństwem.

wyspy, o co miało Stanom Zjednoczonym chodzić od samego początku. Natomiast no tutaj premier Mette Frederiksen, czyli premier Danii i premier Grenlandii Jens Frederik Nielsen, no też mogą, a nawet bardziej są uprawnieni do tego, żeby ogłosić sukces.

0: szeroko rozgrywając całą sprawę na polu dyplomatycznym w tych trójstronnych negocjacjach grenlandzko-amerykańsko-duńskich, no ale również pokazując gotowość do obrony swoich interesów poprzez, pamiętamy to, rozmieszczenie sił zbrojnych na Grenlandii, dodatkowej puli żołnierzy, a także zaproszenie sojuszników na ćwiczenia, co miało no, z jednej strony pokazać Amerykanom, że Duńczycy i Europejczycy są w stanie wnieść ten pozytywny wkład w bezpieczeństwo północnej flanki Arktyki, no ale z drugiej strony pokazać Amerykanom jasne, czytelne granice. No i tutaj wydaje się, że najlepiej jest oddać głos premier Frederiksen, która powiedziała, no, że skoro w swojej retoryce prezydent Stanów Zjednoczonych nie wyklucza użycia siły militarnej celem przejęcia wyspy, no to tym bardziej duński rząd nie może tego wykluczać. Więc widzieliśmy tę wielopoziomową reakcję, która wydaje się, że wreszcie doprowadziła do pewnego oddechu i rozładowania atmosfery.
1: Jak rozumiem, to porozumienie ma zostać podpisane w tym tygodniu podczas Zgromadzenia Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, więc rozumiem, że poznamy tekst. A czy będzie pan bardzo zaskoczony, jak okaże się, że on niewiele zmienia w rzeczywistości, bo też wielokrotnie pan między innymi o tym mówił, że Stany Zjednoczone już miały bardzo dużo możliwości rozwoju swoich baz i tak dalej, i tak dalej.
0: No tak, można powiedzieć, że jest to wyważanie otwartych drzwi przez Stany Zjednoczone do pewnego stopnia. Na ten moment ciężko mi powiedzieć, czy chodzi o aktualizację porozumienia z 1951 roku, czyli tej dwustronnej umowy duńsko-amerykańskiej o obronie Grenlandii, która zresztą była aktualizowana w roku 2004 już raz, czy może jest to zupełnie nowe porozumienie. Wnosi ono według samego Trumpa nowe elementy, dlatego że chodzi nie tylko o kwestie militarne i obronne. I tutaj już od dawna w mediach spekulowano o tym, że Stany Zjednoczone chcą otworzyć nowe bazy na Grenlandii, chcą rozmieścić tam więcej żołnierzy, więc no, będziemy mieli paradoksalną sytuację, ale jednak
1: więcej wojsk amerykańskich w Europie.
0: No, w Europie redukcję, tak, a ta Grenlandia, która jednak geograficznie do tej Ameryki Północnej należy, zostanie wzmocniona przez Amerykanów, no co jest w linii z tą doktryną właśnie wzmacniania zachodniej półkuli, zachodniej hemisfery. Mowa jest o tej złotej kopule, czyli ten planowany kosmicznie drogi system obrony przed pociskami hipersonicznymi całej Ameryki Północnej i ważnej roli Grenlandii w tym wszystkim. No więc to są te główne elementy porozumienia najprawdopodobniej, ale mowa jest też o kontroli inwestycji zagranicznych.
1: Czyli żeby Rosjanie i Chińczycy tam nic nie inwestowali, nie brali żadnych surowców z ziemi i nie budowali swoich baz.
0: Co jest de facto, będzie utrwaleniem znowu stanu faktycznego, bo tutaj Stany Zjednoczone bardzo jasno wytyczyły wszystkie czerwone linie w roku 2018, kiedy zablokowano wejście Chińczyków w budowę lotnisk na wyspie i nie ma obecnie żadnej większej gospodarczej obecności rosyjskiej czy chińskiej na Grenlandii. No więc to można traktować jako pewne zabezpieczenie amerykańskich interesów na przyszłość, w szczególności w kontekście tych wielkich planowanych inwestycji w tak zwaną złotą kopułę.
1: Bardzo dziękuję za tę analizę i za ten komentarz tych doniesień z ostatnich godzin. Piotr Szymański z Ośrodka Studiów Wschodnich opowiadał państwu o tym, co wiemy o porozumieniu w sprawie Grenlandii.
0: Dziękuję.
1: A teraz czas na wybory, czy powinnam może mówić pseudo-wybory parlamentarne, które już trwają w Rosji. Pierwsze od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Wynik oczywiście jest przesądzony. Wygra partia Władimira Putina. Łączymy się z Igorem Greckim z Międzynarodowego Centrum Obrony i Bezpieczeństwa. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ja wiem, że się ciągle powtarza, że te wybory jednak są Putinowi potrzebne, żeby legitymizować władzę, ale tak szczerze, co jest stawką tego głosowania?
2: No moim zdaniem Putin robi wszystko, żeby pokazać, że w kraju, który prowadzi zbrojną inwazję przeciwko Ukrainie, wszystko jest w porządku, istnieje taka stabilność, że nie ma tak naprawdę

0: naprawdę żadnej szansy na to, żeby coś się zmieniło wewnątrz Rosji. I to jest najgłówniejszy cel, moim zdaniem.
1: A czy będzie więcej wojskowych, w cudzysłowie zasłużonych na froncie, we władzach, w parlamencie?
0: Tak, no Putin o tym już opowiadał na początku ubiegłego roku. Jeszcze przed tym nawet dał do zrozumienia, że takich ludzi, którzy przeszli tą wojnę, będzie więcej. Ja bym powiedział, że po tym, co zrobił w roku 2003, latem tego roku, co odbyło się, ten taki mutiny, czyli
1: kiedy taki
0: pucz, tak, dokładnie. Pan Putin na Kremlu szybko zrozumiał, że brakuje mu takich ludzi, którzy by go bronili w takich sytuacjach. I on dał do zrozumienia, że takich, że ludzi, którzy byli na wojnie, przeszli tą wojnę, będzie więcej.
1: Rozumiem też, że wszyscy czekają, aż te wybory się odbędą, ponieważ no jest oczekiwanie, że po nich Putin już ogłosi mobilizację. Mówi się o 300 tysiącach żołnierzy. Nie wiem, czy pan też uważa, bo są różne zdania na ten temat, że to będzie ogłoszenie mobilizacji, i no bo to wtedy będzie miało dużo jednak znaczenie dla frontu, na którym no może Rosja nie należy mówić jeszcze, że przegrywa, ale na pewno nie wygrywa.
0: No, tego dokładnie nie wiemy, czy będzie mobilizacja albo nie po tych wyborach, bo to jest decyzja, chodzi o decyzję polityczną. Putin tylko jeden raz używał tą decyzję, kiedy sytuacja dla niego była taka bardzo bardzo skomplikowana, czyli we wrześniu 2022 roku. Ja sobie mogę wyobrazić taką sytuację, kiedy na przykład wojsko ukraińskie wchodzi na Półwyspę Krymską albo do Mariupolu. No, w takim razie Putin może wygłosić mobilizację, ale teraz to wszystko się robi w trochę inny sposób.
1: Po cichu. Na przykład,
0: po cichu, tak, po cichu. Sięga się na przykład ludzi, którzy mają zadłużenie przed bankami na przykład, i z nimi Kreml pracuje ściśle, ale teraz no, nie wierzę w to, że od razu po wyborach Putin może coś tam wygłosić, jakąś mobilizację.
1: Kongres przegłosował ustawę dającą Donaldowi Trumpowi poważne narzędzia do poszerzania sankcji nie tylko na Rosję, ale też na tych, którzy kupują z Rosji ropę, czyli choćby Chiny czy Indie. Pytanie, co Donald Trump z tym zrobi? Nie wiem, jakby pan skomentował właśnie to, że w końcu się w Waszyngtonie te sankcje udało uchwalić. Czy Putin się tego boi?
0: To jest dobre rozwiązanie i dobra decyzja Kongresu Amerykańskiego, bo ona daje panu Trumpowi takie dodatkowe narzędzie dla tego, żeby
1: naciskać
0: mocniej na Putina, ale Trump już wiele razy dawał do zrozumienia, że on cisnąć na Moskwę nie chce.
1: No właśnie.
0: Nie ma takiego u niego apetytu, ale na Kijów, w przeciwieństwie do Moskwy, on naciska bardzo, bardzo mocno. I moim zdaniem wszystko, co robi się teraz przez administrację amerykańską, jest mocno związane z wyborami w listopadzie, bo sytuacja dla republikanów nie jest dobra i ich

0: strategią jest najwięcej Trumpa w mediach społecznościowych, w telewizji i tak dalej. On robi, czyli przewraca uwagę do siebie i być może on będzie opowiadał o tym, jak on będzie naciskać na Putina, ale czy on to zrobi albo nie, tego nie wiemy.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Igor Grecki z Międzynarodowego Centrum Obrony i Bezpieczeństwa był gościem audycji międzynarodowej.
0: Dziękuję.
1: A też w związku z wyborami i sytuacją na froncie słyszymy coraz więcej ostrzeżeń o tym, że będzie więcej uderzeń tak zwanych hybrydowych, ale też no, potencjalnie bardzo agresywnych innych działań ze strony Władimira Putina w stosunku do państw NATO. Już teraz niemal codziennie słyszymy o rosyjskich prowokacjach przeciwko Polsce i innym krajom europejskim. To oczywiście wzbudza niepokój, czy nawet strach i taki też jest cel Władimira Putina i o tym właśnie, o co chodzi Putinowi, a co my powinniśmy, możemy z tym strachem robić, mówił w magazynie Po prostu Wschód, magazynie Piotra Pogorzelskiego, ekspert do spraw rosyjskich Ernest Wyciszkiewicz.
2: To wszystko ma generalnie wprowadzić nas w podwyższony stan niepokoju. I to jest taki paradoks, że my powinniśmy być bardziej czujni. Że to rzeczywiście jest sygnał, który należy traktować poważnie. Tylko zadaniem naszym władz, dziennikarzy, mediów, ekspertów jest to, żeby pokazywać, że mamy do czynienia z grą rosyjską, która celowo wykorzystuje nasze emocje, celowo je chce podgrzać i skierować w określone tory. Bo można tą emocję skierować, zwiększamy czujność, zabezpieczamy się, rozmawiamy na temat tego, co może się zdarzyć, jeżeli pozwolimy Rosjanom wygrać. Co to oznacza dla Polski? I jakby budujemy cały zorganizowany przekaz, ale możemy się poddać strachowi i emocjom związanym z tymi niepokojami i zacząć domagać się tego, że trzeba błyskawicznie przerwać pomoc dla Ukrainy. Zostawmy tą sytuację, bo grozi nam trzecia wojna światowa albo coś równie straszliwego. Więc tu emocje społeczne nie są jakby czymś, co możemy, czym możemy, prawda, jak inżynierowie sterować. Rosjanie wysyłają sygnał, jakby muszę przyznać, że są sprawni, że wysyłają sygnał taki i na wysokim poziomie, pokazując nam, władzom też, możliwości i swoje potencjalne intencje, nie przekraczając pewnej granicy, chociaż wspinając się po tych schodach coraz wyżej, a my, obywatele, w zasadzie zderzając się codziennie z jakąś informacją, bo ostatnie tygodnie to jest de facto codziennie coś. Pożar tu, pożar tam. Nie do końca wiemy, czy to jest akurat związane z rosyjskimi operacjami, ale gdzieś
3: no i tak tworzy atmosferę zagrożenia,
2: tak,
3: prawda?
2: Więc a może w końcu mnie to dotknie, prawda? Więc to jest ten bardzo tani instrument w rękach władz rosyjskich, bardzo tani, wpływania na naszą świadomość i podświadomość nawet. Bo wtedy bardzo łatwo jest w momencie strachu skanalizować naszą uwagę nie na adwersarza, nie na Rosję, która gdzieś tam jest, zwłaszcza gdy się tworzy jeszcze wizerunek jakiegoś państwa niepokonanego z arsenałem jądrowym, która może zrobić wszystko, na co ma ochotę, chociaż widzimy, że od 5 lat nie jest w stanie sobie poradzić z dużo mniejszą Ukrainą, ale w tym duchu my wtedy część z nas może uznać, że sojusze nie mają sensu, nikt nas nie obroni, Rosjanie na nas czyhają, trzeba zakończyć za wszelką cenę wspieranie Ukrainy, nasza chata z kraja i będzie dobrze. No nie będzie, to jest efekt, który chcą Rosjanie wywołać, więc trzeba mieć tego świadomość. I będzie to się nasilało, dlatego że to jest, jak mówię, środek bardzo tani, nie wymagający wielkich inwestycji, trochę wsparcia medialnego w mediach społecznościowych, tu i tam rodzaj wycelowanej operacji jakiejś sabotażowej i tyle. I tu trzeba mieć tego świadomość, że jesteśmy też wpleceni w ten mechanizm, nie tylko Polacy, Niemcy, też no, mnóstwo operacji, Bałtowie. Im słabsza jest Rosja się czuje, im mniej ma środków do dyspozycji tak naprawdę, tym częściej być korzystać z tych tanich narzędzi i oddziaływania na zewnątrz, dlatego że to sianie fermentu może w efekcie końcowym wywołać pożądany dla nich skutek, czyli wyłonienie się takich sił politycznych, takich konstelacji politycznych w Europie, które rzeczywiście doprowadzą za jakiś czas do zmiany polityki i odwrócenia się od Ukrainy. Więc to jest ten cel ostateczny.
3: A upadek Ukrainy, obiektywnie rzecz biorąc, jest bardzo dla nas groźny, dla Polski, także w ogóle dla całej Unii Europejskiej. No,
2: wystarczy,
3: i dla państw bałtyckich.
2: Wystarczy spojrzeć na mapę, wystarczy wyobrazić sobie, zobaczyć, co Rosjanie czynili.
3: No, Bucze w Otwocku, umownie mówiąc.
2: Tak, tak, tak, może tak. I to jest coś, co rzeczywiście jest do wyobrażenia, powinno być do wyobrażenia, jeżeli pozwolimy im dojść, czy pozwoliliśmy dojść do Bugu, bo to jest pewna metodyka działania, którą jakby empirycznie pokazali w ostatnich latach i to powinno

0: powinno działać otrzeźwiająco, że nie schowamy się za żaden filar. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, odgrywamy bardzo ważną rolę w tym konflikcie i trzeba bardzo odpowiedzialnie też jakby podchodzić do tego, w jaki sposób informacyjnie próbuje się na nas wpływać, aby tą politykę, którą prowadzimy w sposób sensowny, mimo dyskusji wewnętrznych w Polsce, dużych rozbieżności, ale strategicznie uważam, że sensowny, to znaczy zdajemy sobie sprawę z tego, że przyszłość Polski, dobrobyt, przetrwanie i tak dalej zależy od efektu końcowego też rosyjsko-ukraińskiej wojny.
1: Ernest Wyciszkiewicz, ekspert do spraw rosyjskich. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję również.
2: A w najnowszym Po prostu Wschód też oczywiście rozmowa o tak zwanych wyborach do Dumy Państwowej, o której chwilę temu też rozmawialiśmy. Podcast jest dostępny na stronie polskieradio.pl, też w serwisach streamingowych i na YouTube. W audycji międzynarodowej czas na rozmowę, połączenie z Beatą Płomecką, brukselską korespondentką Polskiego Radia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: W tym tygodniu szefowa Komisji Europejskiej wygłosiła orędzie o stanie Unii i tam oczywiście wątków bezpieczeństwa było sporo, ale chyba to, co przykuło najwięcej uwagi i wydaje się najciekawsze, ale też warte wyjaśnienia, to jest ogłoszenie, że Kanada ma się stać pierwszym członkiem stowarzyszonym. Wiemy już, że to jest zupełnie coś nowego i nie do końca jasne jest, co to oznacza, więc na twojego nosa i w oparciu o twoje doświadczenie, co to jest za pomysł?
3: Teraz ten pomysł dopiero będzie wypełniany treścią. Sama Komisja Europejska teraz będzie nad tym pracować. Jeszcze nawet nie wiadomo, kto się tym dokładnie będzie zajmował. No oczywiście to jest taka formuła, która zapewni Kanadzie jak największe zbliżenie z Unią Europejską, czyli zagwarantuje jej bycie jak najbliżej Unii, jak to tylko możliwe, dla kraju oczywiście spoza Europy, dla którego nie ma miejsca w Unii Europejskiej. To jest rzecz jasna. W traktacie jest jasno zapisane, że kraj europejski może wejść do Unii Europejskiej, którym Kanada nie jest. Kanada ma już umowę handlową CETA o pogłębionym handlu z Unią Europejską. Fakt, że nie ratyfikowano jeszcze przez 10 krajów, ale ona już obowiązuje, w tym między innymi przez Polskę, ale ona już obowiązuje. I podejrzewam, że to, co będzie się działo w najbliższych tygodniach, miesiącach, to będzie nacisk przede wszystkim na zacieśnianie gospodarcze, bo na tym przede wszystkim zależy i Unii Europejskiej, no Kanada również. Kanada poobijana z siniakami po tych relacjach z Donaldem Trumpem, który raz żartuje sobie, że będzie 51 stanem i tak dalej, raz nakłada wysokie cła na Kanadę, więc Kanada chciałaby zbliżenia z Unią Europejską, a Unia oczywiście ma swoje interesy. Dostęp do rynku, dostęp do surowców, to wszystko jest na liście zainteresowania Unii Europejskiej. To jest także współpraca w Arktyce, to jest także takie wspólne projekty jak cyberbezpieczeństwo, technologie kwantowe, czy przemysł zbrojeniowy, czy sztuczna inteligencja, czy baterie. To wszystko sprawia, że Unia Europejska zainteresowała się Kanadą. Jako takiego, dodajmy, jako takiego członkostwa stowarzyszonego nie ma przewidzianego w traktatach. Jest jedna formuła w artykule, jeżeli ja dobrze pamiętam, to jest artykuł 217 i tam jest mowa o tym, że Unia Europejska może zawrzeć z jakimś krajem albo z organizacją umowy tworzące stowarzyszenie, które się charakteryzuje wzajemnością praw i obowiązków, wspólnymi działaniami, szczególnymi procedurami. Na to trochę powołują się prawnicy, no bo na początku, kiedy Ursula von der Leyen o tym wspomniała, to zaraz pojawiły się zarzuty, że nie ma czegoś takiego w traktatach. No niby w traktatach takie zapisy dają otwartą drogę do bliskiej współpracy z danym krajem, w tym przypadku z Kanadą. Tylko teraz tak, ja twierdzę, że to się najpierw osadzi w gospodarce, ale co będzie na przykład z czterema zasadami? To znaczy swobodami, czyli między innymi swoboda przepływu towarów, usług czy ludzi. To na to pytanie wciąż Komisja Europejska nie odpowiada. Mówi, że zobaczy, w jaki sposób ten pomysł będzie, w jakim kierunku będzie podążał. Kanada samego takiego, tej nomenklatury, samego członkostwa stowarzyszonego jakoś, znaczy nie przywiązała się,
2: tak,
3: krótko mówiąc,
2: do nazwy.
3: Tego. Tak, tylko premier Kanady następnego dnia, nawet nie tyle w parlamencie wygłaszając przemówienie, co później na konferencji prasowej, powiedział, że właściwie to zależy na dobrym przyszłym sojuszu z Unią Europejską, a jak to sobie będzie Unia nazywać, to już w gestii Unii. Ewidentnie do tego członkostwa stowarzyszonego się nie przywiązał. I

0: Jest jeszcze jedna rzecz. Trochę Ursula von der Leyen wyszła jednak przed szereg, tak. Co nie dziwi już stałych obserwatorów. Zawsze to robi, czasami irytuje, czasami... Tu muszę przyznać, ja jestem bardzo krytyczna wobec działań Ursuli von der Leyen. Oddaję jej sprawiedliwość przy okazji prac nad sankcjami. Gdyby nie ona, to tych sankcji by na Rosję nie było, nie byłyby nakładane przynajmniej w tej pierwszej fazie tak szybko. To ona wyschodziła, mówiła, to będzie to, to i to, a już potem głowili się ambasadorowie, jak to potem wszystko uzgodnić. Natomiast no ma takie, to już nie są zadatki, ona po prostu tak postępuje. Ogłasza coś, a potem kraje członkowskie się dowiadują z tego przemówienia i to jest problem. Czy państwom członkowskim będzie się to podobało i czy przy najbliższej okazji nie okażą Komisji Europejskiej zniechęcenia, kiedy ta sprawa trafi na obrady. Wiemy, że już Dania poparła, wiemy, że Hiszpania poparła ten pomysł, ale nie wszystkie stolice.
1: To zobaczymy, czy to początek czegoś wielkiego, czy jednak kapiszon. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Beata Płomecka, brukselska korespondentka Polskiego Radia. A teraz łączymy się w audycji międzynarodowej z dr Marią Skurą, socjolożką, doktorką nauk ekonomicznych z Instytutu Polityki Europejskiej w Berlinie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A to dlatego, że jutro w Berlinie to po pierwsze, a po drugie w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim kolejne wybory. No i może zacznijmy tak krótko bardzo, ale jak ta sytuacja wygląda w Berlinie? I na ile ten Berlin jest niezwykły, bo ta AfD wcale nie jest taka mocarna, a na ile jednak za dużo mówimy o AfD i to nam trochę przysłania obraz?
2: To jest dobre pytanie i w zasadzie można powiedzieć, że każdy z krajów federalnych jest niezwykły, bo jest historią samą w sobie i sytuacja w zarówno Sachsen-Anhalt, w których już odbyły się wybory, jak i w Berlinie i Pomorzu jest inna, ale w samym Berlinie rzeczywiście nie ma jakby nie ma oczywistego lidera w sondażach. W zasadzie CDU, czyli Chrześcijańscy Demokraci i Die Linke idą łeb w łeb w sondażach. Zaraz mają po około 20-21%. Zaraz za nimi jest AfD z około 17-18%, potem Zieloni i SPD. Czyli wszystko się jeszcze w Berlinie może zdarzyć. Nie wiemy, kto wygra i nie wiemy, jakie koalicje i jaka koalicja się w końcu zawiąże.
1: Ale wydaje się, że ważniejsze dla polityki krajowej, federalnej są te wybory w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, które wygra SPD, czyli socjaldemokraci, albo AfD. Te sondaże, rozumiem, no tego ostatecznie nie rozstrzygnęły, ale to jest co kluczowe, to jest to, że partia chrześcijańska CDU, kanclerza Merca, czyli teraz obecnie, no właśnie, kanclerza, może nawet nie wejść do parlamentu Mecklenburgii Pomorza Przedniego i kanclerz może nie przetrwać najbliższego weekendu albo tygodnia, jak rozumiem.
2: To chyba nie jest aż tak, tak jasne. W tym sensie, że po pierwsze tak, oczywiście masz rację, jest bardzo zacięta konkurencja między SPD i AfD. I rzeczywiście CDU balansuje na granicy progu wyborczego. Tak więc no, sondaże mówią nam tylko tyle, że w poniedziałek mogą być duże niespodzianki. I naprawdę trudno jest cokolwiek przewidzieć, czy na Pomorzu przetrwa dzisiejsza koalicja Die Linke i socjaldemokratów, czy będzie tam też trzęsienie ziemi. Natomiast CDU rzeczywiście bardzo na poziomie regionalnym obrywa, że to tak kolokwialnie ujmę, za niepopularność no, swojego kanclerza Friedricha Merca. Jest bardzo niepopularny pośród Niemców różnych maści politycznych i zasłużył sobie na to swoimi komentarzami, na przykład obwiniającymi społeczeństwo o stagnację, bo Niemcy za mało pracują, chodzą na zwolnienia, czy swoimi antymigranckimi komentarzami. Natomiast ta koalicja też no, zaczęła rządzić też trochę polityką cięć. Rzeczywiście inflacja, wzrost kosztów życia dają się w Niemczech odczuć i panuje takie ogólne przekonanie i ono już panuje od dłuższego czasu, przynajmniej od pandemii. Pewnego rodzaju marazm, rozczarowanie polityką, że żadna tak naprawdę partia głównego nurtu nie dowozi. I to jest oczywiście woda na młyn AfD. Natomiast co do samego Merca, jakby to wszystko, co powiedziałam, stoi w sprzeczności do tego, że tak naprawdę nie ma kandydata, kto mógłby go zastąpić, bo Jens Spahn, który byłby taką drugą osobą w

0: CDU, zblamażował się, jest bohaterem skandalu i maseczkowego w czasie COVID-u i ostatnio skandalu o surogaty ze swoim mężem postanowił skorzystać z takich usług.
1: Chociaż
0: publicznie był przeciw, tak. I to jest w Niemczech też nielegalne. Natomiast premierzy poszczególnych landów, które są rządzone przez CDU, na przykład Nadrenia, Północna Westfalia, stoją za Mercem i wykluczają taką możliwość, że podjęliby się takiego zadania. Przede wszystkim ten właśnie wspomniany przeze mnie premier Wust, wybory w NRW będą w przyszłym roku, więc nikt nie chce tego ryzykować. A Martin Söder, który jest premierem Bawarii, myślę, nie byłby do przyjęcia dla większości też społeczeństwa, więc Merz paradoksalnie może zostać.
1: Niemiecka polityka przyspieszyła. Bardzo, bardzo ci dziękuję za ten komentarz na gorąco. Doktor Maria Skóra z Instytutu Polityki Europejskiej w Berlinie była gościnią audycji międzynarodowej. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Program dobiega końca. Wydawał go Józef Niewiarowski, a realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Na koniec jeszcze utwór Hinz Hall McLemora, który jest bohaterem serwisów informacyjnych kończącego się tygodnia z powodu tego, że publicznie na koncertach wspierał walkę Palestyńczyków, więc w dużym skrócie właściciele wielu scen w Stanach Zjednoczonych powiedzieli Edowi Sheeranowi, z którym koncertował, że McLemora ma tam nie być, oni się nie zgadzają, no i wybuchł wielki skandal. Pozostali współpracownicy Eda Sheerana też zrezygnowali.

0: Autopromocja.
1: Z trójką się na jakiś dłuższy czas tutaj zwiążę. Ja oraz moja koleżanka o inicjałach tajemniczych JMK.
2: Tajemnicza będzie historia, którą on i ona przedstawią już niebawem.
3: Właśnie dlatego myśmy zaczęli razem pracować, bo ja miałam świetny temat do śledztwa, a on po prostu, telefon to jest jego narzędzie pracy.
2: Na razie możemy zdradzić tylko tyle. Aha, i jeszcze jedno. JMK to Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych autorek podcastów w Polsce, w tym kryminalnego Piąte nie zabijaj. A człowiekiem z telefonem, który zadaje nawet najtrudniejsze pytania, jest Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej już wkrótce w Trójce.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
10: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
11: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
12: Nasza firma ma politykę B2B.
11: Pani Anetko, ja dam Pani umowę o pracę, a Pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
12: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
11: A po co Panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
13: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

0: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
1: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
0: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
1: Uff, jest dla mnie ratunek.
0: Tak.
1: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: Żegnamy reklamy.
15: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 września. Jest 17. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. MSWiA pracuje nad nowym systemem alarmowania. Do końca roku chce uruchomić specjalną aplikację. Agencja Moody's obniża rating Polski. Politycy komentują decyzję. Ukraińcy twierdzą, że mają sposób na rosyjskie drony odrzutowe. Z sukcesem testują maszyny przechwytujące. Ponad 1000 automatycznych syren alarmowych ma działać w województwie lubelskim do końca roku. Dziś jest ich w regionie 350. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował też, że wciąż trwają prace nad systemem alarmowania Polaków, w tym specjalną aplikacją.
16: Cały czas pracujemy nad zmianami, jeżeli chodzi o system alarmowania społeczeństwa. Dziś to jest system oparty na alertach RCB i syrenach alarmowych, ale docelowo jeszcze na koniec tego roku chcemy uruchomić specjalną aplikację. W ciągu roku chcemy uruchomić tą aplikację cell broadcastingu, tą funkcję cell broadcastingu, że każdy nasz prywatny telefon będzie mógł być na czas udzielenia, na czas informacji o alercie przejęty i będzie działał jak syrena alarmowa.
15: Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odbywały się dziś treningi reagowania na sytuacje alarmowe. Nie ma powodu do niepokoju, tak rządzący komentują decyzję agencji Moody's, która obniżyła rating Polski. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, pytany o tę decyzję, odpowiada, że Polska jest 20. największą gospodarką świata.
17: Polska będzie obecna na szczycie G20. Minister Domański będzie mógł też tam przedstawić fantastyczne wskaźniki polskiego rozwoju. Więc jesteśmy na drodze wzrostu i cały świat patrzy z podziwem na działania, które podejmuje społeczeństwo, przedsiębiorcy, ale także rząd.
15: Stanisław Tyszka z Konfederacji mówi, że czas najwyższy, by rząd zaczął prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
18: To jest nieodpowiedzialna polityka. No, musimy zacząć patrzeć na stronę wydatkową. Musimy zacząć ciąć wydatki państwa. Tak? Musimy zacząć się przyglądać. Na przykład, mimo ponadpartyjnej zgody co do wydatków na bezpieczeństwo, czy tutaj nie są marnowane pieniądze?
15: Moody's decyzję uzasadnia trwałym pogorszeniem się kondycji fiskalnej Polski. W ocenie analityków utrzymujące się długie deficyty prowadzą do znacznego wzrostu długu publicznego. Ukraina z sukcesem zastosowała dron przechwytujący odrzutowe bez załogowca. W lipcu i sierpniu maszyny lecące z prędkością od 400 do 600

0: 600 km na godzinę siały spustoszenie wśród cywilów w ukraińskich miastach, docierając też pod polską granicę. O nowym dronie przechwytującym szybkie szachidy poinformował w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Na froncie z sukcesem testowano 4 drony przechwytujące, a prototypy kolejnych przygotowało jeszcze 10 innych producentów. Krok po kroku zmierzamy do zapewnienia lepszej ochrony nieba nad Ukrainą, napisał prezydent Zełenski. Andrzej Poczobut w przyszłym tygodniu spotka się z przedstawicielami Polonii i rządu w Stanach Zjednoczonych. Dziennikarz i wieloletni więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki wrócił do kraju z krótkiej podróży po Białorusi. Jak zapowiada, w poniedziałek w Lublinie odbierze medal 75-lecia misji Karskiego. Potem poleci za ocean.
1: Będą spotkania z Polonią, będą spotkania z przedstawicielami rządu amerykańskiego. Zostałem zaproszony tam i korzystam z tego zaproszenia. Ja generalnie uważam, że muszę opowiedzieć o sytuacji Polaków na Białorusi, o Białorusi, o więźniach politycznych.
0: Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych Andrzej Poczobut zamierza dokończyć w Polsce książkę o 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. Reporterka CNN Betsy Klein oraz dwoje dziennikarzy MS Now nie wpuszczonych do Białego Domu. Betsy Klein odebrano również przepustkę prasową. Wczoraj prezydent USA Donald Trump ogłosił, jak się wyraził, zakaz działalności CNN i MS Now i Politico. Stacje zapowiedziały podjęcie kroków prawnych. To może być ostatni tak ciepły weekend w tym roku. Pogoda przyciągnęła nad morze do Międzyzdrojów sporo turystów, którzy chcą ostatni weekend astronomicznego lata spędzić na plaży. Rozmawiała z nimi Aneta Łuczkowska.
2: Czekamy na odbiór kluczy.
3: I poczekacie na plaży?
2: Tak jest.
3: Tęskniła Pani za tym widokiem?
2: Tak, byliśmy miesiąc temu i już trochę się stęskniliśmy, więc przyjechaliśmy znowu. Na pewno mniej ludzi, na pewno jest puściej na ulicach, puściej w restauracjach, nie trzeba czekać na stoliki. A wyje tak samo.
3: Jak długo Państwo zostają?
4: No już prawie 2 tygodnie jesteśmy.
3: I się jeszcze nie znudziło?
4: Nie. We wtorek wracamy dopiero.
3: Co Państwo robią tyle czasu tutaj w jednym miejscu?
4: Odpoczywamy, jak co roku.
3: Czy już Państwo są wypoczęci, czy jeszcze trochę brakuje?
4: No, by się przydało jeszcze z miesiąc.
0: Nad morzem wypoczywają teraz ci, którzy nie muszą trzymać się terminu wakacji szkolnych. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Sport. Dariusz Urbanowicz.
6: Dzień dobry. Rachu, ciachu i postrachu. Choć po prawdzie żadnego strachu nie było, polscy siatkarze bez żadnych komplikacji awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy, pokonawszy w Sofii Łotwę w 3 setach do 17 i 2 razy do 16. Podsumowuje Kevin Sasak.
7: Najważniejsza była nasza gra. Chcieliśmy też wejść bardzo sfokusowani i zmotywowani na to spotkanie, żeby go też nie przeciągać. Znamy swoją klasę, wiemy jaką jesteśmy drużyną, znamy jaką drużyną jest drużyna z Łotwy i po prostu chcieliśmy to spotkanie wygrać jak najszybciej.
6: Kolejnego rywala reprezentacji Polski wyłoni mecz Bułgarii z Niemcami, jego początek o 18. Rzut oka na to, co się dzieje w Ekstraklasie na krajowych boiskach. 3-2 to wynik meczu Korony Kielce z Rakowem Częstochowa. Za niespełna pół godziny GKS Katowice podejmie Krakowie. O 20.15 Motor Lublin zagra z Górnikiem Zabrze. Fenomenalna końcówka sezonu Klaudii Kazimierskiej. Jeszcze lepszy finisz wczorajszego wyścigu na mile podczas londyńskiego meetingu Athlos. Klaudia Kazimierska znów wygrała po raz trzeci z rzędu, wyprzedzając na ostatnich metrach George Hunter Bell. A tym samym na nieoczywistym poza krajami anglosaskimi dystansie 1612 metrów Polka uzyskała czas 4 minuty 19 sekund i 43 setne.
8: Jestem bardzo zadowolona z tego sezonu. Cieszę się, że mogłam go zakończyć z wygraną i nie mogę się doczekać już moich wymarzonych wakacji, ale oczywiście ten sezon był po prostu dla mnie przełomowy i mam nadzieję, że to jest tylko początek, a właściwie wiem, że to jest tylko początek i teraz będziemy jeszcze piąć się bardziej w górę w następnych sezonach.
6: W Londynie na 400 metrów pobiegła Natalia Bukowiecka, była 6 z czasem 50 sekund i 55 setnych. W Brisbane trwa mecz Grupy Światowej w pierwszej rundzie Pucharu Davisa. Polscy tenisiści rywalizują z Australijczykami. Po 2 pojedynkach nasi remisują 1-1. Na inaugurację Max Kaśnikowski uległ 9. zawodnikowi rankingu ATP, Aleksowi de Minorowi 3-6-0-6. Kilka godzin później Kamil Majchrzak wygrał z Jamesem Duckworthem 2-6, 6-3 i 6-3. Podsumowuje kapitan reprezentacji Polski Radosław Szymanik.
9: Niesamowicie ciężkie losowanie. Pierwszy mecz pod dyktando tutejszej gwiazdy, ale też gwiazdy światowego tenisa, światowej klasy zawodnik. No niesamowicie trudny, ciężki. Były momenty zaczepienia w 3 secie, no ale miał kontrolę, miał pewność. Ten mecz Kamila, który odwrócił losy spotkania i trzeba wielce pogratulować i sztabowi, i wszystkim tutaj, że Kamil wytrzymał ciężki mecz, wytrzymał psychicznie.
6: Brawo dla Kamila i nie tylko. Jutro 2 mecze deblistów oraz 2 single. Adrian Rzeźnik.

0: Nick z pilotem Kamilem Kozdroniem zostali mistrzami Polski w rajdach samochodowych. Tytuł zapewnili sobie, wygrywając rajd Wisły. A skoro przy Wiśle jesteśmy, Paweł Wąsek, 9. w letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Rumunii, w Rasnowie.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Popołudnie prawie wszędzie pogodne. Słaby deszcz możliwy nad morzem i na północnym zachodzie. Na termometrach od 18 do 22 stopni.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Autopromocja.
4: Świetny aktor teatralny, serialowy i filmowy, choć sam ujmuje to inaczej.
5: Ludzie wiedzą, że skądś pana kojarzę. Pani z Poznania chyba.
4: Do tego uważny obserwator naszej rzeczywistości.
5: Musimy te wartości pielęgnować i nie rezygnować z nich na rzecz tego, żeby tylko było wygodnie, bezpiecznie, ciepło.
4: Andrzej Konopka.
5: Czyli mężczyzna w średnim wieku po mocnych przejściach. No tacy są najbardziej niebezpieczni, mi się wydaje.
4: Bohaterem najbliższego spotkania w cyklu Ludzie i muzyka na antenie w niedzielę po 10:00, a także w podcastach na stronie polskieradio.pl oraz na YouTubie Trójki.
5: To było totalnie uwalniające i przestałem się bać.
4: Zapraszam, Agnieszka Szydłowska.
3: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: 5931.
11: Jak liczyć na szczęście w lotto?
10: Jak najczęściej.
11: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
10: Kumulacja rewelacja.
11: Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
12: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
13: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
14: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
8: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
9: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior.
8: Jak dobrze.
9: Szczegóły na vital-senior.pl.
15: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
16: Nasza firma ma politykę B2B.
15: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
16: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
15: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
17: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorbite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.

0: Ascorbitamax?
1: Tak, suplement diety Ascorbitamax. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorbitamax. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karo Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Żegnamy reklamy.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 13 minut po godzinie 17.
9: Tygodnik muzyczny.
8: Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Witamy Państwa bardzo gorąco i zapraszamy na magazyn z najlepszymi i najciekawszymi premierami bardzo ciekawego pod tym względem tygodnia.

I proszę sobie tylko wyobrazić za kilka albo kilkanaście lat, jeśli będziemy mówić o Kanadzie, że jest częścią Unii Europejskiej, kiedyś tam, to nagle się okaże, że powiemy, że Carly Rae Jepsen, piosenkarka z Unii Europejskiej, Leonard Cohen, Joni Mitchell, Neil Young i tak dalej, i tak dalej. Fantastyczne by to było, co za zmiana krajobrazu przepotężna. A jeśli chodzi o Carly Rae Jepsen, byłby to znakomity transfer. Amalfi Coast to jest jedno z najlepszych nagrań, nie waham się użyć tego słowa, z bardzo udanej płyty, właściwie dwupłytowego albumu

Day and Night, który ukazał się wczoraj i który pokazuje takie jaśniejsze oblicze muzyki tej artystki. Wcześniej były The Loneliest Time. Właściwie tytuły same mówią same za siebie. Trochę bardziej w nastrojach minorowych. The Loveliest Time. A teraz jest Day and Night. Właściwie powinno być wszystkiego po trochu na tej płycie. I jest bardzo dużo na tej płycie. Jak zwykle na dwupłytowych albumach pewnie można by było coś wyciąć. Ale moim zdaniem nie tak znowu dużo. To jest całkiem równy album jak na dwupłytowy. I w ogóle za nami bardzo, bardzo udany i ciekawy piątkowy wysyp premier. Będę się do niego dziś odnosił w tygodniku. Będzie cała kolejka wyjątkowych artystów pokazujących się z całkiem niezłej strony po latach. Będą też tacy, którzy dopiero się przebijają do zbiorowej świadomości, chcąc się pokazać. No i wreszcie będzie w drugiej godzinie audycji we własnej osobie Misia Furtak, która wydała nową płytę i która ta płyta, jak zawsze w wypadku tej artystki, jest swego rodzaju powrotem do zbiorowej świadomości, no bo przecież czekaliśmy znowu ładnych parę lat. No ale zarazem, tak jak to w wypadku tej artystki bywa, jest to nowe otwarcie, zupełnie nowe otwarcie każdorazowo, więc jest czego słuchać, jest o czym rozmawiać. A jeśli chodzi o tych artystów, których śledzimy w trójce, którym kibicujemy i którzy jeszcze się nie przebili, myślę, że nie każdy w Polsce zna Stellę Chronopoulou, albo po prostu Stellę, to też mamy co prezentować. Nowy singiel tej artystki, Belinda.

Stella, prosto z Grecji, choć to artystka już w tej chwili o międzynarodowej renomie. Belinda, singiel, na razie singiel tylko i bez zapowiedzi nowego albumu. Poprzedni Adagio, wydany w ubiegłym roku.

roku prezentowaliśmy w sporych fragmentach, między innymi w tej audycji. No a jeśli chodzi o ten tydzień w premierach, właściwie z największą ekscytacją chyba oczekiwano na nową płytę Becka, Ride Lonesome. To jest album zupełnie inny od poprzedniej płyty Hyperspace, wydanej aż 7 lat temu, więc ten czas oczekiwania był całkiem spory. I chyba dobrze, że inny, bo tam Beck próbował się wymyślić, próbował wymyślić swoje nowocześniejsze oblicze, takie bardziej syntetyczne. Tu na płycie Ride Lonesome odwołuje się do najlepszych momentów swojej kariery, czyli między innymi do albumu Sea Change, trochę do albumu Morning Face. Znowu nam się układa ta płyta w album o stracie, samotności. Znowu jest rozstanie w tle. Finał długiego małżeństwa Becka Hansena, 56-latka w tej chwili. No i wracają współpracownicy. Bo jeśli chodzi o tytuł, to absolutnie to słowo lonesome nie oddaje tego, co się działo w studiu nagraniowym. Samotny tam Beck nie był ani trochę. Byli muzycy, z którymi współpracował właśnie przy okazji nagrywania choćby płyty Sea Change, czy późniejszej nieco Morning Face, czyli między innymi Joey Walker, Smokey Hommel i tak dalej, i tak dalej. Był wreszcie Nigel Godrich sprawdzony za konsoletą. No i jedna rzecz, no sam powrót do starych współpracowników, jak wiemy, a przekonujemy się na tej płycie po raz kolejny, nie gwarantuje powrotu do tamtego momentu, kiedy się z nimi nagrywało poprzednio, czyli do tego największego momentu chwały. Ale coś się z tej płyty z pewnością da wybrać. Falling Through My Hands.

Najpierw Back i Falling Through My Hands z albumu Ride Lonesome. Świeża premiera z wczoraj i druga wczorajsza premiera, amerykański zespół Slow Pulp. Dobrze mówić, że amerykański, żeby się nie mylił z tym brytyjskim pulp. Związków oczywiście nie ma absolutnie żadnych. I album Melody, utwór Red Car z tej płyty, płyty kwartetu, któremu przewodzi frontmanka Emily Macy. Jeśli chodzi o to, co się najgłośniejszego działo w

muzyce szeroko pojętej w ostatnim tygodniu, to trochę sytuację już naświetliła Agnieszka Lichnerowicz przed kilkudziesięcioma minutami, opowiadając Państwu o awanturze związanej z koncertem Eda Sheerana, na którym Macklemore zachęcał publiczność do skandowania Free Palestine. No i po którym to koncercie, na skutek interwencji przede wszystkim właściciela stadionu i przedsiębiorcy, który jest znaczącą postacią po tej finansowej stronie trasy koncertowej Eda Sheerana, czyli Roberta Krafta, Macklemore został usunięty z tej trasy, z dalszej części trasy Eda Sheerana, po czym to bardzo rzadki gest solidarności, aż na taką skalę, wycofali się z tej trasy wszyscy inni artyści supportujący Eda Sheerana na poszczególnych koncertach. To jest wydarzenie, nie chcę powiedzieć bez precedensu, bo trochę już takich bojkotów, wycofań się w historii było, ale bardzo krzepiące, dlatego że odbywa się w samym centrum komercyjnego świata muzycznej rozrywki, bo to jest wielka trasa za wielkie pieniądze. Jak widać, te pieniądze również decydują o wszystkim. Ed Sheeran wyszedł z całej tej sprawy z fatalną reputacją, fatalnym wizerunkiem. Mnóstwo memów w internecie, które go wyśmiewają, natomiast wydaje się, że w całej tej grze Ed Sheeran jest niestety po prostu tylko pionkiem, choć bohaterem własnej trasy, to w tej sytuacji decyzję za niego podejmował ktoś zupełnie inny. Jednocześnie smutna, jednocześnie radosna z powodu tej solidarności sprawa. Macklemore'a już Państwo słyszeli niedawno. Agnieszka Lichnerowicz jego utworem zakończyła swoją audycję. Teraz będzie inny amerykański raper. Corday z duetowego utworu z Andersonem Paakiem. To jest singiel zapowiadający ich płytę, która ukaże się w październiku. Płyta Heavy is the Crown, a singiel nosi tytuł A Good Day.

Anderson .Paak i Corday A Good Day, a następnie fragment nowej płyty Empress Off, płyty zatytułowanej Dream House. To był utwór z gościnnym udziałem Blood Orange, Blue Light. Jeśli chodzi o najświeższe doniesienia z tego szerokiego świata muzyki rozrywkowej, to miały one związek również z grą, która jest zapowiadana na, której premiera jest zapowiadana na 19 listopada tego roku. To nie jest byle gra, tylko to jest gra oczekiwana od kilkunastu lat. Grand Theft Auto, szósta część tej serii. Ale jak wiemy, ta gra to nie jest tylko strzelanie i jeżdżenie samochodem, bo temu wszystkiemu towarzyszy też muzyka. I właściwie to jest często, albo w coraz większym stopniu, osobna wartość tego, co się wiąże z premierą gry i promocją tejże gry. No i tak na razie dostaliśmy, poza oczywiście trailerami samej gry i poza takim mini dokumentem, który prezentuje premierowo, jak ta rozgrywka będzie wyglądała, to wszyscy, którzy na tę grę czekają, otrzymali wąski na razie wycinek tego, co będzie stanowiło ścieżkę dźwiękową, czyli aż 34 oryginalnych utworów przygotowanych przez różnych wykonawców do świata GTA. W tym wąskim wycinku mamy utwór Young Lina, mamy utwór Travisa Scotta i mamy wreszcie, uwaga, uwaga, trochę może pozornie niepasujący do tego grona, ale jednak tam się jeździ różnymi samochodami i pewnie już wielopokoleniowa jest to rozrywka. Mamy bowiem Keitha Richardsa, który nagrał na...

na potrzeby GTA jedną ze swoich ulubionych kompozycji, która jednak w jego wykonaniu nigdy się na płycie nie ukazała, czyli Bright Lights Big City z repertuaru Jimmy'ego Reeda.

Leniwy blues Jimmy'ego Reeda w wykonaniu Keitha Richardsa, to ze ścieżki dźwiękowej Grand Theft Auto 6. Ten utwór się znajdzie, będzie sobie można go w samochodzie posłuchać. Ale z tego leniwego bluesa, jak z płyty na 33 obroty przeskoczymy, jak na płytę na 45 obrotów, do współczesnego singla Bang Bang Bang formacji brytyjskiej Lambrini Girls, który zapowiada płytę, pierwsza płyta, którą zapowiadam, która zostanie wydana w styczniu, 15 stycznia. Jeśli świat nie przestanie istnieć, to płyta wyjdzie i będzie nosiła tytuł No Refunds.

Lambrini Girls z najnowszej płyty, która ukaże się w styczniu, Bang Bang Bang. A teraz z najnowszej płyty, która ukazała się wczoraj, Artur Rojek. Płyta nosi tytuł Chciałbym urodzić się, żeby latałem. I tak naprawdę jest, ja się nie pomyliłem. Poprzednia, Kundel, była bardzo osobista. Poprzednia płyta Artura Rojka produkowana przez Bartosza Dziedzica. Ta ma innego producenta, Olek Świerkot, tutaj za sterami. I smyczki aranżowane przez Zbigniewa Preisnera. Ale poza tym to jest dalej płyta bardzo osobista, wspominkowa, może nawet bardziej niż poprzednia. I wybrałem z niej dla Państwa utwór takie romantyczne wspomnienie z młodości, Sofia Loren, Słupnej Park. Słyszymy się po serwisie.

0: Autopromocja.
1: Zawsze wymieniana wśród zestawień polskich płyt wszechczasów.
2: A teraz o tym, jak bez końca wojna i gniew.
1: Nowa Aleksandria. Zagrana na tegorocznym off-festiwalu przez nieco młodsze pokolenie. Występ ze specjalną dedykacją dla Kasi Stoparczyk.
2: Chciałbym jej zadedykować ten koncert, bo gdyby nie ona, nie byłoby mnie tutaj.
1: Alarmę i goście jako ludzie wschodu grają po swojemu klasyczną płytę Siekiery. Na antenie w niedzielę tuż po 19. Zapraszam, Justyna Grabasz.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Niskie ceny.
8: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda. Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
9: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
10: oraz wspierają układ nerwowy,
9: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
10: Bezglutenowy
9: i bez laktozy.
10: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior.
9: Jak dobrze.
10: Szczegóły na vital-senior.pl.
11: 5, 9, 31.
12: Jak liczyć na szczęście w lotto?
11: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce.

0: Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
4: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
4: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
6: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
5: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
7: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: Żegnamy reklamy.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 19 września, jest 18. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Kijów będzie mógł kupić amerykański sprzęt do ochrony nieba. Zielone światło dał Departament Stanu USA. Lewica mówiła o sukcesach, ale i o wyzwaniach, które przed nią stoją. Partia podsumowała 1000 dni w rządzie. Muzeum grupy Aerosmith miało powstać we włoskiej Kalabrii. Muzeum nie będzie, będzie proces. Za ponad 2,5 miliarda dolarów Stany Zjednoczone sprzedadzą Ukrainie sprzęt obrony powietrznej, zgodę dał amerykański Departament Stanu. Pakiet obejmuje modernizację systemów obrony powietrznej oraz związany z tym sprzęt i usługi.
11: Rząd Ukrainy wystąpił z wnioskiem o zakup pocisków będących odpowiednikami rakiet systemu S-300, pocisków GAM-67, systemów rakietowych obrony powietrznej o zwiększonym zasięgu naprowadzanych laserowo, a także różnego rodzaju wyrzutni, radarów do wykrywania bezzałogowców, przyczep oraz części zamiennych. W przypadku przeprowadzenia proponowanej transakcji Ukraina sfinansowałaby ją, korzystając z połączenia środków europejskich oraz funduszy z amerykańskiego programu zagranicznego finansowania wojskowego przyznawanych za czasów poprzedniej administracji, poinformował Departament Stanu. Proponowana sprzedaż wymaga zatwierdzenia przez Kongres, wydaje się to jednak tylko formalnością. Prezydent Donald Trump zapowiedział w tym miesiącu, że zwróci się do Europy o zwrot amerykańskiej pomocy udzielonej Ukrainie za czasów administracji jego poprzednika, Joe Bidena. Biały Dom od dawna domaga się, aby Europejczycy w większym stopniu pokrywali koszty zachodniego wsparcia dla Ukrainy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
10: Transkrypcja związków par jednopłciowych, jednym z sukcesów lewicy. Jej ministrowie i politycy podsumowali 1000 dni w rządzie Donalda Tuska na konwencji w Warszawie. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat mówiła, że lewice w rządzie czekają kolejne zadania. Zmiany w służbie zdrowia, opodatkowanie wielkich korporacji i legalna aborcja.
12: Musimy wprowadzić prawdziwą reformę ochrony zdrowia, taką, w której nie tylko dodamy pieniędzy do systemu, ale też zadbamy o to, żeby ten system wreszcie skupił się na pacjencie, żeby to pacjent był w centrum, a nie dyrektor szpitala, nie samorząd, nie lekarz. I my wiemy, jak to zrobić. Na zbyt wiele pozwalamy wielkim korporacjom. Na zbyt mało wsparcia mogą liczyć drobne polskie biznesy. Powinniśmy wreszcie stworzyć takie środowisko, w którym będą mogły się rozwijać. Wreszcie musimy wprowadzić legalną, bezpieczną i dostępną aborcję.
10: Lewica współtworzy rząd z Koalicją Obywatelską, PSL-em, Polską 2050 i Unią Centrum. Minister Sprawiedliwości apeluje o przestrzeganie prawa podczas ostatniego tygodnia przed wyborami w Krakowie. Waldemar Żurek, który pojawił się w stolicy Małopolski, mówił m.in. o hejcie w internecie i jego konsekwencjach.
13: Widzimy dzisiaj wylewającą się z różnych stron mowę nienawiści, która później wywołuje inne przestępstwa z nienawiści. I wtedy, kiedy jest ta polaryzacja kampanii wyborczej, widać to bardzo dobrze. Więc ja apeluję do wszystkich kandydatów. Grajmy fair, grajmy uczciwie. Pamiętajmy, że łamanie prawa czasem skutkuje dotkliwymi dla różnych osób bądź instytucji czy partii politycznych.

0: działaniami prawa.
1: Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa w przyszłą niedzielę, 27 września. Miało być muzeum, a będzie proces. W Cotronei we włoskiej Kalabrii nie udało się zrealizować pomysłu na upamiętnienie amerykańskiej grupy Aerosmith. Sprawa trafi na wokandę.
2: Wszystko zaczęło się od wizyty Stevena Tylera w 2013 roku w Cotronei, skąd pochodził jego dziadek Giovanni Tallarico. Podczas podróży muzyk spotkał rodzinę i dał spontaniczny występ zarejestrowany przez Coriale Music. Później pojawił się pomysł stworzenia Borgo della Musica Rock, w tym Muzeum Taylera i Aerosmith. Na projekt przeznaczono 1 300 000 euro z Funduszu Regionu Kalabria. Problemy zaczęły się, gdy zmieniono planowaną lokalizację. Muzyk sprzeciwił się tej zmianie i wycofał zgodę na używanie swojego nazwiska. Muzeum ostatecznie nie powstało. 15 września 2026 roku sąd skierował na proces burmistrza Cotronei i 13 innych osób. Powodem są zarzuty dotyczące nieprawidłowości przy realizacji projektu i wykorzystania publicznych pieniędzy. Pierwsza rozprawa ma się rozpocząć 15 stycznia. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
3: Klimat.
1: W całym kraju jakość powietrza jest dobra. Około 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Jutro chmury niemal nad całą Polską, będzie przelotnie padać, miejscami zagrzmi, pogodniej bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Termometry pokażą od 17 stopni na północy, około 20 w centrum, do 25 na południowym wschodzie.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Autopromocja.
7: Maluchy z zaburzeniami odżywiania desperacko chowają zupę do kieszeni.
8: Zaczynamy jesień z Teatrem Polskiego Radia, choć jeszcze latem. Oto pierwsza premiera.
9: Krysia Bednarek. Długa podróż dnia ku drzemce. Reżyseria Daria Kopiec.
7: W razie wątpliwości proszę znaleźć jakiegoś przedszkolaka i poprosić, żeby policzył do 10.
10: Polecam scenę teatralną Trójki, Katarzyna Dąbrowska. Gram matkę w tym słuchowisku.
8: Po 19:00 dzisiaj zapraszamy, ale to tylko dla dorosłych.
6: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
13: Aha.
12: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
17: 5, 9, 31.
18: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej.
17: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
20: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
19: A cena nie wybija mnie z rytmu.
20: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
21: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
22: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
23: Po co
0: sobie, że aż tyle różnych tabletek na odporność.
4: Jak to? Witamin

0: Witamina C, witamina D i cynk, bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
0: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
2: Zdrowit.
3: Każdy z nas szuka miejsca, w którym czuje się bezpiecznie. Chronią nas mury, rytuały, przedmioty, którym przypisujemy moc. Od 24 do 27 września festiwal Wawel jest Wasz zaprasza na spotkania, warsztaty, spacery i oprowadzania. Czekają 4 dni odkryć, rozmów i inspiracji. Zobacz ogrody na Zamku Królewskim na Wawelu rozświetlone po zmroku i odkryj Wawel na nowo. Program i bilety na wawelkrakow.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Żegnamy reklamy.
6: Trójka. Program 3 Polskiego Radia.
7: 9 minut po 18:00.

0: Katarzyna First-Wojtkowska, Gosia Jakubowska, Bartek Chaciński. To jest Tygodnik Muzyczny. Jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę i przed momentem utwór Logic 1000 z udziałem Christine and the Queens, The Only One. I nie byłoby tego nagrania w dzisiejszej audycji, gdyby nie osoba, która siedzi obok mnie i która zaproponowała mi na moje pytanie, co zagrać, zaproponowała mi właśnie tę piosenkę. Misia Furtak.
1: Rzeczywiście, to ja wskazałam tę piosenkę, ale myślę, że się nie kojarzę też z taką muzyką i z takim brzmieniem, więc cieszę się, że akurat z tej listy wybrałeś tę piosenkę, bo myślę, że w kontekście mnie jest dosyć nieoczywista.
0: No jest nieoczywista ta cała lista zresztą, bo ja resztę listy trzymam na czarną godzinę albo na jakąś inną okoliczność. Tam są też różne typy niekoniecznie oczywiste, ale to znaczy, że cały czas dużo słuchasz też, bo są artyści, którzy mówią, ja już nie słucham, ja już się koncentruję tylko na własnej. Ty masz tak, że słuchasz cały czas.
1: Ja bardzo lubię słuchać, bardzo lubię przywozić nowe rzeczy muzyczne też z jakichś wyjazdów, z festiwali, na które też cały czas gdzieś jeżdżę, na jakieś międzynarodowe konferencje i naprawdę bardzo to lubię. Jak piszę i rzeczywiście jestem skupiona na zwłaszcza finalizowaniu tych swoich rzeczy, to wtedy rzeczywiście staram się nie słuchać, no bo to po prostu jest rozpraszające, ale takimi fazami w związku z tym słucham. Jak więcej trochę pracuję, to słucham mniej, ale jak już mam miejsce, to wtedy bardzo chętnie słucham.
0: Chyba mi napisałaś w tym mailu, że ta piosenka cię wprawia w dobry nastrój.
1: Tak, tak, ona jest. Nawet przed wejściem w Warszawie, jak graliśmy koncert ten przedpremierowy, to zapytałam tylko zespół, czy mogę włączyć jakąś piosenkę, która na mnie działa energetyzująco, i to właśnie była ta piosenka. Zespół wyraził zgodę.
0: No, czyli to jest ta otucha, o której chyba będziemy mówić w kontekście twojej płyty, która nosi tytuł Otuchy. Czyli nadzieja, wiara, optymizm, jakieś pozytywne myślenie, nagła przemiana też. Otucha to jest coś takiego, co nas zmienia w jakiś sposób. I jeszcze te otuchy są w liczbie mnogiej. Czy to jest po prostu odmieniona liczba pojedyncza? Bo można się pomylić, prawda?
1: Dla mnie to jest dosyć zabawne, że się mówi, że się dodaje otuchy, ale też, że otuchy to jest właśnie liczba mnoga i dlatego sobie pomyślałam, że to jest fajne, bo tej otuchy się dodaje, a jednocześnie te piosenki, każda z nich jest taką swoistą otuchą, więc wydało mi się, że w liczbie mnogiej to słowo to będzie właśnie najlepsza nazwa dla całej płyty.
0: To co ci przynosi tę otuchę? Albo otuchy, bo skoro już jest ich dużo.
1: Wiesz co, myślę, że najbardziej jakiś taki kontakt z człowiekiem, który jest wnoszący, i to też na tej płycie słychać, bo te spotkania, które miałam w procesie powstawania tej płyty, niektóre bardzo zaskakujące, to są bardzo właśnie takie otuchy generating doświadczenia. I na pewno to spotkanie z Darią ze Śląska było jedną z takich najważniejszych rzeczy, która mnie spotkała w procesie powstawania tej płyty i naprawdę było bardzo wzmacniające.
0: No jakoś tak też pasujecie do siebie z Darią ze Śląska. Nawet powiedziałbym, że obszar działań jakoś tam się zazębia. No, podejrzewam, że to było świadome, że też wybrałaś dwie artystki jako w rolach specjalnych gościń na tej nowej płycie. Czyli Darię ze Śląska i Katarzynę Nosowską z drugiej strony. To ma być, one mają symbolizować coś zupełnie innego na tej płycie, czy coś
1: podobnego? Dla mnie każda z nich

0: wnosi co innego, ale też te piosenki, w których one występują, one mi się po prostu z nimi kojarzą, bo Kasia Nosowska zawsze dla mnie była taką właśnie hype womanką młodszych artystów i ja od niej dostawałam dużo takiego wsparcia i dobrego słowa. A z kolei to, o czym jest piosenka Przed siebie, to jest coś, co ja z Darią po prostu dzielę. Te w ostatnich latach moje jakieś tam różne potyczki zdrowotne i przejścia i pobyty szpitalne. Okazało się, że po prostu Daria ma dokładnie to samo i w momencie, kiedy sobie jakoś tak wpuściłyśmy się w te swoje życia i trudności, okazało się, że to nam naprawdę dało ogromne wsparcie w obie strony, że mogłyśmy po prostu dla siebie być w tych sytuacjach. I to, że mogłyśmy to w ogóle przekuć, przerobić na piosenkę, to jest takie naprawdę niezwykłe.
1: Mówisz, że Kasia Nosowska była podporą dla młodszych artystów, ale w tej chwili właściwie ty pełnisz tę rolę, między innymi jako koordynatorka takiego programu ZAIX Mentoring Inkubator. Nawet oglądałem twoje filmy, wywiady, wywiad właśnie w taki mający pomóc młodym artystom odnaleźć się w show biznesie. To jest zresztą bardzo, bardzo ciekawa część tej działalności twojej. Czy to jest coś, co tobie dodaje otuchy, czy to jest coś, co na przykład ciebie inspiruje zwrotnie, bo taki kontakt z wchodzącymi na scenę artystami?
0: Tak i tak, bo na pewno dla mnie ja nie jestem w ogóle, wiesz, rywalizacyjna, nie lubię wielu rzeczy w branży muzycznej i samo istnienie w branży muzycznej po to, żeby się wyrazić, a potem wchodzić pod górę w nieskończoność i przeciągać linę, to na pewno nie byłaby moja ulubiona rzecz na świecie, a to, że ja mogę się dzielić doświadczeniem swoim, też tymi trudnymi doświadczeniami, to jakoś to w ogóle usensownia tę całą drogę i wszystkie potyczki. I naprawdę, jeżeli chodzi o takie budowanie we mnie poczucia sensu i takiego właśnie dodawania mi otuchy w tym sensie, że ja wierzę w to, że to, co robię, po prostu wnosi komuś coś ważnego, to ta praca mentoringowa jest ogromnym właśnie takim kawałkiem dla mnie. I to też jest w ogóle fajne, że o tym powiedziałeś. Ja właśnie w kontekście i Darii, i Kaśki Nosowskiej, bo one są na tej płycie, ale na tej płycie jest też Jana Kołtu, Hania Derej i Katia. I to są wszystko trzy osoby, które brały udział w programach edukacyjnych i mentoringowych napisane przeze mnie, więc to odpowiada trochę na to twoje drugie pytanie.
1: To odpowiada też na pytanie niezadane, bo chciałem cię zapytać o tym, czy możesz się pochwalić, komu pomagałaś, komu pomogłaś przez te kilka lat, odkąd się zajmujesz tą działalnością, ale to pewnie jeszcze szersza.
0: Lista jest dużo dłuższa, ale akurat one, i też to są wszystko dziewczyny, więc to też jest zabawne, ale akurat one trzy są na tej płycie i ja z Janą miałam wcześniej też... A nie, nieprawda. Ja Janę poznałam przez ten program edukacyjny. Myślałam, że miałam z nią relację wcześniej, ale nie. Ja poznałam ją dlatego, że przyszła do tego programu. Więc rzeczywiście, no widzisz, wnosi mi to też twórcze różne kawałki i potencjał do współpracy potem, jak się okazuje.
1: To jakaś jedna rada taka uniwersalna dla młodych artystów? Czy to jest na przykład związane z... Rada z okładki najnowszych Wysokich Obtasów, gdzie jest długi wywiad z tobą i opowiadasz, że świat nie mieści się w Excelu, czyli jakby trzeba patrzeć na tę stronę ludzką, nie na liczbową.
0: Zdecydowanie tak. To jest na pewno rada, której mogłabym udzielić. Ale nie wiem, czy mam jakąś taką jedną. Każdy przychodzi. Ja najbardziej to w tym programie, który napisałam, najbardziej w nim lubię to, że on jest rzeczywiście dopasowany do człowieka, który przychodzi. I że bardziej niż taka twarda wiedza pod tytułem moduł o XYZ, to jest praca z rozwojem osobistym, praca z rezyliencją, z jakby takim byciem w zmianach, których w branży muzycznej jest bardzo, bardzo dużo. I jak się człowiek tego nauczy, to potem już te rzeczy takie bardziej biznes 101, na bieżąco można się ich uczyć, ale one i tak będą się zmieniały. I ten temat właśnie tej rezyliencji na pewno wraca. I wraca też temat tożsamości, więc to są takie tematy, w których trudno powiedzieć jakąś taką jedną dobrą radę, poza tym, żeby po prostu robić swoje, jeżeli ktoś rzeczywiście wierzy, że to jest jego kawałek.
1: Przed siebie. Taki tytuł nosi utwór, singiel prowadzący płytę, który właśnie się ukazał tuż przed płytą.

0: Misia Furtak i Daria ze Śląska przed siebie z albumu Misi Furtak Otuchy. Misia jest z nami w studiu. Jest z nami w studiu również, tak się złożyło, Michał Drozda, który jest producentem tej płyty, właściwie multiinstrumentalistą. Właściwie to witaj i powiedz, zdefiniuj swoją rolę, bo ty chyba na wszystkich instrumentach poza perkusją.
1: Współautorem też, współproducentem, ale właśnie najbardziej to myślę, że cię słychać w instrumentarium, bo właściwie poza perkusją, którą nagrywał Olek Orłowski i kilkoma ścieżkami, naprawdę kilkoma syntezatorów i gitar, to Michał nagrał wszystkie instrumenty na tę płytę.
2: Cześć, dzień dobry, to teraz ja przemawiam. No tak, tak też ostatnie dni nam mijają z Misią na rozmowach w ogóle o tym procesie, o tym takim jakimś podsumowaniu tych kilku lat pracy nad płytą i tak analizą, co kto zrobił, co się udało zrobić, jak ten proces wyglądał i też jak się nad tym tak zastanowię, to sobie myślę, kurczę, dużo pracy włożyłem w tę płytę i dużo tam dźwięków pod moich rąk na tej płycie wylądowało, ale no, ja się odnajduję w takiej roli. Ja się zawsze śmieję, że ja nie gram na żadnym instrumencie jakoś wybitnie, ale gram na wielu średnio. I to mi pozwala po prostu...
1: You're hired.
2: No, pozwala mi wypełniać dużo, dużo dziur, gdzie tam jest potrzeba coś zagrać, namalować. No więc tak, no, dużo tam słychać mnie i tak wiadomo, że ta płyta wychodzi pod nazwiskiem Misi, ale tak trochę w takim teamie tutaj tak, pro, tak.

0: producencko-pisarniczym wylądowaliśmy przy tym albumie.
1: Ja nasłuchiwałem, robiłeś rzeczywiście mnóstwo rzeczy na tej płycie. Dopiero jak usłyszałem to solo fortepianowe, to pomyślałem sobie, nie, to chyba to już nie
0: bez,
1: to,
0: bez przesady.
1: I spojrzałem, że Hania Derej.
0: Nie, no tutaj byłem po stronie technicznej jako tam realizator, powiedzmy, czy inżynier dźwięku.
1: Też trzeba potrafić zrobić.

0: potrzeby danego dnia.
1: To jest inna płyta niż poprzednia płyta Misi Furtek w sensie brzmieniowym, z całą pewnością. Jest z całą pewnością bardziej otwarta, jest momentami nawet mocna na swój sposób. Ty krzyczysz w jednym utworze prawie, że...
2: Tak, gdzie mój rytm jest taki mocniejszy, tak. Ale to też jest takie bardzo, no zatacza pełne koło do trebe, wydaje mi się, że to te płyty trebe 2011-12, one były takie bardzo eklektyczne, że były i piosenki takie niemalże a cappella, bardzo ciche i takie właśnie krzykliwe i wydaje mi się, że to znowu tutaj się wydarzyło na tej płycie.
1: Właśnie, jaka była relacja, zastanawiam się, między wami, czy to Michał ciebie mobilizował do tego pójścia w taką mocniejszą riffową stronę swoimi partiami gitarowymi choćby? Czy to jest, to wynikało z jakichś rozmów między wami, wcześniejszych ustaleń?
2: To Michał bardzo dużo słuchał trebe też i on lubi ten świat muzyczny, więc takie przybliżanie tej płyty do tego, z czego ja tak się właśnie muzycznie wywodzę, na pewno było bliskie mu i na pewno ten sound gitary też mnie bardzo inspirował. To, czasami to było tak, że ja przynosiłam jakieś rzeczy, a czasami także Michał, ale lądowało to zawsze gdzieś tam pośrodku między nami, bo no nie wiem, przed siebie się zaczęło od bardzo prostego riffu na pianinie, który ja napisałam na pianinie po powrocie z Islandii. Nawet pamiętasz to, że jak to było? Był taki bas na pianinie. I gdzie w ogóle był ten początek piosenki, a gdzie wylądowaliśmy, więc to też, to, że procesowaliśmy na bieżąco te piosenki przez dwie głowy, to na pewno było bardzo, bardzo ważne.
0: Tak jakby nakręcaliśmy się nawzajem trochę i to była taka synergia trochę w tej pracy. Wiadomo, z moich jakichś korowych muzycznych doświadczeń, to ja zawsze będę ciągnął bardziej w gitarową stronę i cieszy mnie, że ta płyta jest bardziej gitarowa niż nie. Ale to nie jest tak, że mi się musiałem zmuszać do tego, żeby była bardziej gitarowa niż pianowa, czy coś w tym stylu, bo po prostu razem się trochę nakręcaliśmy do tego, jak ta płyta koniec końców brzmi.
1: Utwór Białe Kwadraty, za chwilę go posłuchamy, ale powiedzieliście poza anteną, że to taki inny numer trochę i że on wymaga zupełnie innego instrumentarium, nastroju. Właściwie wytłumaczcie się, skąd on się wziął i dlaczego jest taki inny?
2: No on też się wziął z tego riffu pianowego, który finalnie na płycie gra Jana Kołtu. No on jest inny, on nie ma perkusji też, on jest taki, jest wolniejszy, ma służyć zatrzymaniu, jest o tych białych kwadratach, które są tymi pustymi miejscami w naszych kalendarzach i trochę ma taką funkcję też na płycie, że płyta się toczy swoim, tu jest cała naprzód, tu jest energia, tu jest coś, a nagle tu jest to zatrzymanie. I w związku z tym to zatrzymanie też musiało być inne, lżejsze, bez perkusji. Bas brzmi taki właściwie, jak jakby był kontrabasem, więc on jest dużo bardziej taki akustyczny, lekki i ma robić na płycie to, o czym opowiada. I myślę, że to się też udało.
0: Ale też jak sobie analizuję teraz na szybko w głowie, z czego się składa ta piosenka, to też ona jest dobrym przykładem jakiegoś zderzenia, jak my myślimy o piosence i co jest ważne, bo ja, pochodząc z zespołu Niemoc, gdzie jednak bardzo istotnym elementem jest stopa i w ogóle beat i to, jak ja myślę o muzyce, to dla mnie ten beat jest ważny i nawet w tak spokojnej piosence, gdzie w pierwszej chwili w ogóle nie kojarzy ona się z beatem jakimkolwiek, to jednak na końcu jest bardzo dużo warstw takich perkusyjnych, które takie bardziej są, że bardziej się je czuje, niż się je słyszy. I pamiętam właśnie jakieś takie dyskusje między nami przy robieniu tej piosenki, że, no, że tutaj jest potrzebny jakiś taki fragment, że jest taki puls, ale on taki nienachalny, ale on musi być i jak się to wyłączy, to nagle czegoś brakuje, ale musi to być słyszalne. I to jest właśnie, myślę, dobry przykład, jak się zderzaliśmy z jakimiś takimi naszymi wizjami muzycznymi, że jest z jednej strony taka bardzo spokojny numer, który tak bardziej ma pogłaskać słuchacza, a nie być takim nachalnym, ale i tak na końcu możemy usłyszeć taki lekki groove, powiedzmy, czy beat, który jest nienachalny, ale jednak jednak tam gdzieś jest ta stopka, tak, taka przykryta.
2: Ja przyniosłam eteryczność, a ty uziemiłeś.
0: Dokładnie.

0: Zaraz posłuchamy tej kombinacji w takim razie, w tym utworze. Jeszcze tak na koniec chciałem wrócić na moment do tych, do tej rozmowy z podcastu ZAX-u, w której mówiłaś, Misiu, że rzeczywistość jest dziś taka, że zawsze się trochę zaczyna. I ty czujesz w tej chwili, że zaczynasz wszystko od nowa przy takiej kolejnej premierze?
1: Wiesz co, w pewnym sensie tak. Oczywiście w pewnym sensie, bo to nie jest tak, że jak przychodzę do was, to muszę wam opowiadać, skąd się wzięłam i nic nie wiecie o mnie, co wcześniej robiłam, więc to nie jest tak do końca, prawda? Ale to, co miałam na myśli, mówiąc w tym podcaście, to jest to, że rzeczywistość dużo szybciej i dużo bardziej się zmienia i wielu rzeczy trzeba się uczyć, więc i do wielu osób trzeba dotrzeć, bo też przychodzą nowe pokolenia i jakieś po prostu grupy osób, które, nie wiem, wracają do Polski, które wchodzą w wiek dojrzały i świadomego słuchania i tak dalej. I po prostu cały czas dociera się też do nowych osób, więc nawet jeżeli się wraca, to w pewnym sensie też się debiutuje, bo wiele osób po prostu nie miało szansy jeszcze się spotkać z tą muzyką.
0: To za chwilę bardzo obiecująca, zaczynająca od nowa artystka w swoim nowym utworze. A powiedzcie tylko, gdzie najbliższe koncerty?
1: W Konstancinie, w Hugonówce, 3 października. Bardzo serdecznie zapraszamy.
0: Znakomicie. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Misia Furtak i Michał Drozda.
2: Dziękujemy.
1: Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Współautworzy płyty Otuchy, której kolejny fragment, czyli Białe Kwadraty, już teraz.

Dwie polskie premiery, jedna bardzo świeża, czyli Otuchy, Misi Furtak i utwór Białe Kwadraty, a później Komety i najważniejsza podróż z albumu Noc z Kleopatrą, który ukazał się na początku września. Bardzo to jest ciekawa płyta, też zresztą prezentowana przez nas we fragmentach już singlowych od dłuższego czasu. I jeszcze jedna polska płyta, może trochę zaskakująca dla niektórych. Michał Urbaniak, zmarły w ubiegłym roku, legendarny polski muzyk jazzowy, nagrywał przed śmiercią sesje, które znalazły na koniec dopiero dzisiaj swój wyraz na płycie, takiej pośmiertnej płycie Enjoy. To nie jest, jak piszą autorzy,

jest to album hołd, tylko to jest album będący świadectwem pracy z młodymi muzykami, młodymi producentami Michała Urbaniaka. Rzecz wyszła nakładem gdańskiej wytwórni S7. Za chwilę posłuchamy utworu After All The World z Kubą Kapsą, a ja mam dla Państwa informację bardzo istotną. Otóż mamy kilka kopii tego albumu dla Państwa, w tym jeden winyl. Gdyby ktoś chciał, to proszę zaznaczyć w mailu oczywiście. To w pierwszej kolejności. I maile prosimy wysyłać na adres tygodnik@polskieradio.pl.

Michał Urbaniak z młodymi producentami na płycie Enjoy. Płycie radosnej, płycie tanecznej, ale jak mówił sam Michał Urbaniak, jazz pierwotnie był muzyką przeznaczoną do tańca i dla mojego pokolenia był jak pop. I tak wszyscy jeszcze będą do niego tańczyć. Nie bójcie się żyć ani słuchać jazzu. To wszystko ma być przyjemnością i radością. DJ Eprom, Kuba Kapsa, Julek Ploski, Kuba Janicki, Envy, Wienio, Sepskalski i inni na albumie Enjoy, którego egzemplarze można zdobyć pisząc do nas na adres tygodnik@polskieradio.pl. Nie zmieściło mi się wszystko dzisiaj, nie zmieściła się najnowsza płyta Nila Younga, wspaniała płyta Second Song, ale długie utwory. Wrócimy do któregoś z nich we wtorek w HCH z całą pewnością. No a na zakończenie zostawiłem nowość i to od nowego zespołu, Jaw Dropped z Los Angeles. Płyta Secret to Spare i utwór Whiplash. A nazwę zespołu można przetłumaczyć tak, jak powinno się reagować na tę muzykę. Opad szczęki. Bardzo, bardzo dziękuję za dziś. To był Tygodnik Muzyczny. Katarzyna Firz-Wojtkowska, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Mówimy Państwu do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Z Trójką się na jakiś dłuższy czas tutaj zwiążę. Ja oraz moja koleżanka o inicjałach tajemniczych JMK.
2: Tajemnicza będzie historia, którą on i ona przedstawią już niebawem.
3: Właśnie dlatego myśmy zaczęli razem pracować, bo ja miałam świetny temat do śledztwa, a on po prostu, telefon to jest jego narzędzie pracy.
2: Na razie możemy zdradzić tylko tyle. Aha, i jeszcze jedno. JMK to Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych autorek podcastów w Polsce, w tym kryminalnego Piąte nie zabijaj. A człowiekiem z telefonem, który zadaje nawet najtrudniejsze pytania, jest Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej już wkrótce w Trójce.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Czy już znasz tę nowość?
10: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
9: z wysoką dawką silimaryny,
10: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
9: choliną i chromem.
10: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
9: To wszystko takie ważne.
10: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
11: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na dwa ostatnie słuchowiska na Leżakach. W sobotę 19 września Żyć z własnych pomidorów z udziałem Michaliny Łabacz. A w ostatnią sobotę września Ojcze Nasz. W tym słuchowisku usłyszą Państwo mój głos. Serdecznie pozdrawiam. Dominika Ostałowska.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris.

0: Wolnopolscy patroni medialni. Trójka, program trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
1: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
3: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
3: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
3: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Ludzie w podróży w Trójce.
5: Audycja, w której tym razem ruszymy wspólnie do Bielska Białej.
6: Miasto 17 wzgórz, dla mnie przybysza z płaskiego Mazowsza, no to było szokujące.
5: Moim gościem będzie Maciej Chmiel, dyrektor studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej. Zapraszam w niedzielę tuż po 23. Agnieszka Obszańska.
7: Sponsorem audycji jest PKP Intercity, polski przewoźnik kolejowy.
8: Żegnamy reklamy.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 września, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Łotwy ostrzega, większość państw NATO nie odeprze rosyjskiego ataku rakietowego. W czasie czwartkowego alarmu o zagrożeniu z powietrza lubelskie szkoły przeważnie zdały egzamin.
10: Jak na pierwszy alarm było naprawdę dobrze.
9: Pewny awans polskich siatkarzy do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. O tym za chwilę w sporcie. Większość państw NATO miałaby poważny problem z odparciem ewentualnego rosyjskiego ataku rakietowego, ostrzega prezydent Łotwy Edgars Rinkiewicz w wywiadzie dla brytyjskiego Guardiana. Podkreślił, że obrona powietrzna przed dronami i antybalistyczna na zachodzie mierzy się z poważnymi wyzwaniami. Bądźmy szczerzy, ma je Ukraina, ma je i cała Europa, dodał łotewski przywódca. Rinkiewicz odniósł się też do wystąpienia premiera Donalda Tuska, który ostrzegł, że Moskwa może w najbliższych miesiącach przeprowadzić ataki dronowe lub rakietowe na kraje wspierające Kijów, by przetestować artykuł 5 NATO. Prezydent Łotwy wskazał tu rosnące zagrożenie działaniami hybrydowymi. Powinniśmy być bardzo czujni, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju inne możliwości, oświadczył brytyjskiemu Guardianowi, wymieniając akty sabotażu, cyberataki i incydenty z udziałem dronów i rakiet. W 90% szkoły w Lublinie zdały egzamin w czasie czwartkowego alarmu o zagrożeniu z powietrza, oceniają lokalne władze. Ewakuację 120 placówek oświatowych i urzędów na Lubelszczyźnie zarządzono w związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę tuż przy granicy z Polską. W najbliższym tygodniu władze Lublina planują spotkanie z dyrektorami szkół, aby omówić sytuację, wyciągnąć wnioski.
10: Ten alarm był pierwszy. Będą następne i oczywiście wtedy będzie wszystko dużo lepiej. My badamy, jak to wyglądało we wszystkich szkołach. Każda szkoła dostała ankietę. W poniedziałek ją opracowujemy, a we wtorek spotykamy się ze wszystkimi dyrektorami i będziemy chcieli wprowadzać coraz to lepsze standardy. Natomiast jak na pierwszy alarm uważam, że było naprawdę dobrze.
9: Mówi wiceprezydent Lublina Mariusz Banach. W czwartek niektóre szkoły zachowały się wzorowe, inne wysyłały wiadomości do rodziców o niezwłocznym odebraniu dzieci. Najmłodsze pokolenie Polaków Alfa ma problemy z krytyczną oceną informacji, wynika z pierwszego raportu na ich temat. Mimo że żyją w środowisku cyfrowym niemal od urodzenia, nie oznacza to automatycznie wysokich kompetencji medialnych, mówi współautor raportu Dominik Kuc z Fundacji Półtorej Minuty.
11: Rozwój sztucznej inteligencji jest doświadczeniem pokoleniowym i to jest fakt, ale jednocześnie wcale nie jest tak, że każda młoda osoba, która siedzi w telefonie, jest cyfrowym tubylcą i wie wszystko o tej technologii. Wiemy, że wiele z nich, 63%, nie wiedzą, czym są deepfake'i, czyli 12,5% korzysta z sztucznej inteligencji, aby rozmawiać o emocjach, więc mamy tutaj bardzo wiele do zrobienia i myślę, że to są pewnego rodzaju mity, które warto odkłamać teraz.
9: Autorzy raportu określają Alfę jako pokolenie cudzych oczekiwań, które dorasta pod presją ocen, egzaminów i porównań z dorosłymi. To najmłodsza współczesna generacja obejmująca osoby urodzone po 2010 roku. Likier bez jajek jest legalny, orzekł niemiecki sąd w sprawie popularnego u naszych zachodnich sąsiadów alkoholu. Wymiar sprawiedliwości zajmował się skargą konkurencji, która chciała usunięcia słowa jajko z opakowania i reklam wegańskiego napoju.
12: Skargę na likier bez jajek złożył Związek Ochrony Przemysłu Spirytusowego. Zjednoczone w nim firmy przekonywały, że użycie wyrazu jajko i wizerunek koguta na butelce są złamaniem unijnego prawa i uderzeniem w chronioną nazwę likieru jajecznego. Sąd w Szlezwiku potwierdził wcześniejszą decyzję niższej instancji i uznał, że określenie bez jajek nie zostawia wątpliwości.

0: wątpliwości co do składu alkoholu. Nakazał jedynie ograniczenie eksponowania słowa jajka, tak żeby nie zostawiać żadnych wątpliwości. Prawnicy skarżących nie wykluczają dalszej walki sądowej na poziomie sądownictwa unijnego. Tocząca się od ponad 2 lat sprawa trafiła już do Muzeum Historii Niemiec, gdzie znajdują się 2 wersje butelki z wegańskim likierem. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz.
3: Zgodnie z oczekiwaniami i przewidywaniami polscy siatkarze gładko ograli Łotwę 3-0 w meczu, którego stawką był awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Kevin Sasak.
4: Po tym ciężkim spotkaniu z Bułgarią była chwila na odpoczynek. Mieliśmy czas, żeby się przygotować do tego spotkania. Teraz oczekujemy rywala i myślę, że też będziemy przygotowani, bo przed nami parę dni wolnego.
3: A tym rywalem będą właśnie albo Bułgarzy, albo Niemcy. Ich mecz trwa. W Sofii krok tylko dzieli Bułgarów od awansu do ćwierćfinału. Prowadzą 2-0. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Niemców. Korona Kielce wygrała 3-2 z Rakowem Częstochowa. 2 gole dla gospodarzy strzelił kapitan zespołu Mariusz Stępiński.
5: To jest ważne, że wygraliśmy u siebie przed własną publicznością, że gdzieś tam daliśmy troszkę powodów do radości też i sobie, i kibicom, bo następny mecz u siebie chyba dopiero za 5 tygodni. Tylko nie zapominajmy, że na wyjeździe są 3 punkty i u siebie też 3 punkty, także kiedy się wygrywa, się punktuje za 3 punkty tak samo, więc lepiej wygrywać u siebie, wiadomo, no bo kibice nas wspierają i to jest bardzo ważne dla nas.
3: Jedną bramkę dla Korony wbił też Kamil Omena, a dla Rakowa strzelali Lamin Diaby Fadiga i Bogdan Mirčetić. Trwa drugi dzisiejszy mecz, to 9. kolejka Ekstraklasa, dokładnie 2. połowa starcia GKS-u Katowice z Krakowią i mamy remis 2-2, 78. minuta. O 20.15 ma rozpocząć się spotkanie Motoru Lublin z liderem Górnikiem Zabrze, a zapowiada go reprezentant Polski Bartosz Bereszyński.
6: Niezależnie kto by tutaj przyjechał w weekend, to dla nas to jest bardzo ważne spotkanie, bo wiemy, że ta nasza zdobycz punktowania jest taka, jaką wszyscy byśmy chcieli, oczekiwali od siebie. No ale na pewno to, że przyjeżdża Górnik w takiej formie, który ma jedną porażkę, 7 zwycięstw bodajże i są na pierwszym miejscu, to na pewno jeszcze dodatkowy gdzieś tam jakiś bodziec do tego, żeby ten mecz był fajny i zwycięski dla nas, więc pokazywaliśmy już na tym naszym stadionie, że potrafimy wygrywać z bardzo dobrymi zespołami, chociażby jak z Legią czy z Katowicami, więc na pewno to dla Górnika nie będzie łatwy mecz, a my musimy go przygotować na maksa, bo potrzebujemy tych punktów jak tlenu.
3: Górnik przewodzi w ekstraklasowej stawce. Anna Twardosz wygrała letnią Grand Prix w skokach narciarskich w Rastowie. To pierwsze w historii zwycięstwo reprezentantki Polski w zawodach tej rangi. U mężczyzn triumfował Japończyk Naoki Nakamura, a najlepszy z Polaków Paweł Wąsek był 9.
1: Jutro prawie wszędzie chmury, będzie przelotnie padać, miejscami zagrzmi. Pogodniej bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Termometry pokażą 17 stopni na północy, 20 w centrum, do 25 na Podkarpaciu.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
8: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
9: oraz wspierają układ nerwowy,
8: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
9: Bezglutenowy
8: i bez laktozy.
9: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
10: 5931.
11: Jak liczyć na szczęście w lotto?
10: Jak najczęściej.
11: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
10: Kumulacja rewelacja.
11: Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
13: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. i Besan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.

0: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
2: Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
2: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
3: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
3: Vital Senior.
2: Jak dobrze.
3: Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
5: Nasza firma ma politykę B2B.
4: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
5: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
4: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
6: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
10: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Witamy jeszcze latem i zapraszamy.
12: Scena teatralna Trójki.
11: Program pierwszy zdążył jeszcze latem i zaprezentował pierwszą premierę. Tradycyjnie temat niełatwy, duża obsada, atrakcyjna forma, choć nie wszystkie słowa są tu kulturalne. Teraz my posłuchajmy, później jeszcze chwilę porozmawiamy. A, młodociani bohaterowie, ale nie dajmy się zwieść. To tylko dla dorosłych.
13: Krysia Bednarek. Długa podróż dnia ku drzemce. Reżyseria Daria Kopiec.
14: Długa podróż dnia ku drzemce. Bohaterowie. Klub dziewczynek. Zosia, Marysia, Józio, biedny Jasio, Mieszko, Halinka od Kiepa, Ania, pani Ania, Franz, mała Hania, farmer, świnka i mama. Proszę nie poświęcać zbyt wiele myśli sprawie numeracji. Proszę wyrzucić z głowy Kortazara i jemu podobnych. To w ogóle nie to. W razie wątpliwości proszę znaleźć jakiegoś przedszkolaka i poprosić, żeby policzył do 10. To powinno wystarczyć. Scena 27. Śniadanie. Kucharki serwują zupę mleczną. Dla jednych z kożuchem, dla innych z miłością. Dzieci chowają się pod stołami albo próbują rozlać jak najwięcej, żeby zjeść jak najmniej. Maluchy z zaburzeniami odżywiania desperacko chowają zupę do kieszeni, ale mają tam już klopsiki z wczoraj, więc łatwo nie jest.
15: Patrz, jak Marysia żre. Żre, jakby jutra miało nie być.
16: Nie ma nic mniej feministycznego niż dbanie o linię, ale jak patrzę na Marysię, jak ona żre.
15: Ona żre.
16: Tak jakby jutra miało nie być. Nawet kluski wyjada, choć to najprostsze węglowodany, to mam ochotę, no cóż, no mam ochotę rozswingować swoją pięść w rytm burczenia moich pustych kiszek.
17: Nie ma nic mniej feministycznego.

0: niż dbanie o linię, ale patrząc na Marysię lico,
1: rumiane i okrągłe jak księżyc w pełni, no.
0: Marysia po prostu ma tę swoją wieś
1: wymalowaną na twarzy. Kariery to ona w życiu nie zrobi.
0: Niewiele można dokonać, mając takie policzki pełne i brzuch miękki. Wieśniaczka!
2: Klub dziewczynek z Zosią na czele podchodzą do Marysi i wytrącają jej talerz na podłogę, wylewając tym samym jego zawartość.
1: Pomożemy jej!
2: Jedna z dziewczynek patrzy Marysi w oczy przesłonięte mgiełką zbierających się łez i chrząka jak świnia. Marysia wie, że oczy wszystkich dziewczynek są zwrócone na nią. Na Marysi lico, rumiane i zdrowe. Tak w każdym razie o Marysinym licu mówi jej mama, całując ją co rano w czoło na dzień dobry.

0: Marysi zrobiło się zimno. Robi jej się gorąco. Suchość zakurza jej wnętrze, ściska żołądek, zamyka serce i zatyka gardło. Nie mogąc już nic przełknąć, Marysia wypluwa jedzenie, które jeszcze chwilę temu nie znaczyło dla niej wiele więcej niż część powszedniej rutyny. Marysina wiejskość i apetyt łączą się w jedno. Marysia przeczuwa, że jej pochodzenie i wygląd, pozycja w sieci przedszkolnych kast nie pozwalają na dyskusję z samicą alfa. Ale Marysia ma duszę Jakuba. I Marysia ma duszę Drzymały. I Marysia ma pamięć swoich babek i prababek, pamięć pługa, batów i palącego słońca. A wiejskość jej objawia się przede wszystkim w charcie ducha. Zatem Marysia przemawia.
1: A mój wujek mówi, że jestem ładna i to nic, że lubię sobie zjeść, bo rosnę.
0: Spojrzenie Zosi nie pozostawia wątpliwości. Marysia rozbudziła bestię. Oczy Zosi rozbłysły. Kły mienią się światłem tanich przedszkolnych świetlówek, a mięśnie napinają się przed skokiem. Prezeska klubu dobrze wie, że nie musi mówić dużo. Wystarczy celnie.
2: Pewnie twój wujek tak mówi, bo mu dajesz, że dupy. Jak ta sąsiadka, co mama mówi, że się puszcza. Marcin, myślisz, że ja nie wiem, jak ty patrzysz za nią, jak tylko dupę wystawię na klatkę? Marcin, ja z tobą w taki sposób rozmawiać nie będę przy dziecku. Takie słowa to ty do swojej matki mów, jak taki jesteś odważny, bydlaku. Wynoś się, wynoś! Ja jutro zamki wymienię i nie będziesz mi dziecka straszył.
0: Dziewczynki z klubu, nie wiedząc dokładnie, co to oznacza, chichoczą. Jedność jest ich siłą, a strach spoiwem. Jedzenie zaczyna zawracać z Marysinego żołądka i nabiera smaku upokorzenia. Marysi przyszłość tonie teraz w wymiotach. Marysi przyszłość zalewa się żygiem bulimicznym, co niszczy szkliwo i samoocenę. Scena trzecia. Leżakowanie.
3: Śpisz? Nie. Plackiem tylko leżę. Mogę obok?
4: Ci nie zabronię przecież.
5: Józio, jedna rzecz mnie nurtuje.
4: To mów rzecz czym prędzej. Co chciałbyś wiedzieć?
5: Bo ty masz znajomość.
4: No.
5: I pewnie wiesz.
4: Co wiem?
5: Jak to jest tam, na górze.
4: A, że na starszaku w piętrze?
5: Mhm.
4: Nie wiem. Tak samo, normalnie. A tylko w gumę mogą grać, bo panie mówią, że już im nogi wystarczająco odrosły od ziemi i się nie przewrócą. Czyli normalnie plus.
5: Zazdro.
4: No.
5: Józio, a myślisz, że jak przyjdzie na nas czas iść tam, na górę, to będziemy się jeszcze lubić?
6: Ciszej tam. Spać macie, a nie gadać. Bo wam jęzory pourywam. No.
5: Pani Halinka to chyba znowu cygaretów z domu zapomniała. Bo nerwowa jak diabli.
4: Widziałem, jak kurzyła pod oknem. To nie zapomniała. Tylko wkurzył ją pewnie kto znowu.
5: No. A Halinkę nie trudno wkurzyć. Na odcisk nadepniesz i koniec. Amen.
4: A do pytania twojego wracając, Jasiu, to ja ci powiem, że ja cię nie zostawię nigdy. Tyś mi bratem i tak dalej.
5: To właśnie chciałem usłyszeć.

0: Jak tak leżałem plackiem sobie sam, to w medytacji swojej miałem wizje piękne i straszne o życiu naszym i przyszłości naszej.
1: I cóżeś tam widział, Jasiu?
0: Widziałem, że po śmierci naszej ludzie mówili, kochali się jak bracia, a i mieszkali razem do końca życia. Jako współlokatorzy, oczywiście.
1: Piękna historia.
0: A bo czyż można liczyć na więcej na tym łespadole? Tego jednego tylko chcę od życia, by wiesz...
2: Ile razy mam wam jeszcze uwagę zwracać? Koniec tego waszego gadania ciągłego, rozgadywania się, babskiego biadolenia. Na targ przekupki, jak was tak nosi. Tymczasem materacyki swoje z poduszką garść i rozejść się w rogi sali. No, nad pokusami macie zapanować. To kwestia dyscypliny.
3: Chłopcy puszczają ostatnie spojrzenie tęskne ku sobie i rozchodzą się, by plackiem leżeć w szafach. Spędzą w tych szafach lat parę, może paręnaście, może wieczność. Oby nie. Autorka w każdym razie życzy im jak najszybszego z szafy wyjścia. Tymczasem w innej części sali Mieszko, który spać nie może rozkojarzony bliskością piżamki Ani, zbiera się na odwagę i mówi do niej.
4: Chcesz się seksić?
5: Co proszę?
4: Czy seksić się chcesz?
5: Masz na myśli, że co?
3: W głowie Mieszka z prędkością światła przelatują wszystkie paryskie kurtyzany i gorące mamuśki, ich wielkie dupy, białe, czarne, małe azjatyckie piersi i sperma na twarzach, na ciele drżącym morze spermy. Mieszko czuje zaciskające się kajdanki na jego nadgarstkach. Mieszko ściska sznur, którym pęta ciało Ani. Z ust jego wylatują słowa, których nie rozumie, ale przeczuwa ich ciężar. Na kolano szepcze. Mieszko zamyka szybko laptopa taty, a oczy świecą mu blaskiem i przerażeniem po raz pierwszy. Mieszko wraca do przedszkolnej sali, ale myśli jego utykają w dusznym gabinecie ojca.
4: Przelecieć cię chcę.
3: Ania zastyga jak robak w bursztynie. Z Anią nie ma kontaktu. Na Ani martwe ciało włazi Mieszko, który niemotę koleżanki wziął za zgodę na zaloty. Ania zasypia. Śni o studiach i długich blond włosach i łzach i piersiach, które wyrosną znienacka, że na wszelki wypadek będzie je bindować mocno i zasłaniać wielkimi koszulkami. A potem w desperackim poszukiwaniu bliskości będzie to wszystko zrzucać i znikać, rozpływać się pod dzikim dotykiem obcego mężczyzny. Obudzi się dopiero za 20 lat, jak śpiąca królewna. Otworzy oczy, leżąc pod Tomkiem czy Przemkiem, położy sobie jego rękę na szyi i poprosi, by zacisnął mocniej. A potem zaśnie znów. Scena 20.
2: Idzie już! Wstawać, bachory!
6: O, tak szybko? Miał być po obiedzie.
2: Jak po obiedzie, jak przed obiadem. Gdzie tu sens, gdzie logika? To ci ta mała, co z nim idzie, ma z nami zostać. Muszą zdążyć ją oporządzić przed jutrem.
6: No tak, masz rację. Tak mi dziś głowa w chmurach szybuje, że wszystkie zwojki zaplątały się od wiatru.
2: Skończ pitolić i ustaw dzieciury na stanowiska.
6: Dzieci, dzieci drogie, kochane maleństwa, proszę was, proszę usiądźcie na dywanie medytacyjnym.
3: Wszystkie dzieci, zaspane, wykopują materacyki w kąt sali i siadają jak grzeczne małe owieczki. Wszystkie poza Francem. Buntownikiem z wyboru.
6: Franc, kochany, a ty co?
7: Nie mam czasu na te bzdury, ci wyjeżdżam z grubej rury. Pani Aniu, obiecałaś na zebraniu pielęgnować mój charakter, przez to mam helikobakter. Że mnie zmienić też każdego, pielęgnuję swoje ego. Prędzej umrę, niż usiądę na dywanie.
6: To idziesz do kąta. Moje kochanie słodkie, najsłodsze, siedź tam i nie psuj innym dnia.
2: Do widzenia.
6: Cześć i nara.
3: Od tej chwili akcja dzieje się równolegle w dwóch miejscach. Na środku sali na dywanie dzieci czekają na spotkanie z farmerem i świnką. W tym samym czasie Halinka od kiepa rozmawia z Francem w kącie.
6: Cicho, cicho tam!
3: Wchodzą farmer i świnka.
8: Dzień dobry, chodź tu.
6: Dzień dobry, witamy jak miło. Naprawdę, jakże nam przyjemnie.

0: przyjemnie gościć pana w naszym skromnym progu. Dzieci, przywitajcie się!
1: Dzień dobry! Dobry!
2: Miałaś swój czas, ale nie chciałaś ze mną współpracować. Program miał być Farmer i Świnka Show. Od przedszkola do Opola miało być. Ale ty wszystko musiałaś na swoją agendę polityczną zmienić. No to teraz masz. Występ ostatni i do widzenia.
0: Ej, no, ale nie wydawaj mnie. Nie będę już przemądrzała, ja się zmienię. Serio, tylko daj mi szansę.
3: Zapraszamy! Zapraszamy!
2: Tak, idziemy.
3: Tak, tutaj te dzieci.
0: Farmer ciągnie świnkę za sznurek, uwiązany na szyi, ale świnka stoi w miejscu.
4: Rusz się, uparty bydlaka!
0: Ostatni występ mówisz?
2: Mówię. Jak nie mówię, jak mówię.
0: Równolegle Halinka gapi się na chłopca tak, że nie tylko robi się niezręcznie, ale i włos się jeży. Chwyta za rękę Franca.
5: Antycypuję przyszłość twoją. Antycypuję gniew. Gniew, co zalewa cię, wylewa się uszami i nosem wpływa na nowo. Duch twój z przyszłości chce powiedzieć coś, czego powiedzieć nie może tam, gdzie jest.
0: Franz, nawiedzony przez ducha przyszłości.
6: A po co ty mnie tu? Gdzie ja jestem? Czemu ja tutaj znowu?
0: Białka jej ku światu wykręciły się, źrenice za to patrzą w głąb duszy.
5: Przemów, duchu. Mów, co mówić musisz.
6: No, to co mi przyszło do głowy, co ci mogę o przyszłości twojej, mojej, to mój ogromny trud w liceum z językiem angielskim i jakaś niemożność i w podstawówce, i w liceum nauczenia się tego języka. Znaczy, że jakoś to do mnie nie trafia, nie mogę, nie potrafię, czuję się po prostu źle, czuję się gorszy, czuję, że inni mówią cokolwiek, a ja jakoś tak cokolwiek próbuję i myślę, że to już koniec, że nie zdam, że na przyszłość rozlewa się takie wielkie i czarne, że zalepia mi buzię, nie mogę mówić, potem zalepia mi dłonie. Śpi nadal? No, lepiej, żeby się nie obudził. Wracając, to było takie uczucie ogromnej porażki wtedy. Bycie najgorszym mnie trafiło. Ja tu sobie po cichutku posiedzę. To ja.
0: Już ma duch przyszłości ujść z ciała chłopca, kiedy oczy jego tężeją i moc go nachodzi cudowna, jakby cała jego odwaga wezbrała w tej jednej chwili. Franz z nową siłą, nawiedzony przez ducha przyszłości.
6: Nie jestem nawet pedałem. Nawet uchodźcą. Nie topię się w błocie na granicy. A i tak nikt mnie nie widzi. Nie słyszy. Budzisz się? Obudź się, szmatu, chleju się, zasrany, zażygany. Będę tu płakać, będę się mścić. Ty szmato, blokerze dojrzewania. To ja, twoje dziecko. 5-letnie, co jąka się, jąka. To ja, twoje dziecko, 30-letnie, obudź się. Słyszysz? Obudź się, wstawaj. Nie będę ci zmieniał gaci zasranych demencją. Nie schowasz się za swoim niepamiętaniem.
3: Skakuję posłusznie na dywan. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. Zaczynamy. Bąbelki, patrzcie na świnkę. To ja. Farmer, look at me. Farmer and świnka. Show! Od przedszkola do Opola. Bachorki, dzień dobry. Ja gadam.
7: Co? Ona gada.
3: No jak gamonie? Latam, gadam, pełny serwis. I teraz posłuchajcie, co mam do powiedzenia. Zacznę od hymnu, a skończę na nie wiadomo czym. To się okaże.

I co ja tutaj widzę? Krówki, cielaczki i inne łaciate wyrywają rzeźnicze haki i całe krwawe pakują się do czołgu. Śmierć cywilizacji śmierci! Do krwi ostatniej kropli!

PiS żył, bronić będziemy brzucha z wymionami dla dzieci naszych, a nie dojenia. Sami se dujcie, wasze baby na przykład, co i tak do rozrodu tylko chcecie używać. Rozrodu narodu biało-czerwonego. Baby wasze też mają wymiona i też po porodzie

0: twarz! Ni dzieci nam pożerał! Nie będzie też zżerał mojej matki! I siostry, i brata, i wujka, i ojca starego dobijał. Maszerują krowy, maszerują, karabiny błyszczą, w nogach gnój, a przed nimi drzewce salutują, bo za naszą wioskę idą w bój.
1: Ty świnio wulgarna! A panie niech blikną zapłatę, bo jak widać czasu nie mam.
0: Całą swoją żółć wylewam i niech was zatruwa. Teraz i zawsze i na wieki wieków.
2: Scena 28. Duch ulatuje z ciała Franca. Chłopiec upada. Dzieci zbierają się przy omdlałym Francu.
3: Franc? Słyszysz mnie? Potrzebujesz czegoś? Wody?
2: Otumaniony Franc powoli otwiera oczy. Pani Ania pomaga mu usiąść. Biedny Jasio chwyta Franca za rękę z ciekawości, czy ręka osoby przed chwilą omdlałej będzie napinać mięśnie w sposób standardowy. Franc ręką zupełnie sprawną strzela Jasiowi. Biedny Jasio wybucha płaczem.
3: Franc! Franc, jak mogłeś? Więcej od ciebie się spodziewałam. Więcej kultury i ogłady. Mógłbyś być najlepszym przedszkolakiem, ale jesteś Franc, zwykły, chuderlawy szarlatan. Dzieci, idziemy na dwór. Nie będziecie w aurze złości dłużej przebywać.
2: Pani Ania mówi i jednocześnie odpala kiść zwiędłej i nieco zjełczałej szałwi. Okadza salę na oczyszczenie atmosfery i duszy i ducha wypędzenie.

0: Scena 7.
1: Franz, uderzyłeś kolegę z płaskiej. Zarąbałeś mu, aż się przewrócił. Dobrze, że nie przekręcił. Franz, tak nie wolno. Przecież ćwiczyliśmy na zajęciach w naszym przedszkolu bezstresowym Montessori dwujęzycznym z pianinem i wiolonczelą dla chętnych. Ćwiczyliśmy te triki na opanowanie złości. Pamiętasz, Franz? Przypomnij sobie piosenkę o naszych trikach.
2: Myślę pozytywnie. Pani kazała myśleć pozytywnie. Nic mnie
1: Franz!
2: Nie dzisiaj. Klocki, po prostu klocki. Zabawa to dobry zwyczaj. Wdech
1: Franz!
2: I wydech. I do 10 zliczam, jak mi się uda, bo mam tylko parę lat i mylą mi się cyferki.
1: No i dlaczego ich nie użyłeś? Dlaczego nie użyłeś naszych trików opracowanych w oparciu o najnowsze badania nad otwartym dziecka umysłem i rodzica bezdennym portfelem?
2: Bo nie działają!
1: Ała! Czemu mnie bijesz? Tak chcesz pokazać, że jesteś rozumnym chłopcem? Takim homo sapiens? A może innym homo?
3: Franz, co się stało, kochany?
1: Franz przed chwilą przyłożył koledze, że od razu...
3: Poczekaj.
1: Że od razu był nokaut. A w ogóle to Franz już 4 raz w tym tygodniu rozłożył na łopatki zawodników. A w naszym przedszkolu dajemy przecież równe szanse. I jak ja mam to wyjaśnić pozostałym dzieciom? Nie ma już gdzie wcisnąć siłowni dodatkowej do programu. Mięczaki nie mają z nim szans. No i widzi pani sama, że mamy problem.
3: Tak, tak.
1: Szanse równe być nie mogą z taką siłą agresji przyczajonego tygrysa, ukrytego smoka, karatekida. Słowem, tego pani syna Franza. Poza tym... Franz zarąbał też mi przed chwilą.
3: Nie,
1: dopiero
3: nie.
1: Drugi raz w tym tygodniu, ale przypominam, że jest wtorek. Dlatego Franz nie biega teraz z dziećmi po podwórku, tylko stoi tu w kącie jak pipa grochowa.
2: Hej!
1: I czeka na mamę, czyli panią. Dzień dobry.
3: Franz!
4: Mamo, zrób coś. Już.
3: Przemoc to nigdy nie jest rozwiązanie. I tak dalej, wiesz, przecież wracamy do domu, chodź. Chodź.
2: Boli mnie. Więc złoszczę. Ale kiedy mnie tak zalewa krew, kiedy krew mi zalewa mózg, to ja nie mam miejsca na nic innego. Tylko muszę komuś walnąć, bo nie wytrzymam. Nie wiem, skąd to się bierze, jestem tylko małym chłopcem.
3: Dwa kafle miesięcznie. Za opiekę najlepszą. Może nie w mieście, ale w dzielnicy.

0: dzielnicy przynajmniej, a dzielnica Mokotów, więc dziecko powinnam odbierać nakarmione, szczęśliwe. A dostaję małego boksera damskiego, boksera dziecięcego. Miał wyrosnąć Jay-Z, a wyszedł Chris Brown. Zresztą rapowanie też mu nie idzie, ani talentu, ani charyzmy. Nie wiem, jak mi się to przedszkole zwróci.
1: Małemu chłopcu się łamało serce nieraz, ale kiedy patrzę na zniesmaczoną minę matki, to ma ochotę jej... Scena 007. Główny bohater opuścił dramat. O ile to w ogóle był główny bohater. Pojawił się dopiero w połowie i tylko na trzy marne sceny. W każdym razie trzeba ciągnąć drugie plany. Czy tam któreś. Na szczęście to już koniec dnia. Dzieci kochane przez rodziców są kolejno odbierane do domów. Reszta wysiaduje du po godziny. Pani Ania tempo patrzy w sufit, rozpływając się w marzeniach, że piękny Adam, sąsiad spod piątki, zaprosi ją w końcu na randkę. Albo najlepiej od razu do siebie. A Halinka od kiepa kurzy pod oknem i gada głupoty przez telefon. Klub Mała Hania niestrudzenie opowiada biednemu Jasiowi, jakie cuda czekają ją po powrocie do domu.
2: I mam też taką Barbie lalkę, co ma łyżwy i motor i jeździ na wózku. I mam też taką Barbie lalkę, co ma rude włosy i piegi i nogi do nieba. I mam też taką Barbie lalkę, co jej obcięłam włosy, żeby wyglądała jak Ksena z TikToka, tylko że Ksenie już odrosły, a mojej Barbie lalce jakoś wolno rosną i ciągle ma krótkie i już niemodne i czekam, a moja młodsza siostra dostała taką Barbie lalkę, co była czarna, więc krzywo spojrzała się na rodziców z wyrzutem. Potem taką dostała swoją pierwszą Barbie lalkę i potem zgubiła ją i wszyscy szukali. A ja kiedyś na podwórku znalazłam usypaną górkę ziemi, z której wystawało czarne afro Barbie lalki mojej siostry.
3: A ja mam taki samochodzik.
2: Hot Wheels?
3: Nie.
2: A ja mam Hot Wheelsy we wszystkich kolorach, mam Hot Wheelsów, każdy model, kocham Hot Wheelsy, tylko markowe samochody i zegarki mam jeszcze w domu, puzzle i klocki, Lego, kiedyś miałam duple, ale wyrosłam.
4: Jasio, chodź, tata przyszedł.
2: Ja jeszcze posiedzę tu trochę, bo lubię. Lubię przedszkole i lubię tu siedzieć sobie do nocy, północy. Lubię tu siedzieć i liczyć plamy na suficie i zmarszczki pani Halinki. Lubię sobie siedzieć w przedszkolu. Lubię, bo lubię. Naprawdę chciałabym się tu zestarzyć w tym przedszkolu. Chciałabym zamieszkać w przedszkolu, założyć tu rodzinę bym chciała. Chciałabym się zakochać tutaj w chłopcu, jakimś mężczyźnie w przedszkolu, całować i kochać się w kiblu. Chciałabym, żeby pielęgniara odbierała poród mojego dziecka pierwszego, drugiego, trzeciego. Chciałabym mieć męża i dzieci, gromadkę do kochania i tulenia. Zabierałabym dzieci moje na lody i mogłyby jeść ile chcą i w przedszkolu jest masa zabawek, więc nie musiałabym chodzić do pracy, żeby zarabiać na ich zabawki, więc mogłabym cały czas i całe życie spędzić w przedszkolu z dziećmi moimi do kochania i tulenia i jeszcze...
4: Hania! A co ty pitolisz za farmazony?
2: A co ty mnie podsłuchujesz tym wielkim swoim uchem?
4: Bo stoisz jak sierota, sama, na środku dywanu i pitolisz do siebie. To słucham, co ma wariatka do powiedzenia. Myślałam, że może inspirację zdobędę jakąś do piosenki kolejnej, ale z ciebie, Hania, to źródło ucisku kobiet co najwyżej. Ale nie martw się, my cię wyszkolimy. Wyszkolimy i przeszkolimy. I jeszcze wyegzorcyzmujesz z siebie ten patriarchat. Słuchaj i ucz się. Klub dziewczynek, przyjmijcie pozycję.
5: My, dziewczyny
6: z Granawaka,
5: pokonamy dziś
6: chłopaka.
5: Pokonamy
6: męski ród.
5: Jak podskoczą,
6: damy w dziób.
5: Weź za rękę
6: chłopca swego.
5: Idź nad rzekę,
6: utop jego.
5: I wykrzyknij, hej, okej, o jednego durnia mniej.
1: W trakcie piosenki klub dziewczynek wykonuje imponujący układ choreograficzny. Salta, przewroty, szpagaty podrzucają się nawzajem, wołgują, swingują, popują, lokują i czego tam jeszcze nie robią. Potem formują megazorda. Z ich połączonych mocy powstaje portal. Zostawiają małą Hanię, przedszkole i całe to barachło za sobą. Wracają na chatę. Samodzielnie. jak prawdziwie silne babki.
2: A ja jeszcze posiedzę tu trochę, bo lubię przedszkole i lubię tu siedzieć sobie do nocy, północy, lubię tu siedzieć i liczyć plamy na suficie i zmarszczki pani Halinki, lubię sobie siedzieć w przedszkolu.

przedszkolu lubię, bo lubię. Naprawdę chciałabym się tu zestarzeć w tym przedszkolu. Chciałabym zamieszkać w przedszkolu, założyć tu rodzinę bym chciała. Chciałabym się zakochać tutaj w chłopcu, jakimś mężczyźnie w przedszkolu, całować i kochać się w kiblu. Chciałabym, żeby pielęgniara odbierała poród mojego dziecka pierwszego, drugiego, trzeciego. Chciałabym mieć męża i dzieci, gromadkę do kochania, tulenia. Zabierałabym dzieci moje na lody i mogłyby jeść, ile chcą. I w przedszkolu już jest masa zabawek, więc nie musiałabym chodzić do pracy, żeby zarabiać na ich zabawki, więc mogłabym cały czas i całe życie spędzić w przedszkolu z dziećmi moimi do kochania, tulenia i jeszcze

0: Scena 1500-100-900. Pani Ania rozpłynęła się w marzeniach i znikła. Skóra małej Hani zabarwiła się stopniowo kolorami uliczek, autek, drzewek i wszystkich pozostałych obrazków z dywanika, na którym leży. Mała Hania przechodzi w stan spoczynku, wsiąka w przestrzeń i choć wydaje się to niemożliwe, staje się jeszcze bardziej niewidzialna. Będzie hibernować aż do kolejnego dnia, który również spędzi w przedszkolu. Tak samo będzie jutro, pojutrze i aż do czasu, kiedy rodzice wyślą ją do podstawówki z internatem. Rodzice Marysi dojeżdżają spod warszawskiej wsi, żeby ją odebrać. Dlatego trwa to nieco dłużej niż w przypadku pozostałych dzieci. Marysia siedzi więc z Halinką przy stole. Polewają jedna drugiej kawkę. Halinka pali, bo ochroniarz i tak już wyszedł, więc nie zwróci jej uwagi na to, że w środku. Marysia ma swoje papieroski z gumy, które wypuszczają uroczy, tęczowy pyłek.
1: Wyschła we mnie rzeka.
2: Śnią mi się rewolucje.
1: Śnią mi się czarownice płonące na stosach. Bez winy i bez sensu, za zioła, za słowa. Za stosem, na którym palą się godnie. Słychać ulatujące klątwy.
2: Za rzekę i za las. Za mądrość tysięcy czarownic. Za wywar na bóle głowy. Za wywar na ból brzucha. Za klątwę rujnującą królestwa. Za klątwę wycelowaną w brzuchy przejedzonych. Za to wszystko. W snach nie jestem bezradna.
1: Szarpię się za rogi z widmem, kiedy oni zatruwają mi przyszłość. Jestem tylko małą dziewczynką. Mam kilka lat. Patrzę w oczy kobiety siwiejącej. Czekam na mądrość tysiąca czarownic. Ale ona odwraca wzrok. Wszystko spłonęło. Kiedy idzie się przez piekło, to po prostu się idzie. Żadnych wzruszeń głębokich i żadnych refleksji nadchodzeniem. Idę sama. Liże mnie ogień. Każde włókno pali się pojedynczo. Każda rzęsa po kolei przejmuje płomyk tuż przed zniknięciem poprzedniej. Nie wyję i nie krzyczę. Moje ciało odrywa się od mózgu. Mój mózg tonie we wspomnieniach. Mam wodogłowie od wspomnień z nie swojego życia.
2: Śnią mi się rewolucje, w których nikt nie wyciąga do mnie ręki. Wyrzucając kości, uśmiecham się triumfalnie, jeszcze zanim padną na ziemię.
1: Że jeszcze nie jest za późno, że mam czego się chwycić, że w domu cisza nie odbija się pustką. Ulepiłam się z nic, rozrasta się we mnie nic, splatając mi wszystko w bezsens.
2: Nie słyszysz mnie, stara kobieto. Mówię wobec ciebie, ale ty jesteś zasłuchana w inne światy. A chciałabym ci powiedzieć, że byłaś słaba. I słabość stała się zniedołężnieniem twojej starości. Deszcz już dawno spadł na twoje piekło, zgasił ogień. Domykasz swoje życie skrzętnie, ukrywając to nic, które puchnie i pęcznieje. Nic wypija z ciebie soki. Im jesteś suchsza, tym trudniej ukryć ci nic. Śnią mi się rewolucje, w których to ja układam stos, w których to ja podkładam ogień. Śnią mi się rewolucje,

0: wygrywam albo wszystko niszczę. Więc patrz na moje małe dziecięce usta, kiedy mówię do ciebie. Nigdy nie będę taka jak ty.
1: Ozłociłam swoje nic. Złoto dla każdego może. Unosiłam się na chmurze, z braku refleksji byłam lekka. Zawiał wiatr i już mnie nie było. Żadna decyzja nie ciążyła, grawitacja była bezsilna wobec mojego braku. Jeśli ktoś mnie słuchał, mówiłam, jeszcze się przekonasz, komu najbardziej nie zależy. Ja jestem królową nie zależy. Ani na mnie, ani na niczym. Nie zależy mi na tobie. Patrzę przez ciebie na wskroś. Wzrok zatrzymuje się dopiero na własnym odbiciu. Zaciągam się i wydmuchuję się z dymem.
2: Chcę dla nas czegoś lepszego.
1: Słońce zachodzi.
2: Biorę na siebie twoje słabości. Zmywam proch spalonych kobiet. Chcę dla nas czegoś lepszego.
1: To idź.
2: Idziesz ze mną?
1: Idź. Idź.
2: To idę.
3: Zapada zmrok. W kuchni zażynają świnkę na jutrzejszy obiad. Co przyniesie poranek? Nie wiadomo. Szanse na to samo są wysokie. Ale w życiu wszystko może się przytrafić.
4: Gotowi na świnka Dead Show? To uwaga! Śpiewam! I raz. I dwa. I trzy. Wyjście z galarety i hop, lecimy. Pierwsza dywizja piechoty imienia Tadeusza Zimne Nóżki. Słychać rytmiczne stukanie. Łup, łup, gdzie twój but? Batalion kurczaków szykuje się do boju.

ni dzieci nam pożerał, nie będzie też zżerał mojej matki i siostry, i brata, i wujka, i ojca starego dobijał. Nie

0: na podwórko i z mojej miski wyjadał, chociaż swoją miał pełną. Zrobimy wam spupć rabację galicyjską. Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzeć lubicie, co kochacie posiadać, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony. A po zemsty zwieńczeniu zjemy wszystkie wasze kremówki. Nie będzie niczego, tylko trawa zielona do wypasania i hasania. Zaleje wielka woda domy wasze i dobytek wasz. Wleci wam gnojówka z dworu i przerwie kontemplację waszego świętego słowa. I dobrze wam, tak. Maszerują krowy. Maszerują. Karabiny błyszczą. W nogach gnój, a przed nimi drzewce salutują. Bo za naszą wioskę idą w bój. Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje.
1: Koniec.

0: słuchowisku Krysi Bednarek Długa podróż dnia ku drzemce wystąpili autorka Martyna Byczkowska, Klub Dziewczynek Izabela Zachowicz, Malwina Czekaj, Marysia Joanna Sokołowska, Józio Piotr Zapert, Farmer Biedny Jasio Robert Majewski, Mieszko Franc Kuba Dyniewicz, Ania Zosia Izabela Zachowicz, Halinka Otkiepa Ewa Bułchak, Pani Ania Anna Szymańczyk, Świnka Mała Hania Malwina Czekaj, Mama Katarzyna Dąbrowska. Muzyka Jacek Mazurkiewicz, reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Adaptacja i reżyseria Daria Kopiec.
1: Dziękujemy. Lato na naszej scenie postanowiliśmy pożegnać pierwszą premierą jesieni. No tak troszkę przewrotnie. W towarzystwie aktorki, tym razem Katarzyna Dąbrowska, odtwórczyni jednej z ról dorosłych w tym słuchowisku. Choć dorośli tu w mniejszości, ale to dorośli właśnie odpowiadają za to, jak dzieci postrzegają świat. Tak przeczytałam przesłanie tego utworu. Przywitajmy się.
2: Dobry wieczór.
1: Dodajmy, dorośli, którzy nie zdążyli dojrzeć.
2: Bardzo się pięknie Krysia Bednarek bawi tą formą i oczywiście my też wszyscy dorośli grając te dzieciaki, ale też myślę, że to takie dojmujące było bardzo to nasze nagranie, że wkręcaliśmy się w te dzieciaki, które powinny wchodzić w jakiś dobry świat, najlepiej ufne, a już tak bardzo kopiujące nasz język i odbierające te nasze traumy z nas, tych właśnie niedojrzałych dorosłych. Jakaś jest w tym też piękna, zabawna bardzo momentami diagnoza po prostu naszego społeczeństwa, jego kondycji, tego, co nas dziś zajmuje i co ważne, a co nieważne. Gdzieś to się odbija przecież w rozmowach tych najmłodszych, którzy kopiują te tematy od swoich rodziców.
1: Sami państwo rozumieją, że w tej sytuacji niektórych słów pobranych z języka dorosłych nie mogliśmy, ani Krysia Bednarek nie mogła pominąć, ani my nie mogliśmy wyciąć czy też wykropkować.
2: Ale prawda jest taka, że myśmy mnóstwo w trakcie nagrania wykropkowali, to znaczy za zgodą oczywiście samej autorki, razem z Darią zmienialiśmy słownictwo to najbardziej inwazyjne na nieco łagodniejsze, chociaż tu autorka no, takim operuje bardzo dosadnym językiem. I to też bywa, ten śmiech wtedy tak troszeczkę nam grzęznie w gardle, zamiera, bo wiemy, jak bardzo zainfekowane są te umysły dzieciaków już na tym etapie.
1: A ja podjęłam decyzję, żeby zarówno promując to słuchowisko w Trójce, jak i je zapowiadając, jak może słyszałaś ponad pół godziny temu, podjęłam taką decyzję, żeby jednak uprzedzić, że to tylko dla dorosłych. Więc to była dobranocka dla dorosłych, zdecydowanie.
2: Zdecydowanie, tak. Bardzo mi się podoba zresztą język, którym Krysia Bednarek operuje i on zawsze tę swoją dosadność wykorzystuje w odpowiedni sposób, w moim takim odczuciu. To jest drugie słuchowisko tej autorki, które miałam okazję nagrywać. Wcześniejszym było o człowieku, co wlazł do morza i chyba nie wylezie. I rzeczywiście zawsze bardzo błyskotliwe są te jej dramaty i nawet tak zapragnęłam ostatnio zobaczyć któryś z nich na scenie, bo no wiadomo, tutaj nasza forma radiowa jest skromniejsza i operuje właśnie tym dźwiękiem, tą pauzą, dialogiem. Chciałabym się też zmierzyć z tymi dramatami gdzieś scenicznie, zobaczyć jak się koledzy mierzą z tym materiałem na scenie prawdziwej, bo musi to być nie lada wyzwanie też.
1: Aczkolwiek nie wiem, czy właśnie te konstrukcje, które stosuje Krysia Bednarek, wybrzmią w sposób właściwy, kiedy będziemy jeszcze dekoncentrować się, oglądając scenografię, kostium, mimikę i tak dalej. Tutaj po prostu on jest sam w sobie i w swej doskonałości.
2: Tak, masz rację. Tutaj ten język jest dodatkowym bohaterem w ogóle tej opowieści.
1: Wspomniałaś to poprzednie słuchowisko. Otóż wyreżyserował je znany ci
2: Jarosław Tumidajski.
1: Bardzo dobrze, że wspomniałaś ten tytuł, ponieważ na festiwalu Dwa Teatry jubileuszowym w czerwcu

0: miejscu. Jarosław Tumidajski otrzymał nagrodę za reżyserię.
1: Tak, oczywiście, ale nagrody za to słuchowisko otrzymała również Ewa Konstancja Buchak, Sara Lityńska, Andrzej Brzoska. To słuchowisko, które tak też bardzo chyba ładnie zarezonowało z słuchaczami. Zdarza mi się właśnie dostać wiadomość od słuchaczki, zazwyczaj są to słuchaczki właśnie, kobiety, z opisem, z osobistą, można powiedzieć nawet recenzją słuchowiska. Bardzo miłe to są rzeczy.
0: To też ciekawe. Częściej panie piszą, a panowie telefonują.
1: O!
0: Coś się za tym kryje.
1: Wiesz, to są takie momenty, kiedy myślisz sobie, kurczę, to radio naprawdę, jakąże to ma nadal wspaniałą moc i jakiego wiernego słuchacza. Ale tak, nieustająco radio zachwyca też doborem repertuaru, no bo nigdzie się po prostu nie robi tak wspaniałych rzeczy jak w teatrze radiowym, gdzie mamy możliwość jednak pracy na tych tekstach. Tutaj Krysia Bednarek z pięknymi przecież osiągnięciami też, bo jest to bardzo głośne nazwisko w tej chwili dramaturgicznie, młoda i bardzo świetnie się zapowiadająca.
0: Mająca doskonały słuch.
1: Też na wszystkie te właśnie społeczne, istotne tematy, które ze swoją właściwą sobie tylko wrażliwością jakoś pięknie przetwarza i pięknie nam oddaje w tej swojej twórczości. I to tylko w polskim radiu się zdarza, bo takie świetne teksty sięgać i je interpretować.
0: A wracając jeszcze do tej relacji dzieci, dorośli, niedojrzali, pomyślałam, że jest bardzo ładny link do teatru telewizji. Otóż został pokazany spektakl premierowy, w którym ten sam temat był poruszany oczywiście w innym kostiumie i w innej rzeczywistości. Aczkolwiek chodzi o czas jak najbardziej współczesny. 40-latek po latach. Tam też jest mała dziewczynka i duży tatuś. Mm. I duża mamusia. Polecamy na VOD. Oczywiście, że możesz cofnąć się jeszcze do premiery sprzed prawie 2 tygodni, kiedy to też spotkało się dziecko z dorosłymi.
1: Król Maciuś I. Tak. To też piękna produkcja.
0: Coś jest na rzeczy. To tylko proszę o przekazanie znanemu ci reżyserowi pozdrowień, bo tak nie uczciliśmy wraz z nim tej nagrody Sopockiej, a więc może do lata PS sobie nagramy. A jeżeli będzie jakaś premiera, to oczywiście polecamy godzinę 19 z minutami w soboty.
1: I nieustająco zapraszamy Państwa do sceny teatralnej Trójki.
0: Katarzyna Dąbrowska, lektorka także naszych powieści, za co również dziękujemy.
1: Dziękuję i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia za tydzień, proszę Państwa, Kasiu, a będzie już
1: jesień. Przygotowujmy się, ale jeszcze chwileczka, lata.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
3: z wysoką dawką syli maryny,
4: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
3: choliną i chromem.
4: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: 5, 9, 31.
6: Jak liczyć na szczęście w lotto?
5: Jak najczęściej.
6: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
5: Kumulacja rewelacja.
6: Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca.
10: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Debiuty, odkrycia, nowe polskie kino. 21-26 września. Więcej na www.festiwalgdynia.pl. Sponsor główny Invest Comfort. Partnerzy strategiczni. BMG Goworowski, autoryzowany dealer Mercedes-Benz, dr Irena Eris. Ogólnopolscy patroni medialni. Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Zwierciadło, Interia, Polska Press Grupa.
11: Polskie kino w najlepszym ujęciu. Zapraszam. Ewa Braun.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Dlaczego pukamy w niemalowane? Dlaczego wieszamy nad drzwiami symbole, przechowujemy ważne przedmioty i powtarzamy rodzinne rytuały? Czy to sposób, by oswoić to, czego nie można przewidzieć? Lary i penaty. O budowaniu poczucia bezpieczeństwa w architekturze. Wystawa na Zamku Królewskim na Wawelu. Zapraszamy od 24 września.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior.
1: Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Żegnamy reklamy.
4: Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 19 września, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy siatkarze grają zgodnie z planem, są w ćwierćfinale Mistrzostw Europy.
5: Każdy musi dać siebie 100%, bo każda drużyna będzie chciała się nam postawić i wygrać.
4: Rosja mnoży ataki, a Europa Wschodnia szykuje się na jej agresję, oceniają sytuację hiszpańskie media. Iranki pobiegły przez Teheran bez hidżabów, za chwilę obiegu, który przerodził się w protest. Polscy siatkarze pewnie awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Pokonali Łotwę 3-0. Spotkanie było jednostronne, teraz przed biało-czerwonymi trudniejsza droga, mówi libero Maksymilian Graniczny.
5: Ten mecz trochę przypominał te pierwsze mecze z grupy, ale trzeba było zrobić swoje, wygrać. Wygraliśmy 3-0 tak jak zakładaliśmy, tak jak chcieliśmy. Na tym nam zależało i teraz skupiamy się już na tych najważniejszych meczach, które przed nami. Od tak naprawdę tego meczu, kto przegrywa, odpada, także nie ma tutaj czegoś na pół gwizdka. Tu każdy musi dać siebie 100%, bo każda drużyna będzie chciała się nam postawić i wygrać. Może Łotwa jeszcze nie miała na tyle możliwości, żeby gdzieś z nami walczyć w końcówkach, ale na pewno im dalej w las, tym będzie coraz ciężej i tyle. Trzeba się skupić na sobie i będzie dobrze.
4: Biało-czerwoni czekają na ćwierćfinałowego przeciwnika, którym będzie Bułgaria albo Niemcy. O półfinał Europolacy będą grali we wtorek. Prezydent oddał hołd ofiarom zamachów z 11 września 2001 roku. Karol Nawrocki przebywa w Nowym Jorku w związku z sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W weekend ma się spotkać z amerykańską Polonią i wziąć udział w polsko-amerykańskim szczycie ekonomicznym.
6: Prezydent Karol Nawrocki złożył wieniec przed Drzewem Przetrwania i oddał hołd ofiarom wydarzeń z 11 września przy pomniku. Dwóch gigantycznych fontannach, na których wygrawerowane są nazwiska zmarłych, którzy 11 września 2001 roku przebywali w tzw. bliźniakach Światowego Centrum Handlu. Polskie flagi przypominają, iż życie stracili tu również polscy obywatele. Do tzw. strefy zero na spotkanie z prezydentem przybyli też przedstawiciele Polonii, ale to niedziela będzie dniem spotkań z rodakami. W poniedziałek z kolei głowa państwa weźmie udział w polsko-amerykańskim szczycie ekonomicznym. To także pierwsze spotkania międzynarodowe z liderami innych państw. Na początek rozmowy z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii. Tego dnia aktywność na forum ONZ rozpocznie wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, który ma zaplanowanych około 30 spotkań w różnych formatach z przedstawicielami każdego regionu świata, w tym nieformalne z szefami dyplomacji państw Unii Europejskiej. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio.
4: A Rosja eskaluje agresję w Ukrainie i na wschodniej flance NATO, a kraje Europy Wschodniej szykują się na atak Kremla. Piszą w weekendowych wydaniach hiszpańskie dzienniki, apelując, by nie lekceważyć ryzyka wybuchu wojny. Komentator La Vanguardii przypomina o coraz liczniejszych cyberatakach, naruszeniach przestrzeni powietrznej i wód terytorialnych krajów sojuszu. Władimir Putin coraz mocniej napina strunę w relacjach z Unią Europejską, przestrzega publicysta dziennika. Z kolei El Mundo podkreśla, że cała wschodnia flanka NATO jest ogromną strefą, nad którą codziennie latają rosyjskie drony, pociski manewrujące przekraczają granice, a samoloty bojowe naruszają przestrzeń powietrzną. Hiszpański dziennik zwraca uwagę na słowa premiera Donalda Tuska o konsekwentnych informacjach wywiadu o tym, że Moskwa planuje zaatakować dronami jeden lub kilka krajów NATO i przedstawi to jako wypadek. Bieg na 10 kilometrów stał się jednym z największych protestów przeciwko władzom w Iranie. Setki kobiet startowały bez obowiązkowych hidżabów. Sprawą już zajmuje się teherańska prokuratura. Choć nakrycie głowy jest u kobiet w Islamskiej Republice Iranu obowiązkowe, Iranki w dużych miastach łamią ten zakaz.
7: To pokłosie protestów sprzed 4 lat i ruchu Kobieta, Życie, Wolność. Powstał on po zabiciu przez policję obyczajową Mahsy Amini za to, że nie nosiła na głowie obowiązkowego hidżabu. Ale choć Iranki często łamią zakaz na własną rękę, masowe okazanie nieposłuszeństwa, takie jak w piątek w Teheranie, raczej się nie zdarza. Problemy ma także

0: Le Marzben, irańska aktorka, która wygłosiła przemówienie na festiwalu w Wenecji. Dostała ona nagrodę dla najlepszej aktorki w sekcji Horyzonty za rolę w filmie o kobietach uwięzionych przez głowę rodziny. Zadedykowała ją kobietom z mojego kraju, które zapłaciły najwyższą cenę za choćby najmniejszą miarę wolności. Przemawiając po persku, powiedziała, że Irańczycy przeżywają jedne z najtrudniejszych chwil w swoim życiu, ale nie powinni tracić nadziei. W czwartek Najwyższa Rada Rewolucji Kulturalnej wydała oświadczenie, w którym potępiła przemówienie Marzban. Od tego czasu trwa na nią nagonka w irańskich mediach, a wiele osobistości ze świata kultury i mediów apeluje do władz o ukaranie aktorki lub niewpuszczanie jej z powrotem do kraju. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro prawie wszędzie chmury, będzie przelotnie padać, miejscami zagrzmi. Pogodniej bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Termometry pokażą 17 stopni na północy, 20 w centrum, do 25 na Podkarpaciu.
3: Autopromocja.
4: Świetny aktor teatralny, serialowy i filmowy, choć sam ujmuje to inaczej.
5: Ludzie wiedzą, że skądś pana kojarzę. Pan jest z Poznania chyba.
4: Do tego uważny obserwator naszej rzeczywistości.
5: Musimy te wartości pielęgnować, nie rezygnować z nich na rzecz tego, żeby tylko było wygodnie, bezpiecznie, ciepło.
4: Andrzej Konopka.
5: Czyli mężczyzna w średnim wieku po mocnych przejściach. No tacy są najbardziej niebezpieczni, mi się wydaje.
4: Bohaterem najbliższego spotkania w cyklu Ludzie i muzyka na antenie w niedzielę po 10:00, a także w podcastach na stronie polskieradio.pl oraz na YouTubie Trójki.
5: To było totalnie uwalniające i przestałem się bać.
4: Zapraszam, Agnieszka Szydłowska.
3: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Plik tekstowy.
8: Po co opowiadać o wojnie w świecie, w którym więcej jest wojen niż opowieści? Po co na nowo przywoływać widma, wciąż ruchliwe, walczące codziennie na frontach współczesności? Nie jest to opowieść o wojnie, choć z niej się zrodziła. Właściwie z nich, bo matek jest tu więcej. Nie było jednej, nie było nawet dwóch wojen. Było ich wiele w tej wielkiej wojnie. Nie jest to historia Liny ani Ewy. Nie należy do Ireny, Haliny ani Marka. Nie jest jednak niczyja. Wojny nie tylko dzielą, ale i spotykają ludzi. Niekiedy nie sposób dociec, odkąd ich losy są wspólne, choć z czasem staje się jasne, że jedni nie istnieliby bez drugich. Opowiadam o konkretnych życiach, o ich przebłyskach, ale wciąż bez pewności, kim są dla siebie te postacie i kim będą, gdy skończymy mówić. Wygląda na to, że jest to opowieść o więziach z wyboru i o tym, że wybór bywa koniecznością.
9: To fragment z książki Od jabłoni pada granat niedaleko, której autorką jest nasza gościnie Agnieszka Dałksza. Witam cię serdecznie.
10: Dzień dobry, nawet niedaleko pada granat od jabłoni, bo to jest właśnie ten chwyt percepcyjny, który stosuje autor okładki, Przemek Dębowski, żeby nas pognębić i sprowokować.
9: I zaraz będziemy to próbowali rozwikłać, ale też dla tych, którzy nas oglądają na YouTubie Trójki, od razu druga wersja, ponieważ ta okładka, jak to w charakterze, ma taką wersję zewnętrzną, ale ma też wersję wewnętrzną z bohaterką. Natomiast ten fragment, który usłyszeliśmy, czytała Jowita Budnik. Powieści na antenie Trójki przygotowują Baszka Marcinik i Wojciech Dorosz. Teraz zresztą, jeżeli nas słuchacie na żywo w Trójce, to na antenie pojawia się Chimera Jakuba Małeckiego, a to jest oczywiście plik tekstowy. Ja się nazywam Max Cegielski. Wydawczynią programu jest Michalina Bieńko i wszystkie nasze odcinki zarówno do obejrzenia na YouTubie Trójki, jak i do posłuchania na antenie i w różnych popularnych serwisach streamingowych. Natomiast jeżeli chodzi o Agnieszkę, należałoby dodać dla porządku zdecydowanie, że biografia Jaremianka otrzymała Nagrodę Literacką Juliusz. To był 2020 rok, była też w finale Nagrody Literackiej Nike. Ja nie mam tutaj egzemplarza biografii, natomiast mam inną książkę, którą przygotowywałaś i redagowałaś, czyli Maria Ajarema, Wymyślić sztukę na nowo.
10: I o której kiedyś rozmawialiśmy w samym szczycie protestów i strajku kobiet. Pamiętam tę gorącą atmosferę w Warszawie.
9: Dokładnie.

0: Dokładnie. I Arema świetnie pasowała zresztą do tej atmosfery, mogłaby być jej patronką. Ale też przypomnijmy, że w 2017 roku nagroda Newsweeka imienia Teresy Torańskiej za książkę Klub Auschwitz i inne kluby, rwane opowieści przeżywców. I to była twoja pierwsza książka tak naprawdę.
1: Tak, o której też rozmawialiśmy jeszcze wówczas w telewizji. I to było dla mnie wielkie wtedy doświadczenie, bo debiutowałam w szerszym obiegu, a rzeczywiście ten temat sprowokował obecną książkę.
0: No właśnie, dlatego pomyślałem, że jednak ściągnąłem z półki z odpowiedniego działu, gdzie stał twój Auschwitz, czyli działu Traumaland, że tak powiem. Ściągnąłem po latach, bo tak pomyślałem, że ta nowa książka się łączy. Ale zacznijmy może od imion, bo w tym fragmencie, który usłyszeliśmy, pojawia się Lina przede wszystkim. I zanim wyjaśnimy, kim była Ewa, to zacznijmy od Liny. Tym bardziej, że to nie jest jedyne imię tej bohaterki, które się pojawia, a wielość tych imion od razu nas wprowadza w historię o asymilacji między innymi, ale też o ucieczkach, ukrywaniu się i tak dalej.
1: Tak, w tym przypadku żywi noszą imiona umarłych, ale też zmieniają je w trakcie swojej biografii kilkukrotnie. Tak samo jak nazwiska, daty urodzenia. To jest też przypadek Liny Fishman, która urodziła się jako Lipka prawdopodobnie. Później nazywała się Józefa Komarowska-Ziuta, bo podczas wojny we Lwowie kupiła metrykę polskiej prostytutki. Kupiła jako Żydówka, którą już nie mogła i nie chciała być. No i żyła na tych fałszywych dokumentach do końca życia, a dożyła prawie setki. W Szwecji umarła właśnie pod tymi danymi, które miały jej wystarczyć na kilka miesięcy życia.
0: Ale też ty tak naprawdę od razu teraz już nam to opowiadasz w trybie, powiedzmy, non-fiction, ale tak naprawdę twoja książka, mam wrażenie, że przynajmniej na początku w gruncie rzeczy gra z konwencją, bo ja na początku nie byłem wcale pewien, co właściwie czytam. Więc co byśmy powiedzieli słuchaczom, co otrzymują, na co mogą się nastawiać?
1: Nadal nie jestem pewna, to zależy z kim rozmawiam, czyli wchodzę w konwencję Liny Fishman. Niektórzy mówią reportaż, inni, ależ skąd to esej, jeszcze inni, że to powieść. Są też tacy, którzy mówią po prostu proza. Gdybyśmy byli we Francji, to wszystko byłoby jasne, proza. Nie umiem tego rozstrzygnąć, ale to chyba mówi więcej nie tylko o mnie, czy nie tylko o tej historii, ale też o tym zacieraniu, mąceniu gatunków, którego współcześnie doświadczamy i prowokujemy też to zmącenie. Bo wystarczy sięgnąć po takie najbardziej poczytne pozycje, które trochę są autobiograficzne, trochę maskują, trochę uciekają, żeby zobaczyć, że to najbardziej teraz kręci czytelniczki, czytelników. W tym przypadku szłam może nie za tym, co kręci, ale za tym, co mnie ruszało i co chciałam najmocniej pokazać, wygrać w tej opowieści, czyli migotliwość biografii bohaterki i wszystkich tych bohaterów, bohaterek, bo tutaj jest wiele postaci, one gadają, one się kłócą, spierają, konfrontują, tak jest do dziś. I kiedy deklaruję we wstępie, że nie wiem, kim dla siebie będziemy i kim oni dla siebie będą, kiedy skończę pisać i skończymy opowiadać, to nie jest kokieteria. Rzeczywiście aż do końca nie było pewne, czy ta książka w ogóle się ukaże, bo stawka pamięciowa, emocjonalna tych historii i tych osób była tak wielka, że no, stawka większa niż życie. Oni się boją prawdy, oni uciekają od tego, a jednocześnie łakną siebie nawzajem i ranią się, odtrącają. I kiedy weszłam w sieć ich odniesień, to również byłam przyciągana i odpychana w różnych momentach. Zależy, kiedy dotykałam tych miejsc tkliwych, nieprzepracowanych. A większość z tych osób urodziła się albo podczas wojny, albo tuż po. I oni noszą w sobie, oni mają we krwi wojnę i tamte emocje. I niedopowiedzenia, i traumy. Wiemy to wszyscy. Ale jednocześnie, kiedy przychodzi pracować z tak poranionymi ciałami i umysłami, to nagle widać z całą mocą, że druga wojna nigdy się nie skończyła, że jest czymś żywym i tylko zmienia się w kolejne konflikty, te wielkie z pierwszych stron gazet i te osobiste, międzyludzkie.
0: Zarówno na planie żydowskim, jak i na planie ukraińskim na przykład są wykorzystywane.
1: Co też jest intrygujące, że nie da się tutaj rozdzielić tych relacji ani polskich, ani ukraińskich, ani żydowskich. Pamiętam, kiedy pracowałam

0: pracowałam i nad książką rozmawiałam z dziećmi Liny Fishman, Markiem, Haliną, to prosili mnie: oszczędź Ukraińców, nie pisz nic złego, oni są tak dzielni i walczą za nas wszystkich. A mieszkają teraz w Szwecji i w Stanach, więc to wszystkich brzmi jeszcze dosadniej. Jednocześnie tam też jest brutalny rys tego, co ukraińskie, tego, co polskie i tego, co żydowskie. Bo tutaj nie ma jednoznacznych postaci. Moja bohaterka boi się Ukraińców i boi się Polaków. Jednocześnie to oni jej pomagają przetrwać ostatecznie. Więc wszystko jest tu dość chwiejne, labilne, a jednocześnie ciągle się przeplata. I no właśnie bycie z innymi, otwartość na innych, niezależnie od różnic etnicznych, językowych, religijnych, umożliwia przetrwanie. Takie sieciowanie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, Lina Fishman stosuje przed wojną i w jej trakcie.
1: Ale to może wyjaśnimy do końca, skoro powiedziałaś A, to spróbujmy B. Czy miałaś wątpliwość, czy książka się ukaże, ponieważ w jakimś, na jakimś etapie procesu autoryzacji pojawiły się różne opinie twoje
0: tak
1: i
0: właśnie.
1: Osób?
0: Tak, tak, bo każda z osób pisała swoją książkę i w momencie, kiedy to się zmaterializowało, to były niepokoje, na ile uwiera ta wersja dominująca, którą ja forsuję do druku. Ale myślę, że ostatecznie w miarę się dogadaliśmy kosztem pewnych skrótów, pewnych, no właśnie, ocenzurowań, ale jednak jestem szczęśliwa, że ten proces nie spowodował jakiegoś rozpadu relacji i rodzinnych, i naszych. Myślę o sobie jako intruzce, która wchodzi do ich ruchomych układów, ale jednak jestem z zewnątrz.
1: Zaraz będziemy musieli to jeszcze dla osób, które w ogóle nie znają książki, dojaśnić, ale chciałem jeszcze tylko dopytać o gatunki zmącone, dlatego że oczywiście, że mamy bardzo dużo książek. Ostatnio była u mnie w pliku tekstowym Agnieszka Taborska z takim swoim pamiętnikiem żałoby, ale to są takie książki, w których narratora, narratorki jest bardzo dużo. Też często mają właśnie jakąś formę autoterapeutyczną, natomiast ciebie tu nie ma wcale dużo. To znaczy, ty jednak nie pchasz się.
0: Chyba w ogóle.
1: No właśnie.
0: Tak, rzeczywiście. Chyba w tej książce jest mnie najmniej z tych wszystkich, które dotychczas napisałam. Bardzo tego pilnowałam. No bo jestem nikim wobec tej historii. Jestem nikim wobec osób, które tutaj walczą o życie i próbują godnie umierać, jeśli nie ma innego wyjścia. I mogę zapośredniczać, mogę interpretować, więc jestem, ale to nie jest obecność wprost. Jednocześnie pisałam tę książkę w takim nietypowym dla mnie biograficznie momencie, bo byłam w ciąży i później tuż po urodzeniu dziecka, a pisałam o kobiecie, która dziecko traci. Dziecka poszukuje, próbuje je odzyskać, później szuka domniemanych córek, mnożą się możliwości, podgląda te, które być może są jej dziećmi, obserwuje i tak całe życie właściwie, aż do śmierci dąży do nich. Więc ona traci, ja zyskuję i to napięcie zawarte w tych doświadczeniach było rozdzierające w pewnym momencie.
1: To zaraz do uczuć matki wrócimy, a spróbujmy to uporządkować. Lina Fishman przychodzi na świat i jest postacią zdecydowanie trzecioplanową. Znaczy nie pochodzi ani z żadnej ważnej rodziny, ale ty dostrzegasz jej historię. W jakim świecie ona się rodzi i kim jest przed wybuchem wojny?
0: Rodzi się w przedwojennym Samborze, który jest niedaleko Lwowa. To jest teren dzisiejszej Ukrainy. Rodzi się w społeczeństwie podzielonym, a jednocześnie umie wyzyskiwać właśnie te różnice. To jest bardzo uboga rodzina. Lina walczy o wykształcenie, o wyżywienie, o swoje miejsce w tej wspólnocie. Jak to mówi, podstępem, bo nic nie zostało jej podane ani oferowane. I właściwie tutaj nikt nie pomaga, bo nawet dziadkowie odtrącają tę rodzinę ze względu na niezaradność matki, na ojciec umiera bardzo szybko. Więc to jest trudne wejście w istnienie. Ma wiele rodzeństwa i każdy z nich musi walczyć sam i sama. Więc to jest dla mnie ciekawe, jak zaprawiała się w boju już w tych wczesnych latach. A jednak zdobyła wykształcenie, a jednak nauczyła się języków, które później umożliwiły jej lawirowanie w tych podziałach. Bierze ślub, wychodzi bogato za mąż, tak to się wydarza. Zachodzi w ciążę i jej mąż ginie w pogromie. właściwie w taki, można powiedzieć, bezsensowny, ale jeszcze imienny sposób, bo jest pochowany właśnie pod imieniem, nazwiskiem na cmentarzu żydowskim w Samborze.

0: że Ilina zostaje sama z później dopiero narodzonym dzieckiem, to dziecko staje się dla niej wszystkim. Bo traci po kolei kolejnych członków rodziny, wielkiej rodziny, a dziecko wciąż jest i w kluczowym momencie tej książki postanawia, choć może to za duże słowo, odrzucić to dziecko między jabłonie do sadu, który mijają wraz z pochodem innych Żydów prowadzonych na śmierć, na transport do Bełżca. I ten gest, ten akt, akt totalny, jak sądzę, wyzbycia się złudzeń, a jednocześnie przejścia na taki poziom zupełnie nieegoistyczny, bo ona ryzykuje wiele. Kiedy dziecko odrzuca, to jednocześnie wystawia się na strzały, na jakąś agresję tych, którzy pilnują ludzi prowadzonych. Mimo wszystko robi to, chyba nikt tego nie zauważa lub strażnicy ignorują to lecące w powietrzu dziecko. Marsz idzie dalej i w końcu Lina zdecyduje się uciec, co jej się udaje. Kiedy wraca na to miejsce pierwotne, dziecka już nie ma. Nie ma i nie ma i przez kilkadziesiąt lat go nie ma, a ona wciąż poszukuje i jakieś znajduje, ale nie ma rozstrzygnięcia, czy to tamto.
1: To ja może spróbuję przeczytać parę zdań z tego fragmentu. Wyciągnęła ręce, paliły mięśnie, napięła je, rzuciła dziecko jak najdalej ponad płotem między jabłonki. I potem piszesz w drugim akapicie tak. Wyciągnęła ręce przed siebie, sprężyła mięśnie, rzuciła, do końca analizowała tę sekwencję ruchów. Wyciągnęła, czy wystarczająco sprężyła, może upadło zbyt blisko płotu. Wyciągnęła, po co tak mocno, użyła za dużej siły. Wyciągnęła ręce, ale czy rzuciła? Czyli rozumiem, że opisujesz to też tak detalicznie, dlatego że w umyśle twojej bohaterki nie jest jasne, co w zasadzie się wydarzyło. I też rzeczywiście jest to ten moment kluczowy, który decyduje o całym jej życiu.
0: Wiele jest takich tu momentów. Jednocześnie ona kompulsywnie powraca do takich scen, nie mogąc się pogodzić ze własnym wyborem, a jednocześnie on był przekreślający tę biografię, obie biografie, a jednocześnie fundował ich życia, bo gdyby nie wykonała tego gestu, szłyby na pewną śmierć Ewa, 8-miesięczne niemowlę i jej matka Lina. Sprzeciwiły się losowi i też innym Żydom. Lina była później wielokrotnie krytykowana przez społeczność samborską, jeszcze podczas wojny, przedstawicieli Judenratu, którzy mówili, że wykazała się brakiem pokory, że była nielojalna, nie idąc innymi na śmierć, że się wyłamała, że brakowało jej w tym odliczaniu osób wywożonych i że jeszcze ma jakieś pretensje, że szuka dziecka i próbuje prosić innych o pomoc, kiedy każdy martwi się o przetrwanie własne. Więc ona wściekłością i wrażliwością zupełnie współczesną, bo to jest ten typ oporu, który wydaje mi się bardzo aktualny. Ona jest osobą bezsilną w tamtej sytuacji, jednocześnie nie godzi się z beznadzieją, próbuje wyjść ponad czy poza szereg dosłownie i w przenośni i też nie przyjmuje krytyki. Ona mówi, ja chciałam ocalić dziecko i siebie i mam do tego prawo. I ona zrywa ze wspólnotą żydowską, zaczyna ukrywać się jako Polka, tak jak już wspomniałam. Ale po wojnie ci, którzy ocaleli, znowu jej wypominają tamten moment i ona wciąż nie godzi się i wciąż szuka na własną rękę. Jednocześnie oni w końcu w jakimś stopniu ją łamią, bo kiedy znajduje domniemaną Ewę w domu dziecka w Przemyślu i bierze ją do siebie na dzień, na próbę, jest w bardzo złej sytuacji. Kolejny mąż powojenny, jest sądzony, jest aresztowany i Lina jest bez środków do życia, jest w kolejnej ciąży. Ona się decyduje Ewę, być może Ewę, oddać znowu do domu dziecka, albo przynajmniej nie połączyć z nią na nowo. I to drugie rozstanie jest dla niej równie bolesne i też powraca do końca życia jako poczucie winy, że dała się złamać tym, którzy mówili, po co ci ona, nie masz środków, żeby ją wykształcić, odstąp, inni w większej potrzebie adoptują dziewczynkę.
1: Czy to nie jest tak, że Lina jest tak naprawdę zarówno samotną Żydówką przeciwko Żydom, Żydówką przeciwko Niemcom, Żydówką przeciwko Polakom, ale jest też po prostu matką przeciwko mężczyznom?

0: mężczyzną i w pewnym sensie bywa, przeciwko tak. innym matkom też, czyli pewnym wzorcom
1: tak,
0: bycia
1: to jest,
0: matką.
1: Jest tu wielkie napięcie patriarchalne, niewątpliwie, i to też napędza jej życie. I różne wybory, różne opory, to po pierwsze. Po drugie, to jest też opowieść klasowa i ta kwestia statusu symbolicznego ma tu wielkie znaczenie, bo można zdradzić ten wątek, że dziecko, które Lina podejrzewa, że to jest właśnie ta pierwotnie utracona Ewa, zostaje adoptowane przez małżeństwo Tuwimów. Wyżej się nie da, bardziej się nie da. Tuwim, jego żona, to pierwsze były figury asymilacji, niemalże doskonałej, cokolwiek to znaczy, mówię to z pewnym dystansem i ironią. Dlatego, że byli tak asymilowani, a jednocześnie wciąż obrywali jako osoby żydowskie i także wobec nich antysemityzm funkcjonował. Ale to dziecko rzeczywiście adoptowane przez nich żyje w świetnych warunkach, jest kształcone i Lina jest dumna z tego, co się przydarza Ewie. Jednocześnie nie decyduje się ingerować w tamten świat, ale wciąż podgląda. Jeździ z Przemyśla do Warszawy, dogląda Ewy, podgląda Tuwima. To staje się jej obsesją. Ma dwójkę powojennych dzieci, jednocześnie porzuca je w takie dni i jedzie tam sama, a czasami też z dziećmi gdzieś z krzaków czy z między kamienic patrzeć przez kilkanaście sekund, jak Ewa wychodzi z domu i wsiada do samochodu, albo jest zawożona gdzieś, albo idzie do szkoły. Więc dramatyzm, napięcie tego dorastania kolejnych dzieci i życia Liny to jest coś nie do wyobrażenia. Można spytać, dlaczego ona wybrała taki los, dlaczego robiła to żywym, dlaczego skazywała swoją rodzinę na taki status. Nie umiem na to odpowiedzieć, ale jedno jest pewne i tak twierdzą też dzieci Liny. Gdyby to nie był Tuwim, wszystko byłoby inaczej. Matka zapewne nie trzymałaby się tak kurczowo obietnicy, że nie będzie ingerować w świat Ewy i nie dążyć do jawnego spotkania. Być może dzieci połączyłyby się z Ewą Tuwim szybciej, a tak wciąż żyły w przeświadczeniu, że żyje ich siostra, być może siostra, chociaż w domu to nie było kwestionowane, że nie można jej przeszkadzać, że mieszka u bogatego, sławnego pana, że jest piękna i mądra i nic im wszystkim do tego, znaczy nie mają pozycji startowej.
0: Ale czy to jest też taki problem, bo wydaje mi się, że to milczenie, to znaczy to, że coś, co dla nas dzisiaj wydaje się w ogóle jakieś niemożliwe, wtedy jest akceptowane, to milczenie na przykład, czy jakiś taki duch siostry. To milczenie się oczywiście pojawiało, nie wiem, w książkach Mikołaja Grynberga i tak dalej. Tylko to powoduje, że rozumiem, że ty jako współczesna badaczka i autorka musisz spróbować spojrzeć na tą sytuację tylko i wyłącznie oczami wrażliwości i norm, które wtedy istniały.
1: Racja, to w ogóle była widmowa wspólnota, bo trzeba powiedzieć, że Ewa funkcjonowała na prawach widma w tym domu, bo była aż nadto obecna, obchodzona jej urodziny. Była członkiem rodziny, jednocześnie materialnie nigdy jej z nimi nie było. Ale było więcej takich postaci w tym domu, bo każdy z rodziców miał wcześniej własne dzieci i też miał rodziny. I nikt nie przetrwał, nikt nie był też, nie tworzył tej wspólnoty powojennej. W rezultacie nie mieli dziadków, babć, cioć, wujków, nikogo takiego. I każda z rodzin znajomych również lawirowała w takim dziurawym systemie odniesień. To łatano na co dzień jakimiś relacjami z wyboru. I mówiono, że to jest przyszyta ciocia, przyszyta babcia i tak dalej. To mi się wydaje istotne, że w opowieści Liny o wojnie, o powojniu, żywi funkcjonują na pełnoprawnych prawach tak jak martwi. Czyli argumenty osób nieżywych są tak samo potencjalnie prawdziwe. Jeśli zmarły mąż mówi jej, że ty przeżyjesz wojnę, to trzeba się z tym tak samo liczyć, jak gdyby powiedziała to żywa sąsiadka. Oni ciągle ze sobą gadają. I to jest coś, co my może o tym zapomnieliśmy, może to wyparliśmy gdzieś w odczarowywaniu świata. A jednocześnie to bycie z duchami na co dzień, tak mocno i w takim wielkim splocie, tutaj funduje ich codzienność non-stop.

No tak, to jest coś, co na przykład w Afryce wciąż istnieje, ale to niekoniecznie są zmarli w tak tragicznych okolicznościach, to są po prostu wszyscy zmarli. Ale powiedz mi, wspomniałaś o tym sama już, że jesteś młodą matką. Jaki był jakby twój punkt zaczepienia? Bo cytujesz źródła o Ewie Tuwim.

0: książkę o macierzyństwie. To dla mnie było...
1: Ale jest jednak, prawda?
0: Słyszę to teraz z wielu stron i do tego wniosku dochodzę. Ale wówczas byłam tak bardzo skupiona na innych sprawach, że zupełnie nie myślałam, że to jest książka o matkach albo o dzieciach. I długo żyłam w tej niewiedzy czy w tym wyparciu i pisałam książkę. Mhm. I pisałam książkę i wydawało mi się, że czegoś brakuje w tej historii. Coś tutaj jest jakiś rodzaj niedosytu mam i nie wiem, jak to opowiedzieć, żeby zrozumieć bohaterkę. A jednocześnie książka była już prawie gotowa. Postawiłam sobie, że muszę, zanim urodzę, muszę skończyć książkę. Rodzina czekała cierpliwie od kilku lat na efekt i ja wciąż, może nie zwodziłam, ale mówiłam, że pracuję nad innymi książkami, tak było. Ale czułam, że właśnie to jest niepełna opowieść. I nie udało mi się sfinalizować tego projektu przed rozwiązaniem ciąży, ale zaczęłam czytać, co napisałam już z dzieckiem przewieszonym na własnym ciele w nosidle. I nagle nie mogłam tego czytać. Wydawało mi się to tak niesprawiedliwe wobec tej bohaterki, bo traktowałam ją jednak jako kobietę oszalałą. Kobietę, która straciła logiczne myślenie na rzecz życia przeszłością, życia utratą. I dopiero doświadczenie własnego macierzyństwa sprawiło, że ja zrozumiałam, o co ona walczy, dlaczego ona się opiera. I że chodzi o to konkretne dziecko, o Ewę, i że nic nie jest w stanie zastąpić bycia z tamtym niemowlakiem, to po pierwsze. Po drugie, nic nie jest w stanie przywrócić Liny jako tej młodej matki przed wojną. I Ewa stała się, jak sądzę, synonimem i tamtej obecności, i wielkiej utraty. Znaczy całego tamtego świata przedwojennego, wszystkich tych osób i sieci powiązań. Więc kiedy Lina tęskni, dąży i podąża za Ewą, to próbuje ocalić wiele istnień jednocześnie i też sens bycia, przetrwania. Mm. Dlatego, że to nie jest tak, że jej się udało, bo tak bardzo kochała życie. Ona też wątpiła, ona też próbowała się poddać, ale los sprawiał, że jej próby były chybione. Za każdym razem, kiedy się wystawiała na unicestwienie, na przykład wtedy, kiedy leżała z chorym na tyfus w jednym łóżku i czekała, aż wspólna wersja ich ugryzie, no to się nie udawało. Ona znowu i znowu przeżywała, a jednocześnie gnała nią tęsknota za dzieckiem, zew walki o to dziecko. I myślę, że to decydowało jednak. Więc w Ewie zawierało się wiele różnych czynników życiodajnych. Tak samo jak w Tuwimie też. To nie był tylko Tuwim. To była figura i w tym był sukces asymilacji. W tym była historia awansu społecznego. Więc ona patrzyła jak na cud, na to, co się przydarza Ewie Tuwim, bo jakiś jej element domniemany, wymarzony, zaszedł tak wysoko i był tutaj w centrum Warszawy. Była zwyczajnie dumna.
1: Mm-hmm. Przypomnijmy, że nasza gościnia Agnieszka Dałksza już to powiedziała wcześniej, że Lina tak naprawdę przed wojną też walczy o przeżycie. To nie jest historia tylko przeżywców wojennych, ale też przeżywców w ogóle.
0: Ale jeszcze wrócę do twojego mikropodpytania. Przepraszam, tak, że wchodzę w słowo.
1: No właśnie, co było początkiem?
0: Tym pretekstem, czy wywoływaczem. Jednak córka Liny, ale Halina. To znaczy ona odezwała się do mnie pierwsza. Ja już znałam skądinąd Ewę Tuwim. Być może dzięki temu było łatwiej nam się porozumieć. Natomiast Halina powiedziała: mam biedną, dziwną matkę, której nie rozumiem. Czy mogłabyś spróbować pomóc zrozumieć, o co mojej matce chodziło? I to brzmiało niedorzecznie, bo dlaczego ja, dużo młodsza, z innego świata, z innego systemu odniesień, miałaby zrozumieć kobietę, właśnie tamtą? A jednocześnie Halina twierdzi, że się udało, że ona dopiero teraz, dzięki tej książce, zaczęła patrzeć na swoją własną mamę inaczej. To, co było niespójne, umie sobie jakoś poukładać, te motywacje rozproszone. Bo matka po prostu znikała, notorycznie znikała z domu, nie mówiąc, gdzie jedzie, do kogo jedzie. To też jest dla mnie opowieść o powojennej i też przedwojennej emancypacji kobiet, bo to się wydarza na naszych oczach, na kartach tej książki.

0: książki, że ta kobieta po prostu wychodzi z domu, nie pytając o zgodę. Ma swoje środki do życia, ma swoją pracę i znika na ileś godzin, na ileś dni. Najczęściej podgląda Ewę, ale nie tylko. Właściwie nie wiemy, co się działo. Jeździła do różnych lekarzy, do różnych znajomych, więc to była duża nauka dla dzieci, a jednocześnie w niedopowiedzeniu narastały kolejne pytania, z którymi chodzili aż do dziś, a są już dojrzałymi osobami. Bardzo, bardzo dziwna przygoda być z nimi w tym odkrywaniu własnych rodziców. Było więcej niedopowiedzeń. Był proces powojenny ojca Henryka, który służył, był naczelnikiem policji żydowskiej w getcie. Współpracował ściśle z Judenratem, a zatem jako administracja byli zależni od decyzji niemieckich. Po wojnie właśnie za to został sądzony, za współpracę z Niemcami. Można powiedzieć, że wyłącznie dzięki temu przeżył, bo nie był najmłodszą osobą i zwykle takie osoby były kierowane bezpośrednio do obozów śmierci. Był sądzony, nie było go rok w domu właśnie po wojnie. Został uniewinniony, ale o tym dzieci dowiedziały się kilkadziesiąt lat później. I to także był wielki wstyd, taka sprawa do przepracowania.
1: Ale też z tym była też związana oczywiście kwestia klasowa, co bardzo ciekawie opowiadasz, więc te wszystkie poziomy się łączą. Cały czas w książce Agnieszki Dauksz, naszej gościni, niedaleko pada granat od Jabłoni, wydawnictwo Charakter. A chciałem się ciebie zapytać o taką rzecz, bo mówisz o emancypacji. Z jednej strony mi się to kojarzy oczywiście z Jaremą Marią, która takiej emancypacji w pewnym sensie dokonała na różnych frontach, ale z drugiej strony chyba podczas premiery tej nowej książki na Literackim Sopocie w wywiadzie z naszym kolegą Michałem Nogasiem, przy okazji przypominam, że w niedzielę o godzinie 20 jego audycja z autorkami i autorami zagranicznymi, powiedziałaś o Linie Fishman, że to jest osoba nieznaczna. I to mi się jakoś bardzo skojarzyło oczywiście z tytułem twojej poprzedniej książki Ludzie nieznaczni, taktyki przetrwania, gdzie zastanawiałaś się nad przyczynami i też w pewnym sensie granicami bezsilności, prawda? No to właśnie, czyli to byłaby taka emancypacja, ale w granicach tej pewnej nieznaczności właśnie, tak?
0: Taki opór, który idzie ze słabości, z niemocy, a jednocześnie jest przekroczony, bo osoba nie może inaczej, nie chce inaczej, nie może inaczej, tego nie da się rozstrzygnąć i dokonuje rzeczy wielkich niejednokrotnie, niekoniecznie docenianych przez to, co bliskie władzy czy dominujące, ale w stawce tej biografii jest to coś bez precedensu. I tak też było z Liną. Ona nie wahała się na przykład pisać do Gomułki, chociaż to zupełnie nie była jej władza. Ona nigdy nie sympatyzowała z komunistami. Za dobrze ich poznała przed wojną w Samborze. Pisała do Gomułki, bo chciała uzyskać środki na wyjazd powojenny do Sambora i wizę chciała też dostać. I to szybko.
1: Ale nie zdradzajmy, po co chciała jechać, bo wydaje mi się, że mogliśmy jeszcze zostawić taką tajemnicę, kim była w tym wszystkim jeszcze Irena, ale to może po prostu zostawmy do przeczytania już.
0: Może, choć kiedy mówimy o nieznacznych, nie mogę powiedzieć o Irenie.
1: Okej.
0: Bo dla mnie to jest jedna z trudniejszych postaci w tej książce. Właśnie totalnie widmowa, jeszcze bardziej, choć do niedawna żyła. Bo Lina jest nieznaczna, ale umie sobie z tym radzić, zarządza tym. Mhm. I też często wykorzystuje nieznaczność jako kartę przetargową. Właśnie na przykład w przypadku dialogu z Gomułką. Ale Irena, która umarła rok temu w Samborze, no muszę zdradzić, jest jeszcze jedną możliwą córką Liny. Tak je los spotyka i natychmiast rozdziela. Znalazłam ten trop kilka miesięcy po tym, jak Irena umarła niestety i ona całe życie tęskni za Liną i za jej dziećmi i ta fala braku dostrzeżenia, docenienia, odrzucenia idzie ze wschodu na zachód. To jest coś nieprawdopodobnego w tej opowieści, bo jeśli Halina i Marek, powojenne dzieci Liny, całe życie tęsknią za Ewą Tuwim, chciałyby ją spotkać, to jest im odbierane, odmawiane. Tak Irena tęskni za Haliną i Markiem. Fantazjuje o nich, ma ich zdjęcia, chciałaby z nimi zamieszkać, ale to nie jest jej dane. I to nie jest jej dane także w świecie współczesnym, tak mocno cyfrowym, gdzie wydawałoby się, że wystarczy moment,

0: moment, żeby połączyć rozdzielone biografie czy osoby. I to też zajęło mi kilkanaście minut, kiedy już miałam właśnie te nazwiska, a im nigdy się nie udało spotkać. To jest dla mnie rozdzierające i bardzo jestem ciekawa tamtej opowieści. Mamy tylko jej szczątkową wersję, no ale dobrze, że chociaż tyle. I to też jest opowieść o niedopowiedzeniu i niedomiarze badań nad zagładą, bo ja pisałam tę książkę w poczuciu, że już wiele sobie powiedzieliśmy, że właściwie jest pewien przesyt badań holokaustowych w Polsce, bo rzeczywiście doświadczyliśmy boomu w ostatnich latach. To po prostu było modne i osoby, które zupełnie były inaczej sprofilowane, rzucały się w tym kierunku. Natomiast pokazuje, że wciąż trzymaliśmy się tych głównych osi komunikacji myślowych i komunikacyjnych dosłownie, dlatego że mamy dobrze zbadane to, co warszawskie, krakowskie, nawet lwowskie, wileńskie, ale wciąż prowincja leży odłogiem. I jeśli chodzi o to, co jest w archiwach i o to, kiedy do tych archiwów patrzymy i w jakim celu, że świadectwa nie zostały na czas zebrane albo przeanalizowane, że wciąż nie są upamiętnione miejsca pochówków, przypadkowych śmierci w lasach i tak dalej. I Irena jest właśnie z tej grupy osób, które nigdy po wojnie, a była Żydówką, ocalałą w Samborze, w sposób analogiczny ją odrzucono być może, jeśli to nie ona jest córką. Ona nigdy nie mogła opowiedzieć o swojej stracie, o swoim ocaleniu. Ona nie mogła się poczuć wśród swoich, czyli wśród osób żydowskich, które ocalały. I to jest coś niewyobrażalnego, że to zostało jej odebrane i że nikt po takiej osoby nie wyciągał ręki, a wręcz raczej je uciszał, bo ona nie była dostatecznie ukraińska, żeby czuć się swobodnie we wspólnocie ukraińskiej, a nie była dość żydowska, żeby aspirować do tych dużych organizacji, na przykład Dzieci Holokaustu.
1: No, być może kwestia nieznaczności jest jednak ściśle powiązana po prostu z kwestią klasową, ale chciałem...
0: I z miejscem urodzenia.
1: I z miejscem urodzenia, ale miejsce urodzenia też bywa kwestią klasową, częściowo przynajmniej. Natomiast chciałem się ciebie zapytać, no bo wspomniana książka Klub Auschwitz i inne kluby też, co charakterystyczne. I też jak sobie do tej książki znowu zajrzałem, to też ten podtytuł Rwane opowieści przeżywców, czyli oczywiście piszesz o tym, że oni nie mają poczucia, że oni zostali przez kogoś ocaleni, tylko są właśnie przeżywcami. To była twoja pierwsza książka, więc ta kwestia pamięci, traumy, zagłady męczy cię cały czas.
0: Ja pamiętam tamtą naszą rozmowę telewizyjną. Pamiętam, jak przewrotnie ubrałam podartą sukienkę z młodości mojej mamy, czego nie było widać w kamerze, ale jednak miałam poczucie, że rwanie do porwania. I pamiętam, gadaliśmy o tym. Jeden z bohaterów klubu Auschwitz, Stefan Lipniak, powiedział, że zazdrości Żydom Holokaustu. I pamiętam, jakie to wrażenie na nas robiło. Na tobie jako osobie czytającej i na mnie jako osobie piszącej. Bo co to właściwie znaczy? No, perwersja totalna. On jako Polak, który przeżył Auschwitz. Chodziło mu oczywiście o to, że brak Polakom odpowiedniego zjawiska, odpowiedniego określenia na to zjawisko, czego doświadczyli. Czyli nie wiadomo, jak mówić o polskim cywilnym, ale też polskim obozowym doświadczeniu. Nie ma takiego mocnego terminu. Nadal go nie mamy. No i dzisiaj wiem, że nie ma czego zazdrościć, bo nawet jeśli jest mocna kategoria, czy wyrazista kategoria rozpoznawana na całym świecie, to wciąż są tacy, którzy chociaż mają prawo się identyfikować z tym zasobem doświadczeń czy strat, to wciąż nie mieszczą się w tym namiocie czy pod tym przykryciem. Ten koc jest przesuwany i jest za krótki. I to jest właśnie przypadek Ireny, porzuconej przez wszystkich, przez bliskich, ale przez zagładę także.
1: A jaka jest relacja pomiędzy tobą, Agnieszką Dałkszą, naukowczynią? Ja w zasadzie powinienem się do ciebie zwracać, pani doktor przecież.
0: Jeśli już, to pani profesor.
1: Profesor, dobrze, pani profesor.
0: Nie, nie róbmy tego. Ale,
1: ale pomiędzy tobą, naukowczynią, a tobą, pisarką.
0: Rzeczywiście to się wydarza dwutorowo i zawsze myślałam, że to są dwie biografie, że robię te kolejne tytuły i stopnie, a jednocześnie piszę na boku książki i że muszę lawirować między akademią i tym pisaniem z zewu. Ale tak nie jest. Właśnie tak nie jest. I że tytuły i stopnie to kompletnie wtórna rzecz, ale kręci mnie pisanie i

0: Już nie odróżniam pisania akademickiego, które zmieniam, staram się. Może Ludzie Nieznaczni to nie jest najprostsza w odbiorze książka, ale jednocześnie jest dużo prostsza niż te pierwsze naukowe teksty, które pisałam. Jest prostsza niż większość tekstów akademickich, które jest, no tak, funkcjonuje w tym obiegu. Staram się tamten język upraszczać, luzować, a jednocześnie sporo zyskuję pisząc książki nienaukowe, bo gdyby nie Ludzie Nieznaczni, być może nie zrozumiałabym, o co walczyła i z jakiej pozycji startowała Lina Fishman. I nie zrozumiałabym, że jej opór, taki płożący się, taki zupełnie przyziemny, jest więcej wart, albo tyle samo wart, ile te wielkie zrywy i heroiczne akty. I że to, co ona wykonuje, to nie zawsze jest śmiertelnie poważne, bo to też o to chodzi. Bardzo to dla mnie było pouczające, kiedy oglądałam świadectwo wideo Liny zrobione dla archiwum Spielberga jakby już w latach 90. pod koniec. I ona tam opowiada o tych strasznych, strasznych rzeczach. Czasami się zacina. Widać, że pewne wątki już się zacierają, że się miksują, że też to dla niej jest trudne czy bolesne, te różne straty i mówienie o tym. A jednocześnie ma wielki dystans do siebie, mówi z humorem, żartuje. No, wielka postać. Wielka postać i też wiele można właśnie zyskać, patrząc, jaki dystans ma do siebie jako uczestniczki tamtych wydarzeń. To znaczy, że jest w stanie się śmiać z samej siebie, mimo całego tragizmu tego, o czym opowiada.
1: No ale czy to nie jest
0: a
1: też...
0: A potem
1: no,
0: mamy nas, tak? Z naszym patosem dnia codziennego i naszymi strachami. Siedzimy na wulkanie, czujemy nadchodzący konflikt. Jednocześnie jest nie jedna wojna, jest wiele wojen wokół nas. I czujemy się śmiertelnie poważnie, no bo to jest trudna, poważna sytuacja. Ale myślę też, że powinniśmy trochę mniej przywiązywać wagi tylko i wyłącznie do wagi naszej pozycji, i to też Ludzie Nieznaczni mnie tego uczą, a trochę szerzej patrzeć na nas jako wspólnotę, znaczy właściwie, czy inni mają jeszcze gorzej i że być może warto im pomagać.
1: Teraz dopiero do końca zrozumiałem, że twoi Ludzie Nieznaczni to jest jednak zupełnie inna kategoria niż w książce Zofii Zaleskiej, która też się ukazała w charakterze Zaniechanie, bo tam jednak to zaniechanie Zofii Zaleskiej, polecam ten odcinek pliku tekstowego, jest jednak bardziej świadomą decyzją w pewnym sensie i to jest trochę co innego. Jeżeli chodzi o Marię Jaremę, to Maria Jarema wspomniana tutaj tylko w tle, ale domyślam się, że już trochę masz jej dosyć, szczególnie po wielkiej wystawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, kiedy występowałaś w różnych materiałach.
0: Ale cieszę się, że ta wystawa się spełniła oraz jest jeszcze tutaj to połączenie, że Maria też jest Sambora.
1: No właśnie,
0: oraz jest mocna postać Artura Sandauera, który przyjaźni się z Jeremianką i przyjaźni się z Liną Fishman.
1: Czyli wszystkie te postacie jakoś się
0: wędrują.
1: Jakoś się łączą jednak. Na koniec chciałem wyjść, właśnie pomyślałem, że jakby robię to absolutnie specjalnie, żeby wyjść z traumy i z tych zagrożonych żyć. Czytałem ostatnio o swojej książkę o czymś dokładnie odwrotnym. Dlaczego możemy zestarzeć się lepiej niż nasi rodzice? Tomasza Uranowskiego, Homo Longevus. I jakby czytając ją, a potem czytając twoją książkę, właśnie pomyślałem, że oczywiście to jest pewien przywilej ogromny, który my mamy, którego te bohaterki i bohaterowie w ogóle nie mieli. Znaczy nie mogli się zastanawiać nad tym, ile śpią, nad tym, czy jedzą więcej mięsa, ile uprawiają seksu, bo też tutaj jest o tym. Więc książka Tomasza Uranowskiego może nam jakby paradoksalnie taką proporcję przywrócić cieszenia się z tego, co my mamy w tej chwili, tak? Czyli, że możemy przeczytać taką książkę razem z autorem.
0: I swobodnie przejść ulicą.
1: Tak, dokładnie, dokładnie, więc jakby doceńmy to, a dla każdej osoby, tak jak ja, 50+, a autor jest nawet jeszcze bardziej plus, sporo też tutaj pisze o sobie, bardzo ciekawa książka. Oczywiście najważniejsze, to mogę wszystkim zdradzić, najważniejszy jest brak stresu. W zasadzie, jeżeli nie będziemy się stresować, to wszystko inne, żartuję trochę, ale może nam się jakoś upiec w pewnym sensie. A co ty czytasz? Czy masz czas w ogóle na czytanie czegoś?
0: Przerzuciłam się przede wszystkim na opowiadania, bo to jest dobry format dla młodej matki karmiącej. Od do. I percepcja wtedy też jakoś pozwala zapamiętać te wątki opowiadania. No ale maniakalnie czytam nie od dziś, nie od

0: wczoraj Samantę Szweblin i jej nowa książka, która właśnie się ukazała. Bardzo ją polecam, no, polecam jej pisanie, bo to jest to połączenie czegoś niesamowitego, ale tak mocno zawartego w konkrecie codzienności, czyli i duch argentyński, i pewien porządek berliński czy niemiecki, w którym Samantha Szweblin teraz mieszka, się tutaj spotykają. Nie ma nic z porządku ponad ludzkiego, a jednocześnie jest tak dziwnie, że aż trudno uwierzyć, że to może się wydarzyć, a się wydarzy.
1: Pamiętasz dokładny tytuł?
0: No właśnie zawsze to mam, ale zaczęłam od ptaków i to polecam. Później były domy, tylko teraz to puste domy bodajże, a teraz to, ta nowa książka, ten zbiór jest dobro i zło, ale co, jakie jest połączenie między nimi teraz, nie
1: Nasze
0: powiem.
1: Nasze słuchaczki, słuchacze muszą wykonać pracę domową we własnym zakresie i po prostu poszukać sobie w internecie. Agnieszka Dałksza, bardzo ci dziękuję za rozmowę i bardzo ci dziękuję, że odpowiedziałaś na ten zew próby zrozumienia Liny, na tą propozycję. W pliku tekstowym, którego wszystkie odcinki dostępne zarówno na YouTubie Trójki, jak i na stronach Trójki i w różnych popularnych serwisach streamingowych. Dziękujemy.

0: autopromocja.
1: Polskie władze ostrzegają przed rosyjskimi atakami na państwa wspierające Ukrainę. Na co liczy Moskwa, prowadząc takie działania i jakie znaczenie mają tak zwane wybory do rosyjskiej dumy? O tym w najnowszym Po prostu Wschód rozmawiam z ekspertem do spraw rosyjskich Ernestem Wyciszkiewiczem. Podcast jest już dostępny na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych oraz YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski.
0: Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 września.

0: Minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. No to z zadowoleniem przyjmuję porozumienie między USA, Danią i Grenlandią. Paliwa znów będą droższe w poniedziałek. Według analityków najtańsza benzyna przekroczy 8 zł. Niemcy rywalami Polaków w ćwierćfinale siatkarskiego euro. O tym za chwilę w sporcie. NATO z zadowoleniem przyjęło porozumienie Stanów Zjednoczonych, Danii i Grenlandii. Według amerykańskiej administracji umowa daje kontrolę nad bezpieczeństwem wyspy i odpowiada na obawy Waszyngtonu. Dania zapewnia, że porozumienie uznaje jej suwerenność i integralność terytorialną i prawo mieszkańców Grenlandii do samostanowienia.
1: Według kwatery głównej NATO porozumienie przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w kluczowym regionie. Porozumienie skomentował też w Kopenhadze szef Komitetu Wojskowego NATO admirał Giuseppe Cavo Dragone. Przyjmujemy je z ogromnym zadowoleniem. Szef Komitetu Wojskowego NATO nie chciał komentować szczegółowo porozumienia, ale podkreślił, że z punktu wojskowego to kluczowy obszar. Północna flanka arktyczna jest częścią naszych działań patrolowych, zatem z wojskowego punktu widzenia bardzo starannie dbamy o ten obszar. A prawa do Arktyki rości sobie Rosja. To pole rywalizacji wojskowej i hybrydowej między Rosją a NATO. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Paliwa na stacjach będą droższe. Od poniedziałku za litr popularnej 95 kierowcy zapłacą powyżej 8 zł, a za diesla powyżej 9, wynika z analiz portalu ePetrol. Rząd zapowiada, że obniży ceny, gdy wejdzie w życie ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Projekt w piątek przyjął Sejm, w najbliższym tygodniu zajmie się nim Senat. Tomasz Trela z Lewicy ma nadzieję, że tym razem prezydent nie zablokuje przepisów.
2: Karol Nawrocki kłada podpis. My obniżamy marże, obniżamy VAT na paliwa, ustalamy cenę maksymalną i wszyscy kierowcy płacą mniej. Panie prezydencie, jak tę ustawę pan podpisze, to będą dodatkowe miliardy od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. I pytanie, czy Karol Nawrocki jest po stronie obywateli, czy po stronie koncernów paliwowych?
0: Według Stanisława Tyszki z Konfederacji Środków na obniżenie cen paliw rząd powinien szukać poprzez cięcie wydatków.
3: Gdybym był złośliwy, to bym przypomniał wypowiedź premiera Tuska, że jak on będzie rządził, to benzyna będzie o 5,19. Tak? W tym momencie bliżej jesteśmy 10 niż 5. Wtedy Tusk zwracał uwagę na to, że wystarczyłoby obciąć opodatkowanie paliw. Natomiast ze względu na sytuację finansową budżetu to jest w tym momencie trudne. No, trzeba by zacząć myśleć w kategoriach cięć wydatków. A to się nie zdarzy. Tusk, podobnie jak Kaczyński, chce kupować głosy Polaków za ich własne pieniądze.
0: Wczoraj prezydent złożył w Sejmie własną ustawę, która ma spowodować obniżenie cen na stacjach, wprowadza limity marży rafineryjnej, importowej i hurtowej. Wiceszefowa MONU zaprasza na bezpłatne szkolenia obronne w gotowości organizowane przez WOT. Zapisywać można się do końca listopada, na przykład przez system M-Obywatel. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka mówi, że uczestniczyć mogą już 13-latkowie.
4: Nie ma żadnych ograniczeń górnych, wiekowych. Do każdego polskiego domu trafił poradnik bezpieczeństwa. To teoria na szkoleniu w gotowości. Można się zapoznać z praktyką. Chodzi o to, by być przygotowanym na sytuacje kryzysowe. Wiem, że wiele osób mówi o tym, że sytuacje kryzysowe pewnie nie będą mnie dotyczyć. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że sytuacja kryzysowa to jest także pożar, powódź. To nie tylko są zdarzenia mające związek z konfliktem zbrojnym.
0: 8-godzinne szkolenia organizują wszystkie brygady obrony terytorialnej. Miliony mieszkańców Kuby bez prądu to co najmniej 6. awaria sieci energetycznej na wyspie od czasu wstrzymania w styczniu dostaw paliwa z USA. Kubańskie władze zapewniają, że rozpoczęto procedury przywracania zasilania.
5: Według lokalnych władz awaria wystąpiła w liniach przesyłowych w zachodniej części kraju, co doprowadziło do załamania systemu na tym obszarze aż po prowincję Matanzas, a w konsekwencji do odłączenia wschodniej części wyspy. Sytuację pogorszyły jeszcze niestabilne warunki pogodowe. Dobra wiadomość jest taka, że w ostatnich godzinach udało się przywrócić działanie systemów obsługujących szpitale i inne placówki ratunkowe. W ciągu ostatnich 2 lat coraz częściej dochodzi do awarii sieci energetycznej, co jest skutkiem poważnego kryzysu gospodarczego dotykającego wyspę. Sytuacja ta uległa pogorszeniu po styczniu, kiedy to Stany Zjednoczone wprowadziły blokadę energetyczną, mającą na celu wymuszenie zmiany systemu politycznego na Kubie. Na kubańskich stacjach benzynowych panuje ogromny chaos. Wypełniłem specjalne dokumenty, aby otrzymać kartki na benzynę na najbliższe 2 miesiące. To było 4 tygodnie temu. Do dzisiaj ich nie otrzymałem. Wszystko się teraz zatrzymało. Mówi jeden z rozgoryczonych kierowców z Hawany. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Klimat. Jakość powietrza jest przeważnie dobra i bardzo dobra, tylko we Wrocławiu, Dębicy i Białej Podlaskiej umiarkowana. 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

0: Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz.
1: Nieprzewidywalność siatkówki to czyste piękno. Z 2 do 0 na 2 do 3. Bułgarzy już byli w ogródku, już witali się z gąską, bo prowadzili 2-0 z Niemcami, ale odpadają z Mistrzostw Europy po porażce 2 do 3. W ćwierćfinale zatem Polacy zagrają właśnie z reprezentacją Niemiec. A dzisiejszy mecz naszych siatkarzy w 1/8 finału z Łotwą przebiegł bez żadnych komplikacji. Maksymilian Graniczny i spółka wygrali w 3 gładkich setach.
2: Ten mecz trochę przypominał te pierwsze mecze z grupy, ale trzeba było zrobić swoje, wygrać. Wygraliśmy 3-0 tak jak zakładaliśmy, tak jak chcieliśmy. Na tym nam zależało i teraz skupiamy się już na tych najważniejszych meczach, które przed nami. Od tak naprawdę tego meczu, kto przegrywa odpada, także nie ma tutaj czegoś na pół gwizdka. Tu każdy musi dać siebie 100%, bo każda drużyna będzie chciała się nam postawić i wygrać. Może Łotwa jeszcze nie miała na tyle możliwości, żeby gdzieś z nami walczyć w końcówkach, ale na pewno im dalej w las, tym będzie coraz ciężej i tyle. Trzeba się skupić na sobie i będzie dobrze.
1: Ćwierćfinał ma się odbyć w Sofii. Zaplanowano go na 22 dzień września. Ciekawe, jak będzie z frekwencją kibiców po odpadnięciu gospodarzy. W stolicy Bułgarii nie tylko siatkówka, ale też boks. Trwają oto pięściarskie Mistrzostwa Europy. W sobotnich sesjach pojedynków 1/8 finałów do ćwierćfinałów awansowali Natalia Kuczewska, Kinga Krówka, Nikolas Pawlik i Agata Kaczmarska. Niespodziewanie odpadł Damian Durkacz. Mecz o Superpuchar Polski koszykarek wygrał mistrz Polski AZS UMCS Lublin 78-60. Pokonał triumfatora rozgrywek okrajowy Puchar Ślęze Wrocław. Dziś grali też szczypiorniści w trzeciej kolejce Superligi. Chrobry Głogów wygrał z piotrkowianinem Piotrków Trybunalski 41-21, a Wybrzeże Gdańsk wygrało ze Śląskiem Wrocław 38-28. Chrobry liderem. Fatalne wieści dla selekcjonera reprezentacji Polski Jana Urbana przed przerwą na kadrę. Bramkarz Juventusu Kamil Grabara nie dokończył sobotniego treningu. Wszystko wskazuje na zerwanie więzadła krzyżowego przedniego w kolanie i wielomiesięczną przerwę. W piłkarskiej Ekstraklasie 9. kolejka. GKS Katowice wygrał u siebie 3-2 z Krakowią. Dla Gieksy strzelali Bartosz Nowak, Mateusz Wdowiak i Ilja Szkuryn, a dla Kraksy Martin Minczew i Lasse Nordas. Wcześniej Korona Kielce pokonała Raków Częstochowa 3-2. Grają w Lublinie. Motor podejmuje lidera zabrzeńskiego Górnika do przerwy 0-0.
0: Jutro prawie wszędzie chmury, będzie przelotnie padać, miejscami zagrzmi. Pogodniej i bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Termometr pokażą 17 stopni na północy, 20 w centrum, do 25 na Podkarpaciu.
3: Autopromocja. Zawsze wymieniana wśród zestawień polskich płyt wszechczasów.
4: A teraz o tym, jak bez końca wojna i gniew.
3: Nowa Aleksandria. Zagrana na tegorocznym off-festiwalu przez nieco młodsze pokolenie. Występ ze specjalną dedykacją dla Kasi Stoparczyk.
4: Chciałbym jej zadedykować ten koncert, bo gdyby nie ona, nie byłoby mnie tutaj.
3: Alarmę i goście jako ludzie wschodu grają po swojemu klasyczną płytę Siekiery. Na antenie w niedzielę tuż po 19:00. Zapraszam, Justyna Grabasz. Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: Hej, tu zespół Omasta. Pozdrawiamy słuchaczy audycji Jazz and Bass w Trójce.
7: Jazz and Bass.
8: Dobry co? No dobry wieczór. Z tej strony Michał Grabek-Grabkowski. Dzisiaj mam przyjemność pracować z Katarzyną Fürst-Wojtkowską, która zrealizuje program. No właśnie, a co w programie? Mówiąc językiem taksydermisty, dziś wypchałem scenariusz po brzegi muzyką. Jak zwykle pomarudziłem troszeczkę tak sam do siebie, że to tylko 2 godziny, no ale damy rady. Jazz, bass i inne ulubione nasze gatunki. Dziś przy pomocy kilkunastu nagrań będę starał się rozpowszechnić na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No i miałem problem, którym nagraniem rozpocząć nasze dzisiejsze spotkanie, bo typy były 2. No ale rozpocznę od tego, które poznałem jako pierwsze.

0: Jeżeli powiem Simon Green, to może nie wszyscy, przy całym szacunku dla słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, ale jeżeli powiem Bonobo, szlifował tę płytę w Los Angeles, w Londynie, w Tokio, a nad całością jeszcze czuwał w Broken Arrow Ranch w Kalifornii, w studiu stworzonym przez Neila Younga. No i mamy Distance in Static. To naprawdę fantastyczna płyta. Myślałem, że Bonobo już mnie nie porwie w tych czasach, chociaż jestem wielkim fanem tego artysty, ale okazuje się, że stworzył naprawdę wyśmienity album i ten album jest dzisiaj z nami w Jazz & Bass i do tej płyty oczywiście wrócimy. Tymczasem chciałbym, abyśmy na antenie Trójki zajrzeli, no nie muszę to powiedzieć, do nieistniejącego już klubu Corsica w Londynie.
1: After 18 years, I still don't get it. Weaving our way to Elephant Road, Unit 4-5, under the arch. This is where our night starts. Under the arches of Elephant and Castle lies the vessel for our voyage. So much more than bricks and mortar. It's rupture, like Corsica. It rolls off the tongue. For 18 years, she's held us. Our mothership, where we come undone. Pass our bouncers, Mark and Stacy on your left, Cowdy on your right. Step inside, straight through the doors to room two. Nah, bus a quick left, reapers mashing up main room. Honoring our jungle elders on this function one rig. Dexterous, Dillinger. Fresh scientific wax cooked up moments before doors. Fuck getting these tunes mastered, this is artistic. Ideas and vibe and creativity flow. Connects, job done, send it to Rome. There's been times on this dance floor where I swear hundreds of us have been tapped into the same life force. Whether through music or drugs, bass frequency or love, I've felt it. I know you have too. We've all been lifted, changed, souls connected, bodies move. Where gender and race and identity fade, we're left with one consciousness and one bad boy rave.

check this. Korsyka to tak potocznie, Corsica Studios, fenomenalny, wiem, bo byłem nieraz w Londynie, klub, który po 18 latach, no niestety, zakończył swoją działalność. Z klubem nieprzerwalnie związani byli członkowie ekipy Rapture London, niesamowite imprezy muzyczne przez 18 lat i dzięki nim to miejsce stało się słynne nie tylko w południowym Londynie, ale na całej europejskiej scenie drum and bassowej. Wszystko przy Elephant Road, Elephant and Castle, tak, południowy Londyn. Wyszła mała epka czteropłytowa, bo muzycy chcieli oddać hołd temu miejscu i nazwali wszystko Corsica Studios, a na końcu w opisie płyty Viva La Rave. Przed chwilą Mantra pięknie to wszystko ujęła. Double O wróci jeszcze w drugiej godzinie.

No właśnie, Jazz and Bass, każda sobota między 21 a 23 na antenie Trójki. Piszecie, jesteście, no to bardzo miło, dwie godziny muzykowania na antenie naszego radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. To dla tych, którzy piszą podczas audycji, serdecznie zapraszam, a dla tych, którzy przeglądają social media, gdzie Grabek mówi dzień dobry, Facebook i Instagram.

No oczywiście, że jeden, jedyny rejs tydzień temu z nową płytą Ezry Collective nam nie wystarczy. Ja wspominałem o tym, że tych haczyków, które stawiam przy muzyce na nowych płytach, jest o wiele, wiele więcej. Właściwie same haczyki są na Here Because of Hope, bo tak zatytułowana jest nowa płyta tego fenomenalnego londyńskiego składu, tej czołówki światowego tanecznego jazzu w tym momencie, Beardy Sings teraz. I proszę posłuchać, jaką niespodziankę dostajemy na sam koniec.

0: Ezra Collective. Kiedy podczas słuchania tej płyty, użyję jeszcze raz tego sformułowania, płynie się z tą muzyką, bo na albumie te afrykańskie korzenie łączą się z karaibskimi rytmami, z wpływami czarnej muzyki, no i z tym całym vibe'em londyńskim. Na koniec dostajemy utwór Black Flag, gdzie idealnie broken beatowo muzycy podchodzą do tematu, ale są z tego znani i wypracowali swój własny styl, własny muzyczny język, łącząc afrobeat, reggae, jazz, soul i wszystko to, co lubimy, i powstał naprawdę wyśmienity album. Here Because of Hope, Ezra Collective na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia.
1: Cześć, tu Brassers. Pozdrawiamy słuchaczy audycji Jazz and Bass na antenie Trójki.
0: 26,5 po 21, no to na talerz kładziemy czarny album, a na nim napisane Michał Urbaniak. Enjoy!

kompozycje w nowych interpretacjach przygotowanych przez artystów związanych na co dzień z elektroniką, z hip-hopem, z muzyką klubową. Nie jest to żaden tribute album, zaznaczamy, ani nie jest to zbiór remiksów. To są rzeczy, które mistrz, bo tak będę mówił o Michale Urbaniaku, poznał w dużej części jeszcze przed śmiercią i jeszcze miał bardzo duży wpływ na powstanie tego albumu. Na płycie znaczek programu Trzeciego Polskiego Radia. Skłamałem, że jest to czarna płyta. To jest przepiękny, fioletowy winyl, na którym zawartych jest 10 nagrań. 5 na stronie A i 5 na stronie B. Przed chwilą Urbaniak Redeem i DJ Paul Comtel, a teraz New York City Polka w wykonaniu Crime'a i Enviego.

Najważniejszy jest rytm, jazz i muzyka. Jazz jest muzyką rytmiczną. Jazz i hip-hop źródła mają te same. Rytm jest w jazzie i rytm jest w hip-hopie. Oba gatunki mają poruszać przede wszystkim emocjonalnie, nie intelektualnie. Bzdurą jest stereotyp, że jazz to tylko muzyka elit, a hip-hop to muzyka amerykańskich gangsterów. Jazz pierwotnie był muzyką przeznaczoną do tańca i dla mojego pokolenia był jak pop. I tak wszyscy jeszcze będą do niego tańczyć. Nie bójcie się żyć ani słuchać jazzu. To wszystko ma być przyjemnością i radością. Michał Urbaniak. Takie piękne słowa napisane są na tylnej części tej okładki. Album Michał Urbaniak Enjoy, program trzeci Polskiego Radia, znak jakości, 10 fenomenalnych interpretacji, jeżeli chodzi o twórczość tego naszego jazzowego wieszcza. Myślę, że na antenie programu trzeciego Polskiego Radia jeszcze niejednokrotnie ten winyl fioletowy będzie się kręcił. A w Jazz & Bass mamy 23 minuty do 22. Dziękuję za meldunki internetowe, za to, że radio jest włączone. Dzisiaj dużo muzyki jeszcze przed nami. Przypominam o social media, gdzie Grabiek mówi dzień dobry. Tam możemy się spotkać, ale możemy też odpłynąć, robiąc głośniej wieczorne radio. Bo Jazz & Bass w każdą sobotę między 21 a 23. No i szybciutko wracamy do albumu, który zatytułowany jest Distance in Static. Simon Grimm, Bonobo, jakość sama w sobie, mistrz elektroniki i instrumentów. Tak działa na tej płycie.

No tak to jest, jak w mediach społecznościowych zaczynają się rozmowy, komentarze, przywitania. Czasem mało czasu w sobotę na to, aby uczestniczyć. Na maile też odpiszę, na pewno z lekkim opóźnieniem, bo teraz Bonobo, Distance in Static. Z jednej strony czuć na tym

bo w niej można znaleźć elementy, które znamy już z wcześniejszych dokonań tego artysty, ale gdzieś znalazłem nowe ścieżki, które prowadzą mnie przez tę płytę, takie grabkowe ścieżki, które bardzo lubię. Gdzieś można wychwycić fantastyczny bas, niesamowite tempo, ale zawsze jest ta klasa, zawsze jest ta jakość, bo Simon Green, no może z małym wyjątkiem, słabych płyt nie nagrywa. Szykują się koncerty w Polsce. Nigdy nie byłem na koncercie Bonobo, ale słyszałem, co tam się dzieje. Póki co nie koncertowo, ale cały czas z tej samej płyty. Bonobo w audycji Jazz and Bass.

0: No i tak sobie płynie Simon Grimm na nowej płycie. Bonobo, Me and You to był pierwszy singiel, który zapowiadał to wydawnictwo. Na albumie goście, którzy śpiewają w różnych językach. Powiedział artysta, że to ostatnia taka płyta w rozbudowanej formule, że to jest taki pomost między jego albumami studyjnymi, a jego dokonaniami koncertowymi. Nie wiem, czasami artyści zmieniają zdanie i trzymamy kciuki, żeby jeszcze nie raz Bonobo zaskoczył nas pięknym materiałem, bo ten materiał uważam, że jest piękny. Tymczasem nowy kolega na naszym podwórku.
1: Hey, this is Matt Woods. You are listening to Jazz and Bass on Polish Radio, channel 3.
0: No to zagraj nam, panie Matt Woods.

No maksymalnie zakręcony ten broken jazz, chociaż broken jazz jeszcze dzisiaj to hasło pojawi się na antenie Jazz and Bass. Makut, czasami jak zapoznaję się z biografiami tych muzyków z Wielkiej Brytanii młodych, no to one są gdzieniegdzie podobne, no bo Makut pochodzi z muzycznej rodziny i ojciec i mama i babcia związani byli z muzyką, więc od małego dorastał w atmosferze dobrych dźwięków w domu, potem szybko dobre szkoły, szybko dobre studia, potem już występy na Glastonbury, na We Out Here Festival. No i debiutuje w stajni True Tats, debiutuje z singlem Sami, który przed chwilą wybrzmiał na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jesteśmy z artystą w kontakcie, myślę, że nagrań będzie dużo, dużo więcej. A skoro jesteśmy w True Tats, no to posłuchajmy, co ostatnio Bezeizel nagrał.

Bezazel, to jest producent, kompozytor, mówią też o nim gawędziarz, storyteller, tworzy pejzaże muzyczne, w których łączy elementy kosmiczne, elektroniczne, troszeczkę afrobitu, troszeczkę dobrego basu. Od dzieciństwa tworzy muzykę, potem ona stała się mniej wyborem, a bardziej powołaniem. No i nagrywa w stajni True Tats, a tam dobre przecież rzeczy dzieją się, jeżeli chodzi o dźwięki w katalogu. No i dostaliśmy od Bezazela ostatnio 4 nowe nagrania. Na dzisiaj zaplanowałem 2, bo myślę, że idealnie wpasują się w klimat naszej sobotniej gorączki, gorączki sobotniej nocy. O tak powinienem był powiedzieć.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Plebiscyt Korony Równości 2026 to już 8 edycja tego niezwykłego wydarzenia. Nagrody trafiają do osób, grup i organizacji, które swoimi działaniami realnie zmieniają rzeczywistość. Wspierają, edukują, walczą o prawa, budują widoczność i tworzą bezpieczny świat dla osób LGBT+ w Polsce. Weź udział w głosowaniu. Więcej informacji na stronie www.koronyrówności.pl. Zaprasza kampania przeciw homofobii.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Program Trzeciopolskiego Radia Sobota, 19 września, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. NATO ma przygotowane plany obrony wschodniej flanki, zapewnia szef Komitetu Wojskowego Sojuszu. Od Świnoujścia po Zatokę Gdańską ostrzeżenie IMGW przed wezbraniami powyżej stanów ostrzegawczych. Dwa nieznane obrazy Moneta trafią na aukcję i rysy mają rekordową wycenę. NATO jest gotowe zareagować na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance, zapewnia

0: przewodniczący Komitetu Wojskowego Sojuszu. Struktura jest gotowa, żołnierze i broń są gotowi, oświadczył w Kopenhadze admirał Giuseppe Cavodragone. Podkreślił, że NATO zwiększa liczebność i możliwości swoich sił. Słowa te padły po ostrzeżeniach europejskich przywódców dotyczących możliwych rosyjskich prowokacji. W czwartek premier Donald Tusk mówił, że w najbliższych miesiącach Rosja może przeprowadzić zainscenizowany atak z użyciem dronów lub rakiet na terytorium państwa NATO, by sprawdzić reakcję sojuszu. Podobne obawy wyraziły później Francja i Holandia. Admirał Dragone poinformował, że NATO ma przygotowane plany obrony wschodniej flanki na wypadek różnych scenariuszy, od ograniczonego kryzysu po bezpośredni atak. Alerty nad Bałtykiem. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia dla całego polskiego wybrzeża. Oznacza to możliwość wezbrań i wzrostu poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych. Ostrzeżenia obowiązują od Świnoujścia po Zatokę Gdańską. IMGW nie wyklucza, że lokalnie poziom wody może przekroczyć również stany alarmowe. Srebrny medal olimpijski Władimira Samirunia ponownie znalazł się w rękach polskiego łyżwiarza szybkiego. Cenne trofeum wicemistrz olimpijski przekazał wcześniej na licytację podczas charytatywnej akcji Łatwoganga. Firma Profboot, która wygrała aukcję oferując 46 750 zł, zdecydowała się oddać medal sportowcowi. Mistrz olimpijski w łyżwiarstwie szybkim z Soczi Zbigniew Brudka mówi, że ta historia to gotowy scenariusz na film.
1: Cieszę się ogromnie, ponieważ Władek swój pierwszy medal oddał na licytację bez chyba większego zastanowienia. Piękna historia jest, że ten medal dziś do niego wraca. Cieszę się ogromnie, że będzie miał go z powrotem. Będzie to dla niego też również motywacja, żeby to dobro dalej czynić. Tym bardziej, że właśnie do niego wróciło.
0: Władimir Samiruni wywalczył srebrny medal w biegu na 10 tysięcy metrów na zimowych igrzyskach Mediolan Cortina d'Ampezzo. Paryski rynek sztuki przygotowuje się na wyjątkowe wydarzenie. Wkrótce na aukcję trafią dwa nieznane dotąd obrazy mistrza impresjonizmu Claude'a Moneta. Według ekspertów obrazy mogą zostać sprzedane za rekordowe kwoty.
2: Największą atrakcją jest monumentalny obraz Irysy, namalowany przez Moneta pod koniec życia. Szacowana wartość dzieła wynosi od 22 do 30 milionów euro. To najwyżej wycenione dzieło, jakie kiedykolwiek wystawiono na aukcji we Francji. Drugi obraz, zatytułowany Wierzba Płacząca, wyceniany jest na około 10 milionów euro. Oba dzieła, zachowane w wyjątkowo dobrym stanie, po raz pierwszy zostały udostępnione publiczności. Przez lata znajdowały się w prestiżowej kolekcji francuskiej rodziny Schlumberger, a o ich istnieniu wiadomo było dotąd jedynie ze zdjęć. Obrazy trafią pod młotek 22 października wśród kilkudziesięciu dzieł wybitnych artystów, m.in. Paula Cézanna, Gustava Courbetta i Camille Claudel. Po aukcji obrazy Moneta zostaną zaprezentowane publiczności w Hongkongu i Nowym Jorku. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Jutro prawie wszędzie chmury, będzie przelotnie padać, miejscami zagrzmi, pogodniej i bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Termometry pokażą 17 stopni na północy, 20 w centrum, do 25 na Podkarpaciu.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem leżanką w dziecięcym szpitalu. Do tego niezbyt wygodną, ale słyszę wszystko. Westchnienia, kołysankę nuconą przez łzy, odgłos kroków na korytarzu. Wiem, jak trudno zasnąć, gdy serce śpi w łóżeczku obok. W trudnych chwilach małe rzeczy mają znaczenie. Zobacz, czy będę w dziecięcym szpitalu na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
4: Ogłoszenie społeczne.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Jeżeli ktoś zastanawia się w tym momencie, czy zostać jeszcze z programem Trzecim Polskiego Radia, to jak podpowiem, tak, zostać.
8: Jazz and Bass.
9: Cześć, tu Tłusty Majonez. Pozdrawiamy słuchaczy Jazz and Bass w Trójce.
7: Jazz and Bass w Trójce, tak. I my też pozdrawiamy ten niesamowity polski duet. Kornel i Bartosz podarowali nam swoją płytę nową. Ona zatytułowana jest Astrocyrk. Premiera singla Clown miała miejsce w audycji Jazz and Bass. A co dalej dzieje się na tym krążku? Na tym krążku na przykład spotkać możemy porucznika Hrabąszcza.

Tłusty majonez. Panowie stworzyli sobie historię, która zapoczątkowana jest w roku 2123, kiedy kapitan Harrison Focus po awaryjnym lądowaniu na tajemniczej planecie Karmin przeżywa tam różne przygody. Główny bohater na tej planecie, czyli Triceradiplodocus, się znajduje i tak panowie piszą o swojej muzyce, piszą o swoich płytach. Najważniejsze są dźwięki na nich zawarte. Astro Cyrk to nowa płyta duetu Tłusty Majonez, z niej porucznik Chrabąszcz. Zapraszam i polecam zapoznanie się z całą historią, jeżeli chodzi o planetę Karmin i jeżeli chodzi o to, co na niej dzieje się od roku 2123. 9,5 minuty po 22:00, Jazz and Bass na antenie Trójki. No to teraz tak.

Chciałem powiedzieć, że temat płyt przywiezionych z Japonii i tego japońskiego jazzu, którym częstowałem przez kilka tygodni na antenie Trójki, celowo przystopowałem, żeby tego tematu zbyt często na raz nie poruszać w audycji Jazz & Bass, no ale siłą rzeczy Japonia wraca, bo przed chwilą Takuya Nakamura wystąpił. Jest to Japończyk, ale żyjący, pochodzący z Tokio, żyjący i tworzący w Nowym Jorku. Japończyk, który zapowiada swoją nową płytę. Ona ukaże się w listopadzie. Mimo tego, że jest niewątpliwie związany i kojarzony z eklektycznym podejściem do muzyki, bo odnajduje się w wielu sferach, w wielu gatunkach, no to najbardziej w duszy gra mu jazz i gra mu jungle. No i mamy malutki zwiastun tego, co wydarzy się dokładnie 12 listopada. Broken Jazz. Mówiłem, że temat wróci, bo tak Takuya Nakamura zatytułował pierwszy singiel z tej płyty. Team Repair, czyli klasyka brytyjskiego drum and bassu, tutaj razem z nim. No, niestety, na razie tylko 4 minuty i 23 sekundy. A my tu gadu, gadu, a tu chyba ktoś ze zdjęcia na Facebooku pojawia się na antenie Trójki. Tak, powiedziałem, że to jest człowiek, który stworzył w swoim życiu tyle dobrych muzycznych pejzaży, że co tydzień moglibyśmy sięgać po twórczość LTJ Buchema. Ale też napisałem, że odkąd istnieje audycja Jazz & Bass, staram się dawkować jego piosenki, jego traki, jego muzykę, jego twórczość. No i dzisiaj wrócimy do utworu Music, ale w remiksie Pesheya. No to teraz robimy głośniej i odpływamy.

23 po 22, Jazz and Bass w trójce, soboty o 21, a w Jazz and Bass atmosferycznie, jungle jazzowo, jazz stepowo, no i jeszcze wiele etykiet można takich bardzo dobrych przyczepić do tej muzyki tworzonej, uwaga, w 96 roku LTJ Bookiem Music w remiksie Pesheya. Drugiego giganta, jeżeli chodzi o muzykę drum and bass, jeżeli chodzi o inteligentny, atmosferyczny gatunek, jakim jest właśnie połączenie basu i perkusji. Nie wiem, czy ja za dużo w tym momencie nie mówię, bo chciałbym, abyśmy jeszcze przez 8,5 minuty w takim atmosferycznym, użyję jeszcze raz tego sformułowania, klimacie na antenie trójki poprzebywali. To teraz uwaga.

michał.grabkowski@polskieradio.pl. No zaczytałem się, ale też chyba najbardziej zasłuchałem. A to rok, moi mili, 1997. Wytwórnia Good Looking Records, założona przez, no właśnie, LTJ Buchema, a tam Blue Marten i Future Proof, klasyka gatunku i lata 90. A kiedyś to było, no właśnie, ile można i w wielu audycjach cytować te słowa właśnie. Corsica Studio, fenomenalny klub w Londynie, dla tych, którzy nie byli przy radiu w pierwszej godzinie. Po 18 latach przestał funkcjonować. Ale ekipa wojowników z Rapture London, którzy byli rezydentami tam, stworzyła malutką epkę. A na epce między innymi Double O, Corsica Jungle, no i to będzie jungle przez wielkie G albo J, jeżeli mówimy o języku angielskim. To ja teraz się wyciszam, bo tutaj zaraz naprawdę będzie się działo.

0: No tak, z jednej strony 00 with Rapture London przyłożył konkretnie muzyką jungle, bo w tym się specjalizuje. Z drugiej strony otulił nas puchem Bonobo ze swojej ostatniej płyty Distance in Static. No właśnie, to on. Nie jestem zwolennikiem słuchania muzyki w słuchawkach gdzieś na zewnątrz, ale jeżeli mógłbym coś zaproponować, to może wieczorny rajd rowerem i ta muzyka w słuchawkach, to może wieczorny spacer po mieście i ta muzyka w słuchawkach, bo od początku do końca pięknie słucha się tych elektronicznych opowieści u Bonobo. Mamy dobre fragmenty elektroniczne, ale mamy też najnormalniejsze w świecie piosenki. Oto przykład.
1: We all have our reasons. It's harder to say no until you practice and practice.

czasach, kiedy nagrywa się płyty, które trwają 39 minut, Simon Green kroi 50, 14 tracków, wszystko pod szyldem Ninja Tune. Wspaniała to płyta i wspaniałe na niej fragmenty. Szkoda, że to już koniec, 13 minut do 23. Katarzyna Fiórz-Wojtkowska dziś program zrealizowała. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Miałem przyjemność go przygotować i poprowadzić. Serwis o pełnej, a potem N3 i Gosia Jakubowska. No właśnie, Londyn tyle razy się dzisiaj pojawiał w opowieściach w tej audycji, więc w tym Londynie znajdziemy się na ostatnie minuty Jazz and Bass. Alexandra Palace, fenomenalny klub w tym mieście. No i fenomenalny, niech jeszcze raz użyję tego słowa, DJ, producent, artysta, ikona brytyjskiej muzyki klubowej Fortet. On tak tam przygrywał. I co wybrać z tego zestawu? A, wybrałem Feedback Mango. Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, tu Stanisław Łubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
0: Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 19 września, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Turcja chce zakończenia walk na Morzu Czarnym, przedstawiła propozycję Ukrainie i Rosji. Treningi reagowania na sytuacje kryzysowe na Lubelszczyźnie.
2: W jaki sposób moglibyśmy wytrzymać w zasypanej piwnicy? Sygnały alarmowe, takie rzeczy.
0: Incydent nad rezydencją Donalda Trumpa. Samolot wleciał w zakazaną przestrzeń. Turcja przekazała Ukrainie i Rosji propozycję zakończenia walk na Morzu Czarnym. Ankara czeka na odpowiedź obu stron. Szef tureckiej dyplomacji Hakan Fidan ujawnił, że podejmowane są inicjatywy mające na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej w ogóle. Ale obecnie wypracowanie trwałego rozwiązania konfliktu jest trudne. Kilka dni temu szef tureckiego MSZ-u oświadczył, że rozprzestrzenianie się wojny rosyjsko-ukraińskiej na Morze Czarne jest niedopuszczalne i stanowi zagrożenie nie tylko dla obywateli, ale i żeglugi w regionie. Od lipca znacznie wzrosła liczba ataków na ukraińskie i rosyjskie porty oraz statki handlowe. Co robić, gdy słyszymy alarm albo polecenie znalezienia bezpiecznego miejsca? Tego mogli się dowiedzieć uczestnicy treningów reagowania, które zorganizowano w 20 komendach Państwowej Straży Pożarnej na Lubelszczyźnie.
2: Interesował mnie plecak ewakuacyjny i jego wyposażenie. Szczególnie ile trzeba by

0: na plecy wrzucić, żeby móc czuć się bezpiecznym. Również to, w jaki sposób moglibyśmy wytrzymać w zasypanej piwnicy, czyli oczekiwanie na pomoc, co sobie tam znieść, sygnały alarmowe, takie rzeczy.
1: Ogólnie wiem, jak się zachować, ale na przykład chciałam zapytać o taką rzecz, na przykład mieszkam w bloku na wyższej kondygnacji, kiedy akurat mieszkanie jest tak, że wszędzie są okna, w łazience pełno luster. Jak postąpić?
2: Treningowi reagowania w Lublinie przyglądał się minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Przywołał przykład Szwecji i Finlandii, w których wszyscy obywatele są elementem zbiorowego systemu obrony.
3: Gdy rozpoczynaliśmy przygodę, bo tak na to należy patrzeć też, jeżeli chodzi o to wyzwanie społeczne z budowaniem systemu ochrony ludności i powiadamiania, tutaj w województwie lubelskim to było około 30 syren, które mogły być włączone zdalnie. Mówię o początku 2024 roku. Dziś tych syren jest prawie 350. Do końca tego roku tych syren alarmowych, które będą mogły być włączone automatycznie, będzie ponad 1000.
2: Strażacy na Lubelszczyźnie pracują już nad oznakowaniem ponad 3,5 tysiąca miejsc schronienia. Myśliwiec F-16 przechwycił samolot, który był w przestrzeni powietrznej nad rezydencją Donalda Trumpa w Camp David, podała amerykańska armia. Do incydentu doszło niecałe 10 km od miejsca, gdzie przebywa obecnie prezydent USA. Podczas manewru F-16 wyrzucił flary, by zasygnalizować samolotowi, że wleciał w przestrzeń objętą zakazem lotów. Maszyna została bezpiecznie odeskortowana. Nad Camp David w Maryland na czas pobytu prezydenta USA obowiązuje zakaz lotów obejmujący przestrzeń w promieniu 16 kilometrów. Polskie Radio zdigitalizowało archiwalne nagrania paryskiej kultury. Nieopisane dotąd materiały dźwiękowe pochodzą ze zbiorów Instytutu Literackiego w podparyskim Maison Lafitte, ważnego ośrodka polskiej emigracji.
4: Dyrektor Archiwum Polskiego Radia Andrzej Mietkowski powiedział, że w ciągu kilku miesięcy w Warszawie zdigitalizowano i poddano transkrypcji blisko 1000 kaset przywiezionych z Maison Lafitte. Na jednej z nich odnaleziono między innymi nieznane wcześniej nagrania Witolda Gombrowicza.
5: Opowiada o tym, że zaraz się ukaże Kosmos, a w teatrze wystawiono ślub czy operetkę.
4: Kolejnym etapem było opracowanie nagrań z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
5: Oddaliśmy im nie tylko zdigitalizowanych 1000 plików dźwiękowych, ale również 1000 plików tekstowych.
4: Materiały z Maison Lafitte będą udostępniane również antenom Polskiego Radia. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Czas na sport. W studiu Dariusz Urbanowicz.
7: Polscy siatkarze pokonali Łotwę 3-0, a Niemcy Bułgarię 3-2 i w ćwierćfinale Mistrzostw Europy szykuje się starcie Polska-Niemcy. Górnik Zabrze zatrzymany w Lublinie. Lider Ekstraklasy zremisował na wyjeździe z Motorem i to bezbramkowo. We wcześniejszych sobotnich spotkaniach wygrywali gospodarze w identycznym stosunku 3-2. Najpierw Korona w Kielcach z Rakowem Częstochowa, następnie GKS w Katowicach z Krakowią. W pierwszej lidze rekordowo zagrała Lechia Gdańsk, która 7-1 pokonała Stal Mielec. Nieciecza wygrała 1-0 z Odrą Opole. Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2-0 z ŁKS-em. Tak samo jak Polonia Warszawa z Chrobrym Głogów. Miedź Legnica uległa Stali Rzeszów 2-3. W Serie A kontuzja Kamila Grabary, powołanego wczoraj do kadry narodowej na zbliżające się mecze reprezentacji. Bramkarz Juventusu zerwał więzadło krzyżowe przednie, co wykluczy go z grania w piłkę na kilka ładnych miesięcy. We Włoszech dziś kilka ciekawych rozwiązań na boiskach. Roma zremisowała z Interem 2-2, Bologna z Torino 1-1, a w La Liga Barcelona pokonała Sevillę 3-1, na Wyspach Tottenham przegrał z Aston Villą 2-3, a Brighton sprało skórę Arsenalowi 3-0. Kacper Woryna wygrał trzecią rundę żużlowych Mistrzostw Europy, drugi Maciej Janowski. W generalce Woryna zrównał się punktami z prowadzącym Duńczykiem Leonem Madsenem. Tuż za nimi z punktem mniej plasują się Janowski i inny Duńczyk Michael Jensen. Ostatnia runda odbędzie się 2 października w Pardubicach. Koszykarze Dzików Warszawa awansowali do finału turnieju kwalifikacyjnego Ligi Mistrzów. W półfinale pokonali hiszpański zespół Breogan 113-110, a prawo gry w Lidze Mistrzów zagrają z Niemcami z Rasta Wechta. Zwycięzcy awansują do Ligi Mistrzów. Jutro w Montrealu rozpoczną się Mistrzostwa Świata w kolarstwie szosowym. Tymczasem bardzo fajnie spisywali się polscy kolarze w wyścigu dookoła Słowacji.
8: Okolo Słoweńska to jeden z wyścigów, w których ścigają się zarówno kolarze World Tourowi, jak i kontynentalni. W tym drugim gronie mamy sporą reprezentację Polaków, m.in. za sprawą drużyn Mazowsze Serce Polski i Woster Team. Szczególnie dobrze radzą sobie kolarze w

0: Lattera, którzy aż trzykrotnie finiszowali w czołówce poszczególnych etapów. Raz szósty był Szymon Ilski, później piąty Kuba Kaczmarek, a dzisiaj czwarte miejsce mistrza Polski Kacpra Maciejuka, który na mecie został wyprzedzony o błysk szprychy przez Paula Maniera, jednego z najlepszych kolarzy na świecie. Kacper był jednym z zawodników, którzy uciekali przez cały dzień, przez całe 200 km. No i ta ucieczka zdołała przechytrzyć peleton. Na pocieszenie Kacper wywalczył czerwony numer dla najaktywniejszego zawodnika na etapie.
1: Relacjonował Kacper Krawczyk. Jutro w Montrealu indywidualna jazda na czas elity. Sport w trójce wróci przy niedzieli, chwilę po siódmej. Spokojnej nocy.
2: Jutro prawie wszędzie chmury, będzie przelotnie padać, miejscami zagrzmi, pogodnie i bez opadów jedynie na południowym wschodzie. Termometry pokażą 17 stopni na północy, 20 w centrum, do 25 na Podkarpaciu.
3: Autopromocja.
4: Z trójką się na jakiś dłuższy czas tutaj zwiążę. Ja oraz moja koleżanka o inicjałach tajemniczych JMK.
5: Tajemnicza będzie historia, którą on i ona przedstawią już niebawem.
6: Właśnie dlatego myśmy zaczęli razem pracować, bo ja miałam świetny temat do śledztwa, a on po prostu, telefon to jest jego narzędzie pracy.
5: Na razie możemy zdradzić tylko tyle. Aha, i jeszcze jedno. JMK to Justyna Mazur-Kudelska, jedna z najpopularniejszych autorek podcastów w Polsce, w tym kryminalnego Piąte nie zabijaj. A człowiekiem z telefonem, który zadaje nawet najtrudniejsze pytania, jest Kamil Bałuk, reporter i autor książek. Więcej już wkrótce w Trójce.
3: Autopromocja.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: 8 minut po godzinie 23. Dobry wieczór. Gosia Jakubowska, Katarzyna First-Wojtkowska. Do północy jesteśmy razem.
5: N3.
8: To już dzisiaj padło na antenie trójki. To jest ostatnia sobota tego lata, więc będziemy żegnać tę porę roku. Będziemy ją żegnać na wiele różnych sposobów i ten rytuał rozpoczynamy od Sofii.

17 września skończyłaby 40 lat. Protoplastka Hyperpopu, czyli Sophie. Od niej rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Immaterial je otwiera. W kontrze trochę do utworu Madonny, Material Girl, gdzie mieliśmy świat fizyczny i bogactwa, tak tutaj mogliśmy usłyszeć You can be me, I can be you. Czyli ta egzystencja nasza tutaj na Ziemi według Sophie jest niezależna od ciała i wolna całkowicie od wszelkich kwestii materialnych. Piękna wizja, również w muzyki. Ostatnio spotkałam się z takim stwierdzeniem, ale o co tak naprawdę chodzi w muzyce hyperpopowej Sophie? Otóż spieszę z wyjaśnieniem, a raczej odwołując się przy okazji do podcastu, którego wysłuchałam wczoraj. Cezary, pozdrawiam cię, Cezary Kotowicz, który właśnie w swoim podcaście opowiedział o całym fenomenie Sophie i tam przywołał jeden szczeluści internetu wyciągnięty cytat. Otóż Sophie chciała, aby muzyka dostarczała tego samego dreszczuku emocji, co trwająca 3 minuty przejażdżka na kolejce górskiej w wesołym miasteczku, gdzie kręci się co do góry nogami, zanurza w wodzie, błyska stroboskopami, powoli wywodzi na szczyt, a potem zrzuca pionowo w zadymiony tunel, zatrzymuje się z szarpnięciem, twoje włosy są rozczochrane, niektórzy czują mdłości, a inni się po prostu śmieją. Na koniec i tak kupujesz breloczek. Zobaczymy, czy na koniec audycji N3 kupimy ten breloczek. Natomiast gdyby nie Sophie, nie byłoby m.in. Underscores.

Niech ta przejażdżka po wesołym miasteczku trwa. Prawdziwy roller coaster przed nami. Szykuje się naprawdę zacna playlista. Ja nie mogłam się doczekać tego spotkania. Przebierałam już nogami w reżyserce. Bardzo się cieszę, że Underscores przed chwilą zagrało, ale w nowym zupełnie utworze. Premierowo na antenie Trójki Perfect, Pinterest Garden. Nina Girachi tam również grała, Porter Robinson. Gdyby nie Sophie, nie było również by FKA Twigs, Charlie XCX, Slater, Frost Children, OK-Lu, wielu, wielu innych. A ja wiem doskonale, że ten utwór wszyscy uwielbiamy, a jeżeli ktoś słyszy go po raz pierwszy, to mogę zapewnić, że będzie chciał więcej. I teraz wszyscy razem z Niną Girachi.

Prawdziwy przebój tego lata, przynajmniej w muzyce elektronicznej. All I Am. Jeżeli ktoś przegapił ten występ na OFF Festiwalu, proszę nadrabiać i iść w ciemno. Każdy koncert Nina G raczej jest po prostu strzałem w dziesiątkę. Dużo tych przebojów tego

I've got my own God. He drives a fast car.

Gdzieś przeczytałam w jednej z recenzji Music Fashion Film Charlie XCX, że jest to płyta, która kończy się imprezą Charlie. Miley Cyrus rozpoczyna natomiast swoją, kolejny rozdział w jej twórczości, już nie jako Miley Cyrus, a jako Miley. Buzz Persuades miał swoją premierę wczoraj, zbiera bardzo skrajne recenzje. Niektórzy uważają, że jest to płyta bardzo niedopracowana. Ja natomiast powiem, że jest bardzo zaskakująca, bo tak jak właśnie w utworze Different Religion, w którym usłyszeliśmy gościnnie Model Actress, co również mnie ogromnie cieszy, bo prędzej czy później ten zespół musiał się pojawić przy boku gwiazdy pop, to ten album ma takie momenty i tym momentem właśnie jest Different Religion i tutaj słyszę dużo wpływów na całym tym albumie. Oczywiście przywoływana już wcześniej Madonna, Lady Gaga, Michael Jackson, w tym przypadku Depeche Mode być może, ale też jest taki jeden moment na tej płycie, gdzie ja słyszę wpływy disco popu, między innymi ABBY, więc dużo się tam dzieje. Zachęcam, żeby tam zerknąć i przesłuchać tej płyty od początku do końca. Nowa era również, jeżeli chodzi o wydawnictwo, które otwiera Miley Cyrus. A może powinnam już tylko mówić Miley. No właśnie, ciekawe, co się wydarzy dalej, ponieważ ja uznaję to jako prolog jakiejś nowej ery w jej twórczości, nieco bardziej odważnej. Zobaczymy, czy być może to pójdzie w kierunku tej roztańczonej propozycji Cinderella teraz i Model Actress. Ale to gra, ale to gra. Proszę sobie tutaj regulować radioodbiorniki jak się chce i po prostu oddać się tej muzyce. The way you speak, it makes me want to cry.

Nowy Jork po raz kolejny przejął audycję N3FC You Cares, Homie Don't Shake. No właśnie, jeżeli ktoś jeszcze nie wrzucił na luz, to najwyższa pora to zrobić, ponieważ przed nami zespół, który ma przeogromny dystans do siebie. Z Nowego Jorku przenosimy się do Wielkiej Brytanii, gdzie tworzy Get Down Services. Jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli się nie pomyliłam. Tak, Wielka Brytania. Wszystko się zgadza. Disco z domieszką groove'ą. Tak określają swoją twórczość. Natomiast, tak jak wspomniałam, to zespół, który nie boi się żartu, ma przeogromny dystans do siebie i do świata. A 15 marca wystąpią ponownie w Polsce.

0: too proper for the profit, too speedy for me to stop it, makes my hand hurt. Wear a clean shirt.
1: A jak wy spędzacie swój ostatni weekend lata? Zachęcam do pisania gosia.jakubowska@polskieradio.pl. Jestem też na Instagramie, tam też można śmiało do mnie napisać. Caesar nam cały czas towarzyszy w audycji N3.
2: Big Laurie.

Love Sensation, Madonna i Kylie Minogue. Po 23 latach Madonna wróci na Video Music Awards i wystąpi na całej gali uroczystości 27 września, a 3 dni wcześniej ukaże się wspólny utwór Madonny i Charlie XCX. No ciekawe zwieńczenie tych wszystkich batalii o to, czy muzyka taneczna umarła, czy nie. W końcu dwie królowe popu, ta współczesna i ta, która już jest z nami od lat, połączą wspólne siły. Ja nie mogę się doczekać i na pewno ten utwór zawita do nas za tydzień w audycji N3. Tego lata dzisiaj dużo słuchaliśmy Madonny, ale ja powracam do Jamiego XX. W końcu przypominam, że jeszcze przez 5 dni możemy się cieszyć latem.

Gdyby ktoś się zastanawiał, na jakim etapie tego rollercoastera jesteśmy, no to jesteśmy na szczycie, a teraz ta kolejka zrzuca nas pionowo w zadymiony tunel.

The Basement. Taki tytuł? Nie, to jest nazwa zespołu. No właśnie, bo to jest debiut w ogóle w audycji N3. The Situation, przed chwilą na antenie trójki, z płyty Hard Body. Zguba tego lata. Ja nie wiem, jak mogłam ominąć to wydanie, ale nadrabiamy, nadrabiamy. Tutaj pojawia się klubowa historia, która zamyka się takim nieuchronnym końcem upadku społeczeństwa. Tak się zastanawiam, jaki film bym mogła przywołać jako porównanie. I gdy czytałam opis całej tej płyty, która łączy się z autodestrukcją i lawiruje między

ekstazą, to pomyślałam o filmie Titan, który został nagrodzony w 2021 roku Złotą Palmą. Jeżeli ktoś nie widział, no to tylko o stalowych nerwach polecam obejrzeć ten film. Natomiast przywołujemy teraz lato, ale w tej nieco spokojniejszej i lżejszej odsłonie. Numer jeden na listach przebojów Hiszpanii, Peru, Chile, Argentynie, Kolumbii, Meksyku, czyli Karol G, Who the Line, Rusowski i Baby Wow.

I zwalniamy powoli tempo w audycji Jędrzy, ale nadal pozostajemy w tych bardziej eklektycznych dźwiękach. Karol G, Hudelain i Rusowski. Karol G pochodzi z Kolumbii, natomiast Hudelain i Rusowski z Hiszpanii. I to jest idealny przykład właśnie tych hiszpańskiej muzyki, która można powiedzieć, że teraz zyskuje na popularności. Oczywiście tutaj jest zasługa również języka hiszpańskiego, gdzie oczywiście jest to dostęp do Ameryki Łacińskiej. Jak wiemy, Ameryka Łacińska blisko USA, więc to wszystko się pięknie ze sobą łączy. A dodatkowo jeszcze Hiszpania teraz podbija rynek muzyczny, przede wszystkim w produkcji, która jest odważna, eksperymentalna. Tam się bardzo dużo dzieje. Jest to zagłębie naprawdę dobrej, współczesnej muzyki. Więc jeżeli ktoś potrzebuje nowych inspiracji albo odkryć muzycznych, to zachęcam, aby pogłębić nieco swój zakres właśnie o Hiszpanię. Tam dużo, dużo dobrego i dużo perełek. O nich m.in. w audycji 3 za chwilę usłyszymy Bala Bengala, zanim to oczywiście Rosalía jeszcze.

Bala Bengala. Jako potwierdzenie tej hiszpańskiej perełki, ich inspiracją jest Rosalia, ale obok niej Portishead czy FK Twix, a rok temu postanowili wydawać muzykę, przy której tworzeniu się po prostu dobrze bawią. Potraktujmy, że to jest mój breloczek z dzisiejszego wydania audycji N3, tego lata również, a przed nami obfita jesień. Już 16 października Shy Girl wyda swój długo wyczekiwany kolejny album, drugi w jej karierze. No, myślę, że zapowiada się naprawdę intrygująco i o tym będziemy również w audycji N3 opowiadać. A tymczasem bardzo dziękujemy, życzymy udanej nocy. Już za chwilę Michał Morgański, potrójne pasmo przenoszenia. Katarzyna Firs-Wojtkowska miksowała te wszystkie utwory. A ja nazywam się Gosia Jakubowska i do usłyszenia.

0: autopromocja. Zawsze wymieniana wśród zestawień polskich płyt wszechczasów.
1: A teraz o tym, jak bez końca wojna i gniew.
0: Nowa Aleksandria. Zagrana na tegorocznym off-festiwalu przez nieco młodsze pokolenie. Występ ze specjalną dedykacją dla Kasi Stoparczyk.
1: Chciałbym jej zadedykować ten koncert, bo gdyby nie ona, nie byłoby mnie tutaj.
0: Alarmę i goście jako ludzie wschodu grają po swojemu klasyczną płytę Siekiery. Na antenie w niedzielę tuż po 19. Zapraszam, Justyna Grabasz. Autopromocja.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 20 września. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Ostatni tydzień kampanii przed wyborem nowego prezydenta Krakowa.
3: Apeluję do wszystkich kandydatów. Grajmy fair, grajmy uczciwie.
2: Lewica podsumowała 1000 dni w rządzie, zapowiada, że będzie walczyć o zmiany w służbie zdrowia. Donald Trump zapowiada stworzenie sił AI i powołanie cara od sztucznej inteligencji. Za tydzień przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Minister Sprawiedliwości apeluje o przestrzeganie prawa podczas ostatniego tygodnia kampanii. W stolicy Małopolski Waldemar Żurek przestrzegał przed hejtem w internecie i jego konsekwencjami.
4: Widzimy dzisiaj wylewającą się z różnych stron mowę nienawiści, która później wywołuje inne przestępstwa z nienawiści. I wtedy, kiedy jest ta polaryzacja kampanii wyborczej, widać to bardzo dobrze. Więc ja apeluję do wszystkich kandydatów. Grajmy fair, grajmy uczciwie. Pamiętajmy, że łamanie prawa czasem skutkuje dotkliwymi dla różnych osób bądź instytucji czy partii politycznych działaniami prawa.
2: O fotel prezydenta Krakowa rywalizuje 8 kandydatów. W prawyborach głosowali uczniowie 13 krakowskich szkół średnich. Do drugiej tury wszedł Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, który od licealistów dostał 27% oraz Aleksandra Owca z Partii Razem, która otrzymała prawie 20%. W sondażu na zlecenie Radia Kraków Łukasz Gibała otrzymał niecałe 35%, druga popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska niecałe 21%. Transkrypcja związków par jednopłciowych, jednym z sukcesów lewicy. Jej ministrowie i politycy podsumowali 1000 dni w rządzie Donalda Tuska na konwencji w Warszawie. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat mówiła, że lewice w rządzie czekają kolejne zadania. Zmiany w służbie zdrowia.

0: opodatkowanie wielkich korporacji i legalna aborcja.
1: Musimy wprowadzić prawdziwą reformę ochrony zdrowia, taką, w której nie tylko dodamy pieniędzy do systemu, ale też zadbamy o to, żeby ten system wreszcie skupił się na pacjencie, żeby to pacjent był w centrum, a nie dyrektor szpitala, nie samorząd, nie lekarz. I my wiemy, jak to zrobić. Na zbyt wiele pozwalamy wielkim korporacjom. Na zbyt mało wsparcia mogą liczyć drobne polskie biznesy. Powinniśmy wreszcie stworzyć takie środowisko, w którym będą mogły się rozwijać. Wreszcie musimy wprowadzić wreszcie legalną, bezpieczną i dostępną aborcję.
0: Lewica współtworzy rząd z Koalicją Obywatelską, PSL-em, Polską 2050 i Unią Centrum. Donald Trump chce powołać siły sztucznej inteligencji i zapowiada wyznaczenie nowego cara od spraw AI. Amerykański prezydent porównał nową strukturę do utworzonych podczas jego pierwszej kadencji sił kosmicznych. Jak napisał w swoich mediach społecznościowych, Stany Zjednoczone nie powinny hamować rozwoju sztucznej inteligencji dodatkowymi regulacjami. Stwierdził, że przypadki niewłaściwego wykorzystania można zwalczać za pomocą prawa cywilnego i karnego. Zapowiedź pojawiła się kilka dni przed planowanym spotkaniem Donalda Trumpa z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Waszyngton i Pekin prowadzą wyścig w technologiach AI. Likier bez jajek jest legalny, orzekł niemiecki sąd w sprawie popularnego u naszych zachodnich sąsiadów alkoholu. Wymiar sprawiedliwości zajmował się skargą konkurencji, która chciała usunięcia słowa jajko z opakowania i reklam wegańskiego produktu.
2: Skargę na likier bez jajek złożył Związek Ochrony Przemysłu Spirytusowego. Zjednoczone w nim firmy przekonywały, że użycie wyrazu jajko i wizerunek koguta na butelce są złamaniem unijnego prawa i uderzeniem w chronioną nazwę likieru jajecznego. Sąd w Szlezwiku potwierdził wcześniejszą decyzję niższej instancji i uznał, że określenie bez jajek nie zostawia wątpliwości co do składu alkoholu. Nakazał jedynie ograniczenie eksponowania słowa jajka tak, żeby nie zostawiać żadnych wątpliwości. Prawnicy skarżących nie wykluczają dalszej walki sądowej na poziomie sądownictwa unijnego. Tocząca się od ponad 2 lat sprawa trafiła już do Muzeum Historii Niemiec, gdzie znajdują się 2 wersje butelki z wegańskim likierem. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Niedziela pochmurna i z przelotnym deszczem, pogodnie jedynie na południowym wschodzie. Termometry pokażą 17 stopni na północy, 20 w centrum, do 25 na Podkarpaciu.
4: Autopromocja.
5: Świetny aktor teatralny, serialowy i filmowy, choć sam ujmuje to inaczej.
6: Ludzie wiedzą, że skądś pana kojarzę. Pan jest z Poznania chyba.
5: Do tego uważny obserwator naszej rzeczywistości.
6: Musimy te wartości pielęgnować, nie rezygnować z nich na rzecz tego, żeby tylko było wygodnie, bezpiecznie, ciepło.
5: Andrzej Konopka.
6: Czyli mężczyzna w średnim wieku po mocnych przejściach. No tacy są najbardziej niebezpieczni, mi się wydaje.
5: Bohaterem najbliższego spotkania w cyklu Ludzie i muzyka na antenie w niedzielę po 10:00, a także w podcastach na stronie polskieradio.pl oraz na YouTubie Trójki.
6: To było totalnie uwalniające i przestałem się bać.
5: Zapraszam, Agnieszka Szydłowska.
4: Autopromocja.
7: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
8: Dobry wieczór Państwu, witam, a jakże, w radiu, w medium sprzyjającemu koncentracji słuchowej i wyobraźni, w medium opartym na czasie, a czas, jak wiadomo, jest rudymentarną cechą muzyki, zatem ta najbardziej abstrakcyjna forma sztuki pasuje do radia jak ulał.
9: Potrójne pasmo. Przenoszenie.
8: A ja nazywam się Michał Margański, witam Państwa w świecie muzyki elektronicznej i dziś o szczególną uwagę poproszę fanów i miłośniczki dżungli, drum and bassów i liquidów.

0: new girl. Just break now.
1: Klasyk stylistyki drum and bass, czyli breakbeat era na początku naszego spotkania w składzie Ronnie Size, DJ Dai i wokalnie charyzmatyczna Leonie Lewis. Klasyczne nagranie z czasu największego rozkwitu drum and bassu, czyli mniej więcej z okresu, no gdzieś powiedzmy 1995-2003, może 2004, ale wtedy zaczęły pojawiać się już liquidy. Mówię o świecie, którego już nie ma, bo to czas najpierw ledwie raczkującego, a potem rozwijającego się coraz szybciej internetu. Ale wtedy, w 1996, w 1997 roku, nie było mowy o plikach z muzyką w radiu, zatem wszystko przychodziło na kompaktowych epkach.

0: I w takich jakże sprzyjających warunkach poznałem także dżunglę, a potem rzeczony drum and bass. Zauroczenie trwało do pierwszych lat tego wieku. Potem skupiłem uwagę gdzie indziej, bo drum and bass zaczął mi się coraz częściej jawić i zaczął coraz częściej brzmieć, dosyć wtórnie powiem, i coraz bardziej plastikowo. Ucieszył mnie zatem rodzący się album Psiarnia Wuj HZG. Spotkaliśmy się w mijającym tygodniu, bo po premierze w streamach troszkę później pojawił się 180-gramowy winyl z grafiką w czerni i bieli, osadzonej w klimacie undergroundu, hip-hopowego undergroundu lat 90. Do tego zardzewiały gwóźdź, czyli dodatek, którym często się lubię posługiwać w trakcie naszych spotkań, swoista, delikatna, a może i nie, anomalia. Tu ów zardzewiały kantorowski gwóźdź jest w negatywie. Otóż na białej połaci okładki srebrny hologram mieniący się trochę jak diament w zębie. Są naklejki, jest ręczne numerowanie i pieczołowicie wytłoczony 12-calowy longplay. Pierwsza autorska płyta Pawła Stachowiaka. Wuja HZG jest przede wszystkim basistą. Działa w ekipie Błota, zespołu EAPS, Siema Ziemia, ale też w projekcie Lumbago czy Saturn. Paweł ma o kilka lat starszego brata. Mówię o tym, ponieważ to właśnie on pokazał mu w latach 90. drum and bass i był też jednym z pierwszych słuchaczy albumu zatytułowanego Psiarnia. Album ma prawie 40 minut, składa się z 9 utworów, które w sumie zahaczają o wiele gatunków i podgatunków drum and bassu. Bardzo ważny jest tutaj również fokus na możliwe odwzorowanie lat 90. w trakcie powstawania tej płyty, czyli na przykład, no właśnie, instrumenty z epoki, ale też myślenie o kompozycji sprzed często 30 już kilku lat. HZG bardzo mocno wniknął w opowieści drum and bassowych tuzów, szukając oczywiście wypowiedzi w sieci i krok po kroku zbliżał się do sposobu, w jaki powstawała taka muzyka w przeszłości. I przy okazji zauważam coraz częściej, właśnie przy okazji tego typu przedsięwzięć, że ten efekt współczesny, finalny, potrafi być znacznie lepszy niż kiedyś. Zatem słuchając jeszcze tego wszystkiego na dobrym zestawie, naprawdę robi to spore wrażenie.
1: Wydaje mi się, że osoby, które słuchają tego gatunku muzycznego, znajdą tam pewne, jak ja to mówię, symbole w postaci dźwięku i specyficznego miksu, który charakteryzuje ten gatunek.
0: Zapraszam dziś do wysłuchania dużej części tego wydawnictwa, jak i do rozmowy z Pawłem, zarejestrowanej kilka dni temu. To już niebawem, ale do tego czasu dociągnijmy do roku 2005. To z tej opowieści o drum and bassach. No bo wspomniałem, że liquidy rosły wtedy w siłę, a ten klasyczny drum and bass schodził na dalszy plan. W każdym razie w tym 2005 roku kupiłem, jak się okazało później, ostatnią płytę tego gatunku, a właściwie winylową epkę z utworem Move On, Seby i Paradoksa. Rozgrzejemy zatem słuch, bo potem stara stylistyka połączona będzie z nowoczesnością. Jest to, raz jeszcze podkreślę, bardzo udana realizacja.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

trójce Seba i Paradox z winylowej 12-calowej epki Move On. A niebawem pierwsza strona debiutanckiego albumu HZG zatytułowanego Psiarnia. Po niej rozmowa z autorem, który między innymi wyjaśni tytuł płyty, ale do tego czasu jeszcze jeden klasyk, który bez wątpienia przyczynił się do późniejszego rozkwitu sceny, jak i stylistyki drum and bassu. Przed nami Goldie i słynny Inner City Life. Był 1994 rok.

Inner City Life i Złotozęby, albo Zębny w Trójce, czyli oczywiście Goldie. Wtedy już szef wytwórni Metalheads i oczywiście autor spektakularnych drum and bassów i dżungli. Goldie był też w latach 90. partnerem Bjerg. No i właściwie tym tropem szedłem, wybierając płyty na dzisiaj. Dotarłem do kompaktowej epki z remiksami I Miss You. Oczywiście utwór Bjerg. Włączyłem i słucham. I tak obok remiksu Howiego B, który przypomnę w tym roku pojawi się na festiwalu St. Edith, ten artysta wystąpi w Łodzi, kolejna była reinterpretacja Fotka, ale kiedy przyszedł remiks w wykonaniu Dobiego, czyli producenta, ale w owym czasie także i chyba przede wszystkim turntablisty, najczęściej w dźwiękowym towarzystwie hip-hopu, a jak wiadomo, pączek, a jak wiadomo, hip-hop ma doskonałą energię właśnie z drum and bassem, chociażby za sprawą MC, no to tutaj, szanowne i szanowni, totalny napalm, bo obok głosu Bjerg usłyszymy Rodneya P. Mówię wam, creme de la creme.

0: a emisję, czyli oczywiście Bjerg, tu w towarzystwie Rodney AP. Aufremix pochodzi z 1997 roku.
1: Potrójne pasmo przenoszenia.
0: Wchodzimy w najważniejszą część spotkania, czyli do czasu z muzyką HZG, jak i z nim samym. Zanim długa, bo kilkudziesięciominutowa rozmowa, przedstawimy to, o czym będziemy mówić. I to oczywiście z winylu, zgranego na potrzeby tego spotkania. Przed nami Psiarnia, czyli debiutancki album HZG, wydany przez katowicki label BZR Records. I tak przed nami na stronie A. How How, tytułowa Psiarnia, Kundel i na wstępie Żółte Papiery.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka.

0: Żółte papiery, hał-hał, psiarnia i kundel. Tak przedstawia się strona A debiutanckiego albumu naszego dzisiejszego bohatera, państwa i naszego gościa.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: W potrójnym paśmie przenoszenia Paweł Stachowiak, wuja HZG. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Zacznijmy od tego, że chcę ci pogratulować twojej płyty, twojej debiutanckiej płyty, płyty, która stygmatyzuje. Potężna praca, dużo szczegółów, dużo niuansów. Udźwigniesz taki ciężar na przyszłość, bo tutaj zostało włożone masę pracy.
2: Skoro podjąłem się zrobić taki album, to no czuję, że idę za ciosem i robię to dalej.
0: Jak długo przygotowywałeś się do tego debiutu?
2: Przede wszystkim samo rozmyślanie, jeśli chodzi, no jaką płytę zrobić tak naprawdę, bo jako przede wszystkim muzyk, muzyki gdzieś tam improwizowanej, którą tworzę też z moimi szanownymi kolegami i zespołami, z którymi współpracuję. No, miałem taki pomysł, mając 36 lat, bo mam obecnie teraz, że muszę zrobić coś w końcu swojego, że no taką laurkę, że tak powiem, na 100 lat wypadałoby po prostu zrobić i wykonać, więc stwierdziłem, skoro urodziłem się w latach 90. i

0: Miałem tą ogromną przyjemność słuchać bardzo dużo muzyki elektronicznej. Oczywiście słuchając też jazzu, ucząc się też gry, stwierdziłem, że w zasadzie tego gatunku jeszcze nie miałem okazji poznać, więc w sensie robić tak naprawdę, więc stwierdziłem, że dobra, siadam, robię drum and bass i jungle. Akurat to było też bardzo dla mnie taka, że tak powiem, ogromna przyjemność to robić, bo no, znałem tą muzykę od podszewki, no bo, że tak powiem, dorastałem, kiedy ten gatunek tak naprawdę powstał. Mój brat kolekcjonował też te płyty Goldiego i wydawnictwo przede wszystkim Metalheads, więc no to było gdzieś dosyć naturalne. Ale totalnie muszę zaznaczyć, że nie wiedziałem, jak to się robi, więc musiałem bardzo dużo odrobić lekcji, oglądałem bardzo dużo dokumentów, słuchałem bardzo dużą ilość no, płyt, artystów, producentów, no, żeby po prostu to zrozumieć.
1: Dobrze rozumiem, że pomysł i realizacja trwały rok?
0: Prawda jest taka, że tak. Przed samym, że tak powiem, podejściem do zrobienia pierwszego utworu, no, ja mam też taką regułę, że zanim zacznę coś, robię jakiś dany gatunek muzyczny. Jak wiadomo, oscyluję w różnych gatunkach muzycznych i mam przyjemność też grać różne rzeczy. No to tak naprawdę muszę poznać główne zasady tej muzyki, jak to się robi. No więc samo takie przygotowanie przed samą produkcją, no trwało dobre, no z parę miesięcy, no z pół roku. Oczywiście siedziałem, słuchałem tej muzyki, no i dopiero też zbierałem tak naprawdę urządzenia, które jakby stworzyły też tę muzykę, bo robiłem tę muzykę na żywo. No i tak naprawdę to digowanie tego sprzętu też zajęło mi trochę czasu, żeby faktycznie móc to zrobić rzetelnie.
1: Zależy mi na tym, żeby to rozwikłać i dowiedzieć się, ile to w sumie czasu trwało, bo na razie brzmi to tak, że siadłeś i zrobiłeś na zasadzie zrób to sama. Przecież muzykiem jesteś od wielu lat.
0: Warto tutaj zaznaczyć, że cały ten proces tworzenia i kreacji trwał bardzo długo, bo sam pomysł, nie wiem, zrobienia solowej płyty już się pojawił gdzieś parę lat wstecz, ale samo tworzenie i kreacja, no naprawdę to trwało rok. Tak naprawdę w styczniu 2026 roku skończyłem tak naprawdę ten album. No i w momencie, kiedy stwierdziłem, że ten album jest gotowy i dałem to wydawnictwu BZR Records, stwierdziłem, że to nie jest to. No i to był największy problem, gdzie musiałem tak naprawdę płytę zrobić na nowo, bo nie podobało mi się jakby moje podejście do jakby tworzenia ze względu na brzmienie, bo ten gatunek jest bardzo gdzieś tam no, charakterystyczny, że jest gdzieś tam zmonofonizowany bas, a z jednej strony też jest stereofoniczny bas, gdzieś schorusowany, więc tak naprawdę nie wiedziałem w ogóle, jak to się robi, więc totalnie od zera wszystko musiałem, że tak powiem, przeanalizować z analizatorami dźwięku, z ekwalizacją, no i z porównywaniem też innych artystów, którzy tworzyli w tamtych czasach, więc to było bardzo trudne, no, ale też z jednej strony bardzo zależało mi na tym, żeby no nie były to, w sensie te moje produkcje nie były gdzieś tam dokładnie jakby w stylistyce lat 90., no bo jednak żyjemy w 2000 latach, więc moja myśl, czyli futuro, cały czas ze mną idzie i chciałem to zrobić jakby oczywiście w klimacie lat 90., bo bardzo to czuję, ale no gdzieś tam z brzmieniem współczesnym. No i też się pojawiają oczywiście odwołania do klasyków, bo to jest taka retrospekcja, jak ja to mówię. Ten taki przegląd tej płyty jest właśnie od lat 90., dokładnie tam 94. rok, taki mój ulubiony, do 2006 roku. No i tak naprawdę trzeba posłuchać i wydaje mi się, że osoby, które słuchają tego gatunku muzycznego, znajdą tam pewne, jak ja to mówię, symbole w postaci dźwięku i specyficznego miksu, który charakteryzuje ten gatunek.
1: Czy pierwszym słuchaczem był brat?
0: Co jest ciekawe, oczywiście wysyłałem mojemu bratu jakieś pomysły przede wszystkim, ale i faktycznie była to

0: pierwsza osoba, tak naprawdę w kwietniu dopiero zacząłem rozsyłać tak naprawdę moim bliskim znajomym tą płytę, bo też nie chciałem, że tak powiem, przestrzelić całej tej sytuacji. Proces był, no nie ukrywam, dość trudny, bo powstało około no ponad 60 utworów tak naprawdę przed wyborem tych 9, które znajduje się na albumie, bo byłem cały czas niezadowolony z tego, że to nie jest ten charakter, że to nie jest to brzmienie. I można by powiedzieć tak, że brat był pierwszą osobą, która tak naprawdę usłyszała jakby w całości całego albumu, ale bardzo długo trzymałem ten materiał w takiej jakby tajemnicy przed samym sobą, że nawet ja też bałem się tego trochę odsłuchiwać, tworząc, no bo cały czas doszukiwałem się jakiegoś takiego braku precyzji, no gdzie ten gatunek tak naprawdę się no, charakteryzuje tą właśnie precyzją i no i rozkminą na temat no, cięcia tych amen breaków, bo jak wiadomo ten gatunek w pewnym sensie no jest motoryczny, monotonny też dla wielu osób, bo warto też zaznaczyć, że gdzieś no, ten gatunek oscyluje wokół tego basu i pociętego amen breaka. No tylko całą sztuką jakby robienia tego gatunku jest jakby odpowiednie cięcie tych amen breaków, więc tutaj no naprawdę, no nie chcę skłamać, ale no spędziłem chyba największą część chyba jakby czasu na cięcie. Przede wszystkim szukanie też, nie wiem, tych sampli amen breakowych. No i tutaj jest bardzo dużo gdzieś odwołania do no, na jakichś funkowych, starych rzeczy. No i tutaj tak naprawdę tu najwięcej czasu spędziłem nad tymi amen breakami, bo ciężko to robić na sampla, które są bardzo stare, a chciało się uzyskać gdzieś współczesny efekt.
1: Zastanawiam się nad potrzebą powrotu do historii, do muzyki sprzed lat 20, 30 już nawet ponad. Czy coś w międzyczasie nie pykło, że trzeba wracać do wzorów z lat 90?
0: Wydaje mi się, że chyba największym problemem, który miałem podczas jakby produkowania, to uzyskanie tego brzmienia lat 90. To na pewno było dosyć trudne i próbowałem z różnymi też syntezatorami, bo tak naprawdę no w 95% wszystkie te instrumenty no są nagrane przez syntezatory. I tak naprawdę nad tym mi najbardziej zależało, że też odwołując się do jakby pionierów tego gatunku, czyli do Fotka, Goldiego, Ronnie Size'a, Shy FX'a, no stwierdziłem, że jakby potrzebuję tego konkretnego sprzętu do kreowania tego brzmienia. No i niestety, no współczesne czasy mają w pewien sposób jakieś takie imitacje, jak ja to nazywam, tych syntezatorów, czyli są po prostu, nie wiem, wtyczki konkretne, które są gdzieś tam, nie wiem, w Abletonie czy w Logiku.
1: Ale to nie to.
0: No, ale to nie było jednak to. No więc powiem szczerze, że przede wszystkim bardzo też dużo czytałem na temat sprzętu, który używał właśnie Fotek, bo uważam go gdzieś tam za jakiegoś takiego geniusza i, no i wizjonera cały czas tej muzyki. No więc oczywiście bardzo dużo czytałem, czego on używał. No więc idąc tą drogą tak naprawdę, no musiałem zdobyć ten sprzęt.
1: Ale co, zasadzałeś się w sieci? Szukałeś sprzętu na globie?
0: Tak. Prawda jest taka, że bardzo dużo rzeczy też oczywiście kupiłem i wydałem bardzo dużo pieniędzy na syntezatory, jakieś po prostu też bardzo tanie teraz w ogóle, co jest w ogóle dosyć dziwne. No chyba takim game changerem, który oczywiście miałem pożyczony od mojego przyjaciela, był taki sekwenser EMU. Właśnie też z 2002 roku, już nie pamiętam dokładnie modelu, ale to był tak naprawdę najważniejszy, że tak powiem, element w tych takich moich syntezatorach, które się pojawiają, że to brzmienie tych syntezatorów jest dokładnie z tego urządzenia, gdzie też jakby twórcy z tego gatunku korzystali z tego. Taki schorusowany, lejący się, niestrojący syntezator padowy, trochę liquid.

0: No to właśnie z tego syntezatora. Tak, same Amen Breakley były cięte na MPC-C, na Akaju, więc też mają ten charakter, tak jak to się kiedyś robiło, zresztą Fotek też ciął na MPC-C, że nie tylko J. Dilla oczywiście używał do cięcia sampli MPC-tki. Aha, i jeszcze chyba takim najważniejszym elementem, który mi pomógł w tym, to było, jest to oprogramowanie Amigos. Amigos, czyli to jest taki program, który działa na zasadzie takiego sekwensera, którego się programuje, czyli te Amen Breakley, które wcześniej pociąłem na MPC-C, wrzucałem w ten sekwenser. No i w formie takiego jakby programowania zero-jedynkowego, w zero-jedynkowym systemie wrzucałem to w ten program. No i oczywiście nie było to totalnie proste. No te sekwencje, które zaprogramowałem, są na tej płycie. No i chyba takim najlepszym numerem, gdzie można to usłyszeć w takim, no, bardzo rozkminiony sposób i jakby z premedytacją użyłem tego urządzenia, jest utwór Kundel, który znajduje się na tym albumie, no, gdzie pojawiają się frazy niemetryczne. No, to metrum jest cały czas zakrzywiane. No i to
1: trochę jak w jazzie.
0: Otóż to, no przez to, że gdzieś tam jestem, oscyluję cały czas w muzyce improwizowanej, bardzo zależało mi na tym, żeby taki numer się znalazł, czy w utworze Lucia też użyłem tego sekwensera. No i ten Amen Break jest totalnie pocięty, bardzo mocno saturowany, może dla niektórych nieprzyjemny, ale też mi na tym zależało, żeby no jednak, no nie wiem, odwołać się do tych lat 90. Poszukałem też oprogramowania jeszcze innego, który jakby zmienia brzmienie sampli, czyli są rozfazowane te sample, które wcześniej oczywiście musiałem stworzyć, no bo no są takie czasy, żebym się chyba nie wypłacił chyba z korzystania z sampli. Oczywiście pierwszy pomysł taki był, że wiadomo, muzyka soul, muzyka jazzowa kocham jak najbardziej, ale no nie mogłem sobie na to pozwolić, no bo jest to dość niebezpieczny ruch w dzisiejszych czasach, wydając taką płytę, która też oczywiście dostępna jest w sieci, więc od razu pewnie osoby, które zajmują się profesjonalnie wyszukiwaniem sampli, no nie wypłaciłbym się.
1: Mam wrażenie, że to tak może przy okazji, że trochę dyskredytujecie sami siebie, mówiąc o tym, że tworzycie sample, a później zmieniacie ich brzmienie. Bo dla mnie sampling, to właśnie z tej starej szkoły się wywodzę, to są próbki rżnięte i wycinane z innych płyt. I to jest dla mnie sample. Natomiast często słyszę, i ty się to teraz wpisałeś, że tworzycie sample. No jak tworzycie sample? Tworzycie fragmenty sami swojej muzyki.
0: Tak, tylko że
1: one być może mają postać sampli, że finalnie wygląda to jak coś wyciętego. Ale skoro to sami tworzycie, to dlaczego o tym mówicie sample?
0: Nie wiem, no ja może opowiem trochę o procesie, jak ja tworzę właśnie te sample, jakby w cudzysłowie, że nagrywam sobie kilka partii jakiegoś fragmentu muzycznego, no gdzie oczywiście ma on traki, czyli są pojedyncze ścieżki osobnych instrumentów, syntezatory, nie wiem, gitary, saksofony, czy nie wiem, wokale. I tworzę z tego jednego wave'a, czyli po prostu podkład cały muzyczny. No i potem niestety, raczej wstety, oczywiście jest to jakaś tam, nie wiem, no radość robienia tego. No i potem to tnę po prostu.
1: No tak, ale to jest autorskie, to jest autorskie, to jest twoje, więc nie rozumiem, dlaczego łatka sample?
0: Nie wiem, może tak łatwiej to nazwać.
1: To jest autorska próbka dźwięku. Nie nazywałbym tego samplingiem, choć wiem, że tak się o tym mówi i zawsze się dziwię, a wracając do muzyki, to zastanawia mnie, czy poczułeś już w feedbacku w ludziach, którzy posłuchali i mają jakąś opinię, że się udało, że to nie jest sztuka dla sztuki, żeby tylko bazować na wiedzy i na instrumentach z lat 90. No bo chyba nie tylko po to, żeby z lat 90. były graty, zrobiłeś muzykę w ten sposób.
0: No powiem szczerze, że no tak naprawdę każdy słuchacz, co ma przyjemność tego albumu posłuchać, no to ja pewnie z jednej strony no nie wie o tym, że robiłem na tym sprzęcie, czy w jaki sposób to było robione, ale wydaje mi się, że nieskromnie mówiąc, no gdzieś też słyszę

0: słuchając sam tego materiału, że wykonałem ogromną pracę i...
1: Ale że brzmi, że jest dobrze, tak. Że jest dobrze?
0: Tak, właśnie często gdzieś tam moi znajomi, którzy też oczywiście tworzą muzykę, no właśnie mówią o tym, że no ten album naprawdę wyjątkowo dobrze brzmi. No i tutaj warto też zaznaczyć, że miksowałem w 100% sam ten album, musiałem się tego totalnie nauczyć. Jacek Antosik pomógł mi w masteringu, bo nie potrafię masteringować na winyl, ale jestem dumny z tego, że zrobiłem to w 100% samemu, może też... Jakby powiem dlaczego też samemu, no bo po prostu zwyczajnie nie było mnie gdzieś tam stać na zmiksowanie tego albumu, bo ceny gdzieś tam realizatorów no, są bardzo często gdzieś duże, a robiliśmy tę płytę razem z wydawnictwem BZD Records sami. Jest to wytwórnia taka mała z Katowic, więc no, jakby ten budżet był ograniczony. Tak naprawdę wydaliśmy, jak ja to zawsze mówię, ostatnie pieniądze na to, żeby zrobić ten album. I sam powiem szczerze, że nawet zastanawiałem się trochę, bo miałem taką sytuację trochę finansowo nieciekawą, czy w ogóle wydawać ten album, bo mówię w sensie w formie fizycznej, bo mówię dobra, zacząłem liczyć te finanse, mówię dobra, no kurczę, no nie zgadza mi się, nie? Nie zgadza mi się mój bilans, ale mówię dobra, zaryzykuję i mówię stawiam wszystko na jedną kartę i wiem, że ten gatunek może nie jest popularny gdzieś tam w jakimś takim obiegu w mainstreamie, ale mówię, no z jednej strony, jakbym ja tego teraz nie zrobił, no to wydaje mi się, że chyba nigdy bym tego nie zrobił, więc to też dzięki moim przyjaciołom, którzy gdzieś tam wierzyli we mnie, że mam to po prostu zrobić, no bez nich no nie udałoby się to. Ja też mam taki charakter, że jestem pewny siebie, ale czuję się gdzieś w jakimś zagrożeniu, że coś może, nie wiem, mi się nie zgadzać. Bardzo szybko się wycofuję i tak naprawdę bardzo dużo też innych projektów mam gdzieś zapisanych już w ogóle stworzonych też płyt innych, które już od wielu lat robię. No nie ujrzało światła dziennego, no bo bałem się tego ruchu, nie? A teraz no ta płyta dała mi na tyle odwagi, że wiem, że i ludzie, którzy oczywiście słuchają tego i kupują te płyty, czy chociażby jestem u ciebie w audycji, sprawiają, że ma to sens, że ta muzyka żyje, o, jest żywa i ona pozostanie już na zawsze, dopóki no, jest gdzieś to po prostu w obiegu w formie chociażby w formie stałej, w formie płyty, albo chociażby, no nie wiem, w formie, nie wiem, wave'a w internecie. Także to pozostało już na zawsze i z tego powodu się chyba najbardziej cieszę, że to żyje.
1: Nie wiem, czy warto w ogóle mówić sobie, że się stawia na jedną kartę, bo to takie trochę finansowe gadanie, a mam wrażenie, siedząc obok ciebie, że się unosisz ze szczęścia.
0: Unoszę się ze szczęścia. No powiem szczerze, że no bardzo dużo się stresowałem, no bo to jest to, że tak powiem, no pierwszy debiutancki album i jeszcze w ogóle w tym gatunku. No pewnie większość osób pomyślałaby, że zrobię w ogóle, nie wiem, muzykę około jazzową albo gdzieś tam jakąś mainstreamową, bo też działam bardzo dużo hip-hopową. A ja tutaj jednak no stwierdziłem, że mówię, dobra, zrobię coś, czego bym nie zrobił. No i tak to jest moja myśl gdzieś przewodnia mojego życia. Robić coś, czego jeszcze nie robiłem, czego mogę się nauczyć. O, i to jest dosyć fajny, wydaje mi się, aspekt tworzenia jakiegokolwiek, żeby robić te rzeczy, które się nigdy nie robiło. I to jest ten wspaniały czas. I chyba ten czas tworzenia dla mnie jest najlepszym czasem, że... Wiadomo, cieszę się z tej płyty, ale sam proces siedzenia, poznawania też gatunków muzycznych, bo oczywiście też bardzo dużo rzeczy też się dowiedziałem, nauczyłem, tworząc ten album. No i chyba to jest chyba najważniejsze, uczenie się. Cały czas stymulacja zwoi mózgowych, żeby jednak poznawać, uczyć się. I to jest moja taka dewiza na życie, żeby nigdy nie przestawać poznawać świat.
1: W nożu w wodzie Polańskiego pada sformułowanie, że płynie się po to, żeby płynąć.
0: otwarte.

0: I teraz parafrazując, to już w innym filmie, zbiera się po to, żeby zbierać, a nie żeby uzbierać. Wspominałeś o fizycznym nośniku, przejdziemy do niego zaraz, ale chciałbym trochę porozmawiać o treści tej płyty. Krótkie tytuły, zaczepny tytuł Psiarnia, myślisz o policji?
1: Pierwszy koncept jakby nazewnictwa tej płyty był taki, że w ogóle nie chciałem jakby ani numerować, ani nie nazywać tego albumu, ani w ogóle nie chciałem nadawać też jakiejś tożsamości o tej płycie, że z jednej strony jest to pierwszy album,
0: który ustawia, który stygmatyzuje, nie?
1: Dokładnie tak, więc z jednej strony, no mówię, no nie mogę ludziom tego zrobić, no nie, że jednak...
0: Ale nie robisz tego. Wiesz dlaczego? Nie robisz tego, ponieważ często mówi się o pierwszej płycie, że robi się ją całe życie. A ty tej płyty nie robiłeś całe życie, tylko robiłeś ją rok, może trochę więcej, po tym jak od wielu nastu, mogę powiedzieć, lat jesteś muzykiem. I to nie powstawało całe twoje życie. A często tak jest, że ta pierwsza płyta powstaje całe życie, sprawdzianem bywa druga. Czy dowozi i daje radę, ale patrząc po liczbie szyldów, w których się pojawiasz jako muzyk sesyjny, mam wrażenie, że nie będzie problemu z drugą płytą.
1: Raczej powiem, że już się tworzy. Już, że tak powiem, w momencie, kiedy wysłałem do masteringu do Jacka Antosika, dosłownie dałem sobie tydzień spokoju na wszelakie kreacje muzyczne, żeby jednak trochę odpoczął mózg od ilości BPM-ów, bo to naprawdę, powiem szczerze, że jakby tworzenie tego gatunku muzycznego od zera, jakby w tym tempie, no nie jest to proste. Jeszcze robiłem to jakby w sposób taki bardzo zaplanowany też, że miałem taki harmonogram dnia, bo inaczej bym tego naprawdę totalnie nie zrobił.
0: Skąd masz tyle energii? Przestałeś pić, czy co?
1: Przestałem pić. Prawda jest taka, że też no jakoś wielce może nie piłem i też nie jestem jakby, nie wiem, uzależnionym gościem, więc jakby wydaje mi się, że sposób, w którym żyjemy jako ludzie i mamy pewną misję, nie wiem, tworzenia i kreowania świata na nowo, zdecydowanie wydaje mi się, że osoba mająca dużą ilość energii, którą ja mam aż za dużo chyba przez...
0: Dobrze, trzymaj to.
1: Przez ADHD moje. Skupiłem się na tym, że tą całą energię, którą mam, dam i w 100% oddam się jakby muzyce, tą całą energię przełożę na muzykę, a wiadomo, wszystkie inne rzeczy, nie wiem, uzależniające, to jest moje zdanie, gdzieś w pewien sposób przeszkadzają na tak zwany łapanie tego fokusu i takiego tej precyzji, bo mi zawsze gdzieś tam w pewien sposób, nawet w momencie, kiedy biorę instrument, gitarę basową albo, nie wiem, kontrabas, staram się, żeby moje granie było jak najbardziej, no by jednak precyzyjne. Oczywiście, że ludzkie, jakby z elementami, z elementem gdzieś błędu, bo to jest jakby naturalne i nie trzeba się oczywiście tego gdzieś tam wstydzić, że...
0: Ale ciśniesz na perfekcję.
1: Zdecydowanie tak, no bo...
0: I okej. Okay. Bo wiadomo, że i tak jej nie będzie.
1: No i tak jej nie będzie, a z jednej strony, wiesz, no nie wiem, grając na instrumentach, no fajnie jest dobrze grać, fajnie jest dobrze to robić, fajnie, że nie wiem, super, że płyta dobrze brzmi, że jest ona dopracowana i wydaje mi się, że ten cały proces kreowania jakby samego siebie i też w totalnej jakiejś takiej, też nie chodziłem nigdzie na miasto, z nikim się nie spotykałem. Bardzo często unikałem też właśnie ludzi, co też spowodowało to, że mogłem się w 100% skupić na tworzenie i na właśnie stworzenie tej swojej jakby kreacji artystycznej, czyli i też zauważyłem, że mi to pomogło, że nie miałem tych dodatkowych bodźców do tego, gdzie... O, rozpraszaczy bardziej.
0: Okej. Okay. Wróćmy do treści, wróćmy do nazewnictwa, do tytułów. Chciałeś, żeby była no-name'owa i całe szczęście, że nie poszedłeś w tę stronę.
1: Album nazywa się Psiarnia. Wiele skojarzeń, że tak powiem, pewnie z policją. Trochę mi też

0: O to chodziło. Nie ukrywam, że jest to dosyć śmieszny aspekt. Samo określenie psiarnia już no, istnieje od wielu pokoleń. No, jest to określenie tak naprawdę grupy jakiejś tam społecznej, zwierzęcej. Psiarnia określa się też, nie wiem, hodowlę psów, jakąś w ogóle też grupę ludzi w
1: W
0: ogóle.
1: ogóle mi to do głowy nie przyszło.
0: No, wydaje mi się, że nikomu to do głowy nie przyszło, bo żyjemy w takich czasach, no nie ukrywam, gdzieś tam policyjnych, mimo wszystko, że nie mamy godziny policyjnej, więc stwierdziłem, że jako jakaś taka jedna wielka rodzina, no żyjemy jak w takiej psiarni po prostu, że jesteśmy tą psiarnią tak naprawdę. No a oczywiście przez to, że przez całe moje życie moimi towarzyszami i największymi przyjacielami, no są zwierzęta, a że psy naprawdę, nieskromnie mówiąc, są tak naprawdę od samego początku mojego istnienia, bo nawet mam zdjęcia, jak byłem dzieckiem, jeszcze jakby w formie takiego, nie wiem, robaka, że tak powiem, w jakimś tam beciku. Był obok mnie pies. Mam takie zdjęcie, gdzie przy wózku stał ten piesek, więc u mnie jakby to było dość naturalne jakby z wyboru. Dlaczego jakby oddaję hołd psiakom? Bo wydaje mi się, że sam motyw, nie wiem, dbania też o swoich przyjaciół jest dosyć istotny, a tak naprawdę tak dużo też robiłem jakiś taki ogromny research też jakby o czym są, nie wiem, różne płyty i tak naprawdę bardzo. No, w zasadzie w ogóle nie ma płyty jakby dedykowanej też, no, po prostu psom.
1: Dobrze, że to mówisz, bo zarówno i stylistyka muzyczna, i ten gatunek, i graffiti ludziom urodzonym w latach 70., jak ja, czyli osobom, które miały ten mocny bardzo moment w życiu słuchania muzyki w latach 90., zupełnie się to nie kojarzy z pieskami, to się kojarzy z bandyterką, to się kojarzy z policją, to się kojarzy właśnie z nielegalnym graffiti. No
0: Tak.
1: i imprezami drum and bassowymi, no.
0: No, i właśnie tutaj jest ten mały szczegół, że faktycznie cała szata graficzna, bo tutaj warto zaznaczyć, że są jakby dwie okładki. Jedna okładka zrobił bardzo znany graficiarz Goły, którego serdecznie pozdrawiam. No, że tak powiem, nie da się go zobaczyć, trzeba iść na, jak ja to mówię, zawsze na mury. No i po, że tak powiem, obejrzeniu mojej okładki można zobaczyć, jakby kto to robił dokładnie, czyli ci, co kumają i będą wiedzieć, że to robił Goły. Drugą okładkę robiła Kalina. Jest to młoda graficzka jakby z Krakowa, która urzekła mnie no takim totalnym brudem, trochę tatuatorskim, i chciałem jakby z jednej strony właśnie wydawnictwo BZR Records robi taką sytuację, co też się w ogóle nie zdarza jakby w polskich wydawnictwach, że artysta wydający ma dwie okładki. Dwie okładki, więc 150 nakładu ma jedną okładkę, 150 kolejnych płyt ma inną okładkę. I w momencie, kiedy daję, to też jest takie dosyć symboliczne dla mnie, bo też moim pomysłem jest, jak idę do moich przyjaciół, czy nie wiem, do ciebie, czy do kogokolwiek, każdy dostaje jakby wersję swojej okładki. Tak, ja zawsze każdemu daję jakby taką dedykowaną albo jedną, albo drugą okładkę. No ja akurat tobie wybrałem, że tak powiem, okładkę Gołego, no bo po prostu pasuje do twojego charakteru. Więc to jest taki też zamysł trochę też artystyczny z mojej strony, że każda osoba, która mnie spotyka, dostaje jakby inną wersję tej okładki.
1: Drugi raz już się dzisiaj w trakcie tej rozmowy wzruszyłem, naprawdę. Bardzo dziękuję.
0: Proszę bardzo, no.
1: Pomówmy o tej płycie, bo to ciężki winyl. Nie wiem, czy on waży 180 gramów.
0: 180, 180.
1: Okej. Gdzie to było tłoczone? Jak to było robione? Doglądane, przyglądane?
0: Wiesz co, no tak naprawdę z tego co wiem, to robił pan Darek. O, pan Darek. Z tego co ja wiem, to jest jakiś pan Darek, który po prostu z jakichś kontaktów, które ma

0: Rody, czyli mój wydawca i Tymek Papior, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Zresztą wcześniejsza płyta, wspólna sprawa Tymka Papiora również była robiona u pana Darka, więc, ale wydaje mi się, że to była mimo wszystko, że on to zlecał chyba w takcie. Chyba w takcie. No,
1: pan Darek Nacinacz.
0: Pan Darek Nacinacz, ale powiem szczerze, że no co, no największym chyba takim lękiem, bo to no, jakby też chcę o tym powiedzieć, że no, bardzo bałem się, żeby ta płyta brzmiała jakby bardzo mocno konkretnie. No, przed samą wysyłką, kiedy otrzymałem ten test press, w ogóle kiedy wysłałem te pliki jeszcze przed masteringiem, okazało się, że wszystko zrobiłem źle. Przed w ogóle masteringiem, no i musiałem robić tak naprawdę miks na nowo. Jacek Antosik mi oczywiście pomógł. Bardzo dziękuję, serio, jeszcze raz Jacek, bo bez ciebie by to nie wyszło. No i okazało się, że Jacek zrobił taki mastering, że sam pan Darek się zdziwił w ogóle, że jakby tyle basu udało się uzyskać, a jak wiadomo, duża ilość basu powoduje to, że bardzo często gdzieś igła też skacze. A tutaj jest naprawdę tak dosmażone, że te pasmo basu no, jest jakby w pełnym komplecie. I powiem szczerze, że ja jestem ogromnym fanem, słuchając tego albumu na winylu. Naprawdę. Bardzo dobrze brzmi i jestem dumny z tego, że i też mi bardzo zależało, żeby ten winyl naprawdę brzmiał wyjątkowo. I w momencie, kiedy dostałem ten test press, to prawie się popłakałem, bo mówię, to są lata 90., że ten winyl nadał właśnie temu charakter, więc, bo cyfra, wiadomo, jest współczesna, ale w momencie, kiedy właśnie odpaliłem ten winyl, mówię, dobra, mamy to, mam to, jestem zadowolony.
1: Ja mam wrażenie, że stało się coś jeszcze innego, to znaczy w latach 90., czyli w czasie, kiedy płyty winylowej miało nie być, przy życiu utrzymali ją DJ-e oraz skandynawskie wytwórnie, które tłoczyły głównie metal. No tak. Zupełnie inny gatunek, ale dzięki tym dwóm środowiskom, jeśli można powiedzieć, w ogóle płyta winylowa przetrwała. Z tym, że był to czas, kiedy tłoczono tę muzykę, bo tak się robiło muzykę, bo tak się tłoczyło muzykę dla DJ-ów, bo jeszcze to było pokłosie lat 80., 70. i 60., kiedy tłoczono tylko na winylu. Nie było wyjścia poniekąd. I teraz, kiedy są różne możliwości, kiedy są różne pliki, kiedy sięga się po instrumenty z lat 90., te płyty brzmią jeszcze lepiej niż w latach 90.
0: Otóż tak, i w ogóle też powiem taką też ciekawostkę, bo oczywiście CD-ki też są, ale bo też jest jeden mały szczegół odnośnie w ogóle płyt CD, które też są jakby w formie mojej płyty. Specjalnie ściągaliśmy i szukaliśmy w ogóle magazynów japońskich verbatimów. I zresztą też ci oczywiście, że tak powiem, podaruję cedek, bo no nie ukrywam, że też bardzo zależało nam na tym, żeby mieć verbatim na cedeku. Co też w dzisiejszych czasach te płyty CD są niedostępne, nie da się ich kupić. Więc tu też jest kolejny, że tak powiem, punkt, jakby pod każdym względem to wszystko jest jakby w erze lat 90., że nawet samo to całe to wydawnictwo, które udało się nam stworzyć, no działa właśnie w taki sposób, że wracamy cały czas do najlepszych lat kreowania właśnie wspólnej jakby muzyki, wspólnej jakiejś takiej sprawy, którą chcemy tworzyć.
1: Czyli jest wersja albumu wydana na kompakcie.
2: Czy będzie?
0: Jest wersja winylowa, jest wersja też wersji CD, CD i oczywiście też są no, streamingi, których tam wiadomo. Ale co też chcę zaznaczyć, że jest inny mix i master na CD.
1: Musi być inny.
0: Tak, i to też w ogóle jest ciekawe, że płyta CD jest bardziej jeszcze taka, no jak ja to mówię...
1: Wymagająca?
0: No, powiem szczerze, że bardzo mocno taka, jeszcze bardziej hardkorowa, czyli mocniejsza. Ja lubię zdecydowanie płytę winylową ze względu, że to jest to wygładzone i ciepłe, a wersja CD, no to jest typu 2004 rok Goldie Metalheads, to jest po prostu to, no.
1: Okej. Okay. Czy już poczułeś, że trzymając desygnat, fizyczny nośnik, Mm.

0: mózg nastraja się i ta muzyka smakuje super lepiej? Widzisz sens w tych nośnikach fizycznych?
1: Raczej powiem szczerze, że też jako muzyk, też jako kolekcjoner, bo też bardzo dużo też zbieram płyt, kupuję też płyty moich znajomych, przyjaciół, którzy też wydają swoje albumy. No powiem tak, zawsze kupowałem czyjeś płyty. Oczywiście też nagrywałem też płyty, na których też jestem i też dziękuję wszystkim.

0: tą swoją płytę jakby w ręku. Od premiery tak naprawdę już minęło, no zaraz już tak naprawdę 2 tygodnie, tak już oficjalnie, że ta tak naprawdę płyta fizyczna, którą trzymasz w ręce, jest no tak naprawdę 3 dni ma jakby w formie takiej jakby fizycznej. No nie wierzę do dnia dzisiejszego i czuję, że bardzo długo to będzie trwało, nie? Że żeby się dostosować do jakby z pogodzeniem się z sytuacją, w której jestem, czyli ta płyta istnieje. Oczywiście nieskromnie jakoś tak, nie wiem, pamiętam chyba wczoraj miałem taki dzień, że usiadłem, bo mam tych płyt trochę w domu, magazyn z płytami. No, popłakałem się trzymając tą płytę w ręku i chyba ten test press, który przyszedł do mnie, był takim pierwszym, nie wiem, takim znakiem, że mówię, okej, to się dzieje, to jest na tyle już poważna sprawa, że no to jest, no, to jest namacalne, że to nie jest puste, jakby te moje rozmowy też z ludźmi, które zawsze trwały od wielu lat, że robię tą płytę, bo jakby dużo osób wiedziało, że ja robię w ogóle coś, bo też robiłem inne materiały, też swoje solowe, które też pewnie w przyszłości ujrzą światło dzienne i teraz wiem, że jestem na to gotowy, żeby to pokazywać ludziom, no to teraz już tak trochę nie ma odwrotu, no nie, że to jest, że to zrobiłem. No niesamowite uczucie, polecam każdemu, ale też trzeba mieć bardzo dużo, wydaje mi się, jakiejś takiej pokory, że nawet jak coś nie pójdzie, to naprawdę nie ma co rezygnować z tej decyzji robię, nie robię. Że wydaje mi się, że to poczucie takie, czy zrobię to teraz, czy zrobię to późno, no to lepiej zrobić to wcześniej i jednak mimo wszystko spróbować tych swoich własnych sił i polecam każdemu jakby wydać jakiś swój album, każdemu twórcu, jakby artyście, który tworzy i ma tę chęć jakby tworzenia, żeby to po prostu zrobił, bo inaczej nie spotkamy się z jakby też z taką symboliką, a płyta fizyczna jest naszym symbolem, naszym znakiem. I to czuję, że ten znak swój towarowy już jest, istnieje.
1: Gloryfikujemy uśmiech, śmianie się, gloryfikujmy też płacz, bo to jest takie samo, tylko że w drugą stronę. To są emocje i to są emocje. Na zakończenie spostrzeżenie, że na tym albumie nie sięgasz po gitarę basową.
0: Powiem szczerze, że z jednej strony miałem taką sytuację, że mówię, albo zrobię po prostu płytę jazzową, więc to basówka, no wypadałoby mieć tą gitarę basową na płycie. No ale jest to płyta drum and bassowa. Akurat Square Pusher też bardzo dużo gdzieś tam używa gitary basowej w swoich produkcjach. I ja mówię, dobra, no jakby jestem w stanie to zrobić. Oczywiście część utworów przed samym jakby wydawnictwem też oczywiście powstało takich utworów, gdzie pojawia się gitara basowa. Zresztą na live'ach, które gdzieś tam w planach mam, gram oczywiście na gitarze basowej, ale w formie właśnie jakby improwizowanej, że jakby dogrywam albo lupuję te rzeczy i ta gitara funkcjonuje. Dlaczego tego nie zrobiłem? Bo to by było chyba najprostsze dla mnie, po prostu. Jestem basistą. I zrobić płytę pierwszą, gdzie jest ta gitara basowa, no to już, że tak powiem, ja nie lubię być wrzucony w jakieś tam szufladki, więc mówię, no nie zrobię tego sobie po prostu, jakby już na tylu płytach jestem i no chciałem zrobić coś po prostu totalnie innego, czego nie robiłem i wydaje mi się, że biorąc tą gitarę w dłonie plus te amen breaki, które pociąłem, to by był najprostszy sposób na zrobienie tej płyty dla mnie, no bo gdzieś czuję się swobodnie grając na tym instrumencie, ale nie ukrywam, że pewnie w przyszłości, bo też już zacząłem jakieś tam no, po prostu nowe rzeczy robić, pojawi się oczywiście też gitara basowa gdzieś tam na innych jakichś wydawnictwach, ale no też nie w formie gitary basowej, bo jakoś nie jestem, powiem szczerze, fanem brzmienia gitary basowej, bo jest już z góry określone i zawsze starałem się, żeby ten bas no nie brzmiał, gitara basowa nie brzmiała jak gitara basowa, bo wszyscy tak grają, a nie, ja jednak nie lubię być jak wszyscy. A ta płyta, psiarnia, nie ma gitary basowej ze względu na to, że...

0: To poczucie też jakby robienia czegoś totalnie innego, niekonwencjonalnego, sama kreacja, budowanie jakichś emocji na czymś, z czego się nigdy nie korzystało, bo trzeba przyznać, że nigdy nie robiłem tego gatunku muzycznego, który jest na psiarni, tylko słuchałem tej muzyki. Zrobiłem sobie podgórkę, ale z jednej strony czuję, że jestem jakby bogatsza o jakieś nowe doświadczenie i ta płyta na pewno dała mi bardzo dużą ilość informacji, nauki, a że kocham się uczyć. Także w sumie dziękuję płycie Psiarnia za tę naukę, że też podchodzę to trochę jakby w formie, że ta postać HZG to jest taka jakby druga postać, która istnieje. No i ta postać HZG mnie gdzieś nauczyła, że jakby też dziękuję też samemu HZG.
1: Okej. To jest jednak trudne i bezsymptomatyczne, że trudno jest nam, ludziom, podziękować samemu sobie. Mówisz o HZG, mówisz o płycie, a tak naprawdę dziękujesz sobie.
0: Zdecydowanie.
1: I super, że sobie dziękujesz, że doceniasz to, co zrobiłeś, bo wykonałeś całą masę fantastycznej pracy. Państwa i moim gościem był Paweł Stachowiak, wuja HZG. HZG?
0: No, dzisiaj w audycji zdecydowanie HZG.
1: Bardzo dziękuję.
0: Również dziękuję za zaproszenie i za rozmowę.
2: Tej rozmowy, ale też całej audycji będzie można posłuchać z naszych stron internetowych trójka.polskieradio.pl. No i następnie trzeba wejść w zakładkę audycje i dalej.
3: Potrójne pasmo. Przenoszenie.
2: Z dzisiejszą datą. Przechodzimy do strony B albumu Psiarnia. Będzie nieco inna kolejność niż na płycie, ale z płyty zgrywana. To będzie też, dodam, prezentacja 4 z 5 utworów drugiej strony. Prędkość 33 z wąsem i przed nami Buda, Lusia i Komendy w tytułach. Dwa następne to Siad i Waruj, jak to w Psiarni. Winyl został wydany w labelu BZR Records.

Z 12-calowej płyty winylowej zgranej na potrzeby dzisiejszego spotkania 4 utwory z 5 strony B albumu Psiarnia. Jego autorem jest HZG, a winyl opublikował label BZR Records. Pozdrawiam Katowice. Kończymy powoli audycję i na zakończenie powrót do lat 90. do roku 1997. Wspominałem wcześniej o Fotku, który jednak wydał mi się słabszy w kontekście innego remiksu, zatem Fotek powinien się dziś pojawić. Epka z 2 utworami nosi tytuł Ni Ten Ishi Ryu. Jeśli dobrze przeczytałem, to na zakończenie. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się Państwu nisko, mówił Michał Margański.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: 5, 4, 3, 2, are you ready?
2: Strefa Dread.
3: Strefa Dread.
2: Pozytywna wibracja w twoim domu.